0: Miało miejsce w niedzielę i zostało przypadkowo nagrane przez innego turystę. Mimo szybkiej akcji ratunkowej, mężczyzny nie udało się uratować.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Na Florydzie doszło do tragicznego zdarzenia. 18-miesięczny chłopiec zmarł po tym, jak ojciec zostawił go na wiele godzin w rozgrzanym samochodzie. Mężczyzna był przekonany, że rano zawiózł syna do żłobka, a dramat odkrył dopiero po pracy. Policja prowadzi śledztwo w tej sprawie. To już trzeci taki przypadek na Florydzie w tym roku. Dziś w większości kraju zapowiada się spokojna pogoda, ale południowy wschód Polski może doświadczyć burz z silnymi porywami wiatru do 60 km na godzinę. Miejscami wystąpią przelotne opady deszczu, a temperatura będzie zróżnicowana. Od 16 stopni w górach do 27 stopni na zachodzie. Mieszkańcy południowo-wschodniej Polski powinni być szczególnie czujni na dynamiczne zmiany pogody.
2: Tragiczny pożar wybuchł dziś nad ranem w szpitalu w Ludwigslust w Niemczech. Zginęło 2 pacjentów, a co najmniej 34 osoby zostały ranne. Ogień pojawił się w jednym z pokoi i szybko objął dach budynku radiologii, co wymusiło ewakuację całego szpitala. Przyczyna pożaru nie jest jeszcze znana, a na miejscu pracują służby ratunkowe. W brytyjskim zoo w Cambridgeshire doszło do dramatycznego incydentu. 3-letni chłopiec został wrzucony na wybieg z krokodylami przez obcego mężczyznę. Dziecko cudem uniknęło śmierci dzięki szybkiej reakcji pracowników zoo, ale wciąż przebywa w szpitalu po serii operacji. Sprawca, który ma orzeczenie o niepełnosprawności intelektualnej, opuścił areszt po wpłaceniu kaucji.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: W Poznaniu policjanci uratowali życie 3-dniowego noworodka, który przestał oddychać przy stacji paliw na ulicy Naramowickiej. Dzięki szybkiej reakcji i udzieleniu pierwszej pomocy dziecko odzyskało oddech jeszcze przed przyjazdem karetki. Niemowlę zostało następnie przetransportowane do szpitala, gdzie trafiło pod opiekę lekarzy. To kolejny przykład skutecznej interwencji służb w sytuacjach kryzysowych. Lipiec to kluczowy miesiąc dla malin, które właśnie teraz intensywnie owocują. Wysokie temperatury stanowią wyzwanie, dlatego ważne jest regularne podlewanie i dostarczanie składników odżywczych. Maliny potrzebują szczególnie potasu, który wpływa na ich wielkość i smak. Dobrym sposobem na poprawę jakości owoców jest stosowanie domowej odżywki ze skórek banana oraz ściółkowanie, które pomaga utrzymać wilgotność gleby.
2: Funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości rozbili nielegalną wytwórnię narkotyków w województwie dolnośląskim. Zabezpieczono ponad 56 kg mefedronu o wartości około 3 milionów złotych oraz 7 tysięcy litrów substancji chemicznych. Zatrzymano 31-letniego mężczyznę i 28-letnią kobietę, obywateli Ukrainy, podejrzanych o udział w przestępczym procederze. Śledztwo jest w toku, a w sprawie występuje 22 podejrzanych.
0: Nad Polską przechodzą burze, a eksperci przypominają o konieczności odłączania urządzeń elektrycznych od gniazdek. Największym zagrożeniem są przepięcia w sieci, które mogą uszkodzić sprzęt domowy. Listwy przeciwprzepięciowe pomagają, ale nie eliminują ryzyka. Najbezpieczniejszym rozwiązaniem jest fizyczne odłączenie elektroniki na czas burzy.
1: Słuchacie Radia Super Express.
0: Jutro, 3 lipca, Centralna Komisja Egzaminacyjna ogłosi wyniki egzaminu ósmoklasisty. Indywidualne wyniki będą dostępne w systemie ZIU od godziny 8.30. To ważny moment dla uczniów, którzy planują rekrutację do szkół średnich. Pamiętajcie, że oprócz wyników online, szkoły wydadzą także papierowe zaświadczenia, które są niezbędne w procesie rekrutacji. Policjanci z Warszawy zabezpieczyli ponad 7,5 kg narkotyków oraz repliki broni i mundury na warszawskich ogródkach działkowych. Zatrzymano 45-letnią kobietę i jej 40-letniego męża, którzy usłyszeli zarzuty posiadania znacznej ilości środków odurzających. Sąd zdecydował o ich tymczasowym aresztowaniu. Wśród zabezpieczonych narkotyków znalazły się amfetamina, mefedron, marihuana, THC i MDMA.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dziś nad Polską przeważać będzie małe zachmurzenie. Szczecin to miasto przywita nas temperaturą 16 stopni i wiatrem zachodnim o prędkości 7 metrów na sekundę. W Krakowie natomiast termometry pokażą 20 stopni, a wiatr północno-zachodni osiągnie maksymalnie 5 metrów na sekundę. W Szczecinie jakość powietrza jest dobra, jednak dla Krakowa sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest umiarkowana.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog Szpiega. Już w księgarniach. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
0: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
2: Kolim, król letnich koncertów, znowu na językach. Tym razem nie za sprawą muzyki, a lodowatego potoku na Podhalu, gdzie postanowił zaprezentować swoje mięśnie i kiełbaski. Internauci nie zostawili na nim suchej nitki, zarzucając brak klasy i chwyt marketingowy. Choć Skolim lubi prowokować, tym razem wielu uznało, że przesadził, a jego wakacyjne wideo stało się hitem plotkarskich portali. Cóż, nawet relaks w górach może być niezłą burzą w szklance wody.
3: Doda, znana z muzycznych hitów, teraz z rozmachem wkracza do świata fitnessu. Jej pierwszy Doda Mega Camp, który odbędzie się w luksusowym Heron Life Hotel, już przyciągnął tłumy, mimo że cena za udział przekracza 10 tysięcy złotych. Uczestnicy mogą liczyć na intensywny program treningowy, warsztaty i wykłady, a także wykwintne posiłki, które z pewnością nie przypominają chleba z dżemem. A jeśli ktoś przegapił tę edycję, nie ma co się martwić. Kolejna już w październiku, choć za jeszcze wyższą cenę.
2: Helena Englert na Open Air Festival zafundowała publiczności prawdziwy, emocjonalny rollercoaster. Aktorka i wokalistka w lekkiej, festiwalowej stylizacji postanowiła podzielić się ze sceny swoim girl crushem, co wywołało niemałe poruszenie. Jej szczere wyznanie o zauroczeniu kobietą stało się jednym z najgorętszych tematów festiwalu. No cóż, Open Air jak zwykle nie zawodzi, serwując nie tylko muzyczne doznania, ale i pikantne wyznania.
3: Wilkowyje znów na językach. Daniel Olbrychski, legenda polskiego kina, pojawił się na planie Rancha, wywołując prawdziwą burzę w sieci. Fani serialu nie mogą się nacieszyć, a emocje sięgają zenitu. Choć data premiery 11 sezonu wciąż jest tajemnicą, to już wiadomo, że jesień 2026 roku zapowiada się gorąco. Cierpliwość widzów zostanie wystawiona na próbę, ale kto by się tym przejmował, skoro Olbrychski wkracza do akcji?
1: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
3: Jolanta Kwaśniewska, nasza niezmiennie stylowa była pierwsza dama, znów przyciągnęła uwagę. Tym razem w zabytkowej manufakturze porcelany. Wzięła pędzel w dłoń i z gracją ozdobiła filiżankę płynnym złotem, udowadniając, że nawet w artystycznym zdobieniu porcelany można zachować klasę. Jej letnia, wielobarwna sukienka, zdominowana przez zieleń i błękit, idealnie wpisała się w wakacyjny klimat, a internauci nie szczędzili pochwał. Cóż, Jolanta Kwaśniewska po raz kolejny pokazała, że wiek to tylko liczba, a styl to stan umysłu.
2: W świecie, gdzie wszystko jest idealnie wyretuszowane, Nara Smith, gwiazda TikToka, zaskoczyła wszystkich szczerym wyznaniem. Jej dwuletnia córeczka Whimsy walczy z nowotworem, a życie rodziny wywróciło się do góry nogami. Zamiast kolejnych uroczych filmików, influencerka opowiedziała o dramatycznej walce, którą toczą z dala od kamer. Cóż, nawet w świecie filtrów i perfekcji rzeczywistość potrafi być brutalna. Michał Koterski znów zaskakuje. Podczas spaceru z synem i pieskiem postanowił włożyć rękę tam, gdzie niekoniecznie powinien. Czego tam szukał? Może zgubił klucze do nowego wizerunku pobożnego ojca? A może to tylko kolejny sposób na przyciągnięcie uwagi mediów? Tego pewnie szybko się nie dowiemy, ale jedno jest pewne. Koterski potrafi zaskoczyć.
3: Filip Heiser, były prezenter Dzień Dobry TVN, znów na językach. Tym razem zaskoczył wszystkich, pokazując swoją nową, luksusową posiadłość w Krakowie. Willa jak z katalogu, pełna designerskich detali, przyciąga uwagę i wywołuje burzę w sieci. A to wszystko na chwilę przed ślubem.

0: z 19-letnią narzeczoną. Cóż, niektórzy naprawdę wiedzą, jak żyć na bogato.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Karol Strasburger, niekwestionowany król sucharów i prowadzący familiady, zaskakuje nas nie tylko humorem, ale i życiowymi decyzjami. W wieku 72 lat został ojcem, udowadniając, że na rodzicielstwo nigdy nie jest za późno. W młodości był prawdziwym ciachowym łamaczem serc, a teraz, mimo upływu lat, wciąż trzyma formę, której mogłoby mu pozazdrościć wielu młodszych. Strasburger pokazuje, że dojrzałość i doświadczenie mogą być kluczem do bycia lepszym ojcem, a jego fani liczą, że jeszcze długo będzie nas bawić swoimi żartami. Open Air Festival w Gdyni znów przyciągnął całą śmietankę polskiego show biznesu. Anna i Robert Lewandowscy, Ma Fashion, Jessica Mercedes oraz Marina i Wojciech Szczęśni bawili się w najlepsze, a ich festiwalowe stylizacje były równie spektakularne jak koncerty. Jessica Mercedes postawiła na różową sukienkę, by promować swoją współpracę z marką Barbie, a Ma Fashion eksponowała nową fryzurę. Ciekawe, czy ktoś jeszcze pamięta, że to festiwal muzyczny, a nie pokaz mody.
0: Robert Lewandowski opuszcza FC Barcelonę i przenosi się do Chicago Fire, co wywołało prawdziwą burzę w mediach. Anna Lewandowska, jego żona, podzieliła się swoimi obawami na Instagramie, co spotkało się z falą krytyki. Internauci nie mogą się zdecydować, czy bogaci mają prawo do stresu. Psycholog Rafał Koszyk przypomina, że emocje nie sprawdzają stanu konta, a Lewandowscy, mimo milionów, też są tylko ludźmi. Cóż, wygląda na to, że pieniądze nie są magicznym lekarstwem na życie.
2: Iron Maiden, legendarna żelazna dziewica, znowu na ustach wszystkich. Koncert w Paryżu, który miał być nagrany na specjalne wydawnictwo, został przerwany przez awarię prądu. Choć Bruce Dickinson zapewnia, że coś tam jednak nagrano, zespół postanowił spróbować jeszcze raz. Tym razem na własnym festiwalu Edfest w Knebworth, gdzie będą świętować swoje 50-lecie. Ciekawe, czy tym razem uda się uniknąć niespodzianek.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W naszym kraju dzisiaj w przewadze lekkie opady deszczu. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1018 hektopaskali. Termometry w Katowicach na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 18 stopni. Z kolei dla Torunia temperatura będzie wynosić tak samo 18 stopni Celsjusza. W Katowicach jakość powietrza jest dobra, jednak dla Torunia sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest umiarkowana.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Raciążu doszło do brutalnego morderstwa, w którym 29-letni Aleksander G. zabił swoich dziadków przy użyciu siekiery i maczety. Sprawca sam zgłosił się na policję, przyznając się do zbrodni. Śledczy badają, czy na jego działania wpłynęła tragiczna przeszłość rodzinna, w tym morderstwo matki przez ojca. Prokuratura planuje dokładne badania psychiatryczne, by ocenić poczytalność podejrzanego.
2: Policjanci z Warszawy zatrzymali małżeństwo z Pragi, u którego znaleziono ponad 7,5 kg narkotyków, w tym amfetaminę, mefedron i marihuanę. Na działce, gdzie para pomieszkiwała, odkryto także 3 repliki broni i policyjne mundury. 45-letnia kobieta i jej 40-letni mąż trafili do aresztu, a mężczyzna odpowie jako recydywista. Śledztwo prowadzi prokuratura rejonowa Warszawa-Praga Południe.
1: W Warszawie zapadł prawomocny wyrok w sprawie Łukasza Z. i Magdy C., którzy znęcali się nad członkiem rodziny oraz psem. Łukasz Z. spędzi 7 lat w więzieniu, a Magda C. 1,5 roku. Para nie będzie mogła posiadać psów przez odpowiednio 15 i 5 lat. Dodatkowo sąd nakazał im wpłatę na rzecz warszawskiego schroniska. 2 lata po tragicznym wypadku w Ołtarzewie Koleje Mazowieckie upamiętniły zmarłego maszynistę Rafała Kamińskiego. 49-letni maszynista zginął, gdy jego pociąg zderzył się z ciężarówką na przejeździe kolejowym. W mediach społecznościowych przewoźnik opublikował zdjęcie torów z napisem "Pamiętamy", oddając hołd swojemu koledze.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Nadchodzący weekend w Warszawie przyniesie zmienną pogodę. Piątek zapowiada się słonecznie i ciepło, z temperaturą do 25 stopni. W sobotę pojawią się chmury i ochłodzenie do 22 stopni. Niedziela zakończy weekend deszczem, a temperatura utrzyma się na poziomie 22 stopni.
2: Na obwodnicy Krakowa, na autostradzie A4, uruchomiono odcinkowy pomiar prędkości. System kontroluje 3,9-kilometrowy odcinek między węzłami Łagiewniki i Kraków-Wieliczka. Dla samochodów osobowych obowiązuje limit 140 km na godzinę, a dla ciężarowych 80 km na godzinę. To już trzeci taki system w Małopolsce, który oblicza średnią prędkość pojazdu na całym odcinku. W pierwszej połowie 2026 roku w Polsce doszło już do 43 zabójstw kobiet, które zginęły z rąk swoich partnerów. To więcej niż w poprzednich latach, a liczba takich przypadków rośnie w zatrważającym tempie. Eksperci alarmują, że problem ma coraz częściej źródło w internecie, gdzie młodzi mężczyźni radykalizują się i nakręcają do zemsty. Rząd rozważa utworzenie zespołu do badania przypadków przemocy wobec kobiet ze skutkiem śmiertelnym.
1: W Chorzowie na Stadionie Śląskim rozpoczął się dziś 3-dniowy kongres świadków Jehowy pod hasłem "Szczęście bez końca". Organizatorzy spodziewają się ponad 30 tysięcy uczestników z całej Polski. Wydarzenie jest otwarte dla wszystkich i ma na celu poszukiwanie trwałego szczęścia w oparciu o nauki biblijne. Kongres potrwa do 5 lipca, a wstęp jest bezpłatny.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Po zakończeniu rządowego programu CPN ceny paliw w Lubieszynie i Szczecinie są niemal identyczne. Na stacjach Orlenu i BP benzyna 95 kosztuje niecałe 7 zł, a diesel niecałe 7 zł. Jedynie Circle K oferuje nieco niższe ceny, co przyciąga długie kolejki. Eksperci przewidują, że w najbliższym czasie różnice w cenach mogą się zwiększyć.
1: Znany youtuber Książulo odwiedził hotel Gołębiewski w Pobierowie, co wywołało spore zamieszanie. Wynajęty apartament za 4843 zł okazał się problematyczny z powodu niedziałającej klimatyzacji i żółtej wody w wannie. Mimo interwencji obsługi, problemy nie zostały rozwiązane, co skłoniło Książula do żądania zwrotu pieniędzy, które faktycznie otrzymał. Hotel nie zażądał jednak usunięcia filmu z sieci, co potwierdził sam youtuber na Instagramie. Hotel Gołębiewski w Pobierowie planuje organizację przyjęć weselnych, co może uczynić go jednym z najbardziej ekskluzywnych miejsc na ślubnej mapie Polski. Choć szczegóły oferty są jeszcze dopracowywane, wiadomo, że koszty będą negocjowane indywidualnie. Dzięki luksusowej infrastrukturze i możliwości zakwaterowania wszystkich gości pod jednym dachem, hotel ten może stać się atrakcyjną alternatywą dla tradycyjnych sal weselnych. Na skrzyżowaniu ulic Antoniukowskiej, Wierzbowej i Świętokrzyskiej w Białymstoku doszło do tragicznego zdarzenia. Kierowca samochodu osobowego zasłabł i zatrzymał się na środku drogi. Mimo szybkiej reakcji innego kierowcy i podjętej reanimacji, mężczyzny nie udało się uratować. Policja potwierdziła smutne wieści.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Lubaniu doszło do szokującego ataku. 42-letnia kobieta, będąc pod wpływem alkoholu, zaatakowała nożem 2 przypadkowych mężczyzn. Jeden z nich został ranny w okolicy żeber. Kobieta została zatrzymana i tymczasowo aresztowana na 2 miesiące. Grozi jej do 5 lat więzienia. Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze skierowała akt oskarżenia przeciwko 52-letniej lekarce. Kobieta jest oskarżona o nieumyślne narażenie pacjenta na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia. Mężczyzna zmarł po odmowie przyjęcia do szpitala w Lubaniu z powodu braku miejsc. Lekarka nie przyznała się do winy, a za zarzucany jej czyn grozi kara do 1 roku więzienia.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: We Wrocławiu lekkie opady deszczu i temperatura 18 stopni oraz wiatr północno-zachodni o prędkości 8 metrów na sekundę. W Białymstoku zachmurzenie całkowite i temperatura 20 stopni i wiatr zachodni o prędkości 4 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1020 hektopaskali. Obecnie w obu miastach jakość powietrza pozostaje dobra, co zapewnia komfortowe warunki do życia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Cristiano Ronaldo rozgrywa swój 6. mundial, a Portugalia przygotowuje się do starcia z Chorwacją w 1/6 finału. Były napastnik Nuno Gomes podkreśla, że Ronaldo wciąż ma niezłomną pasję i charyzmę, które są kluczowe dla zespołu. Portugalia, choć nie bez trudności, awansowała do fazy pucharowej, a teraz czekają trudne wyzwanie. Czy drużyna zdoła powtórzyć sukces z 2016 roku i zaskoczyć faworytów? Czas pokaże. Belgia i Stany Zjednoczone awansowały do 1/8 finału Mistrzostw Świata 2026. Belgowie dokonali niesamowitego powrotu w meczu z Senegalem, wygrywając 3-2 po dogrywce. W drugim spotkaniu Stany Zjednoczone pokonały Bośnię i Hercegowinę 2-0. W kolejnej rundzie Belgia zmierzy się ze Stanami Zjednoczonymi.
0: Iga Świątek zmierzy się dziś z Karoliną Pliskową w drugiej rundzie Wimbledonu. To spotkanie dwóch byłych liderek rankingu WTA. Polka jest faworytką, ale Czeszka, znana z mocnego serwisu, może być trudną przeciwniczką. Świątek wygrała wszystkie 3 dotychczasowe mecze z Pliskową, w tym pamiętny finał w Rzymie w 2021 roku. Podczas meczu na Wimbledonie Novak Djokovic wywołał kontrowersję, żartując z dziewczynki od podawania piłek. Tenisista udawał, że został zraniony nożyczkami, co wystraszyło młodą asystentkę. Sytuacja szybko obiegła internet, a Djokovic musiał publicznie przeprosić za swoje zachowanie. Przyznał, że jego żart nie był najlepszy, choć miał na celu rozluźnienie atmosfery na korcie.
2: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express.
0: Andrzej Bargiel dokonał historycznego wyczynu na Nanga Parbat, zjeżdżając na nartach z wierzchołka, bez użycia dodatkowego tlenu. To pierwszy taki zjazd w historii, co czyni go przełomowym wydarzeniem w światowym himalaizmie. Bargiel pokonał 3700 metrów różnicy wysokości, co jest większym osiągnięciem niż zjazdy z Everestu czy K2. Wyprawa trwała 2 dni i 9 godzin, a sukces był możliwy dzięki doskonałemu przygotowaniu i wsparciu zespołu. Anna Lewandowska otwarcie podzieliła się swoimi obawami przed przeprowadzką do Stanów Zjednoczonych. Żona piłkarza przyznała, że wizja zaczynania życia od nowa budzi w niej strach, szczególnie z uwagi na dzieci. Jej szczere wyznanie spotkało się z dużym wsparciem ze strony polskich celebrytek, które pospieszyły z dobrym słowem. Wśród nich znalazły się Marina Łuczenko-Szczęsna, Katarzyna Zielińska i Ewa Farna. Izabella Kszan dołączyła do grona prowadzących Dzień Dobry TVN. Popularna prezenterka, znana z pracy w TVP i Kanale Zero, teraz tworzy duet z Janem Pirowskim. Kszan, która w młodości odnosiła sukcesy w siatkówce, cieszy się uznaniem fanów za doskonałą formę fizyczną. Jej kariera obejmuje także sukcesy w modelingu, w tym tytuł Miss Polonia 2016. Julia Wieniawa po powrocie z wakacji na Ibizie relaksuje się nad polskim morzem. Towarzyszy jej nie piłkarz Motoru Lublin, jak spekulowano, ale jej ukochany pies Bowie. Ten uroczy kawapuł zdobył serce aktorki i stał się jej najbliższym towarzyszem. Rasa ta cieszy się popularnością także wśród innych gwiazd, jak Anna i Robert Lewandowscy.
2: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Leo Messi nie tylko błyszczy na boisku, ale i w świecie filmu. Argentyński piłkarz wystąpił w spocie promującym najnowszy film o Spider-Manie, który trafi do kin 31 lipca. Messi, który zdobył już 6 bramek na mundialu, pojawia się u boku Petera Parkera, granego przez Toma Hollanda. Ta nietypowa współpraca z uniwersum Marvela wywołała ogromne zainteresowanie w internecie.
0: Maja Chwalińska, polska tenisistka, doświadczyła bolesnej porażki w pierwszej rundzie Wimbledonu, przegrywając z powodu kontuzji. Mimo problemów zdrowotnych, zawodniczka stała się celem brutalnego hejtu w sieci. Jej menedżer, Piotr Szczypka, podkreśla, że problem hejtu w tenisie staje się coraz bardziej powszechny. Czołowi tenisiści apelują o zwrócenie uwagi na ten nieakceptowalny problem.
1: Ważna zmiana w świecie tenisa. Turniej WTA Finals w tym roku odbędzie się w Indian Wells w Kalifornii, a nie, jak planowano, w Rajadzie. To prestiżowe wydarzenie zgromadzi 8 najlepszych zawodniczek sezonu. Tymczasem na Wimbledonie Hubert Hurkacz awansował do 3. rundy, a Iga Świątek walczy o podobny sukces. Wojciech Szczęsny i jego żona Marina pojawili się na Open Air Festival w Gdyni. Para, znana z polskiego show biznesu, bawiła się na koncercie Zary Larsson, nie szczędząc sobie czułości. Towarzyszyli im znajomi, w tym Jan Bednarek z żoną Julią. Zdjęcia z festiwalu szybko obiegły internet, pokazując radosną atmosferę wydarzenia.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Sumner Stroh, znana z głośnego skandalu z Adamem Levinem, wkracza na scenę muzyczną z nowym singlem Miss America. Premiera utworu zbiega się z ważnym meczem reprezentacji Stanów Zjednoczonych na Mistrzostwach Świata, co budzi spekulacje o przemyślanej strategii marketingowej. Influencerka, która zdobyła popularność dzięki zmysłowym sesjom zdjęciowym, ogłasza nową erę w swojej karierze. Na piłkarskich mistrzostwach świata doszło do szokującego zdarzenia. Trener reprezentacji Demokratycznej Republiki Konga, Sébastien de Sabre, dowiedział się o śmierci ojca podczas konferencji prasowej po meczu z Anglią. Informacja ta została przekazana publicznie przez rzecznika drużyny, co wywołało oburzenie. Mimo przegranej 1-2, zespół Demokratycznej Republiki Konga zaprezentował się znakomicie, stawiając silny opór Anglikom.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W naszym kraju dzisiaj w przewadze lekkie opady deszczu. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1015 hektopaskali. Termometry w Bydgoszczy na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 17 stopni. Z kolei dla Warszawy temperatura będzie wynosić 20 stopni Celsjusza. W Bydgoszczy jakość powietrza jest umiarkowana. Jednak dla Warszawy sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest dobra.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia wracają z nowym sezonem, a emocje sięgają zenitu. Wszystko wskazuje na to, że ślub Celiny i Łukasza jest coraz bliżej. Aktorka Orina Krajewska, wcielająca się w Celinę, podzieliła się zdjęciami z przymiarek sukni ślubnej, co wywołało falę spekulacji. Widzowie z niecierpliwością czekają na potwierdzenie, czy bohaterowie rzeczywiście staną na ślubnym kobiercu. Ich związek przeszedł wiele prób, a teraz może zakończyć się szczęśliwie. Nowe odcinki po wakacyjnej przerwie mogą przynieść niespodziewane zwroty akcji. Czy to właśnie ślub będzie jednym z najważniejszych wydarzeń sezonu? Na odpowiedzi musimy jeszcze poczekać, ale emocje już teraz sięgają zenitu. W 4240 odcinku Pierwszej Miłości Angelika podejmuje próbę odcięcia się od mrocznych wspomnień. Zatrudnia się jako salowa w prestiżowej klinice WeMed, próbując odnaleźć spokój po ciężkich przejściach. Jednak los nie jest dla niej łaskawy. Podczas rozmowy telefonicznej z ukochanym Kamilem, który przebywa na misji w Kosowie, dochodzi do tragicznego wypadku. Eksplozja samochodu przerywa ich kontakt, a Kamil zdąży jedynie wyznać miłość i przeprosić. Angelika, zrozpaczona i bez informacji o stanie Kamila, zwraca się o pomoc do ojca. Niestety, ojciec stawia jej trudne warunki. Czy Angelika odnajdzie ukochanego i odzyska spokój? Odpowiedzi w kolejnych odcinkach.
2: La Promesa, Pałac Tajemnic, wkracza w nowy tydzień pełen emocji. W odcinku 426, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 6 lipca, Pia zmaga się z dramatycznym poleceniem odesłania chorego syna z posiadłości. W kolejnych dniach, aż do piątku, 10 lipca, widzowie będą świadkami, jak Vera potwierdza rozstanie z Lope, a hrabia Ayala wyznaje miłość Margaricie, co wywołuje burzę emocji. Zdemaskowany zostaje Baron de la Linaria, a Catalina traci ważnego klienta. Petra, zdradzona i zazdrosna, planuje krwawy odwet. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o 15:05 na TVP2, a także online w serwisie TVP VOD.
1: Serial La Promesa, Pałac Tajemnic wkracza w emocjonujący 430 odcinek. Atmosfera w posiadłości jest napięta, a bohaterowie stają przed trudnymi wyborami. Petra odkrywa coś, co zmienia jej postrzeganie bliskiej osoby i budzi w niej chęć zemsty. Catalina decyduje się na szczerą rozmowę z Pelayo, przyznając, że jej uczucia do niego nie wygasły, choć potrzebuje czasu na przemyślenia. Cruz próbuje dowiedzieć się od Manuela, kim jest kobieta, którą syn kocha. Virtudes i Candela mają ostre spięcie, a Petra czuje się zdradzona przez Ignacio. Najnowszy odcinek zostanie wyemitowany 10 lipca na TVP 2 o godzinie 15:05.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: W 1937 odcinku serialu M jak miłość widzowie będą świadkami niezręcznej sytuacji podczas zwykłego wyjścia na pizzę. Hania, bez zastanowienia, opowie dyrektorowi szkoły o swoich dawnych przypuszczeniach, co wprawi Natalię w zakłopotanie przy narzeczonym Adamie. Spotkanie z Lipińskim, które miało być miłym akcentem, zamieni się w emocjonalną bombę. Dyrektor, wdzięczny za pomoc Natalii, nieświadomie podniesie temperaturę rozmowy. Hania, z dziecięcą szczerością, podzieli się swoimi wątpliwościami na temat ślubu Natalii i Adama, co wywoła uśmiech na twarzy Lipińskiego. Ten emocjonujący odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 7 września, po przerwie wakacyjnej na antenie TVP2.
1: M jak miłość powraca po wakacyjnej przerwie z emocjonującym odcinkiem. W 1937 epizodzie, który już wkrótce trafi na ekrany, Natalka, Adam i Hania wybierają się do pizzerii, by uczcić wybór sukni ślubnej Natalki. Niespodziewanie spotykają tam Mikołaja, który dziękuje Natalce za uratowanie życia. Jednak radosna atmosfera szybko się zmienia, gdy Hania informuje Mikołaja o planowanym ślubie swojej mamy z Karskim. Słowa dziewczynki wywołują niemałe zamieszanie, a Mikołaj zdaje sobie sprawę, że nie jest mile widziany. Po krótkiej rozmowie opuszcza towarzystwo, pozostawiając rodzinę w spokoju. Co przyniosą kolejne odcinki, dowiemy się już niebawem.
2: Złoty Chłopak powraca z emocjonującym 327 odcinkiem już w poniedziałek, 6 lipca. W tym odcinku los małego Tesco zawiśnie na włosku, gdy na jaw wyjdzie bolesna prawda o jego sytuacji. Ferit i Seyran, poruszeni losem chłopca, postanowią otworzyć przed nim swoje serca. Jednak ich propozycja spotka się z niespodziewanym oporem. Tymczasem nad rezydencją Korchanów zawisną czarne chmury, gdy zakochani zderzą się z prawnymi przeszkodami w ośrodku adopcyjnym. Dodatkowo, przerażający szantaż Karama zacznie siać zamęt w willi. Pomimo tych trudności, Seyran i Ferit nie poddadzą się w walce o adopcję dzieci. Serial można oglądać na antenie TVP 1 od poniedziałku do piątku o godzinie 14:00.
1: W najnowszym 331 odcinku serialu Złoty Chłopak emocje sięgają zenitu. Seyran staje przed trudnym wyborem, gdy bliska osoba nagle znika. Aby oszczędzić córce niepokoju, postanawia ukryć prawdę. Tymczasem Ferit podejmuje drastyczne kroki, by odnaleźć zaginione dziewczynki, co prowadzi do niebezpiecznych sytuacji. Na szczęście policja odnajduje Hatice, a jej powrót do rodziny przynosi ulgę. Duru, dzięki swojej odwadze, pomaga w ucieczce z rąk porywaczy. Odcinek pełen napięcia zostanie wyemitowany 10 lipca o godzinie 14 na TVP1. To kolejna odsłona tej wciągającej tureckiej opowieści o miłości i walce z przeciwnościami losu.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W naszym kraju dzisiaj w przewadze małe zachmurzenie. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1018 hektopaskali. Termometry w Poznaniu na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 17 stopni. Z kolei dla Gdańska temperatura będzie wynosić 18 stopni Celsjusza. W Poznaniu jakość powietrza jest umiarkowana, jednak dla Gdańska sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest dobra.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrienne Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: trzecia. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy. Funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymali 19-letniego Białorusina i 44-letniego Polaka. Mężczyźni mieli działać na zlecenie białoruskiego wywiadu, nagrywając uczestników wydarzeń organizowanych przez białoruską mniejszość w Warszawie. Zebrane materiały trafiały do służb Aleksandra Łukaszenki. 19-latek trafił do aresztu, a Polak objęty został dozorem policyjnym. Sprawa jest rozwojowa i możliwe są kolejne zatrzymania.
0: Szpital Południowy w Warszawie zwolnił koordynatora prosektorium z powodu poważnego naruszenia obowiązków pracowniczych. Decyzja została podjęta natychmiast, bez wypowiedzenia. W tle sprawy pojawiają się zarzuty o promowanie prywatnej firmy pogrzebowej i publikowanie zdjęć ciał. Prokuratura nie znalazła jednak podstaw do wszczęcia postępowania karnego.
1: Gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższą niedzielę, Koalicja Obywatelska z niecałymi 33% poparcia i PiS z około 27,5% nie byłyby w stanie samodzielnie utworzyć rządu. Kluczową rolę w formowaniu nowego rządu mogliby odegrać liderzy Konfederacji Sławomir Mentzen i Grzegorz Braun. Konfederacja i Konfederacja Korony Polskiej zyskują na popularności, a do Sejmu może wejść także nowa lewica. Wyniki sondażu wskazują na rosnące znaczenie obu konfederacji na polskiej scenie politycznej.
0: Liderka Polski 2050 Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz prowadzi negocjacje z Pałacem Prezydenckim w sprawie ustawy dotyczącej rynku kryptoaktywów. Partia po raz drugi skierowała do Sejmu projekt ratunkowy, starając się o kompromisowe poprawki. Eksperci uważają, że działania te mają przypomnieć o istnieniu partii, która w sondażach ma niecałe 2% poparcia. W spotkaniach z przedstawicielami prezydenta uczestniczyli kluczowi politycy Polski 2050.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express. Polska może liczyć na amerykańskie wsparcie w sprawie zwiększenia obecności wojsk Stanów Zjednoczonych nad Wisłą. Marcin Przydacz, szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej, po spotkaniu z sekretarzem stanu Stanów Zjednoczonych Marco Rubio, podkreślił, że celem Warszawy jest przekształcenie obecności rotacyjnej w stałą. Rozmowy dotyczyły także bezpieczeństwa w Europie Środkowo-Wschodniej oraz polityki wobec Rosji. Przydacz zaznaczył, że Polska zabiega o utrzymanie twardej polityki wobec Moskwy i dalsze wsparcie dla Ukrainy. W Monako doszło do zamachu bombowego na ukraińskiego biznesmena Wadyma Jermołajewa. Eksplozja ciężko raniła jego partnerkę, Annę Nasobinę, a sam Jermołajew również trafił do szpitala. 13-letni syn pary odniósł lekkie obrażenia. Śledczy podejrzewają, że atak miał związek z interesami oligarchy, a sprawca jest nadal poszukiwany. Wenezuela zmaga się z niecodziennym zjawiskiem. Niebo nad Caracas przybrało krwisto-czerwony kolor, co wywołało niepokój wśród mieszkańców. To jednak efekt rozpraszania światła słonecznego przez pył z nad Sahary, znany jako Candilazo. Warto przypomnieć, że kraj niedawno nawiedziły dwa silne trzęsienia ziemi, które spowodowały tysiące ofiar i zniszczenia.
0: Rosja przeprowadziła zmasowany atak na Kijów, używając dronów i rakiet balistycznych. Zginęło co najmniej 9 osób, a 34 zostały ranne, w tym pracownicy służby zdrowia. Uszkodzone zostały budynki mieszkalne, szpital i inne obiekty cywilne. Władze ostrzegają, że liczba ofiar może jeszcze wzrosnąć.
1: Słuchacie Radia Super Express.
0: Niemiecki magazyn Stern ujawnił wewnętrzny raport ukraińskiej armii, który oskarża system obrony powietrznej Skynex o poważne awarie podczas ataku rosyjskich dronów Shahed. Według dokumentu, 1 kwietnia w zachodniej Ukrainie systemy Skynex nie zdołały zestrzelić drona, który uderzył w chroniony obiekt przemysłowy. Producent, koncern Rheinmetall, odpiera zarzuty, twierdząc, że Skynex dowiódł swojej skuteczności, a przyczyną incydentu mógł być błąd operatora. Mimo kontrowersji, firma zdobyła nowy kontrakt na dostawę systemów Skynex dla zagranicznego klienta. Fasolka szparagowa to prawdziwy hit lata w polskich domach. Aby zachwycała smakiem i chrupkością, warto znać kilka prostych zasad jej gotowania. Kluczowy jest dodatek jednego składnika do wrzątku oraz szybkie schłodzenie w lodowatej wodzie. Dzięki temu fasolka zachowuje żywy kolor i doskonałą strukturę. Dziś ogłoszono wyniki egzaminu ósmoklasisty. Uczniowie mogą je sprawdzić w systemie ZIU, a następnie muszą odebrać zaświadczenia w swoich szkołach. To kluczowy moment, ponieważ tylko z kompletem dokumentów można kontynuować rekrutację do szkół średnich. Czas na dostarczenie kopii dokumentów do szkoły pierwszego wyboru jest krótki, więc warto działać szybko, aby nie przegapić terminu. Imię Kalina, niegdyś popularne w Polsce, traci na znaczeniu. Jeszcze dekadę temu było często wybierane, ale w 2025 roku nadano je tylko 299 razy. Mimo że kojarzy się z naturą i delikatnością, rodzice coraz rzadziej sięgają po tę słowiańską formę. W rejestrze PESEL Kalina zajmuje obecnie 164 miejsce w rankingu najpopularniejszych imion.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: W Paczkowie doszło do dramatycznego zdarzenia. 80-letni mężczyzna został zatrzymany za usiłowanie zabójstwa swojej żony, którą zaatakował młotkiem. Kobieta trafiła do szpitala, a napastnik został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Grozi mu dożywocie. Śledztwo w tej sprawie prowadzi policja z Nysy pod nadzorem prokuratury.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Szczecinie prognozowane jest małe zachmurzenie oraz temperatura 17 stopni. W tym samym czasie w Krakowie możemy zobaczyć lekkie opady deszczu, a termometry wskażą 20 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1019 hektopaskali. Jakość powietrza w tej chwili w obu miastach określana jest jako umiarkowana, co jest akceptowalne.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
3: Reklama.
4: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
3: I po reklamie.
2: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Mikołaj Bagiński i Magdalena Tarnowska, znani z telewizyjnych parkietów, postanowili zamienić stolicę na Trójmiasto, by bawić się na Open Air Festival. Magda szalała na koncercie Zary Larsson, a Mikołaj z uśmiechem pozował do zdjęć z fanami. Wśród celebrytów na festiwalu pojawili się także Anna i Robert Lewandowscy oraz Marina Łuczenko-Szczęsna z Wojciechem Szczęsnym. To dopiero początek tej gwiazdorskiej parady, a lista znanych twarzy z pewnością się wydłuży. W Dzień Dobry TVN emocje sięgają zenitu po odejściu Macieja Dowbora. Sandra Hajduk-Popińska, wzruszona jak nigdy, opowiada o tej zmianie, jakby to była co najmniej telenowela. Plotki o nowym partnerze, Mateuszu Chłatkim, krążą jak szalone, ale Sandra szybko je ucina, twierdząc, że ma ważniejsze rzeczy na głowie. Cóż, kto by pomyślał, że zmiany w programie śniadaniowym mogą być bardziej emocjonujące niż niejedna premiera filmowa.
2: Jakub Wesołowski, niegdyś idol nastolatek, dziś obchodzi swoje 41 urodziny jako dojrzały aktor i ojciec. Kto by pomyślał, że chłopięcy urok i nonszalancka fryzura z czasów na wspólnej zamienią się w elegancję i powagę. Od gwiazdy opery mydlanej do cichociemnego z czasu honoru. Jego kariera to prawdziwy filmowy scenariusz. A w życiu prywatnym? Spokój i szczęście u boku żony Agnieszki, z którą wychowuje dwoje dzieci. Jakub Wesołowski, człowiek wielu talentów i niespodzianek, wciąż zaskakuje.
1: Klaudia Halejcio i Oskar Wojciechowski zaskoczyli wszystkich, biorąc ślub w tajemnicy, a teraz dzielą się z fanami bajkowymi kadrami z uroczystości. Jednak to nie romantyczna sceneria we Francji, a brak starszej córki Oskara na jednym z nagrań wywołał burzę w sieci. Internauci zastanawiają się, dlaczego na filmie pojawiła się tylko mała Nell, a nie jej starsza siostra. Czyżby nowoczesna rodzina miała swoje tajemnice, które niekoniecznie chcą ujawniać na Instagramie?
0: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
2: Krzysztof Ziemiec, znany dziennikarz, nie boi się mówić o swojej głębokiej wierze, choć przyznaje, że czasem ma kryzysy. Wychował troje dzieci w duchu katolicyzmu, ale jak sam przyznaje, praktykowanie wiary przez jego pociechy to już inna bajka. Syn trzyma się zasad, ale córki, cóż, bywa różnie. Wygląda na to, że nawet w rodzinach pełnych pobożności młode pokolenie ma swoje własne ścieżki. Helena Englert zrobiła furorę na tegorocznym openerze, ale nie tylko dzięki muzyce. Jej odważna stylizacja, która wyglądała, jakby rajstopy przerobiono na bluzkę, przyciągnęła więcej spojrzeń niż nie jeden koncert. W tłumie szalała mama, Beata Ścibakówna, dumna jak paw, dopingując córkę. Helena pokazała, że na festiwalach liczy się nie tylko dźwięk, ale i moda, a jej występ na pewno długo zostanie w pamięci.
1: Taylor Swift i Travis Kelce planują ślub, który ma przyćmić największe królewskie wesela. Madison Square Garden w Nowym Jorku zamieni się w bajkowy zamek na tę okazję, a wszystko to już jutro. Tajemnicze dekoracje i rygorystyczne umowy o poufności dla gości dodają pikanterii temu wydarzeniu. Ciekawe, czy paparazzi zdołają uchwycić choćby cień tej spektakularnej imprezy. Krzysztof Kwiatkowski, znany z M jak Miłość, zamienia teatralne deski na parkiet Tańca z Gwiazdami. Czy aktor, który zdobył serca widzów jako Jakub Karski, wytańczy kryształową kulę? Atmosfera wokół nowej edycji show Polsatu robi się coraz gorętsza, a fani już trzymają kciuki za swojego ulubieńca. Ciekawe, czy jego taneczne popisy będą równie emocjonujące jak serialowe dramaty.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Zendaya znowu zaskakuje. Na paryskiej premierze Spider-Man Brand New Day pojawiła się w t-shircie z wizerunkiem Spider-Mana, który nosiła jak mini sukienkę. Całość dopełniła białymi szpilkami i biżuterią, a koszulka, jak się okazuje, kosztowała jedynie $35 na eBayu. Minimalizm w najlepszym wydaniu, a świat mody znów ma o czym mówić. Premiera filmu z Tomem Hollandem w roli głównej już 31 lipca. Def Leppard, brytyjska legenda rocka, w latach 90. zaserwowała fanom prawdziwy wstrząs. Album Slang z 1996 roku, który miał być odświeżeniem brzmienia, okazał się najbardziej kontrowersyjnym krążkiem w ich dyskografii. Choć pokrył się złotem, to sprzedażowo nie dorównał wcześniejszym hitom. Phil Collen, gitarzysta zespołu, wspomina ten czas jako moment pełen emocji i eksperymentów, który pozwolił mu oderwać się od życiowych zawirowań. A teraz, niestrudzeni, pracują nad nowym materiałem, który ma ujrzeć światło dzienne na początku 2027 roku. Muzeum Rock and Roll Hall of Fame w Cleveland postanowiło w końcu zauważyć, że kobiety też potrafią grać metal. 10 lipca otworzy wystawę Women in Metal – You Will Know My Name, która ma pokazać, że panie nie tylko potrafią krzyczeć, ale i przełamywać schematy. Na liście wyróżnionych artystek znalazły się takie nazwiska jak Lizzy Hale czy Lita Ford. A na deser, dla tych, którzy jeszcze nie wierzą, że kobiety mogą rządzić w metalu, odbędzie się koncert akustyczny z udziałem Lizzy Hale i Joe Hottingera z Hailstorm. Czas na prawdziwe metalowe rewolucje.
1: Ira, legenda polskiego rocka, znów zaskakuje fanów. Na nadchodzącym Top of the Top Sopot Festival zagrają w nietypowej konfiguracji jako Ira Trio, co wywołało burzę spekulacji. Artur Gadowski uspokaja, że to tylko chwilowa zmiana, ponieważ na scenie towarzyszyć im będzie orkiestra. A więc, drodzy fani, nie ma powodów do paniki. Ira wciąż gra na pełnych obrotach.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. Toruń za oknem, umiarkowane zachmurzenie z temperaturą 18 stopni. Natomiast w Katowicach można zobaczyć lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 19 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1019 hektopaskali. Jakość powietrza w tej chwili w obu miastach określana jest jako umiarkowana, co jest akceptowalne.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Dziś mija druga rocznica tragicznego wypadku na przejeździe kolejowym w Ołtarzewie, gdzie zginął maszynista Rafał Kamiński. Pociąg Kolei Mazowieckich zderzył się z ciężarówką, która utknęła na torach. Rogatki działały prawidłowo, a kierowca ciężarówki był trzeźwy. Kolejarze upamiętnili kolegę symbolicznym wpisem w mediach społecznościowych. Na warszawskiej Pradze zatrzymano małżeństwo z ponad 7,5 kg narkotyków. Policja znalazła amfetaminę, mefedron, marihuanę, THC i MDMA w domku na działce, samochodzie i mieszkaniu pary. Zabezpieczono także policyjne mundury i repliki broni. Oboje trafili do aresztu, a mężczyzna odpowie jako recydywista. W Raciążu doszło do brutalnego morderstwa, którym 29-letni Aleksander G. zabił swoich dziadków przy użyciu siekiery i noża. Mężczyzna sam zgłosił się na policję, przyznając się do zbrodni. Śledczy badają, czy na jego zachowanie miała wpływ tragiczna przeszłość rodzinna, w tym morderstwo matki przez ojca. Prokuratura postawiła mu zarzuty zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem, a jego poczytalność zostanie oceniona przez biegłych. Łukasz Z. i Magda C. zostali prawomocnie skazani za znęcanie się nad członkiem rodziny oraz psem. Sąd okręgowy w Warszawie utrzymał wyrok, który dla Łukasza wynosi 7 lat więzienia, a dla Magdy 1,5 roku. Para ma także zakaz posiadania psów i musi zapłacić nawiązki na rzecz schroniska. Do przestępstw dochodziło w Warszawie od marca do maja zeszłego roku.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Tragiczny wypadek na działce pod Siedlcami. Pan Robert R. z Międzyrzeca Podlaskiego zmarł po przypadkowym wypiciu środka chwastobójczego. Mężczyzna pomylił butelki, gdy chciał się napić wody. Zmarł tego samego dnia w szpitalu na skutek zatrzymania krążenia.
1: Podróż pociągiem Intercity Cormoran z Radomia do Warszawy, która miała trwać niespełna godzinę, przeciągnęła się do ponad 3 godzin. Pociąg utknął na ostatnim kilometrze przed stacją Warszawa Zachodnia z powodu braku wolnych torów. Pasażerowie przez długi czas nie otrzymywali informacji o przyczynach opóźnienia. PKP Intercity tłumaczy, że problemy wynikały z awarii sieci trakcyjnej i ograniczonej przepustowości torów. W Parku Zakrzówek w Krakowie zlikwidowano strefę grillową. Decyzja zapadła po licznych skargach mieszkańców na hałas i bałagan oraz w trosce o ochronę przyrody. Podobne działania podjęto wcześniej w Parku Krowoderskim i Parku Bagry Wielkie. Miasto planuje konsultacje społeczne w celu wyznaczenia nowych miejsc do grillowania. Na osiedlu na Wzgórzach w Nowej Hucie doszło do tragedii. 28-letni mężczyzna zginął po upadku z 8 piętra wieżowca. Policja wyklucza udział osób trzecich, wskazując na samobójstwo. Świadkowie zeznali, że przed upadkiem mężczyzna był bardzo pobudzony i krzyczał.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Na obwodnicy Krakowa, na odcinku autostrady A4, działa nowy system odcinkowego pomiaru prędkości. Urządzenia monitorują trasę od węzła Łagiewniki do węzła Kraków-Wieliczka. Kierowcy muszą przestrzegać limitów prędkości 140 km na godzinę dla aut osobowych i 80 km na godzinę dla ciężarówek. Przekroczenie tych limitów skutkuje mandatem. Polska zmaga się z falą gwałtownych burz, które przynoszą intensywne opady deszczu, grad i silne wiatry. Najbardziej dotknięte są południowe i centralne regiony kraju, gdzie odnotowano poważne zniszczenia, w tym zalane ulice i zerwane dachy. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed dalszymi niebezpiecznymi zjawiskami, szczególnie na Mazowszu, gdzie burze mogą wystąpić wieczorem. Służby apelują o ostrożność i unikanie wychodzenia z domów, jeśli nie jest to konieczne.
2: Na Pomorzu Zachodnim ruszają intensywne prace nad budową drogi ekspresowej S10 na odcinku ze Szczecina do Wałcza. To rekordowe przedsięwzięcie obejmuje ponad 100 km nowej trasy, która ma być gotowa do końca 2028 roku. Ostatnie zezwolenie na realizację inwestycji zostało właśnie wydane, co pozwala na rozpoczęcie prac budowlanych na całym odcinku. Droga S10 ma zapewnić szybki dojazd ze Szczecina do Warszawy.
1: Popularny youtuber Książulo odwiedził hotel Gołębiewski w Pobierowie, co wywołało burzę w sieci. Mimo początkowych pochwał, szybko pojawiły się problemy, takie jak żółta woda i brak klimatyzacji. Książulo zażądał zwrotu kosztów i otrzymał pieniądze, ale nagranie z wizyty pozostanie dostępne w internecie.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Tragiczny wypadek w Białymstoku. Dziś przed południem na skrzyżowaniu ulic Antoniukowskiej, Wierzbowej i Świętokrzyskiej kierowca samochodu osobowego zasłabł za kierownicą. Mimo szybkiej reakcji świadków i akcji ratunkowej, jego życia nie udało się uratować. Policja bada okoliczności zdarzenia. Wrocławskie lotnisko ogłosiło nowe połączenia na sezon zimowy. Od 25 października Wizz Air uruchomi loty do egipskiej Hurgady, a od 16 stycznia przyszłego roku do włoskiego Turynu. Loty do Hurgady będą odbywać się 3 razy w tygodniu, a do Turynu raz w tygodniu. To świetna wiadomość dla miłośników słońca i sportów zimowych.
1: przed mieszkańcami Wrocławia weekend z kapryśną pogodą. Piątek zapowiada się ciepło i słonecznie, z temperaturą sięgającą 27 stopni Celsjusza. W sobotę nastąpi ochłodzenie do 23 stopni i więcej chmur, ale bez deszczu. Niedziela przyniesie deszcz i chłodniejszą aurę, co może wpłynąć na plany na świeżym powietrzu.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Nad naszym krajem dzisiaj zachmurzone niebo. We Wrocławiu odczujemy temperaturę 19 stopni i wiatr północno-zachodni o prędkości 8 metrów na sekundę. Z kolei mieszkańcy Białegostoku będą mieć odczuwalną temperaturę wynoszącą 20 stopni i wiatr zachodni o prędkości 5 metrów na sekundę. Na ten moment powietrze w obu miastach cechuje się umiarkowaną jakością, co nie stanowi większego problemu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
6: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Na krajowym rynku hurtowym paliw odnotowano dziś wyraźne podwyżki cen. Mimo spadków cen ropy na światowych rynkach, krajowi dostawcy podnoszą ceny z powodu zmian fiskalnych i słabego złotego. Orlen i BP Europa oferują najtańszą benzynę i olej napędowy, podczas gdy Aramco ma nieco wyższe ceny. Wzrosty cen są znaczące, a w ciągu tygodnia cena benzyny PB95 wzrosła o ponad 120 zł na metrze sześciennym. Główne przyczyny to wygaśnięcie ulg podatkowych i wzrost kursu dolara. Kierowcy powinni przygotować się na wyższe ceny na stacjach w najbliższych dniach. Główny Urząd Statystyczny opublikował eksperymentalny raport dotyczący demografii Polski. Na koniec 2025 roku w kraju przebywało 38,8 miliona osób, w tym rekordowe 2,3 miliona cudzoziemców. Aż 73% z nich to obywatele Ukrainy, którzy najczęściej osiedlają się w województwach mazowieckim i dolnośląskim. Cudzoziemcy stanowią znaczący odsetek mieszkańców dużych miast, takich jak Wrocław i Warszawa. W wielu gminach przemysłowych ich udział przekracza 25%. Dane wskazują na utrzymujące się wyzwania demograficzne z przewagą osób starszych nad dziećmi.
2: Minął rok od wprowadzenia renty wdowiej, która wspiera już 1 000 000 polskich seniorów. Średnia wysokość tego świadczenia wynosi obecnie 373 zł miesięcznie. Od stycznia przyszłego roku planowane jest zwiększenie części świadczenia z 15% do 25%, co podniesie średnią kwotę do 466 zł miesięcznie. To rozwiązanie, poparte przez ponad 200 tysięcy obywateli, ma na celu wsparcie finansowe wdów i wdowców po stracie małżonka. Renta wdowia pozwala na połączenie świadczenia emerytalnego z rentą rodzinną, co jest istotnym wsparciem w trudnym czasie. Niemcy planują rozpocząć produkcję amerykańskich systemów uzbrojenia na swoim terytorium. Minister obrony Boris Pistorius ogłosił, że to krok mający na celu zaspokojenie pilnych potrzeb militarnych i wzmocnienie relacji z USA. Berlin jest zainteresowany produkcją pocisków Tomahawk i PAC-3 do systemów Patriot. Rozmowy z Waszyngtonem trwają, a umowy mają być negocjowane przed szczytem NATO w Ankarze. Inicjatywa ta, choć budzi pytania o strategiczną autonomię Europy, zyskała poparcie kanclerza Friedricha Merza i sekretarza generalnego NATO Marka Rutte. Niemcy chcą szybko uzupełnić luki w zdolnościach obronnych.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
2: Podczas targów Eurosatory 2026 roku w Paryżu koncern MBDA zaprezentował nową mobilną wyrzutnię pocisków Land Cruise Missile. Ten system, oparty na morskim pocisku NCM, ma zasięg do 1400 km i jest wspierany przez system dronów Deluge. Deluge, wykorzystując sztuczną inteligencję, koordynuje ataki, przełamując obronę powietrzną przeciwnika. Nowe rozwiązania mogą mieć znaczenie dla Polski, oferując możliwość strategicznej autonomii obronnej. Pierwsze testy systemu Deluge zaplanowano na 2028 rok.
1: Polska zabezpieczyła 4 strategiczne samoloty Airbus A330 MRTT dzięki porozumieniu z Hiszpanią. Wiceminister Obrony Narodowej Magdalena Sobkowiak-Czarnecka potwierdziła, że te wielozadaniowe tankowce-transportowce wzmocnią siły powietrzne od 2030 roku. Samoloty te są kluczowe dla pełnego wykorzystania możliwości myśliwców F-35. Dzięki nim możliwe będzie tankowanie w powietrzu, co zwiększy zasięg i efektywność działań bojowych. Airbus A330 MRTT to nie tylko tankowiec, ale także transportowiec, zdolny do przewozu dużych ładunków i pasażerów. To ważny krok w strategicznej obronności kraju.
2: Marek Karabuła został powołany na stanowisko wiceprezesa zarządu Polskiej Grupy Zbrojeniowej, spółka akcyjna. Od 1 lipca będzie odpowiadał za finanse oraz rozwój pojazdów pancernych i artylerii. Jego nominacja uzyskała pozytywną opinię ministra aktywów państwowych i ministra obrony narodowej. Karabuła ma ponad 30-letnie doświadczenie w zarządzaniu dużymi organizacjami przemysłowymi. Wcześniej kierował zakładami mechanicznymi Tarnów i hutą Stalowa Wola. Prezes PGZ, Adam Leszkiewicz, podkreśla, że jego doświadczenie będzie kluczowe dla dalszego rozwoju grupy. Rheinmetall zdobył duży międzynarodowy kontrakt na system obrony powietrznej Skynex. Umowa, warta kilkaset milionów euro, została podpisana z nowym, nieujawnionym klientem. W ramach kontraktu dostarczone zostaną 4 kompletne systemy Skynex w ciągu 39 miesięcy. Pierwsza bateria ma być gotowa za 21 miesięcy, a kolejne co 6 miesięcy. Zamówienie obejmuje również specjalistyczne ciężarówki, amunicję oraz pełen pakiet wsparcia logistycznego. Rheinmetall Italia S.p.A. jest głównym wykonawcą projektu. We'll be right back.
0: Słuchacie Radia Super Ekspres.
2: Żabka otwiera blisko 170 sezonowych sklepów w popularnych kurortach nad morzem i jeziorami. Najwięcej nowych placówek pojawi się w miejscowościach takich jak Rewal, Mielno czy Jastarnia. To odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie turystów, którzy podczas wakacji chcą mieć dostęp do ulubionych produktów. W sezonowych sklepach Żabki największym powodzeniem cieszą się napoje i lody. Sieć wprowadza także 24 modułowe sklepy kontenerowe, by dotrzeć tam, gdzie brakuje tradycyjnych lokali. Dla franczyzobiorców to intensywne wyzwanie, ale i szansa na dodatkowy zysk.
0: Radio Super Ekspres. Czas na prognozę pogody.
1: W naszym kraju dzisiaj w przewadze lekkie opady deszczu. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1016 hektopaskali. Termometry w Bydgoszczy na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 18 stopni. Z kolei dla Warszawy temperatura będzie wynosić 20 stopni Celsjusza. Powietrze w obu miastach jest teraz oceniane jako umiarkowane, co nie powinno negatywnie wpływać na zdrowie.
3: Radio Super Ekspres.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: M jak miłość zaskakuje fanów nowymi odkryciami na planie. W najnowszych odcinkach, które są właśnie kręcone, Marcin Chodakowski, grany przez Mikołaja Roznerskiego, ujawnia swoje pełne imię. Marcin Izydor Chodakowski. To zaskakujące wyznanie padło podczas luźnej rozmowy na planie. W Bistro Kingi, gdzie toczą się kluczowe sceny, Marcin i Elżbieta Domańska wyglądają jak para na randce, co budzi pytania o ich relacje. Czy to tylko służbowe spotkania, czy coś więcej? Wątki z udziałem Elżbiety mogą wpłynąć na życie prywatne Marcina, zwłaszcza jego relacje z Kamą. Nowy sezon zapowiada się pełen napięć i nieoczywistych zwrotów akcji. Serial Na dobre i na złe w 998 odcinku przyniesie ogromne emocje. Maria, skrzywdzona lekarka, nie zamierza się poddać i stawia czoła swojemu oprawcy, Jakubowi Dobremu. Sprawa brutalnej napaści na nią dzieli personel szpitala na dwa obozy. Kluczowe wydarzenia rozegrają się w gabinecie prokuratora Greca, gdzie Maria złoży ważne zeznania. Jakub, zamiast przyznać się do winy, manipuluje otoczeniem, próbując przedstawić się jako ofiara. Sytuację dodatkowo komplikuje pojawienie się jego żony Doroty z bezwzględnym prawnikiem. Konfrontacja Marii z Dorotą będzie pełna napięcia i emocji, pokazując, jak daleko można się posunąć w obronie rodziny.
0: Serial Rancho obchodzi właśnie 20-lecie od swojej premiery, która miała miejsce 5 marca 2006 roku. Przez dekadę przyciągał przed telewizory miliony Polaków, stając się prawdziwym fenomenem. Opowiadał o Lucy Wilskiej, Amerykance polskiego pochodzenia, która przybyła do Wilkowej, wywracając życie mieszkańców do góry nogami. W serialu wystąpiła plejada znakomitych aktorów, takich jak Ilona Ostrowska, Paweł Królikowski czy Cezary Żak. Każda z postaci stała się kultowa, a dialogi weszły do potocznego języka. Od finału minęło już 10 lat, a aktorzy przeszli wiele zmian, które można zobaczyć w specjalnej galerii. Dla wielu z nich Rancho było trampoliną do dalszej kariery.
1: W 909 odcinku serialu Akacjowa 38 pułkownik Valverde staje przed trudnym wyborem, który może na zawsze zmienić jego relacje z bliskimi. Ukrywając swoje problemy zdrowotne, decyduje się nie jechać z Sylwią do Włoch, co prowadzi do jej podróży z młodym Estebanem. Tymczasem dawne intrygi Ursuli wychodzą na jaw, a mieszkańcy kamienicy odkrywają jej manipulacje. Inigo dokonuje zaskakującego odkrycia w pokoju El Peny, co rzuca nowe światło na jego tożsamość. Serial Akacjowa 38 zostanie wyemitowany 10 lipca 2026 roku na kanale TVP 1 o godzinie 18:25. Ta hiszpańska telenowela przenosi nas do Madrytu z początku XX wieku, gdzie codzienne dramaty przeplatają się z mrocznymi sekretami. Produkcja zdobyła uznanie dzięki dbałości o historyczne kostiumy i malownicze krajobrazy.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
1: Dziedzictwo wkracza w emocjonującą fazę z odcinkiem 974. Już 10 lipca o 16 na TVP 1 widzowie będą mogli śledzić nowe zawirowania w życiu bohaterów. Adalek odkrywa w rzeczach Ainur tajemniczy przedmiot, co prowadzi do podejrzeń o romans z Sinanem. Tymczasem Poyraz, dowiadując się o nowej pracy Nany, pada w gniew, co prowadzi do konfrontacji z Semichem. Ainur i Sinan próbują ukryć przed Isl prawdę o zawodzie kobiety, ale Isl zaczyna coś podejrzewać. Serial Dziedzictwo to prawdziwa uczta dla fanów tureckich produkcji, pełna emocji i niespodziewanych zwrotów akcji.
0: W 1937 odcinku M jak miłość Marysia Rogowska zmierzy się z trudnym wyzwaniem. Jej mąż, Artur, po romansie z Joanną pogrąża się w poczuciu winy i izoluje od bliskich. Marysia, nieświadoma zdrady, obawia się o jego zdrowie psychiczne i podejmuje desperackie próby ratowania małżeństwa. Próbuje nawiązać kontakt, ale Artur unika rozmów. Wsparcia szuka u przyjaciółki Judyty, która jest psychoterapeutką. Judyta, choć zna prawdę, nie zdradza jej Marysi, ale zgadza się, że sytuacja wymaga interwencji. Czy uda się przekonać Artura do terapii? Odpowiedzi przyniosą kolejne odcinki tej emocjonującej produkcji.
1: M jak miłość powraca po wakacyjnej przerwie z emocjonującym odcinkiem. W 1937 epizodzie, który już wkrótce trafi na ekrany, Natalka, Adam i Hania wybierają się do pizzerii, by uczcić wybór sukni ślubnej Natalki. Niespodziewanie spotykają tam Mikołaja, który dziękuje Natalce za uratowanie życia. Jednak radosna atmosfera szybko się zmienia, gdy Hania informuje Mikołaja o planowanym ślubie swojej mamy z Karskim. Słowa dziewczynki wywołują niemałe zamieszanie, a Mikołaj zdaje sobie sprawę, że nie jest mile widziany. Po krótkiej rozmowie opuszcza towarzystwo, pozostawiając rodzinę w spokoju. Co przyniosą kolejne odcinki, dowiemy się już niebawem.
0: Złoty Chłopak powraca z emocjonującym 327 odcinkiem już w poniedziałek, 6 lipca. W tym odcinku los małego Tesco zawiśnie na włosku, gdy na jaw wyjdzie bolesna prawda o jego sytuacji. Ferit i Seyran, poruszeni losem chłopca, postanowią otworzyć przed nim swoje serca. Jednak ich propozycja spotka się z niespodziewanym oporem. Tymczasem nad rezydencją Korchanów zawisną czarne chmury, gdy zakochani zderzą się z prawnymi przeszkodami w ośrodku adopcyjnym. Dodatkowo, przerażający szantaż Karama zacznie siać zamęt w willi. Pomimo tych trudności, Seyran i Ferit nie poddadzą się w walce o adopcję dzieci. Serial można oglądać na antenie TVP 1 od poniedziałku do piątku o godzinie 14.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające małe zachmurzenie. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1018 hektopaskali. Dla Gdańska przewiduje się 17 stopni z wiatrem, wiejącym z prędkością 10 metrów na sekundę. W Poznaniu termometry pokażą 18 stopni, a wiatr osiągnie 8 metrów na sekundę. Na ten moment w obydwu miastach jakość powietrza jest umiarkowana.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: 4. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: W Sejmie doszło do ostrej wymiany zdań po wystąpieniu posła Konrada Frysztaka z Koalicji Obywatelskiej. Frysztak zaatakował prezydenta Karola Nawrockiego, kwestionując jego stan zdrowia i sugerując konieczność badań. Sprawa nabiera rumieńców w kontekście doniesień o incydencie z kampanii wyborczej, gdy prezydent miał stracić przytomność. Czy to wpłynie na jego pozycję? Marcin Kierwiński stanowczo zaprzecza, jakoby miał wpływ na karierę lekarską Dawida Kacprzyka i jego wysokie zarobki w szpitalach. Minister podkreśla, że o niewyobrażalnych wynagrodzeniach dowiedział się dopiero z mediów. Kierwiński odniósł się także do sprawy Marcina Romanowskiego, sugerując, że były wiceminister sprawiedliwości może wkrótce wrócić do Polski, choć nie w najbliższych dniach. Radny KO Piotr Matan stracił stanowisko po ujawnieniu nagrania z jego kłótnią z taksówkarzem. Na filmie Matan powołuje się na swoje funkcje, grożąc kierowcy utratą licencji. Wojewoda świętokrzyski odwołał go z funkcji pełnomocnika do spraw współpracy z lokalnymi środowiskami. Nagranie wywołało szerokie oburzenie w mediach społecznościowych. Wołodymyr Zełenski, prezydent Ukrainy, podczas wizyty w Dublinie załagodził napięcia w relacjach z Polską, podkreślając, że oba kraje łączy historia, ale najważniejsze jest bezpieczeństwo i wspólny wróg. Zełenski wyraził gotowość do dialogu i liczy na wsparcie Polski w procesie akcesji Ukrainy do Unii Europejskiej. Wicepremier Polski, Władysław Kosiniak-Kamysz, zaznaczył jednak, że Ukraina z banderą do Unii nie wejdzie. Tymczasem Węgry ostrzegają, że nie poprą przyspieszenia akcesji Ukrainy do Unii Europejskiej.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Tragedia na szlaku Pedra do Macaco w Brazylii. 44-letni turysta zginął po upadku ze 150 metrów, próbując zejść ze skały po zrobieniu pamiątkowego zdjęcia. Zdarzenie miało miejsce w niedzielę i zostało przypadkowo nagrane przez innego turystę. Mimo szybkiej akcji ratunkowej, mężczyzny nie udało się uratować. Na Florydzie doszło do tragicznego zdarzenia. 18-miesięczny chłopiec zmarł po tym, jak ojciec zostawił go na wiele godzin w rozgrzanym samochodzie. Mężczyzna był przekonany, że rano zawiózł syna do żłobka, a dramat odkrył dopiero po pracy. Policja prowadzi śledztwo w tej sprawie. To już trzeci taki przypadek na Florydzie w tym roku. Dziś w większości kraju zapowiada się spokojna pogoda, ale południowy wschód Polski może doświadczyć burz z silnymi porywami wiatru do 60 km na godzinę. Miejscami wystąpią przelotne opady deszczu, a temperatura będzie zróżnicowana. Od 16 stopni w górach do 27 stopni na zachodzie. Mieszkańcy południowo-wschodniej Polski powinni być szczególnie czujni na dynamiczne zmiany pogody.
2: Tragiczny pożar wybuchł dziś nad ranem w szpitalu w Ludwigslust w Niemczech. Zginęło 2 pacjentów, a co najmniej 34 osoby zostały ranne. Ogień pojawił się w jednym z pokoi i szybko objął dach budynku radiologii, co wymusiło ewakuację całego szpitala. Przyczyna pożaru nie jest jeszcze znana, a na miejscu pracują służby ratunkowe.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W brytyjskim zoo w Cambridgeshire doszło do dramatycznego incydentu. 3-letni chłopiec został wrzucony na wybieg z krokodylami przez obcego mężczyznę. Dziecko cudem uniknęło śmierci dzięki szybkiej reakcji pracowników zoo, ale wciąż przebywa w szpitalu po serii operacji. Sprawca, który ma orzeczenie o niepełnosprawności intelektualnej, opuścił areszt po wpłaceniu kaucji. Sezon ślubny trwa, a wraz z nim pojawiają się pytania o wręczanie kopert z pieniędzmi. Ekspertka od etykiety, Aleksandra Pakuła, podkreśla, że koperty nie powinny być podpisywane. Zamiast tego podpiszmy kartkę z życzeniami, którą wkładamy do środka. Dodatkowo kopert nie należy zaklejać, chyba że zawierają małe przedmioty, które mogą wypaść.
0: W Poznaniu policjanci uratowali życie 3-dniowego noworodka, który przestał oddychać przy stacji paliw na ulicy Naramowickiej. Dzięki szybkiej reakcji i udzieleniu pierwszej pomocy dziecko odzyskało oddech jeszcze przed przyjazdem karetki. Niemowlę zostało następnie przetransportowane do szpitala, gdzie trafiło pod opiekę lekarzy. To kolejny przykład skutecznej interwencji służb w sytuacjach kryzysowych. Lipiec to kluczowy miesiąc dla malin, które właśnie teraz intensywnie owocują. Wysokie temperatury stanowią wyzwanie, dlatego ważne jest regularne podlewanie i dostarczanie składników odżywczych. Maliny potrzebują szczególnie potasu, który wpływa na ich wielkość i smak. Dobrym sposobem na poprawę jakości owoców jest stosowanie domowej odżywki ze skórek banana oraz ściółkowanie, które pomaga utrzymać wilgotność gleby.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Nad Polską przechodzą burze, a eksperci przypominają o konieczności odłączania urządzeń elektrycznych od gniazdek. Największym zagrożeniem są przepięcia w sieci, które mogą uszkodzić sprzęt domowy. Listwy przeciwprzepięciowe pomagają, ale nie eliminują ryzyka. Najbezpieczniejszym rozwiązaniem jest fizyczne odłączenie elektroniki na czas burzy. Policjanci z Warszawy zabezpieczyli ponad 7,5 kg narkotyków oraz repliki broni i mundury na warszawskich ogródkach działkowych. Zatrzymano 45-letnią kobietę i jej 40-letniego męża, którzy usłyszeli zarzuty posiadania znacznej ilości środków odurzających. Sąd zdecydował o ich tymczasowym aresztowaniu. Wśród zabezpieczonych narkotyków znalazły się amfetamina, mefedron, marihuana, THC i MDMA.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza prognoza. Małe zachmurzenie i temperatura 18 stopni w Szczecinie, gdzie wiatr zachodni osiągnie prędkość 8 metrów na sekundę. W Krakowie natomiast przewiduje się lekkie opady deszczu. Temperatura wyniesie 21 stopni, a wiatr zachodni będzie wiał z prędkością 5 metrów na sekundę. Obecnie jakość powietrza w obu miastach jest umiarkowana, co nie powinno znacząco wpływać na codzienną aktywność.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości. Kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Doda, znana z muzycznych hitów, teraz z rozmachem wkracza do świata fitnessu. Jej pierwszy Doda Mega Camp, który odbędzie się w luksusowym Heron Life Hotel, już przyciągnął tłumy, mimo że cena za udział przekracza 10 tysięcy złotych. Uczestnicy mogą liczyć na intensywny program treningowy, warsztaty i wykłady, a także wykwintne posiłki, które z pewnością nie przypominają chleba z dżemem. A jeśli ktoś przegapił tę edycję, nie ma co się martwić. Kolejna już w październiku, choć za jeszcze wyższą cenę.
2: Helena Englert na Open Air Festival zafundowała publiczności prawdziwy, emocjonalny rollercoaster. Aktorka i wokalistka w lekkiej festiwalowej stylizacji postanowiła podzielić się ze sceny swoim girl crushem, co wywołało niemałe poruszenie. Jej szczere wyznanie o zauroczeniu kobietą stało się jednym z najgorętszych tematów festiwalu. No cóż, Open Air jak zwykle nie zawodzi, serwując nie tylko muzyczne doznania, ale i pikantne wyznania. Kanada wkracza na eurowizyjną scenę w 2027 roku, a to wszystko dzięki pełnemu członkostwu w Europejskiej Unii Nadawców. Premier Mark Carney obiecuje, że to widzowie wybiorą pierwszego reprezentanta kraju. Ciekawe, czy znajdzie się ktoś, kto dorówna Céline Dion, która w 1988 roku zdobyła Eurowizję dla Szwajcarii. Kanadyjskie wokalistki już wcześniej podbijały ten konkurs, ale teraz czas na oficjalny debiut. W świecie, gdzie wszystko jest idealnie wyretuszowane, Nara Smith, gwiazda TikToka, zaskoczyła wszystkich szczerym wyznaniem. Jej dwuletnia córeczka Wimsy walczy z nowotworem, a życie rodziny wywróciło się do góry nogami. Zamiast kolejnych uroczych filmików, influencerka opowiedziała o dramatycznej walce, którą toczą z dala od kamer. Cóż, nawet w świecie filtrów i perfekcji rzeczywistość potrafi być brutalna.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
2: Kolejna gwiazda kultowego serialu Co ludzie powiedzą odeszła. Anna Dawson, niezapomniana Violetta, zmarła w wieku 88 lat, zaledwie kilka miesięcy po swoim mężu. Wydaje się, że rok 2025 nie oszczędzał fanów serialu, bo w październiku pożegnaliśmy również Patricię Routledge, czyli ekranową Hyacinthę Bukiet. Dla wielu widzów Violetta pozostanie niezapomnianą postacią, która wprowadzała humor i urok do naszych domów. Michał Koterski znów zaskakuje. Podczas spaceru z synem i pieskiem postanowił włożyć rękę tam, gdzie niekoniecznie powinien. Czego tam szukał? Może zgubił klucze do nowego wizerunku pobożnego ojca? A może to tylko kolejny sposób na przyciągnięcie uwagi mediów? Tego pewnie szybko się nie dowiemy. Ale jedno jest pewne. Koterski potrafi zaskoczyć.
1: Filip Heiser, były prezenter Dzień Dobry TVN, znów na językach. Tym razem zaskoczył wszystkich, pokazując swoją nową, luksusową posiadłość w Krakowie. Willa jak z katalogu, pełna designerskich detali, przyciąga uwagę i wywołuje burzę w sieci. A to wszystko na chwilę przed ślubem z 19-letnią narzeczoną. Cóż, niektórzy naprawdę wiedzą, jak żyć na bogato.
2: Karol Strasburger, niekwestionowany król sucharów i prowadzący familiady, zaskakuje nas nie tylko humorem, ale i życiowymi decyzjami. W wieku 72 lat został ojcem, udowadniając, że na rodzicielstwo nigdy nie jest za późno. W młodości był prawdziwym ciachowym łamaczem serc, a teraz, mimo upływu lat, wciąż trzyma formę, której mogłoby mu pozazdrościć wielu młodszych. Strasburger pokazuje, że dojrzałość i doświadczenie mogą być kluczem do bycia lepszym ojcem, a jego fani liczą, że jeszcze długo będzie nas bawić swoimi żartami.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Robert Lewandowski opuszcza FC Barcelonę i przenosi się do Chicago Fire, co wywołało prawdziwą burzę w mediach. Anna Lewandowska, jego żona, podzieliła się swoimi obawami na Instagramie, co spotkało się z falą krytyki. Internauci nie mogą się zdecydować, czy bogaci mają prawo do stresu. Psycholog Rafał Koszyk przypomina, że emocje nie sprawdzają stanu konta, a Lewandowscy, mimo milionów, też są tylko ludźmi. Cóż, wygląda na to, że pieniądze nie są magicznym lekarstwem na życie. Alisa White Gloose, była wokalistka Arch Enemy, zaskoczyła fanów dołączając do Dragon Force, choć sama była zdziwiona ich reakcją. Współpraca z brytyjską grupą power metalową to dla niej prawdziwy wycisk, ponieważ tempo utworów jest mordercze. Ale to nie koniec niespodzianek. Alisa stworzyła także kobiecy zespół Blue Medusa, który stał się jej nowym, muzycznym dzieckiem. Wygląda na to, że White Gloose nie zamierza zwalniać tempa, a jej energia jest nie do zatrzymania.
2: W Melbourne, na słynnej AC/DC Lane, pojawił się mural upamiętniający Bona Scotta, charyzmatycznego wokalistę AC/DC, który odszedł od nas w 1980 roku. Idealne wyczucie czasu, bo przecież zbliżają się jego 80. urodziny. Burmistrz Melbourne, z dumą podkreślając, że AC/DC to część DNA miasta, odsłonił dzieło, które powstało na bazie grafiki Rega Mombasy. Rodzina Scott

0: Ta jest zachwycona, a fani mogą zdobyć limitowane gadżety z grafiką. Cóż, rock'n'roll nigdy nie umiera, prawda? Iron Maiden. Legendarna żelazna dziewica. Znowu na ustach wszystkich. Koncert w Paryżu, który miał być nagrany na specjalne wydawnictwo, został przerwany przez awarię prądu. Choć Bruce Dickinson zapewnia, że coś tam jednak nagrano, zespół postanowił spróbować jeszcze raz. Tym razem na własnym festiwalu Edfest w Knebworn, gdzie będą świętować swoje 50-lecie. Ciekawe, czy tym razem uda się uniknąć niespodzianek.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Toruniu umiarkowane zachmurzenie i temperatura 19 stopni oraz wiatr zachodni o prędkości 6 metrów na sekundę. W Katowicach lekkie opady deszczu i temperatura 20 stopni i wiatr północno-zachodni o prędkości 5 metrów na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1019 hektopaskali. Aktualnie jakość powietrza w obu miastach pozostaje umiarkowana. Warto jednak monitorować dalsze zmiany.
3: Radio Super Express. Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.
4: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny. W Raciążu doszło do brutalnego morderstwa, w którym 29-letni Aleksander G. zabił swoich dziadków przy użyciu siekiery i maczety. Sprawca sam zgłosił się na policję, przyznając się do zbrodni. Śledczy badają, czy na jego działania wpłynęła tragiczna przeszłość rodzinna, w tym morderstwo matki przez ojca. Prokuratura planuje dokładne badania psychiatryczne, by ocenić poczytalność podejrzanego.
1: Policjanci z Warszawy zatrzymali małżeństwo z Pragi, u którego znaleziono ponad 7,5 kg narkotyków, w tym amfetaminę, mefedron i marihuanę. Na działce, gdzie para pomieszkiwała, odkryto także 3 repliki broni i policyjne mundury. 45-letnia kobieta i jej 40-letni mąż trafili do aresztu, a mężczyzna odpowie jako recydywista. Śledztwo prowadzi prokuratura rejonowa Warszawa-Praga Południe.
0: 2 lata po tragicznym wypadku w Ołtarzewie Koleje Mazowieckie upamiętniły zmarłego maszynistę Rafała Kamińskiego. 49-letni maszynista zginął, gdy jego pociąg zderzył się z ciężarówką na przejeździe kolejowym. W mediach społecznościowych przewoźnik opublikował zdjęcie torów z napisem "Pamiętamy", oddając hołd swojemu koledze. Nadchodzący weekend w Warszawie przyniesie zmienną pogodę. Piątek zapowiada się słonecznie i ciepło, z temperaturą do 25 stopni. W sobotę pojawią się chmury i ochłodzenie do 22 stopni. Niedziela zakończy weekend deszczem, a temperatura utrzyma się na poziomie 22 stopni.
2: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Na obwodnicy Krakowa, na autostradzie A4, uruchomiono odcinkowy pomiar prędkości. System kontroluje 3,9-kilometrowy odcinek między węzłami Łagiewniki i Kraków-Wieliczka. Dla samochodów osobowych obowiązuje limit 140 km na godzinę, a dla ciężarowych 80 km na godzinę. To już trzeci taki system w Małopolsce, który oblicza średnią prędkość pojazdu na całym odcinku. W pierwszej połowie 2026 roku w Polsce doszło już do 43 zabójstw kobiet, które zginęły z rąk swoich partnerów. To więcej niż w poprzednich latach, a liczba takich przypadków rośnie w zatrważającym tempie. Eksperci alarmują, że problem ma coraz częściej źródło w internecie, gdzie młodzi mężczyźni radykalizują się i nakręcają do zemsty. Rząd rozważa utworzenie zespołu do badania przypadków przemocy wobec kobiet ze skutkiem śmiertelnym.
0: W krakowskiej Nowej Hucie doszło do tragedii. 28-letni mężczyzna zginął po upadku z 8 piętra wieżowca na osiedlu na wzgórzach. Świadkowie relacjonują, że przed upadkiem był pobudzony i krzyczał. Policja wyklucza udział osób trzecich, a okoliczności zdarzenia są wyjaśniane. Policja w Raciborzu poszukuje 17-letniej Aleksandry Narewskiej, która zaginęła 29 czerwca. Nastolatka opuściła dom i od tego czasu nie skontaktowała się z rodziną. Funkcjonariusze apelują o pomoc do wszystkich, którzy mogą wiedzieć, gdzie przebywa Aleksandra. Każda informacja może okazać się kluczowa.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: W Chorzowie na Stadionie Śląskim rozpoczął się dziś 3-dniowy kongres świadków Jehowy pod hasłem "Szczęście bez końca". Organizatorzy spodziewają się ponad 30 000 uczestników z całej Polski. Wydarzenie jest otwarte dla wszystkich i ma na celu poszukiwanie trwałego szczęścia w oparciu o nauki biblijne. Kongres potrwa do 5 lipca, a wstęp jest bezpłatny.
1: Po zakończeniu rządowego programu CPN ceny paliw w Lubieszynie i Szczecinie są niemal identyczne. Na stacjach Orlenu i BP benzyna 95 kosztuje niecałe 7 zł, a diesel niecałe 7 zł. Jedynie Circle K oferuje nieco niższe ceny, co przyciąga długie kolejki. Eksperci przewidują, że w najbliższym czasie różnice w cenach mogą się zwiększyć.
0: Znany youtuber Książulo odwiedził hotel Gołębiewski w Pobierowie, co wywołało spore zamieszanie. Wynajęty apartament za 4843 zł okazał się problematyczny z powodu niedziałającej klimatyzacji i żółtej wody w wannie. Mimo interwencji obsługi, problemy nie zostały rozwiązane, co skłoniło Książula do żądania zwrotu pieniędzy, które faktycznie otrzymał. Hotel nie zażądał jednak usunięcia filmu z sieci, co potwierdził sam youtuber na Instagramie.
1: Kozia Dolina w Ojrzanowie to wyjątkowe miejsce, gdzie można spędzić czas w towarzystwie ponad 200 przyjaznych kóz. Gospodarstwo prowadzone przez Mariusza Antczaka i Annę Lisowską oferuje nie tylko kontakt z naturą, ale także możliwość adopcji kóz. Właściciele planują powiększenie stada do 500 zwierząt, dbając o zrównoważone rolnictwo i dobrostan zwierząt. Kozia Dolina to idealne miejsce na rodzinny wypoczynek z dala od miejskiego zgiełku.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Na skrzyżowaniu ulic Antoniukowskiej, Wierzbowej i Świętokrzyskiej w Białymstoku doszło do tragicznego zdarzenia. Kierowca samochodu osobowego zasłabł i zatrzymał się na środku drogi. Mimo szybkiej reakcji innego kierowcy i podjętej reanimacji, mężczyzny nie udało się uratować. Policja potwierdziła smutne wieści.
1: Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze skierowała akt oskarżenia przeciwko 52-letniej lekarce. Kobieta jest oskarżona o nieumyślne narażenie pacjenta na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia. Mężczyzna zmarł po odmowie przyjęcia do szpitala w Lubaniu z powodu braku miejsc. Lekarka nie przyznała się do winy, a za zarzucany jej czyn grozi kara do 1 roku więzienia.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Polska dziś podzielona pogodowo. W Białymstoku za oknem utrzymają się lekkie opady deszczu z temperaturą 18 stopni. Natomiast we Wrocławiu można zobaczyć małe zachmurzenie, a temperatura wyniesie 20 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1020 hektopaskali. Na ten moment w obydwu miastach jakość powietrza określana jest jako umiarkowana, bez większych zagrożeń.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Cristiano Ronaldo rozgrywa swój 6. mundial, a Portugalia przygotowuje się do starcia z Chorwacją w 1/6 finału. Były napastnik Nuno Gomes podkreśla, że Ronaldo wciąż ma niezłomną pasję i charyzmę, które są kluczowe dla zespołu. Portugalia, choć nie bez trudności, awansowała do fazy pucharowej, a teraz czekają trudne wyzwanie. Czy drużyna zdoła powtórzyć sukces z 2016 roku i zaskoczyć faworytów? Czas pokaże. Belgia i Stany Zjednoczone awansowały do 1/8 finału Mistrzostw Świata 2026. Belgowie dokonali niesamowitego powrotu w meczu z Senegalem, wygrywając 3-2 po dogrywce. W drugim spotkaniu Stany Zjednoczone pokonały Bośnię i Hercegowinę 2-0. W kolejnej rundzie Belgia zmierzy się ze Stanami Zjednoczonymi. Iga Świątek awansowała do 3. rundy Wimbledonu po zwycięstwie nad Karoliną Pliskową. Polka, broniąca tytułu, zmierzy się w sobotę z Aleksandrą Elą lub Mayą Joy. Dokładny plan gier poznamy w piątek. Transmisję z Wimbledonu można śledzić na sportowych kanałach Polsatu.
2: Podczas meczu na Wimbledonie Novak Djokovic wywołał kontrowersję, żartując z dziewczynki od podawania piłek. Tenisista udawał, że został zraniony nożyczkami, co wystraszyło młodą asystentkę. Sytuacja szybko obiegła internet, a Djokovic musiał publicznie przeprosić za swoje zachowanie. Przyznał, że jego żart nie był najlepszy, choć miał na celu rozluźnienie atmosfery na korcie.
3: Słuchacie wiadomości sportowych w Radiu Super Express.
1: Hubert Hurkacz zmierzy się z Tomim Polem w 3. rundzie Wimbledonu. Obaj tenisiści nie stracili jeszcze seta w tegorocznym turnieju. Mecz odbędzie się jutro, w piątek, około godziny 16:30 do 17:30 polskiego czasu. Transmisję będzie można obejrzeć na Polsacie Sport 1.
2: Andrzej Bargiel dokonał historycznego wyczynu na Nanga Parbat, zjeżdżając na nartach z wierzchołka, bez użycia dodatkowego tlenu. To pierwszy taki zjazd w historii, co czyni go przełomowym wydarzeniem w światowym himalaizmie. Bargiel pokonał 3700 metrów różnicy wysokości, co jest większym osiągnięciem niż zjazdy z Everestu czy K2. Wyprawa trwała 2 dni i 9 godzin, a sukces był możliwy dzięki doskonałemu przygotowaniu i wsparciu zespołu. Anna Lewandowska otwarcie podzieliła się swoimi obawami przed przeprowadzką do Stanów Zjednoczonych. Żona piłkarza przyznała, że wizja zaczynania życia od nowa budzi w niej strach, szczególnie z uwagi na dzieci. Jej szczere wyznanie spotkało się z dużym wsparciem ze strony polskich celebrytek, które pospieszyły z dobrym słowem. Wśród nich znalazły się Marina Łuczenko-Szczęsna, Katarzyna Zielińska i Ewa Farna. Izabella Kszan dołączyła do grona prowadzących Dzień Dobry TVN. Popularna prezenterka, znana z pracy w TVP i Kanale Zero, teraz tworzy duet z Janem Pirowskim. Kszan, która w młodości odnosiła sukcesy w siatkówce, cieszy się uznaniem fanów za doskonałą formę fizyczną. Jej kariera obejmuje także sukcesy w modelingu, w tym tytuł Miss Polonia 2016.
3: Słuchacie Radia Super Express.
2: Julia Wieniawa po powrocie z wakacji na Ibizie relaksuje się nad polskim morzem. Towarzyszy jej nie piłkarz Motoru Lublin, jak spekulowano, ale jej ukochany pies Bowie. Ten uroczy kawapuł zdobył serce aktorki i stał się jej najbliższym towarzyszem. Rasa ta cieszy się popularnością także wśród innych gwiazd, jak Anna i Robert Lewandowscy. Maja Chwalińska, polska tenisistka, doświadczyła bolesnej porażki w 1. rundzie Wimbledonu, przegrywając z powodu kontuzji. Mimo problemów zdrowotnych, zawodniczka stała się celem brutalnego hejtu w sieci. Jej menedżer, Piotr Szczypka, podkreśla, że problem hejtu w tenisie staje się coraz bardziej powszechny. Czołowi tenisiści apelują o zwrócenie uwagi na ten nieakceptowalny problem.
1: Wojciech Szczęsny i jego żona Marina pojawili się na Open Air Festival w Gdyni. Para, znana z polskiego show biznesu, bawiła się na koncercie Zary Larsson, nie szczędząc sobie czułości. Towarzyszyli im znajomi, w tym Jan Bednarek z żoną Julią. Zdjęcia z festiwalu szybko obiegły internet, pokazując radosną atmosferę wydarzenia. Sumner Stroh, znana z głośnego skandalu z Adamem Levinem, wkracza na scenę muzyczną z nowym singlem Miss America. Premiera utworu zbiega się z ważnym meczem reprezentacji Stanów Zjednoczonych na Mistrzostwach Świata, co budzi spekulacje o przemyślanej strategii marketingowej. Influencerka, która zdobyła popularność dzięki zmysłowym sesjom zdjęciowym, ogłasza nową erę w swojej karierze.
3: Słuchacie Radia Super Express.
1: Na piłkarskich Mistrzostwach Świata doszło do szokującego zdarzenia. Trener reprezentacji Demokratycznej Republiki Konga, Sebastien de Sabre, dowiedział się o śmierci ojca podczas konferencji prasowej po meczu z Anglią. Informacja ta została przekazana publicznie przez rzecznika drużyny, co wywołało oburzenie. Mimo przegranej 1-2, zespół Demokratycznej Republiki Konga zaprezentował się znakomicie, stawiając silny opór Anglikom. Rozpoczyna się letnia edycja Botanicznej Piątki, cyklu biegów, który już od 10 lat przyciąga miłośników sportu i natury. W tym roku uczestnicy będą mogli rywalizować w 12 miejscowościach, takich jak Olsztyn, Warszawa czy Gdynia, ciesząc się pięknem zielonych terenów. Biegi są dostępne dla wszystkich, niezależnie od poziomu zaawansowania, a jubileuszowa edycja zapowiada dodatkowe niespodzianki. Każdy bieg kończy się wręczeniem pamiątkowych medali, które nawiązują do pierwszej edycji z 2016 roku.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. Bydgoszcz za oknem małe zachmurzenie z temperaturą 19 stopni. Natomiast w Warszawie można zobaczyć lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie podobnie 19 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1016 hektopaskali. Obecne dane wskazują, że jakość powietrza w obu miastach pozostaje umiarkowana, ale sytuacja może się zmienić.
4: Radio Super Express.

0: Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia wracają z nowym sezonem, a emocje sięgają zenitu. Wszystko wskazuje na to, że ślub Celiny i Łukasza jest coraz bliżej. Aktorka Orina Krajewska, wcielająca się w Celinę, podzieliła się zdjęciami z przymiarek sukni ślubnej, co wywołało falę spekulacji. Widzowie z niecierpliwością czekają na potwierdzenie, czy bohaterowie rzeczywiście staną na ślubnym kobiercu. Ich związek przeszedł wiele prób, a teraz może zakończyć się szczęśliwie. Nowe odcinki po wakacyjnej przerwie mogą przynieść niespodziewane zwroty akcji. Czy to właśnie ślub będzie jednym z najważniejszych wydarzeń sezonu? Na odpowiedzi musimy jeszcze poczekać, ale emocje już teraz sięgają zenitu.
0: Barwy szczęścia wracają po wakacyjnej przerwie z emocjonującymi wątkami. Justin nie ustaje w staraniach o odzyskanie Oli, bombardując ją wiadomościami pełnymi uczuć. Ola, choć początkowo nieufna, zaczyna mięknąć i zgadza się na spotkanie z Justinem. W tle pojawiają się kłamstwa Karoliny, które mogą zniszczyć ich związek, ale Justin nie zamierza się poddać. Z pomocą przychodzi mu Celina, a Oliwka staje się jego sprzymierzeńcem. Ola, mimo obaw, postanawia dać Justinowi jeszcze jedną szansę. Czy ich miłość przetrwa te burzliwe chwile? Odpowiedzi przyniosą nowe odcinki. Dziedzictwo w odcinku 968 przynosi emocjonujące zwroty akcji. Nana staje się ofiarą podstępnej intrygi Cancel, która chce ją obarczyć winą za zniszczenie pamiątkowego zdjęcia teścia. Cancel, udając zmęczenie ciążą, prosi Nanę o pomoc w sprzątaniu, podkładając mydło z wygielaczem. Skutkiem jest zniszczone zdjęcie, a cała wina spada na Mariam. Poyraz, jako jedyny, postanawia dociec prawdy i odkrywa, że to Cancel stoi za intrygą. Dzięki jego determinacji prawda wychodzi na jaw, a Nana zostaje oczyszczona z zarzutów. Odcinek pełen napięcia i emocji, którego nie można przegapić.
1: M jak miłość powraca po wakacjach z emocjonującymi wątkami. Marcin Chodakowski i Elżbieta Domańska spotkają się w bistro Kingi, co może zwiastować przełomowe wydarzenia. Elżbieta, wzięta pani prezes, nie ustaje w próbach zdobycia Marcina, mimo że jest on mężem Kamy. Na zdjęciach z planu widać, że oboje wyglądają jak na randce, co dodaje pikanterii całej sytuacji. Jednak obecność Michaliny Sosny na planie sugeruje, że małżeństwo Marcina nie jest zagrożone. Czy Elżbieta zdoła namieszać w życiu Marcina, czy też jej plany spełzną na niczym? Odpowiedzi na te pytania przyniosą nowe odcinki.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: M jak miłość powraca po wakacyjnej przerwie z emocjonującym 1937 odcinkiem. Agnes po zdradzie ojca Artura z Joanną wraca z Niemiec, by zmierzyć się z trudną prawdą. Nie mogąc znieść zdrady ojca, postanawia opuścić rodzinny dom Mostowiaków. Jednak teraz wraca, by sprawdzić, czy Artur spełnił jej ultimatum i zerwał kontakty z Joanną. Artur zapewnia córkę, że zakończył te relacje. Ale czy Agnes mu uwierzy? Czy zdecyduje się zostać? Czy znów wyjedzie? Odpowiedzi poznamy już w najnowszym odcinku.
0: La Promesa, Pałac Tajemnic, wkracza w nowy tydzień pełen emocji. W odcinku 426, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 6 lipca, Pia zmaga się z dramatycznym poleceniem odesłania chorego syna z posiadłości. W kolejnych dniach, aż do piątku, 10 lipca, widzowie będą świadkami, jak Vera potwierdza rozstanie z Lope, a hrabia Ayala wyznaje miłość Margaricie, co wywołuje burzę emocji. Zdemaskowany zostaje baron de la Linaria, a Catalina traci ważnego klienta. Petra, zdradzona i zazdrosna, planuje krwawy odwet. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o 15:05 na TVP2, a także online w serwisie TVP VOD.
1: Serial La Promesa, Pałac Tajemnic wkracza w emocjonujący 430 odcinek. Atmosfera w posiadłości jest napięta, a bohaterowie stają przed trudnymi wyborami. Petra odkrywa coś, co zmienia jej postrzeganie bliskiej osoby i budzi w niej chęć zemsty. Catalina decyduje się na szczerą rozmowę z Pelayo, przyznając, że jej uczucia do niego nie wygasły, choć potrzebuje czasu na przemyślenia. Cruz próbuje dowiedzieć się od Manuela, kim jest kobieta, którą syn kocha. Virtudes i Candela mają ostre spięcie, a Petra czuje się zdradzona przez Ignacio. Najnowszy odcinek zostanie wyemitowany 10 lipca na TVP 2 o godzinie 15:05.
0: M jak miłość powraca po wakacyjnej przerwie z emocjonującym 1937 odcinkiem. Artur Rogowski zmaga się z wyrzutami sumienia po zdradzie z Joanną. Spotkanie przed szpitalem tylko pogłębia jego wewnętrzny konflikt. Choć przez chwilę rozważa rozmowę z dawną kochanką, ostatecznie brak mu odwagi. Joanna, widząc jego wahanie, odchodzi rozczarowana. Artur zostaje sam z myślami, a jego emocjonalna równowaga zostaje mocno zachwiana. Jak potoczą się dalsze losy bohaterów? Odpowiedzi przyniosą kolejne odcinki. Słuchajcie,
2: Radia Super Express.
0: W 1937 odcinku serialu M jak miłość widzowie będą świadkami niezręcznej sytuacji podczas zwykłego wyjścia na pizzę. Hania, bez zastanowienia, opowie dyrektorowi szkoły o swoich dawnych przypuszczeniach, co wprawi Natalię w zakłopotanie przy narzeczonym Adamie. Spotkanie z Lipińskim, które miało być miłym akcentem, zamieni się w emocjonalną bombę. Dyrektor, wdzięczny za pomoc Natalii, nieświadomie podniesie temperaturę rozmowy. Hania, z dziecięcą szczerością, podzieli się swoimi wątpliwościami na temat ślubu Natalii i Adama, co wywoła uśmiech na twarzy Lipińskiego. Ten emocjonujący odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 7 września, po przerwie wakacyjnej na antenie TUP2.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Gdańsku lekkie opady deszczu i temperatura 17 stopni oraz wiatr zachodni o prędkości 10 metrów na sekundę. W Poznaniu małe zachmurzenie i temperatura 19 stopni i wiatr północno-zachodni o prędkości 8 metrów na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1018 hektopaskali. Powietrze w obu miastach jest teraz oceniane jako umiarkowane, co nie powinno negatywnie wpływać na zdrowie.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: minęła piąta. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Szpital Południowy w Warszawie zwolnił koordynatora prosektorium z powodu poważnego naruszenia obowiązków pracowniczych. Decyzja została podjęta natychmiast, bez wypowiedzenia. W tle sprawy pojawiają się zarzuty o promowanie prywatnej firmy pogrzebowej i publikowanie zdjęć ciał. Prokuratura nie znalazła jednak podstaw do wszczęcia postępowania karnego.
2: Polska może liczyć na amerykańskie wsparcie w sprawie zwiększenia obecności wojsk Stanów Zjednoczonych nad Wisłą. Marcin Przydacz, szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej, po spotkaniu z sekretarzem stanu Stanów Zjednoczonych Marco Rubio, podkreślił, że celem Warszawy jest przekształcenie obecności rotacyjnej w stałą. Rozmowy dotyczyły także bezpieczeństwa w Europie Środkowo-Wschodniej oraz polityki wobec Rosji. Przydacz zaznaczył, że Polska zabiega o utrzymanie twardej polityki wobec Moskwy i dalsze wsparcie dla Ukrainy. Wenezuela zmaga się z niecodziennym zjawiskiem. Niebo nad Caracas przybrało krwisto-czerwony kolor, co wywołało niepokój wśród mieszkańców. To jednak efekt rozpraszania światła słonecznego przez pył z nad Sahary, znany jako candilazo. Warto przypomnieć, że kraj niedawno nawiedziły dwa silne trzęsienia ziemi, które spowodowały tysiące ofiar i zniszczenia.
0: Rosja przeprowadziła zmasowany atak na Kijów, używając dronów i rakiet balistycznych. Zginęło co najmniej 9 osób, a 34 zostały ranne, w tym pracownicy służby zdrowia. Uszkodzone zostały budynki mieszkalne, szpital i inne obiekty cywilne. Władze ostrzegają, że liczba ofiar może jeszcze wzrosnąć.
1: Słuchacie Radia Super Express.
0: Niemiecki magazyn Stern ujawnił wewnętrzny raport ukraińskiej armii, który oskarża system obrony powietrznej Skynex o poważne awarie podczas ataku rosyjskich dronów Shahed. Według dokumentu 1 kwietnia w zachodniej Ukrainie systemy Skynex nie zdołały zestrzelić drona, który uderzył w chroniony obiekt przemysłowy. Producent, koncern Rheinmetall, odpiera zarzuty, twierdząc, że Skynex dowiódł swojej skuteczności, a przyczyną incydentu mógł być błąd operatora. Mimo kontrowersji, firma zdobyła nowy kontrakt na dostawę systemów Skynex dla zagranicznego klienta. Monika Bolkun-Robert została marszałkiem Parady Puławskiego 2026 roku, reprezentując Centrum Polsko-Słowiańskie. Podczas ceremonii szarfowania towarzyszyła jej rodzina, co było dla niej wyjątkowym i wzruszającym momentem. Bolkun-Robert podkreśla, że tytuł ten oznacza dla niej służbę i odpowiedzialność wobec Polonii. Zamierza promować polską kulturę i tradycje, szczególnie wśród młodego pokolenia Polaków w Stanach Zjednoczonych. W Kielcach doszło do groźnego incydentu, gdy 2-letnie dziecko zostało przypadkowo zatrzaśnięte w samochodzie przy temperaturze ponad 35 stopni Celsjusza. Dzięki szybkiej interwencji policji chłopiec został bezpiecznie uwolniony i nie odniósł obrażeń. Funkcjonariusze przypominają, że zamknięty samochód na słońcu nagrzewa się błyskawicznie, co może być niebezpieczne. W upalne lato pomidory potrzebują specjalnej troski, by dojrzewały równomiernie i były odporne na choroby. Ekologiczny nawóz z bananowych skórek może pomóc w uzyskaniu soczystych i czerwonych owoców. Wystarczy rozdrobnić skórki, zalać wodą i po 2 dniach podlewać rośliny. Dzięki temu pomidory szybko nabierają intensywnej barwy i doskonałego smaku.
1: Słuchacie Radia Super Express.
0: Fasolka szparagowa to prawdziwy hit lata w polskich domach. Aby zachwycała smakiem i chrupkością, warto znać kilka prostych zasad jej gotowania. Kluczowy jest dodatek jednego składnika do wrzątku oraz szybkie schłodzenie w lodowatej wodzie. Dzięki temu fasolka zachowuje żywy kolor i doskonałą strukturę.
2: Funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości rozbili nielegalną wytwórnię narkotyków w województwie dolnośląskim. Zabezpieczono ponad 56 kg mefedronu o wartości około 3 milionów złotych oraz 7 tysięcy litrów substancji chemicznych. Zatrzymano 31-letniego mężczyznę i 28-letnią kobietę, obywateli Ukrainy, podejrzanych o udział w przestępczym procederze. Śledztwo jest w toku, a w sprawie występuje 22 podejrzanych. W 2026 roku rekrutacja do techników opiera się na systemie punktowym, gdzie maksymalnie można zdobyć 200 punktów. Połowa z nich pochodzi z wyników egzaminu ósmoklasisty, a druga połowa z ocen na świadectwie oraz dodatkowych osiągnięć, takich jak wolontariat czy sukcesy w konkursach. Wyniki egzaminu z języka polskiego i matematyki przelicza się, mnożąc każdy procent przez 0,35, a z języka obcego przez 0,30. Dodatkowe punkty można zdobyć za świadectwo z wyróżnieniem oraz aktywność pozaszkolną.
0: Imię Kalina, niegdyś popularne w Polsce, traci na znaczeniu. Jeszcze dekadę temu było często wybierane, ale w 2025 roku nadano je tylko 299 razy. Mimo że kojarzy się z naturą i delikatnością, rodzice coraz rzadziej sięgają po tę słowiańską formę. W rejestrze PESEL Kalina zajmuje obecnie 164 miejsce w rankingu najpopularniejszych imion.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: W Paczkowie doszło do dramatycznego zdarzenia. 80-letni mężczyzna został zatrzymany za usiłowanie zabójstwa swojej żony, którą zaatakował młotkiem. Kobieta trafiła do szpitala, a napastnik został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Grozi mu dożywocie. Śledztwo w tej sprawie prowadzi policja z Nysy pod nadzorem prokuratury.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Polska dziś podzielona pogodowo. Szczecin za oknem, małe zachmurzenie z temperaturą 18 stopni. Natomiast w Krakowie można zobaczyć lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 21 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1019 hektopaskali. W tej chwili jakość powietrza w obu miastach można określić jako umiarkowana. Warto jednak zachować ostrożność.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz, dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Mikołaj Bagiński i Magdalena Tarnowska, znani z telewizyjnych parkietów, postanowili zamienić stolicę na Trójmiasto, by bawić się na Open Air Festival. Magda szalała na koncercie Zary Larsson, a Mikołaj z uśmiechem pozował do zdjęć z fanami. Wśród celebrytów na festiwalu pojawili się także Anna i Robert Lewandowscy oraz Marina Łuczenko-Szczęsna z Wojciechem Szczęsnym. To dopiero początek tej gwiazdorskiej parady, a lista znanych twarzy z pewnością się wydłuży.
2: Szkolim, król letnich koncertów, znowu na językach. Tym razem nie za sprawą muzyki, a lodowatego potoku na Podhalu, gdzie postanowił zaprezentować swoje mięśnie i kiełbaski. Internauci nie zostawili na nim suchej nitki, zarzucając brak klasy i chwyt marketingowy. Choć Szkolim lubi prowokować, tym razem wielu uznało, że przesadził, a jego wakacyjne wideo stało się hitem plotkarskich portali. Cóż, nawet relaks w górach może być niezłą burzą w szklance wody.
1: W Dzień Dobry TVN emocje sięgają zenitu po odejściu Macieja Dowbora. Sandra Hajduk-Popińska, wzruszona jak nigdy, opowiada o tej zmianie, jakby to była co najmniej telenowela. Plotki o nowym partnerze, Mateuszu Chłatkim, krążą jak szalone, ale Sandra szybko je ucina, twierdząc, że ma ważniejsze rzeczy na głowie. Cóż, kto by pomyślał, że zmiany w programie śniadaniowym mogą być bardziej emocjonujące niż niejedna premiera filmowa.
2: Jakub Wesołowski, niegdyś idol nastolatek, dziś obchodzi swoje 41. urodziny jako dojrzały aktor i ojciec. Kto by pomyślał, że chłopięcy urok i nonszalancka fryzura z czasów na wspólnej zamienią się w elegancję i powagę. Od gwiazdy opery mydlanej do cichociemnego z czasu honoru. Jego kariera to prawdziwy filmowy scenariusz, a w życiu prywatnym spokój i szczęście u boku żony Agnieszki, z którą wychowuje dwoje dzieci. Jakub Wesołowski, człowiek wielu talentów i niespodzianek, wciąż zaskakuje.
0: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
2: Krzysztof Ziemiec, znany dziennikarz, nie boi się mówić o swojej głębokiej wierze, choć przyznaje, że czasem ma kryzysy. Wychował troje dzieci w duchu katolicyzmu, ale jak sam przyznaje, praktykowanie wiary przez jego pociechy to już inna bajka. Syn trzyma się zasad, ale córki, cóż, bywa różnie. Wygląda na to, że nawet w rodzinach pełnych pobożności młode pokolenie ma swoje własne ścieżki. Helena Englert zrobiła furorę na tegorocznym openerze, ale nie tylko dzięki muzyce. Jej odważna stylizacja, która wyglądała, jakby rajstopy przerobiono na bluzkę, przyciągnęła więcej spojrzeń niż nie jeden koncert. W tłumie szalała mama, Beata Ścibakówna, dumna jak paw, dopingując córkę. Helena pokazała, że na festiwalach liczy się nie tylko dźwięk, ale i moda, a jej występ na pewno długo zostanie w pamięci.
1: Taylor Swift i Travis Kelce planują ślub, który ma przyćmić największe królewskie wesela. Madison Square Garden w Nowym Jorku zamieni się w bajkowy zamek na tę okazję, a wszystko to już jutro. Tajemnicze dekoracje i rygorystyczne umowy o poufności dla gości dodają pikanterii temu wydarzeniu. Ciekawe, czy paparazzi zdołają uchwycić choćby cień tej spektakularnej imprezy.
2: Open Air 2026 to prawdziwy muzyczny wehikuł czasu. Na jednej scenie spotykają się młodzi, 25-letni idole internetu, jak Pink Panthers i Addison Rae, oraz legendy, które pamiętają czasy przed TikTokiem, jak Nick Cave czy Robert Smith z The Cure. To festiwal, gdzie można zobaczyć, jak historia muzyki pisze się na nowo, a jednocześnie przypomnieć sobie, kto tę historię tworzył od dekad. Cóż, Open Air pokazuje, że wiek to tylko liczba, a muzyka łączy pokolenia w sposób, którego nie da się opisać słowami.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Open Air Festival w Gdyni znów przyciągnął całą śmietankę polskiego show biznesu. Anna i Robert Lewandowscy, Ma Fashion, Jessica Mercedes oraz Marina i Wojciech Szczęśni bawili się w najlepsze, a ich festiwalowe stylizacje były równie spektakularne jak koncerty. Jessica Mercedes postawiła na różową sukienkę, by promować

0: swoją współpracę z marką Barbie. Ama Fashion eksponowała nową fryzurę. Ciekawe, czy ktoś jeszcze pamięta, że to festiwal muzyczny, a nie pokaz mody. Zendaya znowu zaskakuje. Na paryskiej premierze Spider-Man Brand New Day pojawiła się w t-shircie z wizerunkiem Spider-Mana, który nosiła jak mini sukienkę. Całość dopełniła białymi szpilkami i biżuterią, a koszulka, jak się okazuje, kosztowała jedynie $35 na eBayu. Minimalizm w najlepszym wydaniu, a świat mody znów ma o czym mówić. Premiera filmu z Tomem Hollandem w roli głównej już 31 lipca. Muzeum Rock and Roll Hall of Fame w Cleveland postanowiło w końcu zauważyć, że kobiety też potrafią grać metal. 10 lipca otworzy wystawę Women in Metal – You Will Know My Name, która ma pokazać, że panie nie tylko potrafią krzyczeć, ale i przełamywać schematy. Na liście wyróżnionych artystek znalazły się takie nazwiska jak Lizzy Hale czy Lita Ford. A na deser, dla tych, którzy jeszcze nie wierzą, że kobiety mogą rządzić w metalu, odbędzie się koncert akustyczny z udziałem Lizzy Hale i Joe Hottingera z Hailstorm. Czas na prawdziwe metalowe rewolucje.
1: Ira, legenda polskiego rocka, znów zaskakuje fanów. Na nadchodzącym Top of the Tops Opot Festival zagrają w nietypowej konfiguracji jako Ira Trio, co wywołało burzę spekulacji. Artur Gadowski uspokaja, że to tylko chwilowa zmiana, ponieważ na scenie towarzyszyć im będzie orkiestra. A więc, drodzy fani, nie ma powodów do paniki. Ira wciąż gra na pełnych obrotach.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Toruniu umiarkowane zachmurzenie i temperatura 19 stopni oraz wiatr zachodni o prędkości 6 metrów na sekundę. W Katowicach lekkie opady deszczu i temperatura 20 stopni i wiatr północno-zachodni o prędkości 5 metrów na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1019 hektopaskali. Na ten moment w obydwu miastach jakość powietrza określana jest jako umiarkowana, bez większych zagrożeń.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Warszawie zapadł prawomocny wyrok w sprawie Łukasza Z. i Magdy C., którzy znęcali się nad członkiem rodziny oraz psem. Łukasz Z. spędzi 7 lat w więzieniu, a Magda C. 1,5 roku. Para nie będzie mogła posiadać psów przez odpowiednio 15 i 5 lat. Dodatkowo sąd nakazał im wpłatę na rzecz warszawskiego schroniska.
2: Dziś mija druga rocznica tragicznego wypadku na przejeździe kolejowym w Ołtarzewie, gdzie zginął maszynista Rafał Kamiński. Pociąg Kolei Mazowieckich zderzył się z ciężarówką, która utknęła na torach. Rogatki działały prawidłowo, a kierowca ciężarówki był trzeźwy. Kolejarze upamiętnili kolegę symbolicznym wpisem w mediach społecznościowych. Grupa Arche świętuje narodziny pierwszych dzieci w ramach programu Arche Pokolenia, który ma zachęcać Polaków do zakładania rodzin. Dwie pierwsze rodziny otrzymały specjalne nagrody, a program obejmuje gości 24 hoteli sieci Arche. Pracownicy firmy oraz nabywcy mieszkań mogą liczyć na 10 tysięcy złotych za narodziny dziecka. Program ma na celu poprawę sytuacji demograficznej w Polsce. Na warszawskiej Pradze zatrzymano małżeństwo z ponad 7,5 kg narkotyków. Policja znalazła amfetaminę, mefedron, marihuanę, EHC i MDMA w domku na działce, samochodzie i mieszkaniu pary. Zabezpieczono także policyjne mundury i repliki broni. Oboje trafili do aresztu, a mężczyzna odpowie jako recydywista.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Raciążu doszło do brutalnego morderstwa, w którym 29-letni Aleksander G. zabił swoich dziadków przy użyciu siekiery i noża. Mężczyzna sam zgłosił się na policję, przyznając się do zbrodni. Śledczy badają, czy na jego zachowanie miała wpływ tragiczna przeszłość rodzinna, w tym morderstwo matki przez ojca. Prokuratura postawiła mu zarzuty zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem, a jego poczytalność zostanie oceniona przez biegłych.
1: Tragiczny wypadek na działce pod Siedlcami. Pan Robert R. z Międzyrzeca Podlaskiego zmarł po przypadkowym wypiciu środka chwastobójczego. Mężczyzna pomylił butelki, gdy chciał się napić wody. Zmarł tego samego dnia w szpitalu na skutek zatrzymania krążenia.
2: W Parku Zakrzówek w Krakowie zlikwidowano strefę grillową. Decyzja zapadła po licznych skargach mieszkańców na hałas i bałagan oraz w trosce o ochronę przyrody. Podobne działania podjęto wcześniej w Parku Krowoderskim i Parku Bagry Wielkie. Miasto planuje konsultacje społeczne w celu wyznaczenia nowych miejsc do grillowania. Na osiedlu na Wzgórzach w Nowej Hucie doszło do tragedii. 28-letni mężczyzna zginął po upadku z 8 piętra wieżowca. Policja wyklucza udział osób trzecich, wskazując na samobójstwo. Świadkowie zeznali, że przed upadkiem mężczyzna był bardzo pobudzony i krzyczał.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Na obwodnicy Krakowa, na odcinku autostrady A4, działa nowy system odcinkowego pomiaru prędkości. Urządzenia monitorują trasę od węzła Łagiewniki do węzła Kraków-Wieliczka. Kierowcy muszą przestrzegać limitów prędkości: 140 km na godzinę dla aut osobowych i 80 km na godzinę dla ciężarówek. Przekroczenie tych limitów skutkuje mandatem. Polska zmaga się z falą gwałtownych burz, które przynoszą intensywne opady deszczu, grad i silne wiatry. Najbardziej dotknięte są południowe i centralne regiony kraju, gdzie odnotowano poważne zniszczenia, w tym zalane ulice i zerwane dachy. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed dalszymi niebezpiecznymi zjawiskami, szczególnie na Mazowszu, gdzie burze mogą wystąpić wieczorem. Służby apelują o ostrożność i unikanie wychodzenia z domów, jeśli nie jest to konieczne.
1: Na Pomorzu Zachodnim ruszają intensywne prace nad budową drogi ekspresowej S10 na odcinku ze Szczecina do Wałcza. To rekordowe przedsięwzięcie obejmuje ponad 100 km nowej trasy, która ma być gotowa do końca 2028 roku. Ostatnie zezwolenie na realizację inwestycji zostało właśnie wydane, co pozwala na rozpoczęcie prac budowlanych na całym odcinku. Droga S10 ma zapewnić szybki dojazd ze Szczecina do Warszawy.
2: Popularny youtuber Książulo odwiedził hotel Gołębiewski w Pobierowie, co wywołało burzę w sieci. Mimo początkowych pochwał, szybko pojawiły się problemy, takie jak żółta woda i brak klimatyzacji. Książulo zażądał zwrotu kosztów i otrzymał pieniądze, ale nagranie z wizyty pozostanie dostępne w internecie.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Tragiczny wypadek w Białymstoku. Dziś przed południem na skrzyżowaniu ulic Antoniukowskiej, Wierzbowej i Świętokrzyskiej kierowca samochodu osobowego zasłabł za kierownicą. Mimo szybkiej reakcji świadków i akcji ratunkowej, jego życia nie udało się uratować. Policja bada okoliczności zdarzenia. Wrocławskie lotnisko ogłosiło nowe połączenia na sezon zimowy. Od 25 października Wizz Air uruchomi loty do egipskiej Hurgady, a od 16 stycznia przyszłego roku do włoskiego Turynu. Loty do Hurgady będą odbywać się 3 razy w tygodniu, a do Turynu raz w tygodniu. To świetna wiadomość dla miłośników słońca i sportów zimowych.
2: przed mieszkańcami Wrocławia weekend z kapryśną pogodą. Piątek zapowiada się ciepło i słonecznie, z temperaturą sięgającą 27 stopni Celsjusza. W sobotę nastąpi ochłodzenie do 23 stopni i więcej chmur, ale bez deszczu. Niedziela przyniesie deszcz i chłodniejszą aurę, co może wpłynąć na plany na świeżym powietrzu.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Białymstoku zapowiadane są lekkie opady deszczu z temperaturą 18 stopni. Wiatr będzie wiał zachodni z prędkością 5 metrów na sekundę. We Wrocławiu prognozowane jest małe zachmurzenie, a termometry wskażą 20 stopni. Wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 8 metrów na sekundę. Obecnie jakość powietrza w obu miastach jest umiarkowana, co nie powinno znacząco wpływać na codzienną aktywność.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki, nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont i zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
6: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: 725 tysięcy złotych w oświadczeniu majątkowym minister zdrowia Jolanty Sobierańskiej-Grędy wzbudziło duże zainteresowanie. Minister wyjaśnia, że pieniądze pochodzą z jej wieloletniej pracy jako prawniczka, menadżerka i wykładowczyni. Podkreśla, że wszystkie dochody zostały wykazane zgodnie z prawem i opodatkowane. W 2025 roku jej wynagrodzenie w Ministerstwie Zdrowia wyniosło około 113,5 tysiąca złotych, co jest znacznie mniejszą kwotą niż wykazane dochody z innych źródeł. Mimo wyjaśnienia, sprawa nadal budzi zainteresowanie opinii publicznej. Chorwacja, będąca jednym z najpopularniejszych kierunków wakacyjnych, zmaga się z niespodziewanym spadkiem liczby turystów. W szczycie sezonu wakacyjnego wiele hoteli i apartamentów pozostaje pustych, a właściciele zastanawiają się nad opłacalnością wynajmu. Głównym powodem są wysokie ceny, które odstraszają urlopowiczów. Nawet kempingi stały się luksusem, a Chorwacja jest jednym z najdroższych miejsc do karawaningu w Europie. Branża turystyczna ma nadzieję, że lipiec i sierpień przyniosą poprawę sytuacji. Jeśli jednak turyści wybiorą tańsze kierunki, sezon może okazać się mniej udany niż oczekiwano. Nauczyciele w 2026 roku mogą liczyć na świadczenie urlopowe w wysokości około 2590 zł netto. Dopłata zostanie wypłacona automatycznie, bez potrzeby składania wniosków. Pełna kwota przysługuje nauczycielom zatrudnionym na pełny etat przez cały rok szkolny. Wysokość świadczenia nie zależy od stażu pracy ani stopnia awansu zawodowego. Pieniądze trafią na konta nauczycieli najpóźniej do końca sierpnia. Świadczenie można łączyć z innymi formami dofinansowania wypoczynku.
2: Zmarł Dariusz Oskrowa, znany przedsiębiorca i twórca sieci piekarni. Miał 64 lata. Jego firma poinformowała o śmierci na swojej stronie internetowej i w mediach społecznościowych. Oskrowa przekształcił niewielką piekarnię w nowoczesne przedsiębiorstwo, stając się jednym z liderów branży piekarniczej w Polsce. Rodzina biznesmena zajmuje 40 miejsce na liście najbogatszych Polaków magazynów Forbes z majątkiem blisko 3 miliardów złotych. Współpracownicy wspominają go jako wizjonera i inspirującego lidera.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
1: Lockheed Martin i fińska firma Insta otworzyły w Tampere pierwsze w Europie centrum serwisowe dla systemów kierowania ogniem M270A2 i HIMARS. To strategiczny krok, który ma wzmocnić bezpieczeństwo dostaw i utrzymanie gotowości bojowej tych systemów w Europie. Centrum będzie wspierać nie tylko fińską flotę, ale także innych europejskich użytkowników. Dzięki temu projektowi europejscy operatorzy zyskają lepszą dostępność systemów i ciągłość operacji. Inicjatywa ta jest wynikiem współpracy obu firm, która rozpoczęła się w grudniu ubiegłego roku. Trwają rozmowy między Polską Grupą Zbrojeniową a Ukrainą w sprawie remontów samolotów F-16 i MiG-29. Wojskowe zakłady lotnicze numer 2 w Bydgoszczy są gotowe do realizacji tych prac dzięki swoim unikalnym kompetencjom. Umowa z Ukrainą mogłaby zapewnić nowe zlecenia i wzmocnić współpracę wojskową. W Bydgoszczy omawiano także współpracę z Bułgarią w zakresie wsparcia eksploatacji samolotów F-16. Bułgaria, jako nowy użytkownik F-16, jest zainteresowana współpracą z bardziej doświadczonymi partnerami. Polska infrastruktura i doświadczenie mogą odegrać kluczową rolę w tych projektach. Od 1 lipca Polska Grupa Zbrojeniowa Spółka Akcyjna wprowadza nową strukturę organizacyjną. Zmiany te mają na celu lepsze dostosowanie się do wyzwań rynkowych i efektywniejszy nadzór nad kluczowymi obszarami przemysłu zbrojeniowego. Nowy model zakłada podział na 7 specjalistycznych departamentów, z których każdy będzie odpowiedzialny za konkretne obszary produktowe. Wśród nich znajdą się m.in. Departament Domeny Pojazdów Pancernych i Artylerii oraz Departament Domeny Elektroniki i Systemów OPL. Każdy z departamentów będzie nadzorował odpowiednie spółki wchodzące w skład PGZ. Zmiany obejmują również funkcje korporacyjne, co ma zwiększyć efektywność i przyspieszyć rozwój innowacyjnych technologii. Komisja Budżetowa Bundestagu zatwierdziła plan zakupu 40% akcji w firmie zbrojeniowej KNDS przez rząd Niemiec. Transakcja, warta do ponad 7 miliardów euro, ma być sfinalizowana przed debiutem giełdowym spółki latem 2026 roku. Dzięki temu Niemcy zyskają równą pozycję z Francją w strategicznie ważnym producencie uzbrojenia. Decyzja spotkała się z krytyką Partii Zielonych i Partii Lewicy, które wskazują na wysokie koszty i ryzyka związane z inwestycją. Mimo to koalicja rządząca podkreśla znaczenie tej transakcji dla gospodarki i bezpieczeństwa kraju.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Gorzowie Wielkopolskim rozpoczęły się prace przygotowawcze do budowy nowoczesnej fabryki rakiet. Inwestycja realizowana przez HanwaWB Advanced System ma kluczowe znaczenie dla polskiego przemysłu obronnego. Zakład będzie produkować precyzyjne pociski rakietowe CGR-80 dla systemów artylerii Homar-K. To pierwszy tego typu zakład w Polsce, co wzmocni krajowe zdolności produkcyjne i technologiczne. Budowa fabryki przyczyni się także do rozwoju lokalnej gospodarki, tworząc nowe miejsca pracy. Zakończenie budowy planowane jest na kilkanaście miesięcy.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Bydgoszczy małe zachmurzenie i temperatura 19 stopni oraz wiatr zachodni o prędkości 8 metrów na sekundę. W Warszawie lekkie opady deszczu i temperatura również 19 stopni i wiatr północno-zachodni o prędkości 7 metrów na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1016 hektopaskali. Stan powietrza w tej chwili w obu miastach można ocenić jako umiarkowany, co jest dość typowe dla sezonu.
3: Radio Super Express.

0: Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia wracają po wakacyjnej przerwie z emocjonującymi wątkami. Justin nie odpuści i zrobi wszystko, by udowodnić, że jego rzekoma zdrada z Reginą to intryga Karoliny. Zdesperowany zwróci się o pomoc do Celiny, która może być jego ostatnią deską ratunku. Sprawa jest skomplikowana, ponieważ nawet Sebastian nie znalazł dowodów na Karolinę. Justin już wcześniej próbował zgłosić sprawę na policję, ale bez skutku. Teraz obawia się, że może stracić ukochaną Olę na zawsze. Czy Celina zdecyduje się pomóc i narazić się swojemu ukochanemu Łukaszowi? Odpowiedzi na te pytania przyniosą nowe odcinki.
2: W 1937 odcinku serialu M jak miłość czeka nas prawdziwa emocjonalna burza. Niewinne spotkanie przy pizzy zamieni się w koszmar za sprawą nastoletniej Hani. Dziewczyna bez ogródek podzieli się swoimi podejrzeniami z dyrektorem szkoły, Lipińskim, co wprawi Natalię w zakłopotanie. Wszystko zacznie się od wyboru sukni ślubnej, a zakończy niezręczną sytuacją w pizzerii. Natalia, Adam i Hania będą musieli zmierzyć się z nieoczekiwanym wyznaniem Hani, które wywoła rumieniec na twarzy Natalii. Dyrektor Lipiński, mimo niezręczności, wykaże się taktem i obróci sytuację w żart. Ten pełen napięcia odcinek zobaczymy już po wakacjach, 7 września, na antenie TVP 2.
1: M jak miłość zaskakuje fanów nowymi odkryciami na planie. W najnowszych odcinkach, które są właśnie kręcone, Marcin Chodakowski, grany przez Mikołaja Roznerskiego, ujawnia swoje pełne imię. Marcin Izydor Chodakowski. To zaskakujące wyznanie padło podczas luźnej rozmowy na planie. W Bistro Kingi, gdzie toczą się kluczowe sceny, Marcin i Elżbieta Domańska wyglądają jak para na randce, co budzi pytania o ich relacje. Czy to tylko służbowe spotkania, czy coś więcej? Wątki z udziałem Elżbiety mogą wpłynąć na życie prywatne Marcina, zwłaszcza jego relacje z Kamą. Nowy sezon zapowiada się pełen napięć i nieoczywistych zwrotów akcji. W 4240 odcinku Pierwszej Miłości Angelika podejmuje próbę odcięcia się od mrocznych wspomnień. Zatrudnia się jako salowa w prestiżowej klinice WeMed, próbując odnaleźć spokój po ciężkich przejściach. Jednak los nie jest dla niej łaskawy. Podczas rozmowy telefonicznej z ukochanym Kamilem, który przebywa na misji w Kosowie, dochodzi do tragicznego wypadku. Eksplozja samochodu przerywa ich kontakt, a Kamil zdąży jedynie wyznać miłość i przeprosić. Angelika, zrozpaczona i bez informacji o stanie Kamila, zwraca się o pomoc do ojca. Niestety, ojciec stawia jej trudne warunki. Czy Angelika odnajdzie ukochanego i odzyska spokój? Odpowiedzi w kolejnych odcinkach.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: W 909 odcinku serialu Akacjowa 38 pułkownik Valverde staje przed trudnym wyborem, który może na zawsze zmienić jego relacje z bliskimi. Ukrywając swoje problemy zdrowotne, decyduje się nie jechać z Sylwią do Włoch, co prowadzi do jej podróży z młodym Estebanem. Tymczasem dawne intrygi Ursuli wychodzą na jaw, a mieszkańcy kamienicy odkrywają jej manipulacje. Inigo dokonuje zaskakującego odkrycia w pokoju El Peny, co rzuca nowe światło na jego tożsamość. Serial Akacjowa 38 zostanie wyemitowany 10 lipca 2026 roku na kanale TVP 1 o godzinie 18:25. Ta hiszpańska telenowela przenosi nas do Madrytu z początku XX wieku, gdzie codzienne dramaty przeplatają się z mrocznymi sekretami. Produkcja zdobyła uznanie dzięki dbałości o historyczne kostiumy i malownicze krajobrazy. Dziedzictwa. Odcinek 968 już w sobotę, 4 lipca o 16:05 na TVP 1. W tym emocjonującym odcinku Nana zostanie wrobiona przez Kansel w zniszczenie zdjęcia zmarłego teścia. Kansel, chcąc wzbudzić złość domowników, dodaje wybielacz do mydła, którym Nana ma sprzątać. Gdy zdjęcie zaczyna blaknąć, Kansel publicznie oskarża Nanę o celowe zniszczenie. Atmosfera w domu staje się napięta, a Cenet i Sahin są w szoku. Jednak Poyraz, mąż Nany, nie daje się zwieść i postanawia odkryć prawdę. Dzięki swojej dociekliwości odkrywa, że to Kansel stoi za intrygą. Czy Nana odzyska zaufanie rodziny? Odpowiedź już w sobotę.
2: Złoty Chłopak powraca z emocjonującym 327 odcinkiem już w poniedziałek, 6 lipca. W tym odcinku los małego Tesco zawiśnie na włosku, gdy na jaw wyjdzie bolesna prawda o jego sytuacji. Ferit i Seyran, poruszeni losem chłopca, postanowią otworzyć przed nim swoje serca. Jednak ich propozycja spotka się z niespodziewanym oporem. Tymczasem nad rezydencją Korhanów zawisną czarne chmury, gdy zakochani zderzą się z prawnymi przeszkodami w ośrodku adopcyjnym. Dodatkowo, przerażający szantaż Karama zacznie siać zamęt w willi. Pomimo tych trudności, Seyran i Ferit nie poddadzą się w walce o adopcję dzieci. Serial można oglądać na antenie TVP 1 od poniedziałku do piątku o godzinie 14:00.
1: W najnowszym 331 odcinku serialu Złoty Chłopak emocje sięgają zenitu. Ceylan staje przed trudnym wyborem, gdy bliska osoba nagle znika. Aby oszczędzić córce niepokoju, postanawia ukryć prawdę. Tymczasem Ferit podejmuje drastyczne kroki, by odnaleźć zaginione dziewczynki, co prowadzi do niebezpiecznych sytuacji. Na szczęście policja odnajduje Hatice, a jej powrót do rodziny przynosi ulgę. Duru, dzięki swojej odwadze, pomaga w ucieczce z rąk porywaczy. Odcinek pełen napięcia zostanie wyemitowany 10 lipca o godzinie 14 na TVP1. To kolejna odsłona tej wciągającej tureckiej opowieści o miłości i walce z przeciwnościami losu.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Gdańsku prognozowane są lekkie opady deszczu oraz temperatura 17 stopni. W tym samym czasie w Poznaniu możemy zobaczyć małe zachmurzenie, a termometry wskażą 19 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1018 hektopaskali. Aktualnie jakość powietrza w obu miastach pozostaje umiarkowana. Warto jednak monitorować dalsze zmiany.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości. Kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: 6.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Tragedia na szlaku Pedra do Macaco w Brazylii. 44-letni turysta zginął po upadku ze 150 metrów, próbując zejść ze skały po zrobieniu pamiątkowego zdjęcia. Zdarzenie miało miejsce w niedzielę i zostało przypadkowo nagrane przez innego turystę. Mimo szybkiej akcji ratunkowej, mężczyzny nie udało się uratować. Na Florydzie doszło do tragicznego zdarzenia. 18-miesięczny chłopiec zmarł po tym, jak ojciec zostawił go na wiele godzin w rozgrzanym samochodzie. Mężczyzna był przekonany, że rano zawiózł syna do żłobka, a dramat odkrył dopiero po pracy. Policja prowadzi śledztwo w tej sprawie. To już trzeci taki przypadek na Florydzie w tym roku.
3: W Monako doszło do zamachu bombowego na ukraińskiego biznesmena Wadyma Jermołajewa. Eksplozja ciężko raniła jego partnerkę, Annę Nasobinę, a sam Jermołajew również trafił do szpitala. 13-letni syn pary odniósł lekkie obrażenia. Śledczy podejrzewają, że atak miał związek z interesami oligarchy, a sprawca jest nadal poszukiwany.
2: Na Atlantyku, 50 kilometrów od brzegu Karoliny Północnej, powstał niezwykły hotel w dawnej latarni morskiej. Goście spędzają tam 3 noce, 24 metry nad wodą, otoczeni rekinami. Za tę przygodę płacą sporo, ale w zamian otrzymują ekstremalne warunki i nietypowe atrakcje. Takie jak gra w golfa, piłkami z karmy dla ryb. To miejsce zyskało miano najniebezpieczniejszego hotelu świata.
1: Słuchacie Radia Super Express. W brytyjskim zoo w Cambridgeshire doszło do dramatycznego incydentu. 3-letni chłopiec został wrzucony na wybieg z krokodylami przez obcego mężczyznę. Dziecko cudem uniknęło śmierci dzięki szybkiej reakcji pracowników zoo, ale wciąż przebywa w szpitalu po serii operacji. Sprawca, który ma orzeczenie o niepełnosprawności intelektualnej, opuścił areszt po wpłaceniu kaucji.
2: Nowa polityka imigracyjna USA dotknęła wielu Polaków, w tym 65-letnią Elżbietę Czyż, która po 20 latach życia w Ameryce została deportowana. Zatrzymana przez agentów ICE, spędziła 3 miesiące w ośrodku detencyjnym, co przypłaciła zdrowiem psychicznym. Obecnie, po powrocie do Polski, zmaga się z zespołem stresu pourazowego i próbuje na nowo ułożyć sobie życie. Wspomnienia z pobytu w USA, mimo wielu lat spędzonych tam, są dla niej teraz źródłem traumy.
3: Sezon ślubny trwa, a wraz z nim pojawiają się pytania o wręczanie kopert z pieniędzmi. Ekspertka od etykiety, Aleksandra Pakuła, podkreśla, że koperty nie powinny być podpisywane. Zamiast tego podpiszmy kartkę z życzeniami, którą wkładamy do środka. Dodatkowo kopert nie należy zaklejać, chyba że zawierają małe przedmioty, które mogą wypaść.
2: Hibiskus ogrodowy może kwitnąć bujnie przez całe lato dzięki domowemu nawozowi z drożdży. Wystarczy 100 gramów drożdży piekarskich i 10 litrów wody, by stworzyć skuteczną miksturę. Regularne podlewanie takim roztworem co 3 tygodnie wspiera wzrost i kwitnienie rośliny. Pamiętajmy, że hibiskus potrzebuje dużo słońca i ciepła.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: W Rzeszowie policja zatrzymała 16-latka na hulajnodze elektrycznej, który jechał z prędkością 52 km na godzinę. Nastolatek poruszał się ulicą, gdzie obowiązuje zakaz dla takich pojazdów, a jego hulajnoga nie miała blokady prędkości. Sprawą zajmie się teraz sąd rodzinny. W Poznaniu policjanci uratowali życie 3-dniowego noworodka, który przestał oddychać przy stacji paliw na ulicy Naramowickiej. Dzięki szybkiej reakcji i udzieleniu pierwszej pomocy dziecko odzyskało oddech jeszcze przed przyjazdem karetki. Niemowlę zostało następnie przetransportowane do szpitala, gdzie trafiło pod opiekę lekarzy. To kolejny przykład skutecznej interwencji służb w sytuacjach kryzysowych. Nad Polską przechodzą burze, a eksperci przypominają o konieczności odłączania urządzeń elektrycznych od gniazdek. Największym zagrożeniem są przepięcia w sieci, które mogą uszkodzić sprzęt domowy. Listwy przeciwprzepięciowe pomagają, ale nie eliminują ryzyka. Najbezpieczniejszym rozwiązaniem jest fizyczne odłączenie elektroniki na czas burzy.
3: Czyszczenie fug w łazience nie musi być udręką. Wystarczy domowa pasta z aktywnego tlenu, by szybko przywrócić im biel i usunąć pleśń. Wymieszaj 3 łyżki nadwęglanu sodu z wodą, nałóż na fugi i pozostaw na 15 minut. Bez szorowania, a efekt czystych fug gwarantowany.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Policjanci z Warszawy zabezpieczyli ponad 7,5 kg narkotyków oraz repliki broni i mundury na warszawskich ogródkach działkowych. Zatrzymano 45-letnią kobietę i jej 40-letniego męża, którzy usłyszeli zarzuty posiadania znacznej ilości środków odurzających. Sąd zdecydował o ich tymczasowym aresztowaniu. Wśród zabezpieczonych narkotyków znalazły się amfetamina, mefedron, marihuana, THC i MDMA.
3: W Lubinie policja zatrzymała 50-letniego mężczyznę, podejrzanego o znęcanie się nad zwierzętami. Interwencja miała miejsce po tym, jak biegające bez nadzoru psy ugryzły przechodnia. Na miejscu funkcjonariusze odkryli zaniedbane zwierzęta, w tym 2 szczeniaki ukryte za kanapą. Mężczyźnie postawiono zarzuty, a psy trafiły pod opiekę Organizacji Ochrony Zwierząt.
2: Na jednym z warszawskich bazarków zauważono dawno niewidzianego polityka PiS, profesora Karola Karskiego. Były europoseł, ubrany w sportowy t-shirt i przeciwsłoneczne okulary. Kupował maliny i truskawki. Co ciekawe, profesor nie czekał z jedzeniem do domu i zajadał owoce prosto z torby. Letnie przysmaki cieszą się dużą popularnością, a sezon na nie jest krótki.
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1019 hektopaskali. Temperatura dla Szczecina wyniesie 19 stopni, a na niebie zaobserwujemy małe zachmurzenie. Dla Krakowa termometry ukażą 22 stopnie i umiarkowane zachmurzenie. Pogoda dziś spokojna i przyjazna. Lato w najłagodniejszej wersji.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrienne Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: przeżywa prawdziwy dramat. Jej 3-letni synek Leon walczy z białaczką w Paryżu, a aktorka zdesperowana zwróciła się do fanów o pomoc finansową. Choć decyzja o publicznym apelu była dla niej niezwykle trudna, zdrowie dziecka jest najważniejsze. Zbiórka na leczenie Leona już przyniosła ponad 27 tysięcy złotych, ale to dopiero początek długiej drogi. Helena Englert na Open Air Festival zafundowała publiczności prawdziwy emocjonalny rollercoaster. Aktorka i wokalistka w lekkiej festiwalowej stylizacji postanowiła podzielić się ze sceny swoim girl crushem, co wywołało niemałe poruszenie. Jej szczere wyznanie o zauroczeniu kobietą stało się jednym z najgorętszych tematów festiwalu. No cóż, Open Air jak zwykle nie zawodzi, serwując nie tylko muzyczne doznania, ale i pikantne wyznania.
1: Jolanta Kwaśniewska, nasza niezmiennie stylowa była pierwsza dama, znów przyciągnęła uwagę. Tym razem w zabytkowej manufakturze porcelany. Wzięła pędzel w dłoń i z gracją ozdobiła filiżankę płynnym złotem, udowadniając, że nawet w artystycznym zdobieniu porcelany można zachować klasę. Jej letnia, wielobarwna sukienka, zdominowana przez zieleń i błękit, idealnie wpisała się w wakacyjny klimat, a internauci nie szczędzili pochwał. Cóż, Jolanta Kwaśniewska po raz kolejny pokazała, że wiek to tylko liczba, a styl to stan umysłu.
2: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
1: Klaudia Halejcio i Oskar Wojciechowski zaskoczyli wszystkich, biorąc ślub w tajemnicy. A teraz dzielą się z fanami bajkowymi kadrami z uroczystości. Jednak to nie romantyczna sceneria we Francji, a brak starszej córki Oskara na jednym z nagrań wywołał burzę w sieci. Internauci zastanawiają się, dlaczego na filmie pojawiła się tylko mała Nell, a nie jej starsza siostra. Czyżby nowoczesna rodzina miała swoje tajemnice, które niekoniecznie chcą ujawniać na Instagramie?
0: W świecie, gdzie wszystko jest idealnie wyretuszowane, Nara Smith, gwiazda TikToka, zaskoczyła wszystkich szczerym wyznaniem. Jej 2-letnia córeczka Whimsy walczy z nowotworem, a życie rodziny wywróciło się do góry nogami. Zamiast kolejnych uroczych filmików, influencerka opowiedziała o dramatycznej walce, którą toczą z dala od kamer. Cóż, nawet w świecie filtrów i perfekcji rzeczywistość potrafi być brutalna.
1: Czyżbyśmy mieli powrócić do czasów, gdy złotopolscy królowali na ekranach? Po reaktywacji Rancha pojawił się pomysł na odświeżenie tej kultowej telenoweli. Jednak nie wszyscy są zachwyceni. Kazimierz Kaczor uważa, że to słaby pomysł, a Małgorzata Rożniatowska jest sceptyczna. Z kolei Ewa Kasprzyk z entuzjazmem czeka na powrót na plan. Cóż, może czas na serial o potomkach złotopolskich.
0: Michał Koterski znów zaskakuje. Podczas spaceru z synem i pieskiem postanowił włożyć rękę tam, gdzie niekoniecznie powinien. Czego tam szukał? Może zgubił klucze do nowego wizerunku pobożnego ojca? A może to tylko kolejny sposób na przyciągnięcie uwagi mediów? Tego pewnie szybko się nie dowiemy, ale jedno jest pewne. Koterski potrafi zaskoczyć.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Karol Strasburger, niekwestionowany król sucharów i prowadzący familiady, zaskakuje nas nie tylko humorem, ale i życiowymi decyzjami. W wieku 72 lat został ojcem, udowadniając, że na rodzicielstwo nigdy nie jest za późno. W młodości był prawdziwym ciachowym łamaczem serc, a teraz, mimo upływu lat, wciąż trzyma formę, której mogłoby mu pozazdrościć wielu młodszych. Strasburger pokazuje, że dojrzałość i doświadczenie mogą być kluczem do bycia lepszym ojcem, a jego fani liczą, że jeszcze długo będzie nas bawić swoimi żartami.
1: Robert Lewandowski opuszcza FC Barcelonę i przenosi się do Chicago Fire, co wywołało prawdziwą burzę w mediach. Anna Lewandowska, jego żona, podzieliła się swoimi obawami na Instagramie, co spotkało się z falą krytyki. Internauci nie mogą się zdecydować, czy bogaci mają prawo do stresu. Psycholog Rafał Koszyk przypomina, że emocje nie sprawdzają stanu konta, a Lewandowscy, mimo milionów, też są tylko ludźmi. Cóż, wygląda na to, że pieniądze nie są magicznym lekarstwem na życie. Alisa White-Gloves, była wokalistka Arch Enemy, zaskoczyła fanów dołączając do Dragon Force, choć sama była zdziwiona ich reakcją. Współpraca z brytyjską grupą power metalową to dla niej prawdziwy wycisk, ponieważ tempo utworów jest mordercze. Ale to nie koniec niespodzianek. Alisa stworzyła także kobiecy zespół Blue Medusa, który stał się jej nowym muzycznym dzieckiem. Wygląda na to, że White-Gloves nie zamierza zwalniać tempa, a jej energia jest nie do zatrzymania.
0: Iron Maiden. Legendarna Żelazna Dziewica. Znowu na ustach wszystkich. Koncert w Paryżu, który miał być nagrany na specjalne wydawnictwo, został przerwany przez awarię prądu. Choć Bruce Dickinson zapewnia, że coś tam jednak nagrano, zespół postanowił spróbować jeszcze raz. Tym razem na własnym festiwalu Edfest w Knebworn, gdzie będą świętować swoje 50-lecie. Ciekawe, czy tym razem uda się uniknąć niespodzianek.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. W Katowicach za oknem utrzymają się lekkie opady deszczu z temperaturą 20 stopni. Natomiast w Toruniu można zobaczyć umiarkowane zachmurzenie, a temperatura wyniesie też 20 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje

0: pozostaje na poziomie 1019 hektopaskali. Temperatura sprzyja spacerom, spotkaniom i chwilom wytchnienia na łonie natury.
1: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Raciążu doszło do brutalnego morderstwa, w którym 29-letni Aleksander G. zabił swoich dziadków przy użyciu siekiery i maczety. Sprawca sam zgłosił się na policję, przyznając się do zbrodni. Śledczy badają, czy na jego działania wpłynęła tragiczna przeszłość rodzinna, w tym morderstwo matki przez ojca. Prokuratura planuje dokładne badania psychiatryczne, by ocenić poczytalność podejrzanego.
2: Policjanci z Warszawy zatrzymali małżeństwo z Pragi, u którego znaleziono ponad 7,5 kg narkotyków, w tym amfetaminę, mefedron i marihuanę. Na działce, gdzie para pomieszkiwała, odkryto także 3 repliki broni i policyjne mundury. 45-letnia kobieta i jej 40-letni mąż trafili do aresztu, a mężczyzna odpowie jako recydywista. Śledztwo prowadzi prokuratura rejonowa Warszawa-Praga Południe. Łukasz Z. i Magda C. zostali prawomocnie skazani za znęcanie się nad członkiem rodziny oraz psem. Sąd okręgowy w Warszawie utrzymał wyrok, który dla Łukasza wynosi 7 lat więzienia, a dla Magdy 1,5 roku. Para ma także zakaz posiadania psów i musi zapłacić nawiązki na rzecz schroniska. Do przestępstw dochodziło w Warszawie od marca do maja zeszłego roku.
1: 2 lata po tragicznym wypadku w Ołtarzewie Koleje Mazowieckie upamiętniły zmarłego maszynistę Rafała Kamińskiego. 49-letni maszynista zginął, gdy jego pociąg zderzył się z ciężarówką na przejeździe kolejowym. W mediach społecznościowych przewoźnik opublikował zdjęcie torów z napisem "Pamiętamy", oddając hołd swojemu koledze.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Na obwodnicy Krakowa, na autostradzie A4, uruchomiono odcinkowy pomiar prędkości. System kontroluje 3,9 km odcinek między węzłami Łagiewniki i Kraków-Wieliczka. Dla samochodów osobowych obowiązuje limit 140 km na godzinę, a dla ciężarowych 80 km na godzinę. To już trzeci taki system w Małopolsce, który oblicza średnią prędkość pojazdu na całym odcinku. W pierwszej połowie 2026 roku w Polsce doszło już do 43 zabójstw kobiet, które zginęły z rąk swoich partnerów. To więcej niż w poprzednich latach, a liczba takich przypadków rośnie w zatrważającym tempie. Eksperci alarmują, że problem ma coraz częściej źródło w internecie, gdzie młodzi mężczyźni radykalizują się i nakręcają do zemsty. Rząd rozważa utworzenie zespołu do badania przypadków przemocy wobec kobiet ze skutkiem śmiertelnym.
1: W krakowskiej Nowej Hucie doszło do tragedii. 28-letni mężczyzna zginął po upadku z 8 piętra wieżowca na osiedlu na wzgórzach. Świadkowie relacjonują, że przed upadkiem był pobudzony i krzyczał. Policja wyklucza udział osób trzecich, a okoliczności zdarzenia są wyjaśniane. Policja w Raciborzu poszukuje 17-letniej Aleksandry Narewskiej, która zaginęła 29 czerwca. Nastolatka opuściła dom i od tego czasu nie skontaktowała się z rodziną. Funkcjonariusze apelują o pomoc do wszystkich, którzy mogą wiedzieć, gdzie przebywa Aleksandra. Każda informacja może okazać się kluczowa.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Znany youtuber Książulo odwiedził hotel Gołębiewski w Pobierowie, co wywołało spore zamieszanie. Wynajęty apartament za 4843 zł okazał się problematyczny z powodu niedziałającej klimatyzacji i żółtej wody w wannie. Mimo interwencji obsługi, problemy nie zostały rozwiązane, co skłoniło Książula do żądania zwrotu pieniędzy, które faktycznie otrzymał. Hotel nie zażądał jednak usunięcia filmu z sieci, co potwierdził sam youtuber na Instagramie. Na skrzyżowaniu ulic Antoniukowskiej, Wierzbowej i Świętokrzyskiej w Białymstoku doszło do tragicznego zdarzenia. Kierowca samochodu osobowego zasłabł i zatrzymał się na środku drogi. Mimo szybkiej reakcji innego kierowcy i podjętej reanimacji, mężczyzny nie udało się uratować. Policja potwierdziła smutne wieści.
2: Wizz Air ogłosił nowe kierunki z Wrocławia na zimę 2026 i 2027. Od 25 października polecimy do słonecznej Hurgady w Egipcie, a od 16 stycznia przyszłego roku do włoskiego Turynu. Loty do Hurgady będą odbywać się 3 razy w tygodniu, a do Turynu raz w tygodniu, w soboty. To świetna wiadomość dla miłośników zarówno ciepłych plaż, jak i zimowych sportów.
1: W Lubinie policja odkryła dramatyczne warunki życia psów w jednym z domów. Interwencja rozpoczęła się po zgłoszeniu o pogryzieniu pieszego przez agresywne psy. Na miejscu funkcjonariusze znaleźli zwierzęta w skrajnym zaniedbaniu, bez dostępu do wody i jedzenia. Właściciel, 50-letni mężczyzna, został zatrzymany i usłyszał zarzuty znęcania się nad zwierzętami. Grozi mu do 3 lat więzienia.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: W Lubaniu doszło do szokującego ataku. 42-letnia kobieta, będąc pod wpływem alkoholu, zaatakowała nożem 2 przypadkowych mężczyzn. Jeden z nich został ranny w okolice żeber. Kobieta została zatrzymana i tymczasowo aresztowana na 2 miesiące. Grozi jej do 5 lat więzienia. Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze skierowała akt oskarżenia przeciwko 52-letniej lekarce. Kobieta jest oskarżona o nieumyślne narażenie pacjenta na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia. Mężczyzna zmarł po odmowie przyjęcia do szpitala w Lubaniu z powodu braku miejsc. Lekarka nie przyznała się do winy, a za zarzucany jej czyn grozi kara do 1 roku więzienia.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza. Lekkie opady deszczu i temperatura 20 stopni w Białymstoku, gdzie wiatr zachodni osiągnie prędkość 7 metrów na sekundę. We Wrocławiu natomiast przewiduje się małe zachmurzenie. Temperatura wyniesie 22 stopnie, a wiatr zachodni będzie wiał z prędkością 8 metrów na sekundę. Gorące powietrze spowalnia rytm. Lato pokazuje swoją klasyczną odsłonę. Pamiętajmy o kremie z filtrem.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.
6: Strike one, your lies. I'm so tired of them feeling my head. Strike two, your vibes.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Wysokie ceny energii stają się poważnym wyzwaniem dla polskich firm, wpływając na ich konkurencyjność. Eksperci podczas debaty na Uniwersytecie Warszawskim podkreślili, że kluczem do transformacji energetycznej może być biometan, a nie tylko odnawialne źródła energii, jak fotowoltaika czy wiatraki. Biometan, dzięki swojej stabilności, może znacząco wzmocnić bezpieczeństwo energetyczne kraju. Dr Marek Sawicki zaznaczył, że lokalne biogazownie mogą wspierać autonomię energetyczną polskich powiatów. To także szansa na dodatkowe dochody dla rolników i przetwórców.
2: Młodzi Polacy coraz częściej wybierają pracę w kraju zamiast wyjazdów za granicę. W Polsce można zarobić nawet 150 zł za godzinę, szczególnie w branży gastronomicznej, gdzie napiwki znacząco podnoszą wynagrodzenie. Budowlanka również oferuje atrakcyjne stawki, sięgające 75 zł za godzinę. Opiekunki do dzieci mogą liczyć na 63 zł za godzinę, a dodatkowo często mają zapewnione noclegi i wyżywienie. Praca przy eventach i w sportach wodnych również jest dobrze płatna, z wynagrodzeniem ponad 50 zł za godzinę. Dzięki konkurencyjnym stawkom i ulgom podatkowym młodzi ludzie coraz częściej decydują się na pracę w Polsce. Afera w warszawskim szpitalu południowym nabiera tempa. Pod ostrzałem znalazł się prezes Narodowego Funduszu Zdrowia, Filip Nowak. Premier Donald Tusk oraz ministrowie zdrowia i finansów prowadzą rozmowy z szefem funduszu, a Lewica domaga się jego odwołania. Sprawa dotyczy nieprawidłowości w szpitalu, gdzie młody lekarz pobierał wynagrodzenie za nieodbyte dyżury. Filip Nowak, kierujący NFZ od 2020 roku, zarabia ponad 400 tysięcy złotych rocznie. Decyzje dotyczące jego przyszłości mogą zapaść wkrótce. Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen planuje wprowadzenie zakazu korzystania z mediów społecznościowych przez dzieci w całej Unii Europejskiej. Kluczowe propozycje mają zostać ogłoszone 16 września w Strasburgu. Rozważane są dwa główne rozwiązania: obowiązkowa zgoda rodziców lub technologiczna weryfikacja wieku. Inicjatywa jest odpowiedzią na presję państw członkowskich i Parlamentu Europejskiego, które domagają się skuteczniejszych przepisów chroniących dzieci online. Podobne regulacje są już wprowadzone lub planowane w Australii i Wielkiej Brytanii. Szczegóły dotyczące nowych przepisów poznamy po analizie raportu doradczego, który ma być gotowy 13 lipca.
0: Biznes i finanse w Radiu Super Express.
2: Niemcy planują rozpocząć produkcję amerykańskich systemów uzbrojenia na swoim terytorium. Minister obrony Boris Pistorius ogłosił, że to krok mający na celu zaspokojenie pilnych potrzeb militarnych i wzmocnienie relacji z USA. Berlin jest zainteresowany produkcją pocisków Tomahawk i PAC-3 do systemów Patriot. Rozmowy z Waszyngtonem trwają, a umowy mają być negocjowane przed szczytem NATO w Ankarze. Inicjatywa ta, choć budzi pytania o strategiczną autonomię Europy, zyskała poparcie kanclerza Friedricha Merza i sekretarza generalnego NATO Marka Ruttego. Niemcy chcą szybko uzupełnić luki w zdolnościach obronnych. Podczas targów Eurosatory 2026 roku w Paryżu koncern MBDA zaprezentował nową mobilną wyrzutnię pocisków Land Cruise Missile. Ten system, oparty na morskim pocisku NCM, ma zasięg do 1400 km i jest wspierany przez system dronów Deluge. Deluge, wykorzystując sztuczną inteligencję, koordynuje ataki, przełamując obronę powietrzną przeciwnika. Nowe rozwiązania mogą mieć znaczenie dla Polski, oferując możliwość strategicznej autonomii obronnej. Pierwsze testy systemu Deluge zaplanowano na 2028 rok.
1: Polska zabezpieczyła 4 strategiczne samoloty Airbus A330 MRTT dzięki porozumieniu z Hiszpanią. Wiceminister Obrony Narodowej Magdalena Sobkowiak-Czarnecka potwierdziła, że te wielozadaniowe tankowce-transportowce wzmocnią siły powietrzne od 2030 roku. Samoloty te są kluczowe dla pełnego wykorzystania możliwości myśliwców F-35. Dzięki nim możliwe będzie tankowanie w powietrzu, co zwiększy zasięg i efektywność działań bojowych. Airbus A330 MRTT to nie tylko tankowiec, ale także transportowiec, zdolny do przewozu dużych ładunków i pasażerów. To ważny krok w strategicznej obronności kraju.
2: Marek Karabuła został powołany na stanowisko wiceprezesa zarządu Polskiej Grupy Zbrojeniowej, spółka akcyjna. Od 1 lipca będzie odpowiadał za finanse oraz rozwój pojazdów pancernych i artylerii. Jego nominacja uzyskała pozytywną opinię ministra aktywów państwowych i ministra obrony narodowej. Karabuła ma ponad 30-letnie doświadczenie w zarządzaniu dużymi organizacjami przemysłowymi. Wcześniej kierował zakładami mechanicznymi Tarnów i hutą Stalowa Wola. Prezes PGZ, Adam Leszkiewicz, podkreśla, że jego doświadczenie będzie kluczowe dla dalszego rozwoju grupy.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Rheinmetall zdobył duży międzynarodowy kontrakt na system obrony powietrznej Skynex. Umowa, warta kilkaset milionów euro, została podpisana z nowym, nieujawnionym klientem. W ramach kontraktu dostarczone zostaną 4 kompletne systemy Skynex w ciągu 39 miesięcy. Pierwsza bateria ma być gotowa za 21 miesięcy, a kolejne co 6 miesięcy. Zamówienie obejmuje również specjalistyczne ciężarówki, amunicję oraz pełen pakiet wsparcia logistycznego. Rheinmetall Italia S.p.A. jest głównym wykonawcą projektu.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1017 hektopaskali. Dla Bydgoszczy przewiduje się 18 stopni z wiatrem, wiejącym z prędkością 8 metrów na sekundę. W Warszawie termometry pokażą 23 stopnie, a wiatr osiągnie 7 metrów na sekundę. Wakacje mają swój własny rytm. Gorący, niespieszny, bliski.
3: Radio Super Express. Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia wracają po wakacyjnej przerwie z emocjonującymi wątkami. Justin nie ustaje w staraniach o odzyskanie Oli, bombardując ją wiadomościami pełnymi uczuć. Ola, choć początkowo nieufna, zaczyna mięknąć i zgadza się na spotkanie z Justinem. W tle pojawiają się kłamstwa Karoliny, które mogą zniszczyć ich związek, ale Justin nie zamierza się poddać. Z pomocą przychodzi mu Celina, a Oliwka staje się jego sprzymierzeńcem. Ola, mimo obaw, postanawia dać Justinowi jeszcze jedną szansę. Czy ich miłość przetrwa te burzliwe chwile? Odpowiedzi przyniosą nowe odcinki. Dziedzictwo w odcinku 968 przynosi emocjonujące zwroty akcji. Nana staje się ofiarą podstępnej intrygi Cancel, która chce ją obarczyć winą za zniszczenie pamiątkowego zdjęcia teścia. Cancel, udając zmęczenie ciążą, prosi Nanę o pomoc w sprzątaniu, podkładając mydło z wybielaczem. Skutkiem jest zniszczone zdjęcie, a cała wina spada na Mariam. Poyraz, jako jedyny, postanawia dociec prawdy i odkrywa, że to Cancel stoi za intrygą. Dzięki jego determinacji prawda wychodzi na jaw, a Nana zostaje oczyszczona z zarzutów. Odcinek pełen napięcia i emocji, którego nie można przegapić.
2: W 4240 odcinku Pierwszej Miłości Angelika podejmuje próbę odcięcia się od mrocznych wspomnień. Zatrudnia się jako salowa w prestiżowej klinice WeMed, próbując odnaleźć spokój po ciężkich przejściach. Jednak los nie jest dla niej łaskawy. Podczas rozmowy telefonicznej z ukochanym Kamilem, który przebywa na misji w Kosowie, dochodzi do tragicznego wypadku. Eksplozja samochodu przerywa ich kontakt, a Kamil zdąży jedynie wyznać miłość i przeprosić. Angelika, zrozpaczona i bez informacji o stanie Kamila, zwraca się o pomoc do ojca. Niestety, ojciec stawia jej trudne warunki. Czy Angelika odnajdzie ukochanego i odzyska spokój? Odpowiedzi w kolejnych odcinkach.
1: Serial Rancho obchodzi właśnie 20-lecie od swojej premiery, która miała miejsce 5 marca 2006 roku. Przez dekadę przyciągał przed telewizory miliony Polaków, stając się prawdziwym fenomenem. Opowiadał o Lucy Wilskiej, Amerykance polskiego pochodzenia, która przybyła do Wilkowej, wywracając życie mieszkańców do góry nogami. W serialu wystąpiła plejada znakomitych aktorów, takich jak Ilona Ostrowska, Paweł Królikowski czy Cezary Żak. Każda z postaci stała się kultowa, a dialogi weszły do potocznego języka. Od finału minęło już 10 lat, a aktorzy przeszli wiele zmian, które można zobaczyć w specjalnej galerii. Dla wielu z nich Rancho było trampoliną do dalszej kariery.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
1: W 1937 odcinku serialu M jak miłość widzowie będą świadkami niezręcznej sytuacji podczas zwykłego wyjścia na pizzę. Hania, bez zastanowienia, opowie dyrektorowi szkoły o swoich dawnych przypuszczeniach, co wprawi Natalię w zakłopotanie przy narzeczonym Adamie. Spotkanie z Lipińskim, które miało być miłym akcentem, zamieni się w emocjonalną bombę. Dyrektor, wdzięczny za pomoc Natalii, nieświadomie podniesie temperaturę rozmowy. Hania, z dziecięcą szczerością, podzieli się swoimi wątpliwościami na temat ślubu Natalii i Adama, co wywoła uśmiech na twarzy Lipińskiego. Ten emocjonujący odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 7 września, po przerwie wakacyjnej na antenie TUP2.
2: Zatoka Szpiegów powraca z trzecim sezonem, a do obsady dołącza Magdalena Cielecka. Aktorka wcieli się w rolę tajemniczej baronessy Natalii von Hahn, której pojawienie się wywróci życie bohaterów do góry nogami. Premiera nowych odcinków zaplanowana jest na 2027 rok. Akcja przeniesie widzów do późnego lata 1941 roku, gdzie Franz Neumann, grany przez Bartosza Gellnera, stanie przed ryzykownym zadaniem. Baronessa von Hahn wda się w skomplikowaną relację z Francem oraz Ewą Stromberg, graną przez Sonię Mietjewską. Miłosny trójkąt wprowadzi bohaterów w świat pełen pasji i niebezpieczeństw. Magdalena Cielecka opisuje swoją postać jako pełną sprzeczności, uwodzicielską i tragicznie uwikłaną w zależności. W nowych odcinkach zobaczymy także powracających aktorów, takich jak Bartosz Gellner i Sonia Mietjelica. M jak miłość powraca po wakacyjnej przerwie z emocjonującym odcinkiem. W 1937 epizodzie, który już wkrótce trafi na ekrany, Natalka, Adam i Hania wybierają się do pizzerii, by uczcić wybór sukni ślubnej Natalki. Niespodziewanie spotykają tam Mikołaja, który dziękuje Natalce za uratowanie życia. Jednak radosna atmosfera szybko się zmienia, gdy Hania informuje Mikołaja o planowanym ślubie swojej mamy z Karskim. Słowa dziewczynki wywołują niemałe zamieszanie, a Mikołaj zdaje sobie sprawę, że nie jest mile widziany. Po krótkiej rozmowie opuszcza towarzystwo, pozostawiając rodzinę w spokoju. Co przyniosą kolejne odcinki, dowiemy się już niebawem.
1: Złoty Chłopak powraca z emocjonującym 327 odcinkiem już w poniedziałek, 6 lipca. W tym odcinku los małego Tesco zawiśnie na włosku, gdy na jaw wyjdzie bolesna prawda o jego sytuacji. Ferit i Seyran, poruszeni losem chłopca, postanowią otworzyć przed nim swoje serca. Jednak ich propozycja spotka się z niespodziewanym oporem. Tymczasem nad rezydencją Korchanów zawisną czarne chmury, gdy zakochani zderzą się z prawnymi przeszkodami w ośrodku adopcyjnym. Dodatkowo, przerażający szantaż Karama zacznie siać zamęt w willi. Pomimo tych trudności, Seyran i Ferit nie poddadzą się w walce o adopcję dzieci. Serial można oglądać na antenie TVP 1 od poniedziałku do piątku o godzinie 14.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na dzisiaj synoptycy przewidują pogodę. Lekkie opady deszczu w Gdańsku z temperaturą 17 stopni. W Poznaniu natomiast zauważymy małe zachmurzenie, a temperatura osiągnie maksymalnie 19 stopni. Ciśnienie w całym kraju utrzyma się na poziomie 1018 hektopaskali. Niższe temperatury dają wytchnienie. Taki dzień warto wykorzystać na relaks przy zimnym napoju na tarasie lub w cieniu miejskiego zaułka.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła siódma.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Wenezuela zmaga się z niecodziennym zjawiskiem. Niebo nad Caracas przybrało krwisto-czerwony kolor, co wywołało niepokój wśród mieszkańców. To jednak efekt rozpraszania światła słonecznego przez pył z nad Sahary, znany jako Candilazo. Warto przypomnieć, że kraj niedawno nawiedziły dwa silne trzęsienia ziemi, które spowodowały tysiące ofiar i zniszczenia. W sobotę, 4 lipca, planetoida o numerze 523 808 przeleci blisko Ziemi. NASA szacuje, że jej średnica wynosi kilka metrów. Najbliżej naszej planety znajdzie się o godzinie 21.53, w odległości około 3,5 miliona kilometrów. Naukowcy uspokajają, że nie ma ryzyka kolizji.
3: Niemiecki magazyn Stern ujawnił wewnętrzny raport ukraińskiej armii, który oskarża system obrony powietrznej Skynex o poważne awarie podczas ataku rosyjskich dronów Shahed. Według dokumentu, 1 kwietnia w zachodniej Ukrainie systemy Skynex nie zdołały zestrzelić drona, który uderzył w chroniony obiekt przemysłowy. Producent, koncern Rheinmetall, odpiera zarzuty, twierdząc, że Skynex dowiódł swojej skuteczności, a przyczyną incydentu mógł być błąd operatora. Mimo kontrowersji, firma zdobyła nowy kontrakt na dostawę systemów Skynex dla zagranicznych klienta. Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze skierowała akt oskarżenia przeciwko 52-letniej lekarce. Kobieta jest oskarżona o nieumyślne narażenie pacjenta na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia. Mężczyzna zmarł po odmowie przyjęcia do szpitala w Lubaniu z powodu braku miejsc. Lekarka nie przyznała się do winy, a za zarzucany jej czyn grozi kara do 1 roku więzienia.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Policja w Raciborzu poszukuje 17-letniej Aleksandry Narewskiej, która zaginęła 29 czerwca. Nastolatka opuściła dom i od tego czasu nie skontaktowała się z rodziną. Funkcjonariusze apelują o pomoc do wszystkich, którzy mogą wiedzieć, gdzie przebywa Aleksandra. Każda informacja może okazać się kluczowa. Hotel Gołębiewski w Pobierowie, otwarty 10 czerwca tego roku, redefiniuje standardy wypoczynku nad Bałtykiem. Choć początkowo może wydawać się drogi, oferuje wiele atrakcji w cenie pobytu, co może zrównoważyć koszty. W porównaniu do mniejszych hoteli, takich jak Baltivia Sea Resort w Mielnie, Gołębiewski zapewnia dostęp do aquaparku, restauracji i wielu rozrywek bez dodatkowych opłat. To sprawia, że ostateczny rachunek za wakacje może być bardziej korzystny, niż się wydaje.
3: Monika Bolkun-Robert została marszałkiem Parady Puławskiego 2026 roku, reprezentując Centrum Polsko-Słowiańskie. Podczas ceremonii szarfowania towarzyszyła jej rodzina, co było dla niej wyjątkowym i wzruszającym momentem. Bolkun-Robert podkreśla, że tytuł ten oznacza dla niej służbę i odpowiedzialność wobec Polonii. Zamierza promować polską kulturę i tradycje, szczególnie wśród młodego pokolenia Polaków w Stanach Zjednoczonych. Fasolka szparagowa to prawdziwy hit lata w polskich domach. Aby zachwycała smakiem i chrupkością, warto znać kilka prostych zasad jej gotowania. Kluczowy jest dodatek jednego składnika do wrzątku oraz szybkie schłodzenie w lodowatej wodzie. Dzięki temu fasolka zachowuje żywy kolor i doskonałą strukturę.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości rozbili nielegalną wytwórnię narkotyków w województwie dolnośląskim. Zabezpieczono ponad 56 kg mefedronu o wartości około 3 milionów złotych oraz 7 tysięcy litrów substancji chemicznych. Zatrzymano 31-letniego mężczyznę i 28-letnią kobietę, obywateli Ukrainy, podejrzanych o udział w przestępczym procederze. Śledztwo jest w toku, a w sprawie występuje 22 podejrzanych.
3: Imię Kalina, niegdyś popularne w Polsce, traci na znaczeniu. Jeszcze dekadę temu było często wybierane, ale w 2025 roku nadano je tylko 299 razy. Mimo że kojarzy się z naturą i delikatnością, rodzice coraz rzadziej sięgają po tę słowiańską formę. W rejestrze PESEL Kalina zajmuje obecnie 164 miejsce w rankingu najpopularniejszych imion.
2: Upalne lato i brak deszczu powodują, że trawniki w wielu ogrodach pokrywają się suchymi, żółtymi plamami. Zamiast sięgać po drogie preparaty, można przygotować domowy nawóz z bananowych skórek. Taka mieszanka dostarcza trawie niezbędnych składników, przywracając jej soczystą zieleń. Warto stosować ją wczesnym rankiem lub późnym wieczorem, by uniknąć poparzeń liści.
3: W pierwszej połowie 2026 roku w Polsce doszło już do 43 zabójstw kobiet, które zginęły z rąk swoich partnerów. To więcej niż w poprzednich latach, a liczba takich przypadków rośnie w zatrważającym tempie. Eksperci alarmują, że problem ma coraz częściej źródło w internecie, gdzie młodzi mężczyźni radykalizują się i nakręcają do zemsty. Rząd rozważa utworzenie zespołu do badania przypadków przemocy wobec kobiet ze skutkiem śmiertelnym.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
3: Grupa Arche świętuje narodziny pierwszych dzieci w ramach programu Arche Pokolenia, który ma zachęcać Polaków do zakładania rodzin. Dwie pierwsze rodziny otrzymały specjalne nagrody, a program obejmuje gości 24 hoteli sieci Arche. Pracownicy firmy oraz nabywcy mieszkań mogą liczyć na 10 tysięcy złotych za narodziny dziecka. Program ma na celu poprawę sytuacji demograficznej w Polsce.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Polska dziś podzielona pogodowo. Szczecin za oknem małe zachmurzenie z temperaturą 19 stopni. Natomiast w Krakowie można zobaczyć lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 23 stopnie. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1019 hektopaskali. Gorące powietrze spowalnia rytm. Lato pokazuje swoją klasyczną odsłonę. Pamiętajmy o kremie z filtrem.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
6: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: czym mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
2: Kolim, król letnich koncertów, znowu na językach. Tym razem nie za sprawą muzyki, a lodowatego potoku na Podhalu, gdzie postanowił zaprezentować swoje mięśnie i kiełbaski. Internauci nie zostawili na nim suchej nitki, zarzucając brak klasy i chwyt marketingowy. Choć Skolim lubi prowokować, tym razem wielu uznało, że przesadził. A jego wakacyjne wideo stało się hitem plotkarskich portali.

0: tajemnicą. To już wiadomo, że jesień 2026 roku zapowiada się gorąco. Cierpliwość widzów zostanie wystawiona na próbę, ale kto by się tym przejmował, skoro Olbrychski wkracza do akcji?
1: Kanada wkracza na eurowizyjną scenę w 2027 roku, a to wszystko dzięki pełnemu członkostwu w Europejskiej Unii Nadawców. Premier Mark Carney obiecuje, że to widzowie wybiorą pierwszego reprezentanta kraju. Ciekawe, czy znajdzie się ktoś, kto dorówna Céline Dion, która w 1988 roku zdobyła Eurowizję dla Szwajcarii. Kanadyjskie wokalistki już wcześniej podbijały ten konkurs, ale teraz czas na oficjalny debiut.
2: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
1: Krzysztof Ziemiec, znany dziennikarz, nie boi się mówić o swojej głębokiej wierze, choć przyznaje, że czasem ma kryzysy. Wychował troje dzieci w duchu katolicyzmu, ale jak sam przyznaje, praktykowanie wiary przez jego pociechy to już inna bajka. Syn trzyma się zasad, ale córki, cóż, bywa różnie. Wygląda na to, że nawet w rodzinach pełnych pobożności młode pokolenie ma swoje własne ścieżki.
0: No i proszę, Krzysztof Ibisz, gwiazdor Polsatu, nie tylko błyszczy na ekranie, ale i w domowych zmaganiach. Jego żona, Joanna, ujawniła, że ich małżeństwo potrzebowało terapii, by przetrwać po narodzinach pierwszego dziecka. Intensywna kariera Krzysztofa i problemy z synem przygniotły parę, ale terapia okazała się ratunkiem. Joanna przyznała, że dzięki temu procesowi odzyskała swoją siłę, a ich związek wyszedł z tego silniejszy.
1: Kolejna gwiazda kultowego serialu Co ludzie powiedzą odeszła. Anna Dawson, niezapomniana Violetta, zmarła w wieku 88 lat, zaledwie kilka miesięcy po swoim mężu. Wydaje się, że rok 2025 nie oszczędzał fanów serialu, bo w październiku pożegnaliśmy również Patricię Routledge, czyli ekranową Hyacinthę Bukiet. Dla wielu widzów Violetta pozostanie niezapomnianą postacią, która wprowadzała humor i urok do naszych domów. Helena Englert zrobiła furorę na tegorocznym openerze, ale nie tylko dzięki muzyce. Jej odważna stylizacja, która wyglądała jakby rajstopy przerobiono na bluzkę, przyciągnęła więcej spojrzeń niż nie jeden koncert. W tłumie szalała mama, Beata Ścibakówna, dumna jak paw, dopingując córkę. Helena pokazała, że na festiwalach liczy się nie tylko dźwięk, ale i moda, a jej występ na pewno długo zostanie w pamięci.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Open Air Festival w Gdyni znów przyciągnął całą śmietankę polskiego show biznesu. Anna i Robert Lewandowscy, Ma Fashion, Jessica Mercedes oraz Marina i Wojciech Szczęśni bawili się w najlepsze, a ich festiwalowe stylizacje były równie spektakularne jak koncerty. Jessica Mercedes postawiła na różową sukienkę, by promować swoją współpracę z marką Barbie, a Ma Fashion eksponowała nową fryzurę. Ciekawe, czy ktoś jeszcze pamięta, że to festiwal muzyczny, a nie pokaz mody. Zendaya znowu zaskakuje. Na paryskiej premierze Spider-Man Brand New Day pojawiła się w t-shircie z wizerunkiem Spider-Mana, który nosiła jak mini sukienkę. Całość dopełniła białymi szpilkami i biżuterią, a koszulka, jak się okazuje, kosztowała jedynie $35 na eBayu. Minimalizm w najlepszym wydaniu, a świat mody znów ma o czym mówić. Premiera filmu z Tomem Hollandem w roli głównej już 31 lipca.
0: W świecie muzyki trwa niekończąca się debata, kto naprawdę zasługuje na miano pionierów heavy metalu. Choć Black Sabbath często uznawani są za ojców chrzestnych tego gatunku, Ian Paice z Deep Purple ma inne zdanie. Według niego to The Who rozpoczęli całą rewolucję, zmieniając rocka w coś bardziej brutalnego i nieprzewidywalnego. Cóż, może to właśnie ich szaleństwo i chemia między członkami zespołu sprawiły, że rock and roll nabrał nowego, cięższego brzmienia.
1: David Hakopian, były basista zespołu Soil, który przekształcił się w legendarny System of a Down, ujawnił, że został wyrzucony z zespołu za zbyt spokojne usposobienie. Koledzy stwierdzili, że nie był wystarczająco wściekły, by grać z odpowiednią agresją. Cóż za ironia losu, że spokój może być przeszkodą w świecie rocka. Tymczasem System of a Down szykuje się do kolejnych koncertów w Polsce, które odbędą się 18 i 19 lipca na PGE Narodowym w Warszawie, z gościnnym udziałem Queens of the Stone Age i Acid Bath.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie lekkie opady deszczu. Dla Torunia przewidywana temperatura wynosi 20 stopni, a wiatr zachodni osiągnie prędkość 7 metrów na sekundę. Dla Katowic zaś termometry pokażą 21 stopni, a wiatr północno-zachodni może osiągnąć 6 metrów na sekundę. Brak upału sprzyja większej aktywności. Jednak dalej pamiętajmy o odpowiednim nawodnieniu organizmu i kremie z filtrem.
3: Radio Super Express. Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję. Radio Super Express. Radio Super Express. Tym dziś żyje Polska.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Warszawie zapadł prawomocny wyrok w sprawie Łukasza Z. i Magdy C., którzy znęcali się nad członkiem rodziny oraz psem. Łukasz Z. spędzi 7 lat w więzieniu, a Magda C. 1,5 roku. Para nie będzie mogła posiadać psów przez odpowiednio 15 i 5 lat. Dodatkowo sąd nakazał im wpłatę na rzecz warszawskiego schroniska.
2: Grupa Arche świętuje narodziny pierwszych dzieci w ramach programu Arche Pokolenia, który ma zachęcać Polaków do zakładania rodzin. Dwie pierwsze rodziny otrzymały specjalne nagrody, a program obejmuje gości 24 hoteli sieci Arche. Pracownicy firmy oraz nabywcy mieszkań mogą liczyć na 10 tysięcy złotych za narodziny dziecka. Program ma na celu poprawę sytuacji demograficznej w Polsce. Na warszawskiej Pradze zatrzymano małżeństwo z ponad 7,5 kg narkotyków. Policja znalazła amfetaminę, mefedron, marihuanę, THC i MDMA w domku na działce, samochodzie i mieszkaniu pary. Zabezpieczono także policyjne mundury i repliki broni. Oboje trafili do aresztu, a mężczyzna odpowie jako recydywista. W Raciążu doszło do brutalnego morderstwa, którym 29-letni Aleksander G. zabił swoich dziadków przy użyciu siekiery i noża. Mężczyzna sam zgłosił się na policję, przyznając się do zbrodni. Śledczy badają, czy na jego zachowanie miała wpływ tragiczna przeszłość rodzinna, w tym morderstwo matki przez ojca. Prokuratura postawiła mu zarzuty zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem, a jego poczytalność zostanie oceniona przez biegłych.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Parku Zakrzówek w Krakowie zlikwidowano strefę grillową. Decyzja zapadła po licznych skargach mieszkańców na hałas i bałagan oraz w trosce o ochronę przyrody. Podobne działania podjęto wcześniej w Parku Krowoderskim i Parku Bagry Wielkie. Miasto planuje konsultacje społeczne w celu wyznaczenia nowych miejsc do grillowania. Na osiedlu na Wzgórzach w Nowej Hucie doszło do tragedii. 28-letni mężczyzna zginął po upadku z 8 piętra wieżowca. Policja wyklucza udział osób trzecich, wskazując na samobójstwo. Świadkowie zeznali, że przed upadkiem mężczyzna był bardzo pobudzony i krzyczał. Na obwodnicy Krakowa, na odcinku autostrady A4, działa nowy system odcinkowego pomiaru prędkości. Urządzenia monitorują trasę od węzła Łagiewniki do węzła Kraków-Wieliczka. Kierowcy muszą przestrzegać limitów prędkości 140 km na godzinę dla aut osobowych i 80 km na godzinę dla ciężarówek. Przekroczenie tych limitów skutkuje mandatem. Polska zmaga się z falą gwałtownych burz, które przynoszą intensywne opady deszczu, grad i silne wiatry. Najbardziej dotknięte są południowe i centralne regiony kraju, gdzie odnotowano poważne zniszczenia, w tym zalane ulice i zerwane dachy. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed dalszymi niebezpiecznymi zjawiskami, szczególnie na Mazowszu, gdzie burze mogą wystąpić wieczorem. Służby apelują o ostrożność i unikanie wychodzenia z domów, jeśli nie jest to konieczne.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Na Pomorzu Zachodnim ruszają intensywne prace nad budową drogi ekspresowej S10 na odcinku ze Szczecina do Wałcza. To rekordowe przedsięwzięcie obejmuje ponad 100 km nowej trasy, która ma być gotowa do końca 2028 roku. Ostatnie zezwolenie na realizację inwestycji zostało właśnie wydane, co pozwala na rozpoczęcie prac budowlanych na całym odcinku. Droga S10 ma zapewnić szybki dojazd ze Szczecina do Warszawy.
2: Popularny youtuber Książulo odwiedził hotel Gołębiewski w Pobierowie, co wywołało burzę w sieci. Mimo początkowych pochwał, szybko pojawiły się problemy, takie jak żółta woda i brak klimatyzacji. Książulo zażądał zwrotu kosztów i otrzymał pieniądze, ale nagranie z wizyty pozostanie dostępne w internecie. Po zakończeniu rządowego programu CPN ceny paliw w Lubieszynie i Szczecinie są niemal identyczne. Na stacjach Orlenu i BP benzyna 95 kosztuje niecałe 7 zł, a diesel niecałe 7 zł. Jedynie Circle K oferuje nieco niższe ceny, co przyciąga długie kolejki. Eksperci przewidują, że w najbliższym czasie różnice w cenach mogą się zwiększyć. Kozia Dolina w Ojrzanowie to wyjątkowe miejsce, gdzie można spędzić czas w towarzystwie ponad 200 przyjaznych kóz. Gospodarstwo prowadzone przez Mariusza Antczaka i Annę Lisowską oferuje nie tylko kontakt z naturą, ale także możliwość adopcji kóz. Właściciele planują powiększenie stada do 500 zwierząt, dbając o zrównoważone rolnictwo i dobrostan zwierząt. Kozia Dolina to idealne miejsce na rodzinny wypoczynek z dala od miejskiego zgiełku.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Wrocławskie lotnisko ogłosiło nowe połączenia na sezon zimowy. Od 25 października Wizz Air uruchomi loty do egipskiej Hurgady, a od 16 stycznia przyszłego roku do włoskiego Turynu. Loty do Hurgady będą odbywać się 3 razy w tygodniu, a do Turynu raz w tygodniu. To świetna wiadomość dla miłośników słońca i sportów zimowych. W Lubinie doszło do wstrząsającego odkrycia. Policjanci, po zgłoszeniu o ataku psów na przechodnia, znaleźli na jednej z posesji zwierzęta w skrajnie zaniedbanych warunkach. Psy brodziły we własnych odchodach, a ich właściciel został zatrzymany i usłyszał zarzuty znęcania się nad zwierzętami. Grozi mu kara do 3 lat więzienia. Wszystkie zwierzęta trafiły pod opiekę Organizacji Ochrony Zwierząt.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dziś nad Polską lekkie opady deszczu wystąpi w Białymstoku, gdzie temperatura osiągnie 20 stopni. Z kolei we Wrocławiu zapowiadane jest małe zachmurzenie, a termometry wskażą 22 stopnie. Ciśnienie atmosferyczne w kraju utrzyma się na poziomie 1020. Niższe temperatury dają wytchnienie. Taki dzień warto wykorzystać na relaks przy zimnym napoju na tarasie lub w cieniu miejskiego zaułka.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z 2 numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
7: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
8: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Cristiano Ronaldo rozgrywa swój 6. mundial, a Portugalia przygotowuje się do starcia z Chorwacją w 1/6 finału. Były napastnik Nuno Gomes podkreśla, że Ronaldo wciąż ma niezłomną pasję i charyzmę, które są kluczowe dla zespołu. Portugalia, choć nie bez trudności, awansowała do fazy pucharowej, a teraz czeka ją trudne wyzwanie. Czy drużyna zdoła powtórzyć sukces z 2016 roku i zaskoczyć faworytów? Czas pokaże. Belgia i Stany Zjednoczone awansowały do 1/8 finału Mistrzostw Świata 2026. Belgowie dokonali niesamowitego powrotu w meczu z Senegalem, wygrywając 3-2 po dogrywce. W drugim spotkaniu Stany Zjednoczone pokonały Bośnię i Hercegowinę 2-0. W kolejnej rundzie Belgia zmierzy się ze Stanami Zjednoczonymi.
2: Na Mistrzostwach Świata doszło do dramatycznego wydarzenia. Trener reprezentacji Demokratycznej Republiki Konga, Sébastien Desabre, dowiedział się o śmierci ojca podczas konferencji prasowej. Informacja została przekazana publicznie przez rzecznika drużyny, co wywołało szok i międzynarodowy skandal. Mimo porażki 1-2 z Anglią, Desabre chwalił swoich zawodników za heroiczny występ.
1: Iga Świątek awansowała do 3. rundy Wimbledonu po zwycięstwie nad Karoliną Pliskową. Polka, broniąca tytułu, zmierzy się w sobotę z Aleksandrą Elą lub Mayą Joy. Dokładny plan gier poznamy w piątek. Transmisję z Wimbledonu można śledzić na sportowych kanałach Polsatu.
0: Radio Super Express. Sport.
2: Podczas meczu na Wimbledonie Nowak Djokovic wywołał kontrowersję, żartując z dziewczynki od podawania piłek. Tenisista udawał, że został zraniony nożyczkami, co wystraszyło młodą asystentkę. Sytuacja szybko obiegła internet, a Djokovic musiał publicznie przeprosić za swoje zachowanie. Przyznał, że jego żart nie był najlepszy, choć miał na celu rozluźnienie atmosfery na korcie.
1: Maja Chwalińska musiała wycofać się z Wimbledonu po dramatycznym meczu. Polka była o krok od zwycięstwa w singlu, ale niefortunny poślizg i kontuzja stawu skokowego zniweczyły jej szanse. Z powodu bólu i skurczów zrezygnowała także z gry w deblu. Chwalińska podziękowała fanom za wsparcie i zapowiedziała, że zrobi wszystko, by jak najszybciej wrócić na kort.
2: Andrzej Bargiel dokonał historycznego wyczynu na Nanga Parbat, zjeżdżając na nartach z wierzchołka, bez użycia dodatkowego tlenu. To pierwszy taki zjazd w historii, co czyni go przełomowym wydarzeniem w światowym himalaizmie. Bargiel pokonał 3700 metrów różnicy wysokości, co jest większym osiągnięciem niż zjazdy z Everestu czy K2. Wyprawa trwała 2 dni i 9 godzin, a sukces był możliwy dzięki doskonałemu przygotowaniu i wsparciu zespołu. Anna Lewandowska otwarcie podzieliła się swoimi obawami przed przeprowadzką do Stanów Zjednoczonych. Żona piłkarza przyznała, że wizja zaczynania życia od nowa budzi w niej strach, szczególnie z uwagi na dzieci. Jej szczere wyznanie spotkało się z dużym wsparciem ze strony polskich celebrytek, które pospieszyły z dobrym słowem. Wśród nich znalazły się Marina Łuczenko-Szczęsna, Katarzyna Zielińska i Ewa Farna.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Izabella Krzan dołączyła do grona prowadzących Dzień Dobry TVN. Popularna prezenterka, znana z pracy w TVP i Kanale Zero, teraz tworzy duet z Janem Pirowskim. Krzan, która w młodości odnosiła sukcesy w siatkówce, cieszy się uznaniem fanów za doskonałą formę fizyczną. Jej kariera obejmuje także sukcesy w modelingu, w tym tytuł Miss Polonia 2016. Julia Wieniawa po powrocie z wakacji na Ibizie relaksuje się nad polskim morzem. Towarzyszy jej nie piłkarz Motoru Lublin, jak spekulowano, ale jej ukochany pies Bowie. Ten uroczy kawapuł zdobył serce aktorki i stał się jej najbliższym towarzyszem. Rasa ta cieszy się popularnością także wśród innych gwiazd, jak Anna i Robert Lewandowscy. Maja Chwalińska, polska tenisistka, doświadczyła bolesnej porażki w pierwszej rundzie Wimbledonu, przegrywając z powodu kontuzji. Mimo problemów zdrowotnych, zawodniczka stała się celem brutalnego hejtu w sieci. Jej menedżer, Piotr Szczypka, podkreśla, że problem hejtu w tenisie staje się coraz bardziej powszechny. Czołowi tenisiści apelują o zwrócenie uwagi na ten nieakceptowalny problem.
1: Wojciech Szczęsny i jego żona Marina pojawili się na Open Air Festival w Gdyni. Para, znana z polskiego show biznesu, bawiła się na koncercie Zary Larsson, nie szczędząc sobie czułości. Towarzyszyli im znajomi, w tym Jan Bednarek z żoną Julią. Zdjęcia z festiwalu szybko obiegły internet, pokazując radosną atmosferę wydarzenia.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Sumner Stroh, znana z głośnego skandalu z Adamem Levinem, wkracza na scenę muzyczną z nowym singlem Miss America. Premiera utworu zbiega się z ważnym meczem reprezentacji Stanów Zjednoczonych na Mistrzostwach Świata, co budzi spekulacje o przemyślanej strategii marketingowej. Influencerka, która zdobyła popularność dzięki zmysłowym sesjom zdjęciowym, ogłasza nową erę w swojej karierze. Rozpoczyna się letnia edycja Botanicznej Piątki. cyklu biegów, który już od 10 lat przyciąga miłośników sportu i natury. W tym roku uczestnicy będą mogli rywalizować w 12 miejscowościach, takich jak Olsztyn, Warszawa czy Gdynia, ciesząc się pięknem zielonych terenów. Biegi są dostępne dla wszystkich, niezależnie od poziomu zaawansowania, a jubileuszowa edycja zapowiada dodatkowe niespodzianki. Każdy bieg kończy się wręczeniem pamiątkowych medali, które nawiązują do pierwszej edycji z 2016 roku.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie lekkie opady deszczu. Dla Bydgoszczy przewidywana temperatura wynosi 20 stopni, a wiatr zachodni osiągnie prędkość 8 metrów na sekundę. Dla Warszawy zaś termometry pokażą 24 stopnie, a wiatr północno-zachodni może osiągnąć 7 metrów na sekundę. Letnie ciepło dziś w całej okazałości. Dzień otula słońcem i spokojem. Warto wyjść na zewnątrz, choć na chwilę.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: M jak miłość zaskakuje fanów nowymi odkryciami na planie. W najnowszych odcinkach, które są właśnie kręcone, Marcin Chodakowski, grany przez Mikołaja Roznerskiego, ujawnia swoje pełne imię. Marcin Izydor Chodakowski. To zaskakujące wyznanie padło podczas luźnej rozmowy na planie. W Bistro Kingi, gdzie toczą się kluczowe sceny, Marcin i Elżbieta Domańska wyglądają jak para na randce, co budzi pytania o ich relacje. Czy to tylko służbowe spotkania, czy coś więcej? Wątki z udziałem Elżbiety mogą wpłynąć na życie prywatne Marcina, zwłaszcza jego relacje z Kamą. Nowy sezon zapowiada się pełen napięć i nieoczywistych zwrotów akcji. Serial Na dobre i na złe w 998 odcinku przyniesie ogromne emocje. Maria, skrzywdzona lekarka, nie zamierza się poddać i stawia czoła swojemu oprawcy, Jakubowi Dobremu. Sprawa brutalnej napaści na nią dzieli personel szpitala na dwa obozy. Kluczowe wydarzenia rozegrają się w gabinecie prokuratora Greca, gdzie Maria złoży ważne zeznania. Jakub, zamiast przyznać się do winy, manipuluje otoczeniem, próbując przedstawić się jako ofiara. Sytuację dodatkowo komplikuje pojawienie się jego żony Doroty z bezwzględnym prawnikiem. Konfrontacja Marii z Dorotą będzie pełna napięcia i emocji, pokazując, jak daleko można się posunąć w obronie rodziny. W 4240 odcinku Pierwszej Miłości Angelika podejmuje próbę odcięcia się od mrocznych wspomnień. Zatrudnia się jako salowa w prestiżowej klinice WeMed, próbując odnaleźć spokój po ciężkich przejściach. Jednak los nie jest dla niej łaskawy. Podczas rozmowy telefonicznej z ukochanym Kamilem, który przebywa na misji w Kosowie, dochodzi do tragicznego wypadku. Eksplozja samochodu przerywa ich kontakt, a Kamil zdąży jedynie wyznać miłość i przeprosić. Angelika, zrozpaczona i bez informacji o stanie Kamila, zwraca się o pomoc do ojca. Niestety, ojciec stawia jej trudne warunki. Czy Angelika odnajdzie ukochanego i odzyska spokój? Odpowiedzi w kolejnych odcinkach. W 909 odcinku serialu Akacjowa 38 pułkownik Valverde staje przed trudnym wyborem, który może na zawsze zmienić jego relacje z bliskimi. Ukrywając swoje problemy zdrowotne, decyduje się nie jechać z Sylwią do Włoch, co prowadzi do jej podróży z młodym Estebanem. Tymczasem dawne intrygi Ursuli wychodzą na jaw, a mieszkańcy kamienicy odkrywają jej manipulacje. Inigo dokonuje zaskakującego odkrycia w pokoju Elpeny, co rzuca nowe światło na jego tożsamość. Serial Akacjowa 38 zostanie wyemitowany 10 lipca 2026 roku na kanale TVP 1 o godzinie 18:25. Ta hiszpańska telenowela przenosi nas do Madrytu z początku XX wieku, gdzie codzienne dramaty przeplatają się z mrocznymi sekretami. Produkcja zdobyła uznanie dzięki dbałości o historyczne kostiumy i malownicze krajobrazy.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
1: Dziedzictwo wkracza w emocjonującą fazę z odcinkiem 974. Już 10 lipca o 16 na TVP 1 widzowie będą mogli śledzić nowe zawirowania w życiu bohaterów. Adalek odkrywa w rzeczach Ainur tajemniczy przedmiot, co prowadzi do podejrzeń o romans z Sinanem. Tymczasem Poyraz, dowiadując się o nowej pracy Nany, pada w gniew, co prowadzi do konfrontacji z Semichem. Ainur i Sinan próbują ukryć przed Isl prawdę o zawodzie kobiety, ale Isl zaczyna coś podejrzewać. Serial Dziedzictwo to prawdziwa uczta dla fanów tureckich produkcji, pełna emocji i niespodziewanych zwrotów akcji. Serial La Promesa, Pałac Tajemnic, wkracza w emocjonujący 430 odcinek. Atmosfera w posiadłości jest napięta, a bohaterowie stają przed trudnymi wyborami. Petra odkrywa coś, co zmienia jej postrzeganie bliskiej osoby i budzi w niej chęć zemsty. Katalina decyduje się na szczerą rozmowę z Pelayo, przyznając, że jej uczucia do niego nie wygasły, choć potrzebuje czasu na przemyślenia. Cruz próbuje dowiedzieć się od Manuela, kim jest kobieta, którą syn kocha. Virtudes i Candela mają ostre spięcie, a Petra czuje się zdradzona przez Ignacio. Najnowszy odcinek zostanie wyemitowany 10 lipca na TVP 2 o godzinie 15:05. M jak miłość powraca po wakacyjnej przerwie z emocjonującym odcinkiem. W 1937 epizodzie, który już wkrótce trafi na ekrany, Natalka, Adam i Hania wybierają się do pizzerii, by uczcić wybór sukni ślubnej Natalki. Niespodziewanie spotykają tam Mikołaja, który dziękuje Natalce za uratowanie życia. Jednak radosna atmosfera szybko się zmienia, gdy Hania informuje Mikołaja o planowanym ślubie swojej mamy z Karskim. Słowa dziewczynki wywołują niemałe zamieszanie, a Mikołaj zdaje sobie sprawę, że nie jest mile widziany. Po krótkiej rozmowie opuszcza towarzystwo, pozostawiając rodzinę w spokoju. Co przyniosą kolejne odcinki, dowiemy się już niebawem.
2: Złoty Chłopak powraca z emocjonującym 327 odcinkiem już w poniedziałek, 6 lipca. W tym odcinku los małego Tesco zawiśnie na włosku, gdy na jaw wyjdzie bolesna prawda o jego sytuacji. Ferit i Seyran, poruszeni losem chłopca, postanowią otworzyć przed nim swoje serca. Jednak ich propozycja spotka się z niespodziewanym oporem. Tymczasem nad rezydencją Korchanów zawisną czarne chmury, gdy zakochani zderzą się z prawnymi przeszkodami w ośrodku adopcyjnym. Dodatkowo, przerażający szantaż Karama zacznie siać zamęt w willi. Pomimo tych trudności, Seyran i Ferit nie poddadzą się w walce o adopcję dzieci. Serial można oglądać na antenie TVP 1 od poniedziałku do piątku o godzinie 14.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Gdańsku zapowiadane są lekkie opady deszczu z temperaturą 18 stopni. Wiatr będzie wiał zachodni z prędkością 10 metrów na sekundę. W Poznaniu prognozowane jest małe zachmurzenie, a termometry wskażą 20 stopni. Wiatr zachodni osiągnie prędkość 9 metrów na sekundę. Niższe temperatury dają wytchnienie. Taki dzień warto wykorzystać na relaks przy zimnym napoju, na tarasie lub w cieniu miejskiego zaułka.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła ósma.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Tragedia na szlaku Pedra do Macaco w Brazylii. 44-letni turysta zginął po upadku ze 150 metrów, próbując zejść ze skały po zrobieniu pamiątkowego zdjęcia. Zdarzenie miało miejsce w niedzielę i zostało przypadkowo nagrane przez innego turystę. Mimo szybkiej akcji ratunkowej, mężczyzny nie udało się uratować. Na Florydzie doszło do tragicznego zdarzenia. 18-miesięczny chłopiec zmarł po tym, jak ojciec zostawił go na wiele godzin w rozgrzanym samochodzie. Mężczyzna był przekonany, że rano zawiózł syna do żłobka, a dramat odkrył dopiero po pracy. Policja prowadzi śledztwo w tej sprawie. To już trzeci taki przypadek na Florydzie w tym roku.
2: W Monako doszło do zamachu bombowego na ukraińskiego biznesmena Wadyma Jermołajewa. Eksplozja ciężko raniła jego partnerkę, Annę Nasobinę, a sam Jermołajew również trafił do szpitala. 13-letni syn pary odniósł lekkie obrażenia. Śledczy podejrzewają, że atak miał związek z interesami oligarchy, a sprawca jest nadal poszukiwany. W brytyjskim zoo w Cambridgeshire doszło do dramatycznego incydentu. 3-letni chłopiec został wrzucony na wybieg z krokodylami przez obcego mężczyznę. Dziecko cudem uniknęło śmierci dzięki szybkiej reakcji pracowników zoo, ale wciąż przebywa w szpitalu po serii operacji. Sprawca, który ma orzeczenie o niepełnosprawności intelektualnej, opuścił areszt po wpłaceniu kaucji.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Nowa polityka imigracyjna USA dotknęła wielu Polaków, w tym 65-letnią Elżbietę Czysz, która po 20 latach życia w Ameryce została deportowana. Zatrzymana przez agentów ICE, spędziła 3 miesiące w ośrodku detencyjnym, co przypłaciła zdrowiem psychicznym. Obecnie, po powrocie do Polski, zmaga się z zespołem stresu pourazowego i próbuje na nowo ułożyć sobie życie. Wspomnienia z pobytu w USA, mimo wielu lat spędzonych tam, są dla niej teraz źródłem traumy.
2: Sezon ślubny trwa, a wraz z nim pojawiają się pytania o wręczanie kopert z pieniędzmi. Ekspertka od etykiety, Aleksandra Pakuła, podkreśla, że koperty nie powinny być podpisywane. Zamiast tego podpiszmy kartkę z życzeniami, którą wkładamy do środka. Dodatkowo kopert nie należy zaklejać, chyba że zawierają małe przedmioty, które mogą wypaść.
0: W Rzeszowie policja zatrzymała 16-latka na hulajnodze elektrycznej, który jechał z prędkością 52 km na godzinę. Nastolatek poruszał się ulicą, gdzie obowiązuje zakaz dla takich pojazdów, a jego hulajnoga nie miała blokady prędkości. Sprawą zajmie się teraz sąd rodzinny. W Poznaniu policjanci uratowali życie 3-dniowego noworodka, który przestał oddychać przy stacji paliw na ulicy Naramowickiej. Dzięki szybkiej reakcji i udzieleniu pierwszej pomocy dziecko odzyskało oddech jeszcze przed przyjazdem karetki. Niemowlę zostało następnie przetransportowane do szpitala, gdzie trafiło pod opiekę lekarzy. To kolejny przykład skutecznej interwencji służb w sytuacjach kryzysowych.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Nad Polską przechodzą burze, a eksperci przypominają o konieczności odłączania urządzeń elektrycznych od gniazdek. Największym zagrożeniem są przepięcia w sieci, które mogą uszkodzić sprzęt domowy. Listwy przeciwprzepięciowe pomagają, ale nie eliminują ryzyka. Najbezpieczniejszym rozwiązaniem jest fizyczne odłączenie elektroniki na czas burzy.
2: W 2026 roku rekrutacja do techników opiera się na systemie punktowym, gdzie maksymalnie można zdobyć 200 punktów. Połowa z nich pochodzi z wyników egzaminu ósmoklasisty, a druga połowa z ocen na świadectwie oraz dodatkowych osiągnięć, takich jak wolontariat czy sukcesy w konkursach. Wyniki egzaminu z języka polskiego i matematyki przelicza się, mnożąc każdy procent przez 0,35, a z języka obcego przez 0,30. Dodatkowe punkty można zdobyć za świadectwo z wyróżnieniem oraz aktywność pozaszkolną.
0: W Paczkowie doszło do dramatycznego zdarzenia. 80-letni mężczyzna został zatrzymany za usiłowanie zabójstwa swojej żony, którą zaatakował młotkiem. Kobieta trafiła do szpitala, a napastnik został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Grozi mu dożywocie. Śledztwo w tej sprawie prowadzi policja z Nysy pod nadzorem prokuratury. Policjanci z Warszawy zabezpieczyli ponad 7,5 kg narkotyków oraz repliki broni i mundury na warszawskich ogródkach działkowych. Zatrzymano 45-letnią kobietę i jej 40-letniego męża, którzy usłyszeli zarzuty posiadania znacznej ilości środków odurzających. Sąd zdecydował o ich tymczasowym aresztowaniu. Wśród zabezpieczonych narkotyków znalazły się amfetamina, mefedron, marihuana, THC i MDMA.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Lubinie policja zatrzymała 50-letniego mężczyznę, podejrzanego o znęcanie się nad zwierzętami. Interwencja miała miejsce po tym, jak biegające bez nadzoru psy ugryzły przechodnia. Na miejscu funkcjonariusze odkryli zaniedbane zwierzęta, w tym 2 szczeniaki ukryte za kanapą. Mężczyźnie postawiono zarzuty, a psy trafiły pod opiekę Organizacji Ochrony Zwierząt.
0: Na jednym z warszawskich bazarków zauważono dawno niewidzianego polityka PiS, profesora Karola Karskiego. Były europoseł, ubrany w sportowy t-shirt i przeciwsłoneczne okulary. Kupował maliny i truskawki. Co ciekawe, profesor nie czekał z jedzeniem do domu i zajadał owoce prosto z torby. Letnie przysmaki cieszą się dużą popularnością, a sezon na nie jest krótki.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1019 hektopaskali. W Szczecinie małe zachmurzenie, a odczuwalna temperatura wyniesie 19 stopni. Z drugiej strony kraju w Krakowie na niebie będzie można oglądać lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 23 stopnie. Letni dzień rozbrzmiewa ciepłem. Wszystko nabiera złocistego tonu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

waving your banner all over the place. We

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Doda, znana z muzycznych hitów, teraz z rozmachem wkracza do świata fitnessu. Jej pierwszy Doda Mega Camp, który odbędzie się w luksusowym Heron Life Hotel, już przyciągnął tłumy, mimo że cena za udział przekracza 10 tysięcy złotych. Uczestnicy mogą liczyć na intensywny program treningowy, warsztaty i wykłady, a także wykwintne posiłki, które z pewnością nie przypominają chleba z dżemem. A jeśli ktoś przegapił tę edycję, nie ma co się martwić. Kolejna już w październiku, choć za jeszcze wyższą cenę.
2: Marta Hyczewska, znana z ekranów telewizyjnych, przeżywa prawdziwy dramat. Jej 3-letni synek Leon walczy z białaczką w Paryżu, a aktorka zdesperowana zwróciła się do fanów o pomoc finansową. Choć decyzja o publicznym apelu była dla niej niezwykle trudna, zdrowie dziecka jest najważniejsze. Zbiórka na leczenie Leona już przyniosła ponad 27 tysięcy złotych, ale to dopiero początek długiej drogi. Helena Englert na Open Air Festival zafundowała publiczności prawdziwy emocjonalny rollercoaster. Aktorka i wokalistka w lekkiej festiwalowej stylizacji postanowiła podzielić się ze sceny swoim girl crushem, co wywołało niemałe poruszenie. Jej szczere wyznanie o zauroczeniu kobietą stało się jednym z najgorętszych tematów festiwalu. No cóż, Open Air jak zwykle nie zawodzi, serwując nie tylko muzyczne doznania, ale i pikantne wyznania.
1: Jolanta Kwaśniewska, nasza niezmiennie stylowa była pierwsza dama, znów przyciągnęła uwagę. Tym razem w zabytkowej manufakturze porcelany. Wzięła pędzel w dłoń i z gracją ozdobiła filiżankę płynnym złotem, udowadniając, że nawet w artystycznym zdobieniu porcelany można zachować klasę. Jej letnia, wielobarwna sukienka, zdominowana przez zieleń i błękit, idealnie wpisała się w wakacyjny klimat, a internauci nie szczędzili pochwał. Cóż, Jolanta Kwaśniewska po raz kolejny pokazała, że wiek to tylko liczba, a styl to stan umysłu.
0: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
1: Klaudia Halejcio i Oskar Wojciechowski zaskoczyli wszystkich, biorąc ślub w tajemnicy. A teraz dzielą się z fanami bajkowymi kadrami z uroczystości. Jednak to nie romantyczna sceneria we Francji, a brak starszej córki Oskara na jednym z nagrań wywołał burzę w sieci. Internauci zastanawiają się, dlaczego na filmie pojawiła się tylko mała Nell, a nie jej starsza siostra. Czyżby nowoczesna rodzina miała swoje tajemnice, które niekoniecznie chcą ujawniać na Instagramie?
2: W świecie, gdzie wszystko jest idealnie wyretuszowane, Nara Smith, gwiazda TikToka, zaskoczyła wszystkich szczerym wyznaniem. Jej 2-letnia córeczka Wimsy walczy z nowotworem, a życie rodziny wywróciło się do góry nogami. Zamiast kolejnych uroczych filmików, influencerka opowiedziała o dramatycznej walce, którą toczą z dala od kamer. Cóż, nawet w świecie filtrów i perfekcji rzeczywistość potrafi być brutalna. Michał Koterski znów zaskakuje. Podczas spaceru z synem i pieskiem postanowił włożyć rękę tam, gdzie niekoniecznie powinien. Czego tam szukał? Może zgubił klucze do nowego wizerunku pobożnego ojca? A może to tylko kolejny sposób na przyciągnięcie uwagi mediów? Tego pewnie szybko się nie dowiemy. Ale jedno jest pewne. Koterski potrafi zaskoczyć.
1: Robert Lewandowski opuszcza FC Barcelonę i przenosi się do Chicago Fire, co wywołało prawdziwą burzę w mediach. Anna Lewandowska, jego żona, podzieliła się swoimi obawami na Instagramie, co spotkało się z falą krytyki. Internauci nie mogą się zdecydować, czy bogaci mają prawo do stresu. Psycholog Rafał Koszyk przypomina, że emocje nie sprawdzają stanu konta, a Lewandowscy, mimo milionów, też są tylko ludźmi. Cóż, wygląda na to, że pieniądze nie są magicznym lekarstwem na życie.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Alisa White Glues, była wokalistka Arch Enemy, zaskoczyła fanów dołączając do Dragon Force, choć sama była zdziwiona ich reakcją. Współpraca z brytyjską grupą power metalową to dla niej prawdziwy wycisk, ponieważ tempo utworów jest mordercze. Ale to nie koniec niespodzianek. Alisa stworzyła także kobiecy zespół Blue Medusa, który stał się jej nowym, muzycznym dzieckiem. Wygląda na to, że White Glues nie zamierza zwalniać tempa, a jej energia jest nie do zatrzymania.
2: Muzeum Rock and Roll Hall of Fame w Cleveland postanowiło w końcu zauważyć, że kobiety też potrafią grać metal. 10 lipca otworzy wystawę Women in Metal – You Will Know My Name, która ma pokazać, że panie nie tylko potrafią krzyczeć, ale i przełamywać schematy. Na liście wyróżnionych artystek znalazły się takie nazwiska jak Lizzy Hale czy Lita Ford. A na deser, dla tych, którzy jeszcze nie wierzą, że kobiety mogą rządzić w metalu, odbędzie się koncert akustyczny z udziałem Lizzy Hale i Joe Hottingerzą. Że kobiety mogą rządzić

0: Sprawia, że to tylko chwilowa zmiana, ponieważ na scenie towarzyszyć im będzie orkiestra. A więc, drodzy fani, nie ma powodów do paniki. IRA wciąż gra na pełnych obrotach.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiaj przeważają lekkie opady deszczu. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1020 hektopaskali. W Toruniu temperatura wyniesie 20 stopni, z wiatrem z prędkością 7 metrów na sekundę. Dla Katowic przewidywana temperatura to 21 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 6 metrów na sekundę. Słońce nie przytłacza, a ogrzewa. Lato w wersji idealnej.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Raciążu doszło do brutalnego morderstwa, w którym 29-letni Aleksander G. zabił swoich dziadków przy użyciu siekiery i maczety. Sprawca sam zgłosił się na policję, przyznając się do zbrodni. Śledczy badają, czy na jego działania wpłynęła tragiczna przeszłość rodzinna, w tym morderstwo matki przez ojca. Prokuratura planuje dokładne badania psychiatryczne, by ocenić poczytalność podejrzanego.
2: Policjanci z Warszawy zatrzymali małżeństwo z Pragi, u którego znaleziono ponad 7,5 kg narkotyków, w tym amfetaminę, mefedron i marihuanę. Na działce, gdzie para pomieszkiwała, odkryto także 3 repliki broni i policyjne mundury. 45-letnia kobieta i jej 40-letni mąż trafili do aresztu, a mężczyzna odpowie jako recydywista. Śledztwo prowadzi prokuratura rejonowa Warszawa-Praga Południe. Łukasz Z. i Magda C. zostali prawomocnie skazani za znęcanie się nad członkiem rodziny oraz psem. Sąd okręgowy w Warszawie utrzymał wyrok, który dla Łukasza wynosi 7 lat więzienia, a dla Magdy 1,5 roku. Para ma także zakaz posiadania psów i musi zapłacić nawiązki na rzecz schroniska. Do przestępstw dochodziło w Warszawie od marca do maja zeszłego roku. Już 30 sierpnia na lotnisku Bemowo w Warszawie odbędzie się 15. edycja Poland Business Run. To największa charytatywna sztafeta biznesowa w Polsce, która wspiera osoby po amputacjach i z niepełnosprawnościami ruchowymi. W tym roku w wydarzeniu weźmie udział ponad 45 tysięcy uczestników z 1828 firm. Organizatorzy podkreślają, że zebrane fundusze przeznaczone są na zakup protez, rehabilitację i wsparcie psychologiczne dla potrzebujących.
0: Słuchacie Radia Super Express. Tragiczny wypadek na działce pod Siedlcami. Pan Robert R. z Międzyrzeca Podlaskiego zmarł po przypadkowym wypiciu środka chwastobójczego. Mężczyzna pomylił butelki, gdy chciał się napić wody. Zmarł tego samego dnia w szpitalu na skutek zatrzymania krążenia.
2: Na obwodnicy Krakowa, na autostradzie A4, uruchomiono odcinkowy pomiar prędkości. System kontroluje 3,9-kilometrowy odcinek między węzłami Łagiewniki i Kraków-Wieliczka. Dla samochodów osobowych obowiązuje limit 140 km na godzinę, a dla ciężarowych 80 km na godzinę. To już trzeci taki system w Małopolsce, który oblicza średnią prędkość pojazdu na całym odcinku. W pierwszej połowie 2026 roku w Polsce doszło już do 43 zabójstw kobiet, które zginęły z rąk swoich partnerów. To więcej niż w poprzednich latach, a liczba takich przypadków rośnie w zatrważającym tempie. Eksperci alarmują, że problem ma coraz częściej źródło w internecie, gdzie młodzi mężczyźni radykalizują się i nakręcają do zemsty. Rząd rozważa utworzenie zespołu do badania przypadków przemocy wobec kobiet ze skutkiem śmiertelnym.
1: W krakowskiej Nowej Hucie doszło do tragedii. 28-letni mężczyzna zginął po upadku z 8 piętra wieżowca na osiedlu na wzgórzach. Świadkowie relacjonują, że przed upadkiem był pobudzony i krzyczał. Policja wyklucza udział osób trzecich, a okoliczności zdarzenia są wyjaśniane.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Policja w Raciborzu poszukuje 17-letniej Aleksandry Narewskiej, która zaginęła 29 czerwca. Nastolatka opuściła dom i od tego czasu nie skontaktowała się z rodziną. Funkcjonariusze apelują o pomoc do wszystkich, którzy mogą wiedzieć, gdzie przebywa Aleksandra. Każda informacja może okazać się kluczowa.
2: Rozpoczęła się budowa drogi ekspresowej S10 między Szczecinem a Wałczem. To ponad 100 km nowej trasy, która ma być gotowa do końca 2028 roku. Ostatnie pozwolenie na budowę zostało wydane, a prace ruszą w ciągu miesiąca. Nowa droga połączy Szczecin z Warszawą, znacząco poprawiając komunikację w regionie.
1: Znany youtuber Książulo odwiedził hotel Gołębiewski w Pobierowie, co wywołało spore zamieszanie. Wynajęty apartament za 4843 zł okazał się problematyczny z powodu niedziałającej klimatyzacji i żółtej wody w wannie. Mimo interwencji obsługi, problemy nie zostały rozwiązane, co skłoniło Książula do żądania zwrotu pieniędzy, które faktycznie otrzymał. Hotel nie zażądał jednak usunięcia filmu z sieci, co potwierdził sam youtuber na Instagramie.
2: Wizz Air ogłosił nowe kierunki z Wrocławia na zimę 2026 i 2027. Od 25 października polecimy do słonecznej Hurgady w Egipcie, a od 16 stycznia przyszłego roku do włoskiego Turynu. Loty do Hurgady będą odbywać się 3 razy w tygodniu, a do Turynu raz w tygodniu, w soboty. To świetna wiadomość dla miłośników zarówno ciepłych plaż, jak i zimowych sportów.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: W Lubaniu doszło do szokującego ataku. 42-letnia kobieta, będąc pod wpływem alkoholu, zaatakowała nożem dwóch przypadkowych mężczyzn. Jeden z nich został ranny w okolice żeber. Kobieta została zatrzymana i tymczasowo aresztowana na 2 miesiące. Grozi jej do 5 lat więzienia. Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze skierowała akt oskarżenia przeciwko 52-letniej lekarce. Kobieta jest oskarżona o nieumyślne narażenie pacjenta na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia. Mężczyzna zmarł po odmowie przyjęcia do szpitala w Lubaniu z powodu braku miejsc. Lekarka nie przyznała się do winy, a za zarzucany jej czyn grozi kara do 1 roku więzienia.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody. Dzisiejsza prognoza. Lekkie opady deszczu i temperatura 20 stopni w Białymstoku, gdzie wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 6 metrów na sekundę. We Wrocławiu natomiast przewiduje się małe zachmurzenie. Temperatura wyniesie 22 stopnie, a wiatr północno-zachodni będzie wiał z prędkością 8 metrów na sekundę. To jeden z tych letnich dni, które zostają w pamięci, bo są po prostu przyjemne.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Wysokie ceny energii stają się poważnym wyzwaniem dla polskich firm, wpływając na ich konkurencyjność. Eksperci podczas debaty na Uniwersytecie Warszawskim podkreślili, że kluczem do transformacji energetycznej może być biometan, a nie tylko odnawialne źródła energii, jak fotowoltaika czy wiatraki. Biometan, dzięki swojej stabilności, może znacząco wzmocnić bezpieczeństwo energetyczne kraju. Dr Marek Sawicki zaznaczył, że lokalne biogazownie mogą wspierać autonomię energetyczną polskich powiatów. To także szansa na dodatkowe dochody dla rolników i przetwórców. Główny Urząd Statystyczny opublikował eksperymentalny raport dotyczący demografii Polski. Na koniec 2025 roku w kraju przebywało 38,8 miliona osób, w tym rekordowe 2,3 miliona cudzoziemców. Aż 73% z nich to obywatele Ukrainy, którzy najczęściej osiedlają się w województwach mazowieckim i dolnośląskim. Cudzoziemcy stanowią znaczący odsetek mieszkańców dużych miast, takich jak Wrocław i Warszawa. W wielu gminach przemysłowych ich udział przekracza 25%. Dane wskazują na utrzymujące się wyzwania demograficzne z przewagą osób starszych nad dziećmi.
2: Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk ogłosiła masowe kontrole Państwowej Inspekcji Pracy przez całe lato. To reakcja na sygnały o niebezpiecznych warunkach pracy w upały. Pracodawcy, którzy nie przestrzegają przepisów BHP, mogą zostać ukarani grzywną do 60 tysięcy złotych. Nowe przepisy, które wejdą w życie w przyszłym roku, określą maksymalne temperatury pracy i zwiększą obowiązki pracodawców. Już teraz inspektorzy mogą pojawić się w firmach bez zapowiedzi, by sprawdzić warunki pracy. Wysokie temperatury stanowią realne zagrożenie dla zdrowia i życia pracowników. Minął rok od wprowadzenia renty wdowiej, która wspiera już 1 000 000 polskich seniorów. Średnia wysokość tego świadczenia wynosi obecnie 373 zł miesięcznie. Od stycznia przyszłego roku planowane jest zwiększenie części świadczenia z 15% do 25%, co podniesie średnią kwotę do 466 zł miesięcznie. To rozwiązanie, poparte przez ponad 200 tysięcy obywateli, ma na celu wsparcie finansowe wdów i wdowców po stracie małżonka. Renta wdowia pozwala na połączenie świadczenia emerytalnego z rentą rodzinną, co jest istotnym wsparciem w trudnym czasie.
0: Informacje biznesowe w Radiu Super Express.
2: Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen planuje wprowadzenie zakazu korzystania z mediów społecznościowych przez dzieci w całej Unii Europejskiej. Kluczowe propozycje mają zostać ogłoszone 16 września w Strasburgu. Rozważane są dwa główne rozwiązania: obowiązkowa zgoda rodziców lub technologiczna weryfikacja wieku. Inicjatywa jest odpowiedzią na presję państw członkowskich i Parlamentu Europejskiego, które domagają się skuteczniejszych przepisów chroniących dzieci online. Podobne regulacje są już wprowadzone lub planowane w Australii i Wielkiej Brytanii. Szczegóły dotyczące nowych przepisów poznamy po analizie raportu doradczego, który ma być gotowy 13 lipca. Zmarł Dariusz Oskroba, znany przedsiębiorca i twórca sieci piekarni. Miał 64 lata. Jego firma poinformowała o śmierci na swojej stronie internetowej i w mediach społecznościowych. Oskroba przekształcił niewielką piekarnię w nowoczesne przedsiębiorstwo, stając się jednym z liderów branży piekarniczej w Polsce. Rodzina biznesmena zajmuje 40 miejsce na liście najbogatszych Polaków magazynów Forbes z majątkiem blisko 3 miliardów złotych. Współpracownicy wspominają go jako wizjonera i inspirującego lidera.
1: Trwają rozmowy między Polską Grupą Zbrojeniową a Ukrainą w sprawie remontów samolotów F-16 i MiG-29. Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 2 w Bydgoszczy są gotowe do realizacji tych prac dzięki swoim unikalnym kompetencjom. Umowa z Ukrainą mogłaby zapewnić nowe zlecenia i wzmocnić współpracę wojskową. W Bydgoszczy omawiano także współpracę z Bułgarią w zakresie wsparcia eksploatacji samolotów F-16. Bułgaria, jako nowy użytkownik F-16, jest zainteresowana współpracą z bardziej doświadczonymi partnerami. Polska infrastruktura i doświadczenie mogą odegrać kluczową rolę w tych projektach.
2: Rheinmetall zdobył duży międzynarodowy kontrakt na system obrony powietrznej Skynex. Umowa, warta kilkaset milionów euro, została podpisana z nowym, nieujawnionym klientem. W ramach kontraktu dostarczone zostaną 4 kompletne systemy Skynex w ciągu 39 miesięcy. Pierwsza bateria ma być gotowa za 21 miesięcy, a kolejne co 6 miesięcy. Zamówienie obejmuje również specjalistyczne ciężarówki, amunicję oraz pełen pakiet wsparcia logistycznego. Rheinmetall Italia S.p.A. jest głównym wykonawcą projektu. We'll be right back.
0: Słuchacie Radia Super Ekspres.
2: Żabka otwiera blisko 170 sezonowych sklepów w popularnych kurortach nad morzem i jeziorami. Najwięcej nowych placówek pojawi się w miejscowościach takich jak Rewal, Mielno czy Jastarnia. To odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie turystów, którzy podczas wakacji chcą mieć dostęp do ulubionych produktów. W sezonowych sklepach Żabki największym powodzeniem cieszą się napoje i lody. Sieć wprowadza także 24 modułowe sklepy kontenerowe, by dotrzeć tam, gdzie brakuje tradycyjnych lokali. Dla franczyzobiorców to intensywne wyzwanie, ale i szansa na dodatkowy zysk.
0: Radio Super Ekspres. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1017 hektopaskali. Dla Bydgoszczy przewiduje się 20 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 8 metrów na sekundę. W Warszawie termometry pokażą 24 stopnie, a wiatr osiągnie 7 metrów na sekundę. Słońce rozgrzewa asfalt, dachy i rozmowy. Dzień pełen światła.
3: Radio Super Ekspres.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia wracają po wakacyjnej przerwie z emocjonującymi wątkami. Justin nie ustaje w staraniach o odzyskanie Oli, bombardując ją wiadomościami pełnymi uczuć. Ola, choć początkowo nieufna, zaczyna mięknąć i zgadza się na spotkanie z Justinem. W tle pojawiają się kłamstwa Karoliny, które mogą zniszczyć ich związek, ale Justin nie zamierza się poddać. Z pomocą przychodzi mu Celina, a Oliwka staje się jego sprzymierzeńcem. Ola, mimo obaw, postanawia dać Justinowi jeszcze jedną szansę. Czy ich miłość przetrwa te burzliwe chwile? Odpowiedzi przyniosą nowe odcinki. Dziedzictwo w odcinku 968 przynosi emocjonujące zwroty akcji. Nana staje się ofiarą podstępnej intrygi Cancel, która chce ją obarczyć winą za zniszczenie pamiątkowego zdjęcia teścia. Cancel, udając zmęczenie ciążą, prosi Nanę o pomoc w sprzątaniu, podkładając mydło z wybielaczem. Skutkiem jest zniszczone zdjęcie, a cała wina spada na Mariam. Poyraz, jako jedyny, postanawia dociec prawdy i odkrywa, że to Cancel stoi za intrygą. Dzięki jego determinacji prawda wychodzi na jaw, a Nana zostaje oczyszczona z zarzutów. Odcinek pełen napięcia i emocji, którego nie można przegapić.
2: W 4240 odcinku Pierwszej Miłości Angelika podejmuje próbę odcięcia się od mrocznych wspomnień. Zatrudnia się jako salowa w prestiżowej klinice WeMed, próbując odnaleźć spokój po ciężkich przejściach. Jednak los nie jest dla niej łaskawy. Podczas rozmowy telefonicznej z ukochanym Kamilem, który przebywa na misji w Kosowie, dochodzi do tragicznego wypadku. Eksplozja samochodu przerywa ich kontakt, a Kamil zdąży jedynie wyznać miłość i przeprosić. Angelika, zrozpaczona i bez informacji o stanie Kamila, zwraca się o pomoc do ojca. Niestety, ojciec stawia jej trudne warunki. Czy Angelika odnajdzie ukochanego i odzyska spokój? Odpowiedzi w kolejnych odcinkach.
1: Serial Rancho obchodzi właśnie 20-lecie od swojej premiery, która miała miejsce 5 marca 2006 roku. Przez dekadę przyciągał przed telewizory miliony Polaków, stając się prawdziwym fenomenem. Opowiadał o Lucy Wilskiej, Amerykance polskiego pochodzenia, która przybyła do Wilkowej, wywracając życie mieszkańców do góry nogami. W serialu wystąpiła plejada znakomitych aktorów, takich jak Ilona Ostrowska, Paweł Królikowski czy Cezary Żak. Każda z postaci stała się kultowa, a dialogi weszły do potocznego języka. Od finału minęło już 10 lat, a aktorzy przeszli wiele zmian, które można zobaczyć w specjalnej galerii. Dla wielu z nich Rancho było trampoliną do dalszej kariery.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
1: W 1937 odcinku serialu M jak miłość widzowie będą świadkami niezręcznej sytuacji podczas zwykłego wyjścia na pizzę. Hania, bez zastanowienia, opowie dyrektorowi szkoły o swoich dawnych przypuszczeniach, co wprawi Natalię w zakłopotanie przy narzeczonym Adamie. Spotkanie z Lipińskim, które miało być miłym akcentem, zamieni się w emocjonalną bombę. Dyrektor, wdzięczny za pomoc Natalii, nieświadomie podniesie temperaturę rozmowy. Hania, z dziecięcą szczerością, podzieli się swoimi wątpliwościami na temat ślubu Natalii i Adama, co wywoła uśmiech na twarzy Lipińskiego. Ten emocjonujący odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 7 września, po przerwie wakacyjnej na antenie TUP2.
2: Zatoka Szpiegów powraca z trzecim sezonem, a do obsady dołącza Magdalena Cielecka. Aktorka wcieli się w rolę tajemniczej baronessy Natalii von Hahn, której pojawienie się wywróci życie bohaterów do góry nogami. Premiera nowych odcinków zaplanowana jest na 2027 rok. Akcja przeniesie widzów do późnego lata 1941 roku, gdzie Franz Neumann, grany przez Bartosza Gellnera, stanie przed ryzykownym zadaniem. Baronessa von Hahn wda się w skomplikowaną relację z Francem oraz Ewą Stromberg, graną przez Sonię Mietielicę. Miłosny trójkąt wprowadzi bohaterów w świat pełen pasji i niebezpieczeństw. Magdalena Cielecka opisuje swoją postać jako pełną sprzeczności, uwodzicielską i tragicznie uwikłaną w zależności. W nowych odcinkach zobaczymy także powracających aktorów, takich jak Bartosz Gellner i Sonia Mietielica. M jak miłość powraca po wakacyjnej przerwie z emocjonującym odcinkiem. W 1937 epizodzie, który już wkrótce trafi na ekrany, Natalka, Adam i Hania wybierają się do pizzerii, by uczcić wybór sukni ślubnej Natalki. Niespodziewanie spotykają tam Mikołaja, który dziękuje Natalce za uratowanie życia. Jednak radosna atmosfera szybko się zmienia, gdy Hania informuje Mikołaja o planowanym ślubie swojej mamy z Karskim. Słowa dziewczynki wywołują niemałe zamieszanie, a Mikołaj zdaje sobie sprawę, że nie jest mile widziany. Po krótkiej rozmowie opuszcza towarzystwo, pozostawiając rodzinę w spokoju. Co przyniosą kolejne odcinki, dowiemy się już niebawem.
1: Złoty Chłopak powraca z emocjonującym 327 odcinkiem już w poniedziałek, 6 lipca. W tym odcinku los małego Tesco zawiśnie na włosku, gdy na jaw wyjdzie bolesna prawda o jego sytuacji. Ferit i Seyran, poruszeni losem chłopca, postanowią otworzyć przed nim swoje serca. Jednak ich propozycja spotka się z niespodziewanym oporem. Tymczasem nad rezydencją Korchanów zawisną czarne chmury, gdy zakochani zderzą się z prawnymi przeszkodami w ośrodku adopcyjnym. Dodatkowo, przerażający szantaż Karama zacznie siać zamęt w willi. Pomimo tych trudności, Seyran i Ferit nie poddadzą się w walce o adopcję dzieci. Serial można oglądać na antenie TVP 1 od poniedziałku do piątku o godzinie 14.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Gdańsku prognozowane są lekkie opady deszczu oraz temperatura 18 stopni. W tym samym czasie w Poznaniu możemy zobaczyć małe zachmurzenie, a termometry wskażą 20 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1018 hektopaskali. Brak upału przynosi ulgę. Taki dzień warto zakończyć odwiedzinami ulubionej lodziarni lub kawiarni.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: 9.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: W Sejmie doszło do ostrej wymiany zdań po wystąpieniu posła Konrada Frysztaka z Koalicji Obywatelskiej. Frysztak zaatakował prezydenta Karola Nawrockiego, kwestionując jego stan zdrowia i sugerując konieczność badań. Sprawa nabiera rumieńców w kontekście doniesień o incydencie z kampanii wyborczej, gdy prezydent miał stracić przytomność. Czy to wpłynie na jego pozycję? Marcin Kierwiński stanowczo zaprzecza, jakoby miał wpływ na karierę lekarską Dawida Kacprzyka i jego wysokie zarobki w szpitalach. Minister podkreśla, że o niewyobrażalnych wynagrodzeniach dowiedział się dopiero z mediów. Kierwiński odniósł się także do sprawy Marcina Romanowskiego, sugerując, że były wiceminister sprawiedliwości może wkrótce wrócić do Polski, choć nie w najbliższych dniach. Szpital Południowy w Warszawie zwolnił koordynatora prosektorium z powodu poważnego naruszenia obowiązków pracowniczych. Decyzja została podjęta natychmiast, bez wypowiedzenia. W tle sprawy pojawiają się zarzuty o promowanie prywatnej firmy pogrzebowej i publikowanie zdjęć ciał. Prokuratura nie znalazła jednak podstaw do wszczęcia postępowania karnego. 66-letnia Jeanne Menna z Georgii cudem przeżyła uderzenie pioruna na parkingu przy kościele. Dzięki szybkiej reakcji policjantów i ratowników udało się przywrócić jej funkcje życiowe. 2 miesiące po wypadku Jeanne spotkała się z osobami, które uratowały jej życie, by osobiście im podziękować. Kobieta nie doznała trwałych obrażeń i czuje, że jej życie ma teraz nowy cel.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
3: Wenezuela zmaga się z niecodziennym zjawiskiem. Niebo nad Caracas przybrało krwisto-czerwony kolor, co wywołało niepokój wśród mieszkańców. To jednak efekt rozpraszania światła słonecznego przez pył z nad Sahary, znany jako Candilazo. Warto przypomnieć, że kraj niedawno nawiedziły 2 silne trzęsienia ziemi, które spowodowały tysiące ofiar i zniszczenia.
2: Na Atlantyku, 50 kilometrów od brzegu Karoliny Północnej, powstał niezwykły hotel w dawnej latarni morskiej. Goście spędzają tam 3 noce, 24 metry nad wodą, otoczeni rekinami. Za tę przygodę płacą sporo, ale w zamian otrzymują ekstremalne warunki i nietypowe atrakcje. Takie jak gra w golfa piłkami z karmy dla ryb. To miejsce zyskało miano najniebezpieczniejszego hotelu świata.
3: W sobotę, 4 lipca, planetoida o numerze 523 808 przeleci blisko Ziemi. NASA szacuje, że jej średnica wynosi kilka metrów. Najbliżej naszej planety znajdzie się o godzinie 21.53, w odległości około 3,5 miliona kilometrów. Naukowcy uspokajają, że nie ma ryzyka kolizji.
2: Niemiecki magazyn Stern ujawnił wewnętrzny raport ukraińskiej armii, który oskarża system obrony powietrznej Skynex o poważne awarie podczas ataku rosyjskich dronów Shahed. Według dokumentu 1 kwietnia w zachodniej Ukrainie systemy Skynex nie zdołały zestrzelić drona, który uderzył w chroniony obiekt przemysłowy. Producent, koncern Rheinmetall, odpiera zarzuty, twierdząc, że Skynex dowiódł swojej skuteczności, a przyczyną incydentu mógł być błąd operatora. Mimo kontrowersji firma zdobyła nowy kontrakt na dostawę systemów Skynex dla zagranicznych klienta.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Hibiskus ogrodowy może kwitnąć bujnie przez całe lato dzięki domowemu nawozowi z drożdży. Wystarczy 100 gramów drożdży piekarskich i 10 litrów wody, by stworzyć skuteczną miksturę. Regularne podlewanie takim roztworem co 3 tygodnie wspiera wzrost i kwitnienie rośliny. Pamiętajmy, że hibiskus potrzebuje dużo słońca i ciepła. Fasolka szparagowa to prawdziwy hit lata w polskich domach. Aby zachwycała smakiem i chrupkością, warto znać kilka prostych zasad jej gotowania. Kluczowy jest dodatek jednego składnika do wrzątku oraz szybkie schłodzenie w lodowatej wodzie. Dzięki temu fasolka zachowuje żywy kolor i doskonałą strukturę.
3: Funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości rozbili nielegalną wytwórnię narkotyków w województwie dolnośląskim. Zabezpieczono ponad 56 kg mefedronu o wartości około 3 milionów złotych oraz 7 tysięcy litrów substancji chemicznych. Zatrzymano 31-letniego mężczyznę i 28-letnią kobietę, obywateli Ukrainy, podejrzanych o udział w przestępczym procederze. Śledztwo jest w toku, a w sprawie występuje 22 podejrzanych. Czyszczenie fug w łazience nie musi być udręką. Wystarczy domowa pasta z aktywnego tlenu, by szybko przywrócić imbiel i usunąć pleśń. Wymieszaj 3 łyżki nadwęglanu sodu z wodą, nałóż na fugi i pozostaw na 15 minut. Bez szorowania, a efekt czystych fug gwarantowany.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Imię Kalina, niegdyś popularne w Polsce, traci na znaczeniu. Jeszcze dekadę temu było często wybierane, ale w 2025 roku nadano je tylko 299 razy. Mimo że kojarzy się z naturą i delikatnością, rodzice coraz rzadziej sięgają po tę słowiańską formę. W rejestrze PESEL Kalina zajmuje obecnie 164 miejsce w rankingu najpopularniejszych imion.
3: Upalne lato i brak deszczu powodują, że trawniki w wielu ogrodach pokrywają się suchymi, żółtymi plamami. Zamiast sięgać po drogie preparaty, można przygotować domowy nawóz z bananowych skórek. Taka mieszanka dostarcza trawie niezbędnych składników, przywracając jej soczystą zieleń. Warto stosować ją wczesnym rankiem lub późnym wieczorem, by uniknąć poparzeń liści.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1019 hektopaskali. W Szczecinie niewielkie zachmurzenie, a odczuwalna temperatura wyniesie 19 stopni. Z drugiej strony kraju w Krakowie na niebie będzie można oglądać bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 23 stopnie. Gorące powietrze spowalnia rytm. Lato pokazuje swoją klasyczną odsłonę.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audio Bóg czyta sam autor.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Przemysław Babiarz, znany komentator sportowy, w końcu otworzył się na temat straty żony, która zmarła w listopadzie zeszłego roku. Po miesiącach milczenia Babiarz przyznał, że to doświadczenie przewartościowało jego życie, pokazując, co naprawdę jest ważne. Jak sam mówi, drobiazgi przestały mieć znaczenie, a praca, choć ważna, nie jest najważniejsza. Cóż, czasem potrzeba wielkiego ciosu, by zrozumieć, że życie to nie tylko kariera i codzienne obowiązki.
2: Filip Heiser i jego wybranka Bianka szykują się do ślubu po zaledwie 4 miesiącach znajomości. Decyzja o miejscu wesela zapadła po degustacji żeber w krakowskiej restauracji, a ceny za talerzyk zaczynają się od 299 zł. Wesele zapowiada się na huczne wydarzenie z licznymi gośćmi, w tym celebrytami. Czyżby to była miłość od pierwszego żeberka?
1: Krzysztof Ziemiec, znany dziennikarz, nie boi się mówić o swojej głębokiej wierze, choć przyznaje, że czasem ma kryzysy. Wychował 3 dzieci w duchu katolicyzmu, ale jak sam przyznaje, praktykowanie wiary przez jego pociechy to już inna bajka. Syn trzyma się zasad, ale córki, cóż, bywa różnie. Wygląda na to, że nawet w rodzinach pełnych pobożności młode pokolenie ma swoje własne ścieżki. Łucja Prus, artystka, która unikała blasku fleszy, nawet w ostatnich chwilach życia postawiła na autentyczność. Zamiast tradycyjnej żałoby, jej pożegnanie zamieniło się w lekcję radości życia. Zamiast łez, z głośników popłynęły dźwięki What a Wonderful World, a żałobnicy udali się na piknik. Prus pokazała, że nawet odejście można przeżyć na własnych warunkach, pozostawiając po sobie wspomnienie pełne słońca i muzyki.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
1: Kolejna gwiazda kultowego serialu Co ludzie powiedzą odeszła. Anna Dawson, niezapomniana Violetta, zmarła w wieku 88 lat, zaledwie kilka miesięcy po swoim mężu. Wydaje się, że rok 2025 nie oszczędzał fanów serialu, bo w październiku pożegnaliśmy również Patricję Routledge, czyli ekranową Hyacinthę Bukiet. Dla wielu widzów Violetta pozostanie niezapomnianą postacią, która wprowadzała humor i urok do naszych domów.
2: Wakacje w pełni, a celebryci jak zwykle nie zawodzą w dostarczaniu nam rozrywki. Anna Maria Siekludzka, znana z filmu 365 dni, relaksuje się na Bali, gdzie w otoczeniu wodospadów dzieli się duchowymi przemyśleniami. Tymczasem Kinga Zawodnik zamiast egzotycznych wysp wybrała swojskie klimaty i basen przy balach Siana na wsi, gdzie za jedyne 20 zł spełniła swoje marzenie o Bali. Cóż, wakacje to czas, kiedy każdy może znaleźć swoje własne Bali, nawet jeśli to tylko pole za domem.
1: Karol Strasburger, niekwestionowany król sucharów i prowadzący familiady, zaskakuje nas nie tylko humorem, ale i życiowymi decyzjami. W wieku 72 lat został ojcem, udowadniając, że na rodzicielstwo nigdy nie jest za późno. W młodości był prawdziwym ciachowym łamaczem serc, a teraz, mimo upływu lat, wciąż

0: Muzyczny, a nie pokaz mody.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: W świecie tańca i piłki nożnej wybuchła prawdziwa burza. Aneta Piotrowska, znana z Tańca z Gwiazdami, i były piłkarz Jakub Wawrzyniak toczą zażarty spór o 204 tysiące złotych. Pieniądze miały wesprzeć rozwój studia tanecznego, które, cóż, nie istnieje. Każda ze stron ma swoją wersję wydarzeń, a sprawa trafiła do sądu i prokuratury. Ciekawe, kto zatańczy na sali sądowej lepiej. Zendaya znowu zaskakuje. Na paryskiej premierze Spider-Man Brand New Day pojawiła się w t-shircie z wizerunkiem Spider-Mana, który nosiła jak mini sukienkę. Całość dopełniła białymi szpilkami i biżuterią, a koszulka, jak się okazuje, kosztowała jedynie $35 na eBayu. Minimalizm w najlepszym wydaniu, a świat mody znów ma o czym mówić. Premiera filmu z Tomem Hollandem w roli głównej już 31 lipca. Kanada na Eurowizji? Tak, to nie żart. W 2027 roku kraj klonowego liścia zadebiutuje na tym europejskim konkursie, co wywołało burzę emocji. Niektórzy fani są zachwyceni, inni z kolei zastanawiają się, czy to jeszcze Eurowizja, czy już Światowizja. A jeśli Kanada wygra, to w 2028 roku Eurowizja zawita za oceanem. Cóż, czas pokaże, czy to dobry pomysł, czy tylko kolejny eksperyment. Portugalska grupa Moonspell, znana z unikalnego połączenia gothic i black metalu, znowu zaskakuje. Ich najnowszy album, Far From God, właśnie ujrzał światło dzienne, a wokalista Fernando Ribeiro odwiedził Warszawę, by podzielić się z fanami anegdotami i refleksjami. Ribeiro opisuje nowy krążek jako gotycki, głęboki i piękny, co brzmi jak przepis na melancholijną ucztę dla duszy. Moonspell, mimo upływu lat, wciąż potrafi łączyć mrok z elegancją, a ich muzyka pozostaje wierna korzeniom, choć nie brakuje w niej świeżych pomysłów.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza prognoza przewiduje bezchmurne niebo i temperaturę 21 stopni w Katowicach, z wiatrem północno-zachodnim o sile 6 metrów na sekundę. W Toruniu zauważymy umiarkowane zachmurzenie, temperaturę także 21 stopni, a wiatr zachodni powieje z prędkością 7 metrów na sekundę. Brak upału sprzyja większej aktywności, jednak dalej pamiętajmy o odpowiednim nawodnieniu organizmu i kremie z filtrem.
2: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Warszawie zapadł prawomocny wyrok w sprawie Łukasza Z. i Magdy C., którzy znęcali się nad członkiem rodziny oraz psem. Łukasz Z. spędzi 7 lat w więzieniu, a Magda C. 1,5 roku. Para nie będzie mogła posiadać psów przez odpowiednio 15 i 5 lat. Dodatkowo sąd nakazał im wpłatę na rzecz warszawskiego schroniska.
2: Grupa Arche świętuje narodziny pierwszych dzieci w ramach programu Arche Pokolenia, który ma zachęcać Polaków do zakładania rodzin. Dwie pierwsze rodziny otrzymały specjalne nagrody, a program obejmuje gości 24 hoteli sieci Arche. Pracownicy firmy oraz nabywcy mieszkań mogą liczyć na 10 tysięcy złotych za narodziny dziecka. Program ma na celu poprawę sytuacji demograficznej w Polsce. Na warszawskiej Pradze zatrzymano małżeństwo z ponad 7,5 kg narkotyków. Policja znalazła amfetaminę, mefedron, marihuanę, THC i MDMA w domku na działce, samochodzie i mieszkaniu pary. Zabezpieczono także policyjne mundury i repliki broni. Oboje trafili do aresztu, a mężczyzna odpowie jako recydywista. W Raciążu doszło do brutalnego morderstwa, którym 29-letni Aleksander G. zabił swoich dziadków przy użyciu siekiery i noża. Mężczyzna sam zgłosił się na policję, przyznając się do zbrodni. Śledczy badają, czy na jego zachowanie miała wpływ tragiczna przeszłość rodzinna, w tym morderstwo matki przez ojca. Prokuratura postawiła mu zarzuty zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem, a jego poczytalność zostanie oceniona przez biegłych.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: W Parku Zakrzówek w Krakowie zlikwidowano strefę grillową. Decyzja zapadła po licznych skargach mieszkańców na hałas i bałagan oraz w trosce o ochronę przyrody. Podobne działania podjęto wcześniej w Parku Krowoderskim i Parku Bagry Wielkie. Miasto planuje konsultacje społeczne w celu wyznaczenia nowych miejsc do grillowania. Na osiedlu na Wzgórzach w Nowej Hucie doszło do tragedii. 28-letni mężczyzna zginął po upadku z 8 piętra wieżowca. Policja wyklucza udział osób trzecich, wskazując na samobójstwo. Świadkowie zeznali, że przed upadkiem mężczyzna był bardzo pobudzony i krzyczał. Na obwodnicy Krakowa, na odcinku autostrady A4, działa nowy system odcinkowego pomiaru prędkości. Urządzenia monitorują trasę od węzła Łagiewniki do węzła Kraków-Wieliczka. Kierowcy muszą przestrzegać limitów prędkości 140 km na godzinę dla aut osobowych i 80 km na godzinę dla ciężarówek. Przekroczenie tych limitów skutkuje mandatem. Polska zmaga się z falą gwałtownych burz, które przynoszą intensywne opady deszczu, grad i silne wiatry. Najbardziej dotknięte są południowe i centralne regiony kraju, gdzie odnotowano poważne zniszczenia, w tym zalane ulice i zerwane dachy. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed dalszymi niebezpiecznymi zjawiskami, szczególnie na Mazowszu, gdzie burze mogą wystąpić wieczorem. Służby apelują o ostrożność i unikanie wychodzenia z domów, jeśli nie jest to konieczne.
0: Słuchacie Radia Super Express. Na Pomorzu Zachodnim ruszają intensywne prace nad budową drogi ekspresowej S10 na odcinku ze Szczecina do Wałcza. To rekordowe przedsięwzięcie obejmuje ponad 100 km nowej trasy, która ma być gotowa do końca 2028 roku. Ostatnie zezwolenie na realizację inwestycji zostało właśnie wydane, co pozwala na rozpoczęcie prac budowlanych na całym odcinku. Droga S10 ma zapewnić szybki dojazd ze Szczecina do Warszawy.
2: Popularny youtuber Książulo odwiedził hotel Gołębiewski w Pobierowie, co wywołało burzę w sieci. Mimo początkowych pochwał, szybko pojawiły się problemy, takie jak żółta woda i brak klimatyzacji. Książulo zażądał zwrotu kosztów i otrzymał pieniądze, ale nagranie z wizyty pozostanie dostępne w internecie.
1: Hotel Gołębiewski w Pobierowie, otwarty 10 czerwca tego roku, redefiniuje standardy wypoczynku nad Bałtykiem. Choć początkowo może wydawać się drogi, oferuje wiele atrakcji w cenie pobytu, co może zrównoważyć koszty. W porównaniu do mniejszych hoteli, takich jak Baltivia Sea Resort w Mielnie, Gołębiewski zapewnia dostęp do aquaparku, restauracji i wielu rozrywek bez dodatkowych opłat. To sprawia, że ostateczny rachunek za wakacje może być bardziej korzystny, niż się wydaje.
2: Kozia Dolina w Ojrzanowie to wyjątkowe miejsce, gdzie można spędzić czas w towarzystwie ponad 200 przyjaznych kóz. Gospodarstwo prowadzone przez Mariusza Antczaka i Annę Lisowską oferuje nie tylko kontakt z naturą, ale także możliwość adopcji kóz. Właściciele planują powiększenie stada do 500 zwierząt, dbając o zrównoważone rolnictwo i dobrostan zwierząt. Kozia Dolina to idealne miejsce na rodzinny wypoczynek z dala od miejskiego zgiełku.
0: Słuchacie Radia Super Express. W Lubinie policja odkryła dramatyczne warunki życia psów w jednym z domów. Interwencja rozpoczęła się po zgłoszeniu o pogryzieniu pieszego przez agresywne psy. Na miejscu funkcjonariusze znaleźli zwierzęta w skrajnym zaniedbaniu, bez dostępu do wody i jedzenia. Właściciel, 50-letni mężczyzna, został zatrzymany i usłyszał zarzuty znęcania się nad zwierzętami. Grozi mu do 3 lat więzienia.
1: Wrocławskie lotnisko ogłosiło nowe połączenia na sezon zimowy. Od 25 października Wizz Air uruchomi loty do egipskiej Hurgady, a od 16 stycznia przyszłego roku do włoskiego Turynu. Loty do Hurgady będą odbywać się 3 razy w tygodniu, a do Turynu raz w tygodniu. To świetna wiadomość dla miłośników słońca i sportów zimowych.
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1021 hektopaskali. W Białymstoku lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 21 stopni. Z drugiej strony kraju we Wrocławiu na niebie będzie można oglądać małe zachmurzenie, a temperatura wyniesie 22 stopnie. Temperatura sprzyja spacerom, spotkaniom i chwilom wytchnienia na łonie natury.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
5: Reklama.
6: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z 2 numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
7: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
8: I po reklamie.
4: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sport i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Cristiano Ronaldo rozgrywa swój 6. mundial, a Portugalia przygotowuje się do starcia z Chorwacją w 1/6 finału. Były napastnik Nuno Gomes podkreśla, że Ronaldo wciąż ma niezłomną pasję i charyzmę, które są kluczowe dla zespołu. Portugalia, choć nie bez trudności, awansowała do fazy pucharowej, a teraz czeka ją trudne wyzwanie. Czy drużyna zdoła powtórzyć sukces z 2016 roku i zaskoczyć faworytów? Czas pokaże.
2: Na Mistrzostwach Świata doszło do dramatycznego wydarzenia. Trener reprezentacji Demokratycznej Republiki Konga, Sébastien Desabre, dowiedział się o śmierci ojca podczas konferencji prasowej. Informacja została przekazana publicznie przez rzecznika drużyny, co wywołało szok i międzynarodowy skandal. Mimo porażki 1-2 z Anglią, Desabre chwalił swoich zawodników za heroiczny występ.
1: Kylian Mbappé z imponującym dorobkiem medalowym ponownie błyszczy na mundialu. Francuski napastnik ma już 6 goli i walczy o tytuł króla strzelców z Leo Messi. Dziś w meczu z Paragwajem celuje w awans do ćwierćfinału Mistrzostw Świata. Mbappé podkreśla, że cieszy się grą i jest gotowy na kolejne wyzwania. Na Mundialu 2026 w Toronto trwa zacięty mecz między Portugalią a Chorwacją. Chorwacja prowadzi 1-0 po golu Iwana Perisicia. Mimo przewagi w posiadaniu piłki, Portugalia nie zdołała jeszcze zdobyć bramki. Spotkanie jest bardzo wyrównane, a o wyniku może zadecydować jedna akcja.
0: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express.
1: Rząd Wielkiej Brytanii zdecydował, że puby i bary w Anglii oraz Walii będą otwarte do 5 rano w nocy z niedzieli na poniedziałek. To specjalne pozwolenie związane jest z meczem Anglii z Meksykiem w 1/8 finału Mistrzostw Świata, który rozpocznie się o godzinie 1 w nocy. Premier Keir Starmer podkreślił, że cały kraj będzie wspierał drużynę. Anglia awansowała do tej fazy po zwycięstwie nad Demokratyczną Republiką Konga 2-1.
2: Na stadionie BC Place w Vancouver trwa emocjonujący mecz 1/6 finału Mundialu 2026 między Szwajcarią a Algierią. Szwajcaria prowadzi 1-0 po golu Brila Embolo. Mimo że Algieria dominuje w posiadaniu piłki, to Szwajcaria skuteczniej wykorzystuje swoje szanse. Obie drużyny walczą o awans do kolejnej rundy Mistrzostw Świata. Podczas meczu na Wimbledonie Novak Djokovic wywołał kontrowersję, żartując z dziewczynki od podawania piłek. Tenisista udawał, że został zraniony nożyczkami, co wystraszyło młodą asystentkę. Sytuacja szybko obiegła internet, a Djokovic musiał publicznie przeprosić za swoje zachowanie. Przyznał, że jego żart nie był najlepszy, choć miał na celu rozluźnienie atmosfery na korcie. Andrzej Bargiel dokonał historycznego wyczynu na Nanga Parbat, zjeżdżając na nartach z wierzchołka, bez użycia dodatkowego tlenu. To pierwszy taki zjazd w historii, co czyni go przełomowym wydarzeniem w światowym himalaizmie. Bargiel pokonał 3700 metrów różnicy wysokości, co jest większym osiągnięciem niż zjazdy z Everestu czy K2. Wyprawa trwała 2 dni i 9 godzin, a sukces był możliwy dzięki doskonałemu przygotowaniu i wsparciu zespołu.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Anna Lewandowska otwarcie podzieliła się swoimi obawami przed przeprowadzką do Stanów Zjednoczonych. Żona piłkarza przyznała, że wizja zaczynania życia od nowa budzi w niej strach, szczególnie z uwagi na dzieci. Jej szczere wyznanie spotkało się z dużym wsparciem ze strony polskich celebrytek, które pospieszyły z dobrym słowem. Wśród nich znalazły się Marina Łuczenko-Szczęsna, Katarzyna Zielińska i Ewa Farna. Izabella Kszan dołączyła do grona prowadzących Dzień Dobry TVN. Popularna prezenterka, znana z pracy w TVP i Kanale Zero, teraz tworzy duet z Janem Pirowskim. Kszan, która w młodości odnosiła sukcesy w siatkówce, cieszy się uznaniem fanów za doskonałą formę fizyczną. Jej kariera obejmuje także sukcesy w modelingu, w tym tytuł Miss Polonia 2016.
1: Lamine Yamal, gwiazda hiszpańskiej reprezentacji, jest w związku z modelką Inés García z Sewilli. Para, która początkowo trzymała swój związek w tajemnicy, teraz otwarcie pokazuje się razem. Inés regularnie wspiera Yamala na trybunach, nosząc koszulkę z jego nazwiskiem. Hiszpańskie media są zachwycone jej klasyczną andaluzyjską urodą.
2: Maja Chwalińska, polska tenisistka, doświadczyła bolesnej porażki w pierwszej rundzie Wimbledonu, przegrywając z powodu kontuzji. Mimo problemów zdrowotnych, zawodniczka stała się celem brutalnego hejtu w sieci. Jej menedżer, Piotr Szczypka, podkreśla, że problem hejtu w tenisie staje się coraz bardziej powszechny. Czołowi tenisiści apelują o zwrócenie uwagi na ten nieakceptowalny problem.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Ważna zmiana w świecie tenisa. Turniej WTA Finals w tym roku odbędzie się w Indian Wells w Kalifornii, a nie jak planowano w Rajadzie. To prestiżowe wydarzenie zgromadzi 8 najlepszych zawodniczek sezonu. Tymczasem na Wimbledonie Hubert Hurkacz awansował do 3. rundy, a Iga Świątek walczy o podobny sukces. Wojciech Szczęsny i jego żona Marina pojawili się na Open Air Festival w Gdyni. Para, znana z polskiego show biznesu, bawiła się na koncercie Zary Larsson, nie szczędząc sobie czułości. Towarzyszyli im znajomi, w tym Jan Bednarek z żoną Julią. Zdjęcia z festiwalu szybko obiegły internet, pokazując radosną atmosferę wydarzenia.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1017 hektopaskali. Dla Bydgoszczy przewiduje się 20 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 8 metrów na sekundę. W Warszawie termometry pokażą 24 stopnie, a wiatr osiągnie 8 metrów na sekundę. Wakacje mają swój własny rytm. Gorący, niespieszny, bliski.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: M jak miłość zaskakuje fanów nowymi odkryciami na planie. W najnowszych odcinkach, które są właśnie kręcone, Marcin Chodakowski, grany przez Mikołaja Roznerskiego, ujawnia swoje pełne imię. Marcin Izydor Chodakowski. To zaskakujące wyznanie padło podczas luźnej rozmowy na planie. W Bistro Kingi, gdzie toczą się kluczowe sceny, Marcin i Elżbieta Domańska wyglądają jak para na randce, co budzi pytania o ich relacje. Czy to tylko służbowe spotkania, czy coś więcej? Wątki z udziałem Elżbiety mogą wpłynąć na życie prywatne Marcina, zwłaszcza jego relacje z Kamą. Nowy sezon zapowiada się pełen napięć i nieoczywistych zwrotów akcji. Serial Love is Blind znowu na językach. Damian, uczestnik pierwszej polskiej edycji w podcaście W Ciemno prowadzonym przez Kamila Uno, ujawnił, że jego małżeństwo z Martą dobiegło końca. Para, która unikała jednoznacznych odpowiedzi na temat swojego związku, teraz potwierdziła rozstanie. Damian przyznał, że premiera programu miała ogromny wpływ na ich relacje, a hejt był niemal wyniszczający. Mimo prób ratowania związku, w tym terapii, nie udało się odbudować relacji. Kluczowy moment nastąpił, gdy Marta się wyprowadziła. Obecnie nie utrzymują kontaktu, a rozwód jeszcze nie został przeprowadzony. Damian podkreślił, że różnice charakterów i presja medialna były głównymi problemami ich małżeństwa. W 909 odcinku serialu Akacjowa 38 pułkownik Valverde staje przed trudnym wyborem, który może na zawsze zmienić jego relacje z bliskimi. Ukrywając swoje problemy zdrowotne, decyduje się nie jechać z Sylwią do Włoch, co prowadzi do jej podróży z młodym Estebanem. Tymczasem dawne intrygi Ursuli wychodzą na jaw, a mieszkańcy kamienicy odkrywają jej manipulacje. Inigo dokonuje zaskakującego odkrycia w pokoju El Penny, co rzuca nowe światło na jego tożsamość. Serial Akacjowa 38 zostanie wyemitowany 10 lipca 2026 roku na kanale TVP 1 o godzinie 18:25. Ta hiszpańska telenowela przenosi nas do Madrytu z początku XX wieku, gdzie codzienne dramaty przeplatają się z mrocznymi sekretami. Produkcja zdobyła uznanie dzięki dbałości o historyczne kostiumy i malownicze krajobrazy. Dziedzictwo wkracza w emocjonującą fazę z odcinkiem 974. Już 10 lipca o 16 na TVP 1 widzowie będą mogli śledzić nowe zawirowania w życiu bohaterów. Adalek odkrywa w rzeczach Ainur tajemniczy przedmiot, co prowadzi do podejrzeń o romans z Sinanem. Tymczasem Poyraz, dowiadując się o nowej pracy Nany, pada w gniew, co prowadzi do konfrontacji z Semichem. Ainur i Sinan próbują ukryć przed Isl prawdę o zawodzie kobiety, ale Isl zaczyna coś podejrzewać. Serial Dziedzictwo to prawdziwa uczta dla fanów tureckich produkcji, pełna emocji i niespodziewanych zwrotów akcji.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: Serial La Promesa, Pałac Tajemnic, wkracza w emocjonujący 430 odcinek. Atmosfera w posiadłości jest napięta, a bohaterowie stają przed trudnymi wyborami. Petra odkrywa coś, co zmienia jej postrzeganie bliskiej osoby i budzi w niej chęć zemsty. Katalina decyduje się na szczerą rozmowę z Pelayo, przyznając, że jej uczucia do niego nie wygasły, choć potrzebuje czasu na przemyślenia. Cruz próbuje dowiedzieć się od Manuela, kim jest kobieta, którą syn kocha. Virtudes i Candela mają ostre spięcie, a Petra czuje się zdradzona przez Ignacio. Najnowszy odcinek zostanie wyemitowany 10 lipca na TVP 2 o godzinie 15:05. M jak miłość powraca po wakacyjnej przerwie z emocjonującym odcinkiem. W 1937 epizodzie, który już wkrótce trafi na ekrany, Natalka, Adam i Hania wybierają się do pizzerii, by uczcić wybór sukni ślubnej Natalki. Niespodziewanie spotykają tam Mikołaja, który dziękuje Natalce za uratowanie życia. Jednak radosna atmosfera szybko się zmienia, gdy Hania informuje Mikołaja o planowanym ślubie swojej mamy z Karskim. Słowa dziewczynki wywołują niemałe zamieszanie, a Mikołaj zdaje sobie sprawę, że nie jest mile widziany. Po krótkiej rozmowie opuszcza towarzystwo, pozostawiając rodzinę w spokoju. Co przyniosą kolejne odcinki, dowiemy się już niebawem.
2: Złoty Chłopak powraca z emocjonującym 327 odcinkiem już w poniedziałek, 6 lipca. W tym odcinku los małego Tesco zawiśnie na włosku, gdy na jaw wyjdzie bolesna prawda o jego sytuacji. Ferit i Seyran, poruszeni losem chłopca, postanowią otworzyć przed nim swoje serca. Jednak ich propozycja spotka się z niespodziewanym oporem. Tymczasem nad rezydencją Korchanów zawisną czarne chmury, gdy zakochani zderzą się z prawnymi przeszkodami w ośrodku adopcyjnym. Dodatkowo, przerażający szantaż Karama zacznie siać zamęt w willi. Pomimo tych trudności, Seyran i Ferit nie poddadzą się w walce o adopcję dzieci. Serial można oglądać na antenie TVP 1 od poniedziałku do piątku o godzinie 14:00.
1: W najnowszym 331 odcinku serialu Złoty Chłopak emocje sięgają zenitu. Seiran staje przed trudnym wyborem, gdy bliska osoba nagle znika. Aby oszczędzić córce niepokoju, postanawia ukryć prawdę. Tymczasem Ferit podejmuje drastyczne kroki, by odnaleźć zaginione dziewczynki, co prowadzi do niebezpiecznych sytuacji. Na szczęście policja odnajduje Hatice, a jej powrót do rodziny przynosi ulgę. Duru, dzięki swojej odwadze, pomaga w ucieczce z rąk porywaczy. Odcinek pełen napięcia zostanie wyemitowany 10 lipca o godzinie 14 na TVP1. To kolejna odsłona tej wciągającej tureckiej opowieści o miłości i walce z przeciwnościami losu.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza. Lekkie opady deszczu i temperatura 18 stopni w Gdańsku, gdzie wiatr zachodni osiągnie prędkość 11 metrów na sekundę. W Poznaniu natomiast przewiduje się małe zachmurzenie. Temperatura wyniesie 21 stopni, a wiatr zachodni będzie wiał z prędkością 9 metrów na sekundę. Wiatr w środku lata potrafi zmienić nastroje. Dziś warto zwolnić i zadbać o bezpieczeństwo.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 10.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Polska podpisała umowę na zakup 3 nowoczesnych okrętów podwodnych typu A26 piątej generacji od Szwecji. To przełomowy moment dla marynarki wojennej, która dotychczas dysponowała tylko jednym przestarzałym okrętem. Nowe jednostki będą mogły operować na Bałtyku i wspierać działania wojsk specjalnych. Umowa przewiduje także transfer technologii do polskiego przemysłu zbrojeniowego oraz inwestycje szwedzkich firm w Polsce. Były premier Mateusz Morawiecki założył Stowarzyszenie Rozwój Plus, które może stać się nową partią. W sondażu Instytutu Badań Polster formacja ta uzyskała jedynie ponad 2% poparcia. Liderem pozostaje Koalicja Obywatelska z wynikiem około 32,5%. Wynik Rozwoju Plus wskazuje na trudności w zdobyciu większego poparcia w ugruntowanym systemie politycznym. W stanie Ohio policjanci odkryli 16 dzieci żyjących w dramatycznych warunkach. Dzieci w wieku od 18 miesięcy do 18 lat przebywały w zdewastowanym budynku przez blisko 4 lata. 7 z nich trafiło do szpitala, jedno w stanie krytycznym. Zatrzymano 4 osoby, które odpowiedzą przed sądem za narażenie dzieci na utratę zdrowia i życia.
1: Julia Skibińska i Paweł Makowski z Jeleniej Góry realizują swoje marzenie o podróży po Stanach Zjednoczonych własnoręcznie zbudowanym kamperem. Po 18 miesiącach przygotowań 20 maja wyruszyli w trasę, by odkrywać amerykańskie krajobrazy. Podróżując, spotykają wielu ludzi i cieszą się niezależnością, jaką daje życie na 4 kołach. Ich przygody można śledzić na kanale Jelenie w podróży.
3: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Monika Bolkun-Robert została marszałkiem Parady Puławskiego 2026 roku, reprezentując Centrum Polsko-Słowiańskie. Podczas ceremonii szarfowania towarzyszyła jej rodzina, co było dla niej wyjątkowym i wzruszającym momentem. Bolkun-Robert podkreśla, że tytuł ten oznacza dla niej służbę i odpowiedzialność wobec Polonii. Zamierza promować polską kulturę i tradycje, szczególnie wśród młodego pokolenia Polaków w Stanach Zjednoczonych. W Kielcach doszło do groźnego incydentu, gdy 2-letnie dziecko zostało przypadkowo zatrzaśnięte w samochodzie przy temperaturze ponad 35 stopni Celsjusza. Dzięki szybkiej interwencji policji chłopiec został bezpiecznie uwolniony i nie odniósł obrażeń. Funkcjonariusze przypominają, że zamknięty samochód na słońcu nagrzewa się błyskawicznie, co może być niebezpieczne. W Poznaniu policjanci uratowali życie 3-dniowego noworodka, który przestał oddychać przy stacji paliw na ulicy Naramowickiej. Dzięki szybkiej reakcji i udzieleniu pierwszej pomocy dziecko odzyskało oddech jeszcze przed przyjazdem karetki. Niemowlę zostało następnie przetransportowane do szpitala, gdzie trafiło pod opiekę lekarzy. To kolejny przykład skutecznej interwencji służb w sytuacjach kryzysowych. W 2026 roku rekrutacja do techników opiera się na systemie punktowym, gdzie maksymalnie można zdobyć 200 punktów. Połowa z nich pochodzi z wyników egzaminu ósmoklasisty, a druga połowa z ocen na świadectwie i dodatkowych osiągnięć. Technika cieszą się dużą popularnością, a progi punktowe są często wysokie, podobnie jak w renomowanych liceach. Dlatego każdy punkt, nawet za wolontariat czy świadectwo z wyróżnieniem, może być kluczowy w dostaniu się do wymarzonej szkoły.
3: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Latem na skórze często pojawiają się piegi i przebarwienia, które są efektem działania słońca. Dla tych, którzy chcą je rozjaśnić, warto wypróbować domowy tonik z natki pietruszki i soku z cytryny. Choć skuteczność takich metod nie jest potwierdzona naukowo, mogą one wspierać pielęgnację skóry. Regularne stosowanie toniku może pomóc w redukcji widoczności piegów. Policjanci z Warszawy zabezpieczyli ponad 7,5 kg narkotyków oraz repliki broni i mundury na warszawskich ogródkach działkowych. Zatrzymano 45-letnią kobietę i jej 40-letniego męża, którzy usłyszeli zarzuty posiadania znacznej ilości środków odurzających. Sąd zdecydował o ich tymczasowym aresztowaniu. Wśród zabezpieczonych narkotyków znalazły się amfetamina, mefedron, marihuana, THC i MDMA.
1: Nowa metoda prania ręczników zyskuje popularność. Wystarczy dodać 1 łyżkę soli kuchennej do bębna pralki, by skutecznie usunąć nieprzyjemne zapachy i przywrócić tkaninom miękkość. Eksperci zalecają pranie w temperaturze 40 stopni, a po infekcjach podniesienie jej do 60 stopni. Unikajmy płynów zmiękczających, które mogą obniżyć chłonność ręczników. Kolejki do lekarzy w Polsce są dziś 2 razy dłuższe niż 10 lat temu, mimo że składki na Narodowy Fundusz Zdrowia wzrosły 2-krotnie. Polacy są coraz bardziej zniecierpliwieni sytuacją w służbie zdrowia. Emeryci skarżą się na wieloletnie oczekiwanie na zabiegi, a niektórzy sugerują, że system wymaga lepszego zarządzania i większych nakładów finansowych. Wśród propozycji pojawiają się także pomysły na zwiększenie finansowania poprzez opodatkowanie najbogatszych.
3: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Senator Krzysztof Kwiatkowski ponownie zdobył jeden z najtrudniejszych parków linowych w Polsce. Polityk Koalicji Obywatelskiej, znany z miłości do ekstremalnych wyzwań, udowodnił, że mimo upływu lat, jego kondycja wciąż jest doskonała. Kwiatkowski, który 5 lat temu zyskał przydomek senatora pająka, tym razem zmierzył się z warszawskim parkiem linowym, gdzie regularnie trenują zawodowi sportowcy.
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. W Szczecinie za oknem utrzymuje się małe zachmurzenie z temperaturą 20 stopni. Natomiast w Krakowie można zobaczyć bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 24 stopnie. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1019 hektopaskali. Wszystko dzieje się wolniej. Temperatura dyktuje wakacyjny rytm. Cieszmy się tą chwilą.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Doda, znana z muzycznych hitów, teraz z rozmachem wkracza do świata fitnessu. Jej pierwszy Doda Mega Camp, który odbędzie się w luksusowym Heron Life Hotel, już przyciągnął tłumy, mimo że cena za udział przekracza 10 tysięcy złotych. Uczestnicy mogą liczyć na intensywny program treningowy, warsztaty i wykłady, a także wykwintne posiłki, które z pewnością nie przypominają chleba z dżemem. A jeśli ktoś przegapił tę edycję, nie ma co się martwić. Kolejna już w październiku, choć za jeszcze wyższą cenę. W Dzień Dobry TVN emocje sięgają zenitu po odejściu Macieja Dowbora. Sandra Hajduk-Popińska, wzruszona jak nigdy, opowiada o tej zmianie, jakby to była co najmniej telenowela. Plotki o nowym partnerze, Mateuszu Chłatkim, krążą jak szalone, ale Sandra szybko je ucina, twierdząc, że ma ważniejsze rzeczy na głowie. Cóż, kto by pomyślał, że zmiany w programie śniadaniowym mogą być bardziej emocjonujące niż niejedna premiera filmowa.
2: Czy ktoś jeszcze pamięta Plebanię? Ten serial, który przez lata przyciągał miliony Polaków przed telewizory, obchodzi już ponad ćwierć wieku od premiery. Ksiądz Antoni i jego parafianie z Tulczyna byli nieodłącznym elementem popołudniowej ramówki, a Janusz Tracz, czarny charakter, stał się ikoną polskiej telewizji. Dziś aktorzy z tej kultowej produkcji przeszli niezwykłe metamorfozy, a ich obecny wygląd może być dla wielu zaskoczeniem. Czas płynie nieubłaganie, ale wspomnienia pozostają.
1: Klaudia Halejcio i Oskar Wojciechowski zaskoczyli wszystkich, biorąc ślub w tajemnicy. A teraz dzielą się z fanami bajkowymi kadrami z uroczystości. Jednak to nie romantyczna sceneria we Francji, a brak starszej córki Oskara na jednym z nagrań wywołał burzę w sieci. Internauci zastanawiają się, dlaczego na filmie pojawiła się tylko mała Nell, a nie jej starsza siostra. Czyżby nowoczesna rodzina miała swoje tajemnice, które niekoniecznie chcą ujawniać na Instagramie?
0: Radio Super Express. Tym żyją gwiazdy i show biznes.
2: Wiecie, gdzie wszystko jest idealnie wyretuszowane, Nara Smith, gwiazda TikToka, zaskoczyła wszystkich szczerym wyznaniem. Jej dwuletnia córeczka Whimsy walczy z nowotworem, a życie rodziny wywróciło się do góry nogami. Zamiast kolejnych uroczych filmików, influencerka opowiedziała o dramatycznej walce, którą toczą z dala od kamer. Cóż, nawet w świecie filtrów i perfekcji rzeczywistość potrafi być brutalna. Michał Koterski znów zaskakuje. Podczas spaceru z synem i pieskiem postanowił włożyć rękę tam, gdzie niekoniecznie powinien. Czego tam szukał? Może zgubił klucze do nowego wizerunku pobożnego ojca? A może to tylko kolejny sposób na przyciągnięcie uwagi mediów? Tego pewnie szybko się nie dowiemy. Ale jedno jest pewne. Koterski potrafi zaskoczyć. Opener 2026 to prawdziwy muzyczny wehikuł czasu. Na jednej scenie spotykają się młodzi, 25-letni idole internetu, jak Pink Panthers i Addison Rae oraz legendy, które pamiętają czasy przed TikTokiem, jak Nick Cave czy Robert Smith z The Cure. To festiwal, gdzie można zobaczyć, jak historia muzyki pisze się na nowo, a jednocześnie przypomnieć sobie, kto tę historię tworzył od dekad. Cóż, opener pokazuje, że wiek to tylko liczba, a muzyka łączy pokolenia w sposób, którego nie da się opisać słowami. Zosia Zborowska i Andrzej Wrona postanowili pokazać, jak wygląda prawdziwa jazda na rowerze. Ich nowy nabytek, wart prawie 30 tysięcy złotych, to nie byle jaki rower, ale prawdziwa maszyna z systemem GPS, elektrycznym wspomaganiem i skrzynią dla dzieci. Wygląda na to, że luksusowe wycieczki rowerowe to nowy trend wśród celebrytów. A mówią, że pieniądze szczęścia nie dają, ale kto by się tym przejmował, gdy można jeździć na rowerze droższym niż nie jeden samochód?
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Alisa White Glues, była wokalistka Arch Enemy, zaskoczyła fanów dołączając do Dragon Force, choć sama była zdziwiona ich reakcją. Współpraca z brytyjską grupą power metalową to dla niej prawdziwy wycisk, ponieważ tempo utworów jest mordercze, ale to z niespodzianek.

0: Zapałem wszystko jest możliwe.
1: Iron Maiden. Legendarna żelazna dziewica. Znowu na ustach wszystkich. Koncert w Paryżu, który miał być nagrany na specjalne wydawnictwo, został przerwany przez awarię prądu. Choć Bruce Dickinson zapewnia, że coś tam jednak nagrano, zespół postanowił spróbować jeszcze raz. Tym razem na własnym festiwalu Edfest w Knebworth, gdzie będą świętować swoje 50-lecie. Ciekawe, czy tym razem uda się uniknąć niespodzianek.
0: Ira, legenda polskiego rocka, znów zaskakuje fanów. Na nadchodzącym Top of the Top Sopot Festival zagrają w nietypowej konfiguracji jako Ira Trio, co wywołało burzę spekulacji. Artur Gadowski uspokaja, że to tylko chwilowa zmiana, ponieważ na scenie towarzyszyć im będzie orkiestra. A więc, drodzy fani, nie ma powodów do paniki. Ira wciąż gra na pełnych obrotach.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś nad Polską bezchmurne niebo wystąpi w Katowicach, gdzie temperatura osiągnie 20 stopni. Z kolei w Toruniu zapowiadane jest umiarkowane zachmurzenie, a termometry wskażą 22 stopnie. Ciśnienie atmosferyczne w kraju utrzyma się na poziomie 1020. Chłodniejsza temperatura pozwala na więcej aktywności, wycieczki rowerowe czy Nordic Walking. Nie zapominajmy wciąż o nawadnianiu.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Policjanci z Warszawy zatrzymali małżeństwo z Pragi, u którego znaleziono ponad 7,5 kg narkotyków, w tym amfetaminę, mefedron i marihuanę. Na działce, gdzie para pomieszkiwała, odkryto także 3 repliki broni i policyjne mundury. 45-letnia kobieta i jej 40-letni mąż trafili do aresztu, a mężczyzna odpowie jako recydywista. Śledztwo prowadzi prokuratura rejonowa Warszawa-Praga Południe. Łukasz Z. i Magda C. zostali prawomocnie skazani za znęcanie się nad członkiem rodziny oraz psem. Sąd okręgowy w Warszawie utrzymał wyrok, który dla Łukasza wynosi 7 lat więzienia, a dla Magdy 1,5 roku. Para ma także zakaz posiadania psów i musi zapłacić nawiązki na rzecz schroniska. Do przestępstw dochodziło w Warszawie od marca do maja zeszłego roku. Na obwodnicy Krakowa, na autostradzie A4, uruchomiono odcinkowy pomiar prędkości. System kontroluje 3,9-kilometrowy odcinek między węzłami Łagiewniki i Kraków Wieliczka. Dla samochodów osobowych obowiązuje limit 140 km na godzinę, a dla ciężarowych 80 km na godzinę. To już trzeci taki system w Małopolsce, który oblicza średnią prędkość pojazdu na całym odcinku. Prokuratura w Krakowie skierowała akt oskarżenia przeciwko Krzysztofowi M., który ma odpowiadać za znęcanie się nad 148 pytonami królewskimi. Sprawa wyszła na jaw po tym, jak jeden z węży został zauważony na klatce schodowej bloku. W piwnicy odkryto kolejne 147 pytonów przetrzymywanych w niewłaściwych warunkach. Krzysztofowi M. grozi do 3 lat więzienia.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W pierwszej połowie 2026 roku w Polsce doszło już do 43 zabójstw kobiet, które zginęły z rąk swoich partnerów. To więcej niż w poprzednich latach, a liczba takich przypadków rośnie w zatrważającym tempie. Eksperci alarmują, że problem ma coraz częściej źródło w internecie, gdzie młodzi mężczyźni radykalizują się i nakręcają do zemsty. Rząd rozważa utworzenie zespołu do badania przypadków przemocy wobec kobiet ze skutkiem śmiertelnym.
2: Na krakowskim Zakrzówku doszło do szokującego incydentu. Ktoś upiekł na grillu rzadkiego, chronionego węża, gniewo szaplamistego. W odpowiedzi na ten i inne akty wandalizmu, Zarząd Zieleni Miejskiej zdecydował o likwidacji strefy grillowej w tym popularnym miejscu. Decyzja ma na celu ochronę lokalnej przyrody i przywrócenie spokoju w parku. Sprawą zajmują się już odpowiednie służby. Policja w Raciborzu poszukuje 17-letniej Aleksandry Narewskiej, która zaginęła 29 czerwca. Nastolatka opuściła dom i od tego czasu nie skontaktowała się z rodziną. Funkcjonariusze apelują o pomoc do wszystkich, którzy mogą wiedzieć, gdzie przebywa Aleksandra. Każda informacja może okazać się kluczowa. Znany youtuber Książulo odwiedził hotel Gołębiewski w Pobierowie, co wywołało spore zamieszanie. Wynajęty apartament za 4843 zł okazał się problematyczny z powodu niedziałającej klimatyzacji i żółtej wody w wannie. Mimo interwencji obsługi, problemy nie zostały rozwiązane, co skłoniło Książula do żądania zwrotu pieniędzy, które faktycznie otrzymał. Hotel nie zażądał jednak usunięcia filmu z sieci, co potwierdził sam youtuber na Instagramie.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Hotel Gołębiewski w Pobierowie planuje organizację przyjęć weselnych, co może uczynić go jednym z najbardziej ekskluzywnych miejsc na ślubnej mapie Polski. Choć szczegóły oferty są jeszcze dopracowywane, wiadomo, że koszty będą negocjowane indywidualnie. Dzięki luksusowej infrastrukturze i możliwości zakwaterowania wszystkich gości pod jednym dachem, hotel ten może stać się atrakcyjną alternatywą dla tradycyjnych sal weselnych.
1: Ekstraklasa SA rozdzieliła między kluby rekordową sumę 301 milionów złotych za sezon 2025-26. Najwięcej, bo prawie 37 milionów, otrzymał mistrz Polski Lech Poznań. Jagiellonia Białystok, która zajęła 3. miejsce, zainkasowała ponad 26,5 miliona złotych. Kluby otrzymały środki na podstawie miejsca w tabeli, rankingu historycznego oraz występów młodzieżowców. Wizz Air ogłosił nowe kierunki z Wrocławia na zimę 2026 i 2027. Od 25 października polecimy do słonecznej Hurgady w Egipcie, a od 16 stycznia przyszłego roku do włoskiego Turynu. Loty do Hurgady będą odbywać się 3 razy w tygodniu, a do Turynu raz w tygodniu, w soboty. To świetna wiadomość dla miłośników zarówno ciepłych plaż, jak i zimowych sportów. Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze skierowała akt oskarżenia przeciwko 52-letniej lekarce. Kobieta jest oskarżona o nieumyślne narażenie pacjenta na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia. Mężczyzna zmarł po odmowie przyjęcia do szpitala w Lubaniu z powodu braku miejsc. Lekarka nie przyznała się do winy, a za zarzucany jej czyn grozi kara do 1 roku więzienia.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: W Lubinie doszło do wstrząsającego odkrycia. Policjanci, po zgłoszeniu o ataku psów na przechodnia, znaleźli na jednej z posesji zwierzęta w skrajnie zaniedbanych warunkach. Psy brodziły we własnych odchodach, a ich właściciel został zatrzymany i usłyszał zarzuty znęcania się nad zwierzętami. Grozi mu kara do 3 lat więzienia. Wszystkie zwierzęta trafiły pod opiekę Organizacji Ochrony Zwierząt.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Białymstoku zapowiadane są lekkie opady deszczu z temperaturą 22 stopnie. Wiatr będzie wiał północno-zachodni z prędkością 6 metrów na sekundę. We Wrocławiu prognozowane jest małe zachmurzenie, a termometry wskażą 23 stopnie. Wiatr zachodni osiągnie prędkość 8 metrów na sekundę. Brak upału przynosi ulgę. Taki dzień warto zakończyć odwiedzinami w ulubionej lodziarni lub kawiarni.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: 725 tysięcy złotych w oświadczeniu majątkowym minister zdrowia Jolanty Sobierańskiej-Grędy wzbudziło duże zainteresowanie. Minister wyjaśnia, że pieniądze pochodzą z jej wieloletniej pracy jako prawniczka, menadżerka i wykładowczyni. Podkreśla, że wszystkie dochody zostały wykazane zgodnie z prawem i opodatkowane. W 2025 roku jej wynagrodzenie w Ministerstwie Zdrowia wyniosło około 113,5 tysiąca złotych, co jest znacznie mniejszą kwotą niż wykazane dochody z innych źródeł. Mimo wyjaśnienia, sprawa nadal budzi zainteresowanie opinii publicznej. Polska turystyka bije rekordy popularności. W 2025 roku polskie hotele przyjęły ponad 28,2 miliona gości, co oznacza wzrost o ponad 7% w porównaniu z rokiem poprzednim. To dowód na rosnącą atrakcyjność naszego kraju na arenie międzynarodowej. Najwięcej zagranicznych turystów przybyło z Niemiec, Ukrainy, Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych i Czech. W ciągu ostatniej dekady liczba gości hotelowych w Polsce wzrosła o 61%. Polacy nadal najchętniej wypoczywają w kraju, stanowiąc niecałe 76% wszystkich gości.
0: Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał kluczowy wyrok dotyczący kredytów frankowych. Orzeczenie określa, że termin przedawnienia roszczeń banków o zwrot kapitału zaczyna się w momencie, gdy konsument pierwszy raz zakwestionuje umowę kredytową. Związek Banków Polskich ocenia, że to koniec marzeń o darmowych mieszkaniach dla kredytobiorców. Decyzja Trybunału znacząco ogranicza możliwości konsumentów w sądowych sporach z bankami. Banki liczą, że wyrok ustabilizuje sytuację prawną i zachęci do zawierania ugód. Po 137 latach działalności niemiecka piekarnia Rackels Backstuben zakończyła swoją działalność. Zamknięcie głównego zakładu produkcyjnego w Olching oznacza koniec pewnej epoki. Firma nie znalazła inwestora, który uratowałby miejsca pracy dla około 470 pracowników. Część sklepów przejęli konkurenci, ale przyszłość wielu pracowników wciąż jest niepewna. Podobne problemy dotykają także polskie piekarnie, które zmagają się z rosnącą konkurencją dużych sieci. To kolejny przykład, jak tradycyjne piekarnie przegrywają walkę na współczesnym rynku. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk ogłosiła masowe kontrole Państwowej Inspekcji Pracy przez całe lato. To reakcja na sygnały o niebezpiecznych warunkach pracy w upały. Pracodawcy, którzy nie przestrzegają przepisów BHP, mogą zostać ukarani grzywną do 60 tysięcy złotych. Nowe przepisy, które wejdą w życie w przyszłym roku, określą maksymalne temperatury pracy i zwiększą obowiązki pracodawców. Już teraz inspektorzy mogą pojawić się w firmach bez zapowiedzi, by sprawdzić warunki pracy. Wysokie temperatury stanowią realne zagrożenie dla zdrowia i życia pracowników. Niemcy planują rozpocząć produkcję amerykańskich systemów uzbrojenia na swoim terytorium. Minister obrony Boris Pistorius ogłosił, że to krok mający na celu zaspokojenie pilnych potrzeb militarnych i wzmocnienie relacji z USA. Berlin jest zainteresowany produkcją pocisków Tomahawk i PAC-3 do systemów Patriot. Rozmowy z Waszyngtonem trwają, a umowy mają być negocjowane przed szczytem NATO w Ankarze. Inicjatywa ta, choć budzi pytania o strategiczną autonomię Europy, zyskała poparcie kanclerza Friedricha Merza i sekretarza generalnego NATO Marka Rutte. Niemcy chcą szybko uzupełnić luki w zdolnościach obronnych.
1: Polska zabezpieczyła 4 strategiczne samoloty Airbus A330 MRTT dzięki porozumieniu z Hiszpanią. Wiceminister Obrony Narodowej Magdalena Sobkowiak-Czarnecka potwierdziła, że te wielozadaniowe tankowce-transportowce wzmocnią siły powietrzne od 2030 roku. Samoloty te są kluczowe dla pełnego wykorzystania możliwości myśliwców F-35. Dzięki nim możliwe będzie tankowanie w powietrzu, co zwiększy zasięg i efektywność działań bojowych. Airbus A330 MRTT to nie tylko tankowiec, ale także transportowiec, zdolny do przewozu dużych ładunków i pasażerów. To ważny krok w strategicznej obronności kraju.
0: Marek Karabuła został powołany na stanowisko wiceprezesa zarządu Polskiej Grupy Zbrojeniowej, spółka akcyjna. Od 1 lipca będzie odpowiadał za finanse oraz rozwój pojazdów pancernych i artylerii. Jego nominacja uzyskała pozytywną opinię ministra aktywów państwowych i ministra obrony narodowej. Karabuła ma ponad 30-letnie doświadczenie w zarządzaniu dużymi organizacjami przemysłowymi. Wcześniej kierował zakładami mechanicznymi Tarnów i hutą Stalowa Wola. Prezes PGZ Adam Leszkiewicz podkreśla, że jego doświadczenie będzie kluczowe dla dalszego rozwoju grupy.
1: Od 1 lipca Polska Grupa Zbrojeniowa Spółka Akcyjna wprowadza nową strukturę organizacyjną. Zmiany te mają na celu lepsze dostosowanie się do wyzwań rynkowych i efektywniejszy nadzór nad kluczowymi obszarami przemysłu zbrojeniowego. Nowy model zakłada podział na 7 specjalistycznych departamentów, z których każdy będzie odpowiedzialny za konkretne obszary produktowe. Wśród nich znajdą się m.in. Departament Domeny Pojazdów Pancernych i Artylerii oraz Departament Domeny Elektroniki i Systemów OPL. Każdy z departamentów będzie nadzorował odpowiednie spółki wchodzące w skład PGZ. Zmiany obejmują również funkcje korporacyjne, co ma zwiększyć efektywność i przyspieszyć rozwój innowacyjnych technologii.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Nad naszym krajem dzisiaj zachmurzone niebo. W Bydgoszczy odczujemy temperaturę 21 stopni i wiatr zachodni o prędkości 8 metrów na sekundę. Z kolei mieszkańcy Warszawy będą mieć odczuwalną temperaturę wynoszącą 26 stopni i wiatr północno-zachodni o prędkości 8 metrów na sekundę. Letnie ciepło dziś w całej okazałości. Dzień otula słońcem i spokojem. Warto wyjść na zewnątrz, choć na chwilę.
3: Radio Super Express. Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Dziedzictwo w odcinku 968 przynosi emocjonujące zwroty akcji. Nana staje się ofiarą podstępnej intrygi Cancel, która chce ją obarczyć winą za zniszczenie pamiątkowego zdjęcia teścia. Cancel, udając zmęczenie ciążą, prosi Nanę o pomoc w sprzątaniu, podkładając mydło z wygielaczem. Skutkiem jest zniszczone zdjęcie, a cała wina spada na Mariam. Poyraz, jako jedyny, postanawia dociec prawdy i odkrywa, że to Cancel stoi za intrygą. Dzięki jego determinacji prawda wychodzi na jaw, a Nana zostaje oczyszczona z zarzutów. Odcinek pełen napięcia i emocji, którego nie można przegapić.
2: Serial Na dobre i na złe w 998 odcinku przyniesie ogromne emocje. Maria, skrzywdzona lekarka, nie zamierza się poddać i stawia czoła swojemu oprawcy, Jakubowi Dobremu. Sprawa brutalnej napaści na nią dzieli personel szpitala na dwa obozy. Kluczowe wydarzenia rozegrają się w gabinecie prokuratora Greca, gdzie Maria złoży ważne zeznania. Jakub, zamiast przyznać się do winy, manipuluje otoczeniem, próbując przedstawić się jako ofiara. Sytuację dodatkowo komplikuje pojawienie się jego żony Doroty z bezwzględnym prawnikiem. Konfrontacja Marii z Dorotą będzie pełna napięcia i emocji, pokazując, jak daleko można się posunąć w obronie rodziny. Serial Love is Blind znowu na językach. Damian, uczestnik pierwszej polskiej edycji w podcaście W Ciemno prowadzonym przez Kamila Uno, ujawnił, że jego małżeństwo z Martą dobiegło końca. Para, która unikała jednoznacznych odpowiedzi na temat swojego związku, teraz potwierdziła rozstanie. Damian przyznał, że premiera programu miała ogromny wpływ na ich relacje, a hejt był niemal wyniszczający. Mimo prób ratowania związku, w tym terapii, nie udało się odbudować relacji. Kluczowy moment nastąpił, gdy Marta się wyprowadziła. Obecnie nie utrzymują kontaktu, a rozwód jeszcze nie został przeprowadzony. Damian podkreślił, że różnice charakterów i presja medialna były głównymi problemami ich małżeństwa.
1: O Dziedzictwo wkracza w emocjonujący 975 odcinek, który zostanie wyemitowany 11 lipca o godzinie 16 na antenie TVP1. Adalet zaczyna mieć poważne wątpliwości co do szczerości osób w swoim otoczeniu, a Ibrahim podejmuje ryzykowny plan z anonimowymi wiadomościami, by odzyskać zaufanie Czarnej. Nana próbuje zacząć nowe życie, podejmując pracę w kawiarni Semicha, co wywołuje falę zazdrości u Poyraza. Rodzinne sekrety zaczynają wychodzić na jaw, a sytuacja między bohaterami staje się coraz bardziej napięta. Aynur i Sinan próbują ukryć przed Islą, że kobieta nie jest lekarką, co tylko zwiększa jej czujność. Zaufanie okazuje się kruchą wartością, a widzowie z niecierpliwością czekają na rozwikłanie tych zawiłych wątków. Serial Dziedzictwo to turecka produkcja pełna miłości i tajemnic, która przyciąga widzów zaskakującymi zwrotami akcji i silnie zarysowanymi postaciami.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
1: M jak miłość powraca po wakacyjnej przerwie z emocjonującym 1937 odcinkiem. Artur Rogowski zmaga się z wyrzutami sumienia po zdradzie z Joanną. Spotkanie przed szpitalem tylko pogłębia jego wewnętrzny konflikt. Choć przez chwilę rozważa rozmowę z dawną kochanką, ostatecznie brak mu odwagi. Joanna, widząc jego wahanie, odchodzi rozczarowana. Artur zostaje sam z myślami, a jego emocjonalna równowaga zostaje mocno zachwiana. Jak potoczą się dalsze losy bohaterów? Odpowiedzi przyniosą kolejne odcinki. W 1937 odcinku serialu M jak miłość widzowie będą świadkami niezręcznej sytuacji podczas zwykłego wyjścia na pizzę. Hania, bez zastanowienia, opowie dyrektorowi szkoły o swoich dawnych przypuszczeniach, co wprawi Natalię w zakłopotanie przy narzeczonym Adamie. Spotkanie z Lipińskim, które miało być miłym akcentem, zamieni się w emocjonalną bombę. Dyrektor, wdzięczny za pomoc Natalii, nieświadomie podniesie temperaturę rozmowy. Hania, z dziecięcą szczerością, podzieli się swoimi wątpliwościami na temat ślubu Natalii i Adama, co wywoła uśmiech na twarzy Lipińskiego. Ten emocjonujący odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 7 września, po przerwie wakacyjnej na antenie TVP2.
2: M jak miłość powraca po wakacyjnej przerwie z emocjonującym odcinkiem. W 1937 epizodzie, który już wkrótce trafi na ekrany, Natalka, Adam i Hania wybierają się do pizzerii, by uczcić wybór sukni ślubnej Natalki. Niespodziewanie spotykają tam Mikołaja, który dziękuje Natalce za uratowanie życia. Jednak radosna atmosfera szybko się zmienia, gdy Hania informuje Mikołaja o planowanym ślubie swojej mamy z Karskim. Słowa dziewczynki wywołują niemałe zamieszanie, a Mikołaj zdaje sobie sprawę, że nie jest mile widziany. Po krótkiej rozmowie opuszcza towarzystwo, pozostawiając rodzinę w spokoju. Co przyniosą kolejne odcinki, dowiemy się już niebawem.
1: Złoty Chłopak powraca z emocjonującym 327 odcinkiem już w poniedziałek, 6 lipca. W tym odcinku los małego Tesco zawiśnie na włosku, gdy na jaw wyjdzie bolesna prawda o jego sytuacji. Ferit i Seyran, poruszeni losem chłopca, postanowią otworzyć przed nim swoje serca. Jednak ich propozycja spotka się z niespodziewanym oporem. Tymczasem nad rezydencją Korchanów zawisną czarne chmury, gdy zakochani zderzą się z prawnymi przeszkodami w ośrodku adopcyjnym. Dodatkowo, przerażający szantaż Karama zacznie siać zamęt w willi. Pomimo tych trudności, Seyran i Ferit nie poddadzą się w walce o adopcję dzieci. Serial można oglądać na antenie TVP 1 od poniedziałku do piątku o godzinie 14.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza przewiduje lekkie opady deszczu i temperaturę 18 stopni w Gdańsku, z wiatrem zachodnim o sile 11 metrów na sekundę. W Poznaniu zauważymy małe zachmurzenie, temperaturę 23 stopnie, a wiatr zachodni powieje z prędkością 9 metrów na sekundę. Chłodniejsza temperatura pozwala na więcej aktywności, wycieczki rowerowe czy Nordic Walking. Nie zapominajmy wciąż o nawadnianiu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 11.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: W Sejmie doszło do ostrej wymiany zdań po wystąpieniu posła Konrada Frysztaka z Koalicji Obywatelskiej. Frysztak zaatakował prezydenta Karola Nawrockiego, kwestionując jego stan zdrowia i sugerując konieczność badań. Sprawa nabiera rumieńców w kontekście doniesień o incydencie z kampanii wyborczej, gdy prezydent miał stracić przytomność. Czy to wpłynie na jego pozycję? Szpital Południowy w Warszawie zwolnił koordynatora prosektorium z powodu poważnego naruszenia obowiązków pracowniczych. Decyzja została podjęta natychmiast, bez wypowiedzenia. W tle sprawy pojawiają się zarzuty o promowanie prywatnej firmy pogrzebowej i publikowanie zdjęć ciał. Prokuratura nie znalazła jednak podstaw do wszczęcia postępowania karnego. Tragedia na szlaku Pedra do Macaco w Brazylii. 44-letni turysta zginął po upadku ze 150 metrów, próbując zejść ze skały po zrobieniu pamiątkowego zdjęcia. Zdarzenie miało miejsce w niedzielę i zostało przypadkowo nagrane przez innego turystę. Mimo szybkiej akcji ratunkowej, mężczyzny nie udało się uratować. Na Florydzie doszło do tragicznego zdarzenia. 18-miesięczny chłopiec zmarł po tym, jak ojciec zostawił go na wiele godzin w rozgrzanym samochodzie. Mężczyzna był przekonany, że rano zawiózł syna do żłobka, a dramat odkrył dopiero po pracy. Policja prowadzi śledztwo w tej sprawie. To już trzeci taki przypadek na Florydzie w tym roku.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: W Monako doszło do zamachu bombowego na ukraińskiego biznesmena Wadyma Jermołajewa. Eksplozja ciężko raniła jego partnerkę, Annę Nasobinę, a sam Jermołajew również trafił do szpitala. 13-letni syn pary odniósł lekkie obrażenia. Śledczy podejrzewają, że atak miał związek z interesami oligarchy, a sprawca jest nadal poszukiwany. Wenezuela zmaga się z niecodziennym zjawiskiem. Niebo nad Caracas przybrało krwisto-czerwony kolor, co wywołało niepokój wśród mieszkańców. To jednak efekt rozpraszania światła słonecznego przez pył z nad Sahary, znany jako Candilazo. Warto przypomnieć, że kraj niedawno nawiedziły dwa silne trzęsienia ziemi, które spowodowały tysiące ofiar i zniszczenia.
2: Niemiecki magazyn Stern ujawnił wewnętrzny raport ukraińskiej armii, który oskarża system obrony powietrznej Skynex o poważne awarie podczas ataku rosyjskich dronów Shahed. Według dokumentu 1 kwietnia w zachodniej Ukrainie systemy Skynex nie zdołały zestrzelić drona, który uderzył w chroniony obiekt przemysłowy. Producent, koncern Rheinmetall, odpiera zarzuty, twierdząc, że Skynex dowiódł swojej skuteczności, a przyczyną incydentu mógł być błąd operatora. Mimo kontrowersji, firma zdobyła nowy kontrakt na dostawę systemów Skynex dla zagranicznego klienta.
3: Sezon ślubny trwa, a wraz z nim pojawiają się pytania o wręczanie kopert z pieniędzmi. Ekspertka od etykiety, Aleksandra Pakuła, podkreśla, że koperty nie powinny być podpisywane. Zamiast tego podpiszmy kartkę z życzeniami, którą wkładamy do środka. Dodatkowo kopert nie należy zaklejać, chyba że zawierają małe przedmioty, które mogą wypaść.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Fasolka szparagowa to prawdziwy hit lata w polskich domach. Aby zachwycała smakiem i chrupkością, warto znać kilka prostych zasad jej gotowania. Kluczowy jest dodatek jednego składnika do wrzątku oraz szybkie schłodzenie w lodowatej wodzie. Dzięki temu fasolka zachowuje żywy kolor i doskonałą strukturę.
3: Funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości rozbili nielegalną wytwórnię narkotyków w województwie dolnośląskim. Zabezpieczono ponad 56 kg mefedronu o wartości około 3 milionów złotych oraz 7 tysięcy litrów substancji chemicznych. Zatrzymano 31-letniego mężczyznę i 28-letnią kobietę, obywateli Ukrainy, podejrzanych o udział w przestępczym procederze. Śledztwo jest w toku, a w sprawie występuje 22 podejrzanych.
2: Nad Polską przechodzą burze, a eksperci przypominają o konieczności odłączania urządzeń elektrycznych od gniazdek. Największym zagrożeniem są przepięcia w sieci, które mogą uszkodzić sprzęt domowy. Listwy przeciwprzepięciowe pomagają, ale nie eliminują ryzyka. Najbezpieczniejszym rozwiązaniem jest fizyczne odłączenie elektroniki na czas burzy. Imię Kalina, niegdyś popularne w Polsce, traci na znaczeniu. Jeszcze dekadę temu było często wybierane, ale w 2025 roku nadano je tylko 299 razy. Mimo że kojarzy się z naturą i delikatnością, rodzice coraz rzadziej sięgają po tę słowiańską formę. W rejestrze PESEL Kalina zajmuje obecnie 164 miejsce w rankingu najpopularniejszych imion.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Paczkowie doszło do dramatycznego zdarzenia. 80-letni mężczyzna został zatrzymany za usiłowanie zabójstwa swojej żony, którą zaatakował młotkiem. Kobieta trafiła do szpitala, a napastnik został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Grozi mu dożywocie. Śledztwo w tej sprawie prowadzi policja z Nysy pod nadzorem prokuratury.
3: W Lubinie policja zatrzymała 50-letniego mężczyznę, podejrzanego o znęcanie się nad zwierzętami. Interwencja miała miejsce po tym, jak biegające bez nadzoru psy ugryzły przechodnia. Na miejscu funkcjonariusze odkryli zaniedbane zwierzęta, w tym dwa szczeniaki ukryte za kanapą. Mężczyźnie postawiono zarzuty, a psy trafiły pod opiekę Organizacji Ochrony Zwierząt.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Szczecinie zapowiadane jest małe zachmurzenie z temperaturą 20 stopni. Wiatr będzie wiał północno-zachodni z prędkością 9 metrów na sekundę. W Krakowie prognozowane jest bezchmurne niebo, a termometry wskażą 24 stopnie. Wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 6 metrów na sekundę. Słońce rozgościło się na dobre. Dzień pachnie latem i rozgrzanym powietrzem. Warto iść na spacer.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Radio Super Express.
1: Dzień dobry, nazywam się Halina. Ma być 77 lat.
2: Co byś sobie powiedziała 20-letniej, albo 18-letniej w twoim przypadku może, wiedząc już to, co teraz wiesz, mając te doświadczenia?
1: Po prostu nie bać się życia. To ja pierwszy. Nie bać się życia i brać te życie garściami i do przodu. Następna sprawa to jest taka, żeby swoje marzenia spełniać. Nie odkładać ich na potem. Potem to jest ciężko do tego dojść, więc zawsze spełniać swoje marzenia i jak naprawdę chcesz, to się spełnia po prostu. Ale naprawdę jak chcesz. Bo jak tak myślisz, marzysz, nie jesteś pewna, to nie wyjdzie. Musisz z całą siłą do tego podejść.
2: Czy z cudzego życia można pożyczyć i dobrze spożytkować dobrą radę? Czy dziewczyna 2 albo nawet 3 razy starsza ode mnie może mi celnie podpowiedzieć, jak żyć? Przecież uczymy się na błędach. Powiadają, że najlepiej uczyć się na cudzych. Nazywam się Oliwia Krettek i poszukuję nauczycielek życia. Rozmawiam z kobietami, które już przeszły wiele życiowych lekcji i pytam je o 3 dobre rady na życie. Zbieram je, żeby podzielić się nimi z wami. Czy jesteś zadowolona z życia?
1: Jestem z życia bardzo zadowolona. Były upadki, były zloty i upadki. A życie bardzo szybciutko minęło. I tego mi jest żal.
2: Ale jeszcze dużo przed tobą.
1: No, dużo bardzo nie. Ale jeszcze mam nadzieję, że troszkę skorzystam z tego życia. Bo przecież tylko 77. I z tego się cieszę. Mam nadzieję, że Bozia nade mną będzie czuwać i moja rodzina.
2: Czyli jakby ze swoich decyzji życiowych, z tych swoich wyborów, jesteś zadowolona?
1: W sumie mogę powiedzieć tak i nie, bo za młodu chciałam być kimś innym, coś innego robić, ale życie się tak potoczyło, że było jak było.
2: Dość szybko zaczęłaś to dorosłe życie, prawda?
1: Bardzo. 18 lat, jak wyszłam za mąż.
2: To była decyzja wynikająca z tego, że się zakochałaś?
1: Nie. Wyszłam za mąż na złość mojej mamusi, bo niestety był między nami taki konflikt. I ja się bardzo zdenerwowałam i powiedziałam, będę ja dorosła i będę sobie żyła po mojemu. Chociaż bardzo, bardzo po tym żałowałam.
2: Teraz jak sobie pomyślę o młodzieży 18-letniej, która miałaby wejść w życie właśnie tak z przytupem, to pewnie są takie przypadki, ale jest to coraz rzadsze.
1: Kiedyś to było całkiem inaczej, nie? Kiedyś szybciej wychodziły te dziewczyny za mąż, więc myśmy nie mieli żadnego problemu, bo tam ich wcześniej wychodziły za mąż. Tylko nie było to mi potrzebne w sumie. Ale z tego małżeństwa był piękny syn, z którego jestem do dziś bardzo dumna i szczęśliwa.
2: Czyli troszkę żałujesz, że tak młodo, ale nie żałujesz, bo ten związek przyniósł ci wspaniałego syna.
1: Tak.
2: Z czego jesteś najbardziej dumna?
1: Przede wszystkim jestem dumna z dzieci. Z 2 synów, super fajnych chłopaków, którzy do dzisiaj są zawsze mi podporą, a potem mam dużo innych fajnych rzeczy, które jestem też zadowolona i dumna. Zawsze marzyłam, żeby zrobić prawo jazdy, żeby wybudować dom i w sumie długo, długo na to czekałam, długo, długo na to pracowałam, ale doczekałam się wszystkiego po kolei. Z tą prawo jazdy to było tak, że długo, długo nie mogłam iść na prawo jazdy, bo nie wszyscy byli zadowoleni, żebym szła. Nie chcieli po prostu. Ale jak już miałam 50 lat, no to wtedy miałam wolność. Już byliśmy obydwoje z mężem sami. A ta pustka była tak straszna, że się bała tej samotności, bo dzieci wyszły z domu. I żebym ja się czuła lepiej, to zaczęłam pracować nad sobą. Poszłam sobie na prawo jazdy, na złość mojemu mężowi. Nawet nie wiedział, że tam już chodzę. Chodziłam na pływalnię, żeby się nauczyć pływać. Nawet chytałam się niemieckiego, żeby się nauczyć. I chciałam tą próżnię wypełnić. No i tak po kolei prawo jazdy zdałam, dzięki Bogu. Pływać do dziś nie umiem, chociaż się uczyłam. Strach mnie.
2: Ale próbowałaś.
1: Próbowałam, no. Niemieckiego też nie, bo nie bardzo mi wchodził ten język.
2: Mhm. A jeśli chodzi o to prawo jazdy, bo to dosyć późno w wieku 50 lat, podejrzewam, że ty byłaś jako jedna z nielicznych w takim wieku, czy nie?
1: No tak. Jeszcze 2 koleżanki zapisałam na ten kurs. Mieli wielkie opory, ale do dziś mi dziękują. Wytłumaczyłam im, że pamiętajcie dziewczyny, różnie może być w życiu. No i przekonałam ich. Przekonałam im. Najlepiej to było przy tym prawo jazdzie, że zachorowałam i miałam zapalenie siniawki. Musiałam iść do szpitala na zabieg. A te przychodzą mnie odwiedzić z taką dużą łuzią. No ty sobie leżysz, a my musieli po Katowicach jeździć. Ja mówię, ale dziękujcie Bogu, bo wy już Katowice znacie. A tam jak już się przejedzie, jak się człowiek uczy prawo jazdy, ja tak mam w sobie, to gdzie już gdzieś przejechałam, to już tak lepiej się czuję w danej miejscowości. A jak jest coś nowego, to dzisiaj to już są takie podpowiedzi na te
2: nawigacje
1: i to troszeczkę inaczej jest, ale przedtem to nie było coś takiego, nie? Trzeba było z mapy albo wedle wskazu.
2: Według
1: wskazu. No. Mm-hmm. Także ja wycieszcie się, bo ja tego nie mam. Nie.
2: Jak robiłyście razem to prawo jazdy, razem zdawałyście, pamiętasz jak wyglądał ten egzamin? Czy to było za pierwszym razem, czy...
1: Powiem ci tak, to było bardzo duże przeżycie. Ale my jako starsze, bo my między tą młodzieżą się uczyli, trzy takie starsze kobiety, ja miałam 50, koleżanka 53, druga 52. No to co, takie starsze babcie, nie? A tam wszystko młodzież po 18 i więcej. Więc ja mówię, dziewczyny, nie zrobimy sobie wstydu, my musimy zdać, choćby nie wiem co. Więc wiesz, te mapki to my się uczyli i tak dalej. Tylko najgorzej było, żeby dobrze opanować tą kierownicę. Pamiętam, jak prosiłam mojego męża, żeby ze mną po bokach pojeździł, żeby się troszkę wczułam. No to tak ładnie jechałam, że jechałam i prosto do krzyża przed kościołem jechałam z nim. Ale dzięki Bogu zatrzymałam się, że nic nie jest czas, nie...
2: Uderzyłaś.
1: Nie uderzyłam i tak dalej, no. I to było największe przeżycie. Mąż mówi, że no chyba ze mnie kierowcy nie wiedzie. No to dopiero do mnie wyszło. O, ja ci pokażę, że ja sobie nie będę dać rady. I zresztą taka jedna koleżanka mi powiedziała, pamiętaj, z mężem nie jeździ, bo on ciągle będzie ci zwracać uwagę, a jak będziesz sama jeździć, to co se zrobisz, to będzie twoje.
2: Pamiętasz to uczucie, kiedy pierwszy raz sama legalnie gdzieś sobie pojechałaś?
1: Oj Boże, to byłam taka dumna. Rozpierało mnie po prostu. I od tej pory, jak przyjechałam się pierwszy raz, to bardzo często wyjeżdżałam sama. To do sklepu, to tam gdzieś coś załatwić, to do koleżanki. Także oczywiście pracowałam to w miarę możliwości, nie? Ale dużo korzystałam.
2: Ta pierwsza jazda właśnie to była przejażdżka do sklepu?
1: Bo wiesz, mieszkałam w Niewiadomiu, z Niewiadomia do Bierdutów, na Radni, to dość kawałek, dla mnie to było dużo.
2: Takie małe miejscowości, powiedzmy kilkanaście kilometrów od siebie oddalone.
1: No, wiesz, to było dużo dla mnie. Potem sobie jeździłam, bo z koleżanką się umówiłam na ten basen, nie? Żeby się nauczyć pływać. No, umie pływać, ale po warszawsku.
2: Jeśli chodzi o

0: Tam 5 to było, Boże, luksus, nie? Te bloki, jak my się tam przeprowadzili, to one miały 15 lat dopiero. No, a tam przeżyłam na tych blokach 35. No i potem właśnie zachorowałam. Czułam się bardzo źle i uważałam, że bałam się, że mieszkając 35 lat na bloku, w którym było 4. piętro, to dla mnie to było już za ciężko. Nie mogłam zejść, nie mogłam wejść. Obawiałam się, że coś ze mną nie jest tak, nie? A potem okazało się, że serce, że już był jakiś zawał, ale to przedtem nie wiedziałam. I szybko do męża mówię, idziemy na niższe piętro i budujemy się. Załatwiliśmy drugie piętro, ale to też dla mnie uważałam, że nie, bo zawsze marzyłam o dół. Więc miałam 2 synów, miałam prawo jazdy, miałam auto, to teraz było marzenie dom. Oczywiście mój mąż absolutnie nie chciał budować. Chciał mi kominek w bloku zrobić i co tylko, żeby tylko mnie odrzucić od budowania. Byliśmy na wycieczce, bo tyś była za granicą, raz, drugi. On też chce, no to jedziemy. No to Francja, Wenecja. Żeby tylko pieniądze rozwalić i żeby nie miałam na budowę. Potem, jak już przyjechaliśmy z tych wszystkich wędrówek za granicy, mówi, no, ale obiecałaś wnuczce, że weźmiesz ją na wczasy. No to jedziemy na wczasy. Nie odmawiałam nic, żeby tylko był zadowolony, żeby wreszcie się zgodził na tą budowę. Jak się już wyjeździliśmy, to ja mówię do męża, chodź kochanie, szukamy działki. No, to niemożliwa jesteś. Musisz, ja go domuszę. To jest moje marzenie. Ale jak potem kupiliśmy działkę, oczywiście obydwoje żeśmy wybierali, naraz obydwoje powiedzieliśmy, te miejsce jest dla nas. I jemu się podobało i mnie. Jak już potem wszedł w trans, to powiem ci, że nawet w garażu chciał już mieszkać bez wody ciepłej, bez tego, już z bloków, bo już mu się to podobało. A piękną działkę my kupili, dość dużą, 1580 metrów kwadratowych, na wsi, daleko od ulicy głównej. No także zielono, mikroklimat fajny, ptaki, wszystko. No, nawet wyjeżdżać nie trzeba, bo tam jest cudownie.
1: A ja słyszałam, że ty odkładałaś trochę za jego plecami już wcześniej, żeby przyspieszyć, tak?
0: Mówią tak, mężczyzna jest tą głową, która rządzi, nie? A my kobiety są tą szyją. A wygląda to na obrót, że my są tym myślącym i tym kombinującym i tymi mężczyznami my kręcimy tą szyją. Ale oni są przekonani, że to oni robią. Tak to w życiu jest. Tylko nie wszyscy sobie z tego zdają sprawę, no. Wiedziałam, że zawsze uważał, że za mało mamy pieniędzy i tak dalej, więc mnie jak ktoś na ambicje wszedł, to już było
1: tak jak z tym
0: pozamiatane.
1: Prawem jazdy.
0: Musiało to być, nie. Więc ty z czego będziesz budować, żadnych pieniędzy nie ma. Ja mówię, o nie, kochanie, wszystko mamy. Był zdziwiony, no i...
1: I
0: tak po 3 latach żeśmy odbudowali to. Zresztą jak w pracy zgłosiłam, że ogłosiłam to, że kupiliśmy działkę, że chcemy budować, to wszyscy się pukali w głowy i śmiali się ze mnie, że na stare lata ja chcę budować. A kiedy ty wybudujesz? Ja mówię, może Bozia mi da, że wybuduję, będę mieszkać, a może wystarczy, że na ogrodzenie się oprzę i będę się czuła pani. Czy ognisko sobie zrobię, prawda? Bo dzieci mieli te swoje domy i tak dalej. Te różno robili, ale nigdy nie mieli czasu tyle, nie? Ale jak ja już miałam dom, to na różno z miłą chęcią dzieci przyjeżdżali. I mieli czas i się do tej pory cieszę z tego. Radość mi sprawiają po prostu rodzina, dzieci, otoczenie. Nie lubię być sama i zawsze marzyłam o tym, żeby tą rodzinę mieć przy sobie, ściągać ich. Bo ja wychowywałam się sama. Miałam brata, mama też tam miała takie swoje przejścia. I w sumie byłam wychowywana przez mamę, z bratem. Ciężko mamie było. Także ja bardzo doceniam rodzinę. Tego za młodu, ani za dziecka nie miałam. I dla mnie to jest wartościowe. A drugi mąż, którym 50 lat przeżyłam, on tak samo miał. Nie miał dzieciństwa, nie miał rodziny, miał tylko matkę, potem wyszła za mąż. Dostała takiego męża, że go bił, nie doceniał. A mama go nigdy nie broniła. I on był taki, że sam sobie musiał dać radę i tak dalej. Szybko poszedł z domu. Też szybko poszłam z domu, mając 18. I my, nieraz to tak się dziwię, dlaczego się tak stało. Blisko mnie mieszkał, a ja pierw musiałam wyjść za mąż, przeżyć jakieś tam krzywdy od pierwszego męża i żeby się rozwieść po 2 latach, 3. I żeby... jego dopiero spotkać. A przecież po tych samych drogach chodził on i ja. Ale tak chyba Buzia chciała.
1: Widocznie tak miało być.
0: Właśnie.
1: Nikt nie wie, jakby było, gdybyście się spotkali wcześniej.
0: No nigdy nie wie. No właśnie, właśnie.
1: A czy był jakiś taki moment w twoim życiu, taki przełomowy, który właśnie nagle zupełnie zmienił bieg twojego życia? Czy właśnie to było to rozstanie z pierwszym mężem, czy może ta budowa domu? Który to był moment?
0: To był moment, kiedy się rozchodziłam z pierwszym mężem i byłam bardzo silna, bo powiedziałam sobie, rady sobie dam. Ja nie rozchodziłam się z mężem, dlatego że miałam jakiegoś kochanka czy coś. Była mi wielka krzywda przez męża robiona. I dziecko też było niecałe 9 miesięcy, jak już rozeszłam się z nim. Mnie bił, dziecko zbił i powiedziałam sobie, nie dam się poniewierać. Ja mieszkałam na 4. piętrze, moja mama na 2., a nie wolno mi było zejść do mamy. Moja mama nie mogła do mnie przyjść, nienawidziła ją. No, więc uważałam, że lepiej skończyć szybciej ten związek, niż cierpieć w imię czego. Ja chciałam dzieci, ja nie chciałam jedno dziecko, a on nie chciał dzieci, więc ja mówię, ja sobie jakoś to życie ułożę. Ale pracowałam, nie dałam się zahukać. Teściowa przyjechała, prosiła na litość boską, że mamy ślub kościelny, że jednak to trzeba po Bożemu. Jak do mnie mam, ja tak po Bożemu żyć nie będę jak ty. Co z tego życia masz? Nic. Ja się nie dam tak poniewierać.
1: Co w takim razie dalej było? Od razu poznałaś męża tego, z którym przeżyłeś?
0: Nie. Strasznie się kiedyś zakochałam takim. W sumie to był jego kolega, tylko ja nie wiedziałam o tym. Zakochałam się i myślałam, że to jest właśnie miłość. No przecież nie byłam stara, bo dopiero miałam 20 lat. 21 i już. Ale bez wzajemności. Bo chory na serce, bo co rodzina powie, ja jestem rozwódka. No i to mi dało do myślenia, więc powiedziałam dość. Przeżywałam to mocno, jak każdą miłość się przeżywa. No a po jakimś czasie byłam telefonistką i małżonek pracował na kopalni jako sztygar i on zawsze mi ładne słówko rzucił, miły głosik, jakiś kawał.
1: Czyli poznałaś go przez telefon?
0: Pół roku my się tak znali. Podrywał mnie przez telefon. Nawet nie wiedziałam, jak on wygląda. Ale on wiedział, jak ja wyglądam, dlatego że moja koleżanka telefonistka znała go dobrze i ona mu to wszystko pokazała i tak dalej, nie? Mnie. Ale mnie ona go nie pokazała. I no powiedziała, że fajny facet, że roztropny, że mądry. Ale też rozwodnik, bo też źle trafił z swoją pierwszą żoną.
1: Czy to była twoja taka największa, prawdziwa miłość?
0: No nie, to nie było miłość, bo ja znałam go przez telefon. Potem, jak myśmy się spotkali, to mi się podobał. To było najważniejsze. A ta miłość, ona rozkwitała. To było takie zauroczenie, bo on taki zawsze szarmancki. Na gitarze grał, wiersze mówił. Do ucha mi szeptał. No był cudownym, młodym człowiekiem. Był romantyczny. Nieraz mnie to tak zapieszało, bo nigdy nie miałam coś takiego. No, także to było po tym coraz bardziej. A potem jeszcze bardziej, czym bardziej byłam zakochana, tym byłam jeszcze dumniejsza. Dlaczego? Bo był wartościowym człowiekiem, mądrym, inteligentnym. No i też trochę mi koleżanki zazdrościli go. Podkochiwali się w nim też.
1: Trochę pytałam już, co byś zmieniła, albo czego żałujesz, ale właśnie gdybyś miała taką moc magiczną, że się cofasz w czasie i właśnie coś minimalnie zmieniasz, czy zmieniłabyś coś, czy raczej zostawiła tak, jak było?
0: W sumie może bym zmieniła, żeby było wykształcenie. Zawsze marzyłam być pielęgniarką, fryzjerką też chciałabym być i tak dalej. No ale w tamtych czasach to nie udało mi się po prostu, bo była bieda w domu. Ja już miałam 17 lat, to już pracowałam na poczcie, żeby zarabiać, bo mama też miała ciężko, jej była z dwójką dziećmi. Dzieci niańczyła też za pieniądze, także 17 pracowałam na poczcie, potem już miałam 18, dalej pracowałam na poczcie i miałam coraz to większy stopień roznoszenia telegramów, paczki, potem jako listonoszka, potem szło na okienko, na ekspedycję rozdawania listów, potem poszłam do góry na telefonistkę, tam zrobiłam kursy i z poczty tam mniej płacili, przeszłam jako telefonistka na kopalnię. No i dlatego tam jako telefonistka poznałam mojego męża drugiego.
1: Co robi telefonistka?
0: Łączy.
1: Ludzi,
0: tak.
1: Ale tak jak opowiadasz, to dużo rzeczy się uczyłaś, miałaś wiele kursów, więc nie można powiedzieć, że nie masz wykształcenia.
0: No nie, bo ja byłam ciekawa wszystkiego. No w tamtych czasach było tak, że nie miałaś szkoły, to robiłaś kursy. Pamiętam jak dziś, no jeździłam do Rybnika na ten kurs telefonistki, ale lubiłam się zawsze ładnie ubierać w kapeluszu. Miałam taki niebieski kapelusz, niebieski płaszczyk, wszystko pod kolor i nigdy też nie zdążyłam na czas, nie? No na ostatnią minutę leciałam. I pamiętam, jak pociąg już ruszał, ja wskoczyłam w szpilkach oczywiście, skoczyłam na ten stopień, kapelusz mi porwali. No tak płakałam za nim, ale zaraz poszłam sobie kupić nowy.
1: Dużo jest takich momentów w twoim życiu smutnych, ale też dużo tych radości. I zastanawiam się, czy jesteś w stanie się podzielić z nami tym jakimś takim najbardziej przykrym momentem i co on ci dał, no bo często te trudne sytuacje z perspektywy czasu, jak obserwujemy, to no one musiały się wydarzyć albo wydarzyły się po coś.
0: O, tak. Pierwszy, najmocniejszy taki punkt, byłam w odwiedzinach u syna w Pleszewie wojskowej i tam żeśmy fajnie spędzali czas, a młodszy syn został w domu. I będąc tam, chyba dwa dni żeśmy tam byli, dostaliśmy telefon, że mój brat nie żyje. A on miał 42 lata. Myśmy tylko we dwoje byli, bardzo go kochałam. On też był za mną bardzo związany. I to była dla mnie naprawdę duża tragedia. Wiedziałam, że on jest chory, bo już miał zamówiony operację u doktora religii i tak dalej. O jeden dzień. O jeden dzień, bo miał na drugi dzień iść już na operację, a jeden dzień za późno. A w tym czasie ten młodszy syn został w domu, nie? A to już kawalerka. No i tak, ja to sobie tak skojarzyłam. Jeden człowiek z rodziny ważny odszedł, a zrodziło się drugie nowe życie, bo się zrodziła moja wnuczka. Moja wnuczka. I to ja sobie tak uzmysłowiłam, że tak, brat mi umarł, ale w zastępstwie jest znów w rodzinie ktoś wspaniały, młody. Że tak to życie tak jakoś mi to podzieliło. A druga rzecz potem najgorsza była też, jak mama, bo mama musiała własnego syna pochować, to było też dla niej bardzo ciężko, ona była schorowana. I w 67 lat jak umarła, nie? Też bardzo szybko umarła. Też dla mnie był to duży cios. A też wtedy się bardzo borykałam z moim zdrowiem. Było tak, że nie wiadomo, czy czasem wtedy ja też nie straciłam w ogóle życia. Ale byłam silna, dałam rady. Wiedziałam, że dzieci są, nie wolno się załamywać, bo dzieci to jest największa radość. I to było najgorsze, ale dałam rady przeżyć. A największa radość to, jak się wnuki rodziły, to jedno po drugim to radość i nic więcej.
1: Ludzie u ciebie to jest numer jeden.
0: Tak, nigdy nie lubiłam być sama, a najbardziej mi się podoba, jak młodzież mnie lubi. Mimo, że mojej starości, ja się czuję między nimi bardzo dobrze, młodo. A oni chyba mnie też lubią, no po prostu uważają, że jestem taka zwykła, fajna, nieuciążliwa, o tak można powiedzieć. I jak oni coś mi zaproponują, to z początku, bo coś tam z moim zdrowiem, ale jest to silniejsze ciągnąć do nich niż, nie, będę siedzieć w domu.
1: Ale teraz jesteś często sama, można powiedzieć, bo twój mąż zmarł w trakcie COVID-u i w zasadzie w takim dość dużym domu. Działka 1500 ponad metrów. Jesteś sama.
0: Sama jestem.
1: Jak sobie z tym poradziłaś? No bo dużo ludzi wokół ciebie i nagle jednak są te momenty, gdzie myślę, że niecodziennie cię ktoś odwiedza.
0: No nie, ale jak mąż mi umarł, to oczywiście syn jeden i drugi, synowie, chcieli, żebym ja do nich tam poszła mieszkać. No nie. Dlatego, że kocham te miejsce, które mieszkam, które właśnie marzyłam od młodych lat i tam jeszcze jest cząstka tego mojego męża, ta radość jeszcze. I niektórzy mi mówią, czy ty się nie boisz, bo on tam był? Przecież jak się mogę bać człowieka, którego kochałam, który mi w sumie, przecież on mi po śmierci nic nie zrobi, nie?
1: No trudno by było. No.
0: Moja koleżanka mówi, ja bym już nie mieszkała, ja bym już szła do synowej czy do syna. Ja mówię, wiesz, przyjdzie taki czas, jeżeli będę mocno chora, co nie dam rady, no to może będę musiała tam iść, nie? Ale tak, to jeszcze daje rady. Ciężko. Powiem ci, że i teraz nieraz jest ciężko. I nie mogę być sama. Ale ja, żeby nie być sama, coś robię lub dzwonię i teraz jest takie fajne, że można przez wideo się widzieć i tak jakbym była z nimi. I potem znów zrobię swoje. A że w domu takim dużym to jest co robić i koło domu też jest co robić, oby tylko te zdrowie było, nie? Teraz ostatnio to wnuk u mnie mieszka przez jakiś okres. To też znów nie jestem sama. A w dodatku mam dwa koty. Kocurek jest Jackie, a kotka jest Iskierka.
1: Kawał życia twojego przeszłyśmy razem. Wróciłyśmy sobie do tych i trudnych chwil, i do tych bardzo radosnych. I teraz mam takie pytanie, co byś sobie powiedziała 20-letniej, albo 18-letniej w twoim przypadku może, wiedząc już to, co teraz wiesz, mając te doświadczenia?
0: Po prostu nie bać się życia. To ja pierwsze. Nie bać się życia i brać te życie garściami i do przodu. Następna sprawa to jest taka, żeby swoje marzenia spełniać. Nie odkładać ich na potem. I potem to jest ciężko do tego dojść, więc zawsze spełniać swoje marzenia i jak naprawdę chcesz, to się spełnia po prostu. Ale naprawdę jak chcesz. Bo jak tak myślisz, marzysz, nie jesteś pewna, to nie wyjdzie. Musisz z całą siłą do tego podejść. Ja to byłam zła, jak późno robiłam te prawo jazdy. Ale zrobiłam, nie? Bo chciałam. Ja zawsze chciałam całe życie, ale to wyszło, to tamto, to pieniędzy nie było. Potem jednak postawiłam na swoje i jest. I do dziś jeżdżę.
1: Brać życie garściami.
0: Tak.
1: Nie odkładać marzeń na później. I dochodzimy do trzeciego.
0: Mógłby mi ktoś poradzić, nie wychodź szybko za mąż. Bo jest to coś wspaniałego, rodzinę zawiązać i tak dalej, ale jednak tej wolności się nie ma. I właśnie mi się teraz podoba, jak ta młodzież zaraz się nie żeni, że dają sobie czas dla siebie. A ja tego czasu nie miałam, bo zaraz byłam w związku, potem było dziecko, praca, drugi związek i cały czas do przodu, moje marzenia się niby spełniały, ale bez odetchnięcia jakiegośkolwiek. Ja na Warszawie, mając 35 lat, dopiero pierwszy raz byłam. Nad morzem też tak bardzo późno byłam, bo cały czas praca, dzieci, żłobek, przedszkole, szkoła, komunie.
1: No, nie było czasu.
0: Nie było czasu. A teraz ta młodzież, mi się podoba, fajnie to robi, bo pierw sobie użyje, a potem zaczyna żyć.
1: Z rodziną. Rodzinne.
0: Jakby mi to ktoś powiedział, to na pewno by skorzystała.
1: No tak, no bo teraz jest troszeczkę inaczej. Rzadko kiedy się młodzi ludzie decydują na ślub w wieku 18-20 lat, często są dłużej ze sobą, przez to też bardziej się poznają i mogą te decyzje podjąć bardziej świadomie.
0: Tak. Ale czy to jest dobre, to też nie wiadomo.
1: No, nie
0: dwoje
1: wiadomo.
0: Babcia wróżyła. Znam też takie pary, że po 10 lat byli ze sobą, ślub zrobili kościelny, tego wielki i tak dalej, a potem okazało się, że za 2 lata rozeszli się. A dzisiaj patrząc na młodzież, nie chcą brać ślubu, może i dobrze, bo nie ma wydatków, nie ma ślubu i nie ma rozwodu.
1: Każdy wybierze swoją drogę, ale warto posłuchać tych różnych historii, żeby wziąć z nich coś dla siebie. I to robimy podczas tych naszych rozmów z nauczycielkami życia. Z nami była Halina, lat 77. Bardzo dziękujemy za tę cudowną opowieść.
0: Ja również dziękuję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Przemysław Babiarz, znany komentator sportowy, w końcu otworzył się na temat straty żony, która zmarła w listopadzie zeszłego roku. Po miesiącach milczenia Babiarz przyznał, że to doświadczenie przewartościowało jego życie, pokazując, co naprawdę jest ważne. Jak sam mówi, drobiazgi przestały mieć znaczenie, a praca, choć ważna, nie jest najważniejsza. Cóż, czasem potrzeba wielkiego ciosu, by zrozumieć, że życie to nie tylko kariera i codzienne obowiązki.
2: Filip Heiser i jego wybranka Bianka szykują się do ślubu po zaledwie 4 miesiącach znajomości. Decyzja o miejscu wesela zapadła po degustacji żeber w krakowskiej restauracji, a ceny za talerzyk zaczynają się od 299 zł. Wesele zapowiada się na huczne wydarzenie z licznymi gośćmi, w tym celebrytami. Czyżby to była miłość od pierwszego żeberka?
1: Marta Hyczewska, znana z ekranów telewizyjnych, przeżywa prawdziwy dramat. Jej 3-letni synek Leon walczy z białaczką w Paryżu, a aktorka zdesperowana zwróciła się do fanów o pomoc finansową. Choć decyzja o publicznym apelu była dla niej niezwykle trudna, zdrowie dziecka jest najważniejsze. Zbiórka na leczenie Leona już przyniosła ponad 27 tysięcy złotych, ale to dopiero początek długiej drogi. Krzysztof Ziemiec, znany dziennikarz, nie boi się mówić o swojej głębokiej wierze, choć przyznaje, że czasem ma kryzysy. Wychował 3 dzieci w duchu katolicyzmu, ale jak sam przyznaje, praktykowanie wiary przez jego pociechy to już inna bajka. Syn trzyma się zasad, ale córki, cóż, bywa różnie. Wygląda na to, że nawet w rodzinach pełnych pobożności młode pokolenie ma swoje własne ścieżki.
0: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
1: Kolejna gwiazda kultowego serialu Co ludzie powiedzą odeszła. Anna Dawson, niezapomniana Violetta, zmarła w wieku 88 lat, zaledwie kilka miesięcy po swoim mężu. Wydaje się, że rok 2025 nie oszczędzał fanów serialu, bo w październiku pożegnaliśmy również Patricię Routledge, czyli ekranową Hyacinthę Bukiet. Dla wielu widzów Violetta pozostanie niezapomnianą postacią, która wprowadzała humor i urok do naszych domów.
2: Wakacje w pełni, a celebryci jak zwykle nie zawodzą w dostarczaniu nam rozrywki. Anna Maria Siekludzka, znana z filmu 365 dni, relaksuje się na Bali, gdzie w otoczeniu wodospadów dzieli się duchowymi przemyśleniami. Tymczasem Kinga Zawodnik, zamiast egzotycznych wysp, wybrała swojskie klimaty i basen przy balach siana na wsi, gdzie za jedyne 20 zł spełniła swoje marzenie o Bali. Cóż, wakacje to czas, kiedy każdy może znaleźć swoje własne Bali, nawet jeśli to tylko pole za domem.
1: W świecie tańca i piłki nożnej wybuchła prawdziwa burza. Aneta Piotrowska, znana z Tańca z Gwiazdami, i były piłkarz Jakub Wawrzyniak toczą zażarty spór o 204 tysiące złotych. Pieniądze miały wesprzeć rozwój studia tanecznego, które, cóż, nie istnieje. Każda ze stron ma swoją wersję wydarzeń, a sprawa trafiła do sądu i prokuratury. Ciekawe, kto zatańczy na sali sądowej lepiej. Zendaya znowu zaskakuje. Na paryskiej premierze Spider-Man Brand New Day pojawiła się w t-shircie z wizerunkiem Spider-Mana, który nosiła jak mini sukienkę. Całość dopełniła białymi szpilkami i biżuterią, a koszulka, jak się okazuje, kosztowała jedynie $35 na eBayu. Minimalizm w najlepszym wydaniu, a świat mody znów ma o czym mówić. Premiera filmu z Tomem Hollandem w roli głównej już 31 lipca.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Robert Lewandowski opuszcza FC Barcelonę i przenosi się do Chicago Fire, co wywołało prawdziwą burzę w mediach. Anna Lewandowska, jego żona, podzieliła się swoimi obawami na Instagramie, co spotkało się z falą krytyki. Internauci nie mogą się zdecydować, czy bogaci mają prawo do stresu. Psycholog Rafał Koszyk przypomina, że emocje nie sprawdzają stanu konta, a Lewandowscy, mimo milionów, też są tylko ludźmi. Cóż, wygląda na to, że pieniądze nie są magicznym lekarstwem na życie.
1: Kanada na Eurowizji? Tak, to nie żart. W 2027 roku kraj klonowego liścia zadebiutuje na tym europejskim konkursie, co wywołało burzę emocji. Niektórzy fani są zachwyceni, inni z kolei zastanawiają się, czy to jeszcze Eurowizja, czy już Światowizja. A jeśli Kanada wygra, to w 2028 roku Eurowizja zawita za oceanem. Cóż, czas pokaże, czy to dobry pomysł, czy tylko kolejny eksperyment. Portugalska grupa Moonspell, znana z unikalnego połączenia gothic i black metalu, znowu zaskakuje. Ich najnowszy album, Far From God, właśnie ujrzał światło dzienne, a wokalista Fernando Ribeiro odwiedził Warszawę, by podzielić się z fanami anegdotami i refleksjami. Ribeiro opisuje nowy krążek jako gotycki, głęboki i piękny, co brzmi jak przepis na melancholijną ucztę dla duszy. Moonspell, mimo upływu lat, wciąż potrafi łączyć mrok z elegancją, a ich muzyka pozostaje wierna korzeniom, choć nie brakuje w niej świeżych pomysłów. Muzeum Rock and Roll Hall of Fame Cleveland postanowiło w końcu zauważyć, że kobiety też potrafią grać metal. 10 lipca otworzy wystawę Women in Metal – You Will Know My Name, która ma pokazać, że panie nie tylko potrafią krzyczeć, ale i przełamywać schematy. Na liście wyróżnionych artystek znalazły się takie nazwiska jak Lizzy Hale czy Lita Ford. A na deser, dla tych, którzy jeszcze nie wierzą, że kobiety mogą rządzić w metalu, odbędzie się koncert akustyczny z udziałem Lizzy Hale i Joe Hottingera z Hailstorm. Czas na prawdziwe metalowe rewolucje.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Katowicach zapowiadane jest bezchmurne niebo z temperaturą 20 stopni. Wiatr będzie wiał północno-zachodni z prędkością 6 metrów na sekundę. W Toruniu prognozowane jest umiarkowane zachmurzenie, a termometry wskażą 22 stopnie. Wiatr zachodni osiągnie prędkość 7 metrów na sekundę. Chłodniejsze powietrze sprzyja spacerom. Po długiej wędrówce dobrze jest zatrzymać się na mrożoną kawę albo owocowe lody.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Raciążu doszło do brutalnego morderstwa, w którym 29-letni Aleksander G. zabił swoich dziadków przy użyciu siekiery i maczety. Sprawca sam zgłosił się na policję, przyznając się do zbrodni. Śledczy badają, czy na jego działania wpłynęła tragiczna przeszłość rodzinna, w tym morderstwo matki przez ojca. Prokuratura planuje dokładne badania psychiatryczne, by ocenić poczytalność podejrzanego.
2: Na warszawskim Ursynowie 40 rodzin z bloku przy ulicy Hirschfelda dwa musiało nagle opuścić swoje mieszkania. Budynek grozi zawaleniem, a mieszkańcy nie otrzymali żadnej konkretnej pomocy w znalezieniu lokali zastępczych. Spółdzielnia, władze dzielnicy i miasta przerzucają się odpowiedzialnością, a lokatorzy pozostają bez dachu nad głową. Grupa Arche świętuje narodziny pierwszych dzieci w ramach programu Arche Pokolenia, który ma zachęcać Polaków do zakładania rodzin. Dwie pierwsze rodziny otrzymały specjalne nagrody, a program obejmuje gości 24 hoteli sieci Arche. Pracownicy firmy oraz nabywcy mieszkań mogą liczyć na 10 tysięcy złotych za narodziny dziecka. Program ma na celu poprawę sytuacji demograficznej w Polsce. Na warszawskiej Pradze zatrzymano małżeństwo z ponad 7,5 kg narkotyków. Policja znalazła amfetaminę, mefedron, marihuanę, THC i MDMA w domku na działce, samochodzie i mieszkaniu pary. Zabezpieczono także policyjne mundury i repliki broni. Oboje trafili do aresztu, a mężczyzna odpowie jako recydywista.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Już 30 sierpnia na lotnisku Bemowo w Warszawie odbędzie się 15. edycja Poland Business Run. To największa charytatywna sztafeta biznesowa w Polsce, która wspiera osoby po amputacjach i z niepełnosprawnościami ruchowymi. W tym roku w wydarzeniu weźmie udział ponad 45 tysięcy uczestników z 1828 firm. Organizatorzy podkreślają, że zebrane fundusze przeznaczone są na zakup protez, rehabilitację i wsparcie psychologiczne dla potrzebujących. Na osiedlu na wzgórzach w Nowej Hucie doszło do tragedii. 28-letni mężczyzna zginął po upadku z 8 piętra wieżowca. Policja wyklucza udział osób trzecich, wskazując na samobójstwo. Świadkowie zeznali, że przed upadkiem mężczyzna był bardzo pobudzony i krzyczał.
1: Do sądu w Krakowie trafił akt oskarżenia przeciwko Krzysztofowi M., oskarżonemu o znęcanie się nad 148 pytonami królewskimi. Śledztwo rozpoczęło się po zgłoszeniu o wężu znalezionym na klatce schodowej jednego z bloków. Podczas przeszukania odkryto kolejne 147 gadów, trzymanych w niewłaściwych warunkach. Krzysztofowi M. grozi do 3 lat więzienia, jednak nie przyznaje się do winy. Na Pomorzu Zachodnim ruszają intensywne prace nad budową drogi ekspresowej S10 na odcinku ze Szczecina do Wałcza. To rekordowe przedsięwzięcie obejmuje ponad 100 km nowej trasy, która ma być gotowa do końca 2028 roku. Ostatnie zezwolenie na realizację inwestycji zostało właśnie wydane, co pozwala na rozpoczęcie prac budowlanych na całym odcinku. Droga S10 ma zapewnić szybki dojazd ze Szczecina do Warszawy.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Popularny youtuber książ odwiedził hotel Gołębiewski w Pobierowie, co wywołało burzę w sieci. Mimo początkowych pochwał, szybko pojawiły się problemy, takie jak żółta woda i brak klimatyzacji. Książulo zażądał zwrotu kosztów i otrzymał pieniądze, ale nagranie z wizyty pozostanie dostępne w internecie.
1: Hotel Gołębiewski w Pobierowie, otwarty 10 czerwca tego roku, redefiniuje standardy wypoczynku nad Bałtykiem. Choć początkowo może wydawać się drogi, oferuje wiele atrakcji w cenie pobytu, co może zrównoważyć koszty. W porównaniu do mniejszych hoteli, takich jak Baltivia Sea Resort w Mielnie, Gołębiewski zapewnia dostęp do aquaparku, restauracji i wielu rozrywek bez dodatkowych opłat. To sprawia, że ostateczny rachunek za wakacje może być bardziej korzystny, niż się wydaje.
2: Po zakończeniu rządowego programu CPN ceny paliw w Lubieszynie i Szczecinie są niemal identyczne. Na stacjach Orlenu i BP benzyna 95 kosztuje niecałe 7 zł, a diesel niecałe 7 zł. Jedynie Circle K oferuje nieco niższe ceny, co przyciąga długie kolejki. Eksperci przewidują, że w najbliższym czasie różnice w cenach mogą się zwiększyć. Kozia Dolina w Ojrzanowie to wyjątkowe miejsce, gdzie można spędzić czas w towarzystwie ponad 200 przyjaznych kóz. Gospodarstwo prowadzone przez Mariusza Antczaka i Annę Lisowską oferuje nie tylko kontakt z naturą, ale także możliwość adopcji kóz. Właściciele planują powiększenie stada do 500 zwierząt, dbając o zrównoważone rolnictwo i dobrostan zwierząt. Kozia Dolina to idealne miejsce na rodzinny wypoczynek z dala od miejskiego zgiełku.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: W Lubaniu doszło do szokującego ataku. 42-letnia kobieta, będąc pod wpływem alkoholu, zaatakowała nożem 2 przypadkowych mężczyzn. Jeden z nich został ranny w okolice żeber. Kobieta została zatrzymana i tymczasowo aresztowana na 2 miesiące. Grozi jej do 5 lat więzienia.
1: Wrocławskie lotnisko ogłosiło nowe połączenia na sezon zimowy. Od 25 października Wizz Air uruchomi loty do egipskiej Hurgady, a od 16 stycznia przyszłego roku do włoskiego Turynu. Loty do Hurgady będą odbywać się 3 razy w tygodniu, a do Turynu raz w tygodniu. To świetna wiadomość dla miłośników słońca i sportów zimowych.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś nad Polską lekkie opady deszczu wystąpi w Białymstoku, gdzie temperatura osiągnie 22 stopnie. Z kolei we Wrocławiu zapowiadane jest małe zachmurzenie, a termometry wskażą 23 stopnie. Ciśnienie atmosferyczne w kraju utrzyma się na poziomie 1021. Chłodniejsza temperatura pozwala na więcej aktywności, wycieczki rowerowe czy Nordic Walking. Nie zapominajmy wciąż o nawadnianiu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki, nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont i zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z 2 numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
6: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmud-Drzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 12.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Polska podpisała umowę na zakup 3 nowoczesnych okrętów podwodnych typu A26 piątej generacji od Szwecji. To przełomowy moment dla marynarki wojennej, która dotychczas dysponowała tylko jednym przestarzałym okrętem. Nowe jednostki będą mogły operować na Bałtyku i wspierać działania wojsk specjalnych. Umowa przewiduje także transfer technologii do polskiego przemysłu zbrojeniowego oraz inwestycje szwedzkich firm w Polsce. Były premier Mateusz Morawiecki założył Stowarzyszenie Rozwój Plus, które może stać się nową partią. W sondażu Instytutu Badań Polster formacja ta uzyskała jedynie ponad 2% poparcia. Liderem pozostaje Koalicja Obywatelska z wynikiem około 32,5%. Wynik Rozwoju Plus wskazuje na trudności w zdobyciu większego poparcia w ugruntowanym systemie politycznym. W stanie Ohio policjanci odkryli 16 dzieci żyjących w dramatycznych warunkach. Dzieci w wieku od 18 miesięcy do 18 lat przebywały w zdewastowanym budynku przez blisko 4 lata. 7 z nich trafiło do szpitala, jedno w stanie krytycznym. Zatrzymano 4 osoby, które odpowiedzą przed sądem za narażenie dzieci na utratę zdrowia i życia. W Wałbrzychu na Piaskowej Górze doszło do bulwersującego zdarzenia. 57-letnia kobieta wyrzuciła swojego psa przez okno, tłumacząc, że nie chciało jej się wyjść na spacer. Zwierzę jest w ciężkim stanie i przebywa pod opieką weterynaryjną. Kobieta została zatrzymana i usłyszała zarzuty znęcania się nad zwierzęciem ze szczególnym okrucieństwem. Grozi jej do 5 lat więzienia. W szczecińskiej pierogarni Ciasto i Farsz doszło do nietypowej sytuacji. Pracownicy sprzedali butelkę wody kobiecie proszącej o pomoc w upalny dzień, która okazała się urzędniczką skarbówki. Efektem była kara w wysokości 500 zł, co wywołało oburzenie mieszkańców. Właściciele lokalu podkreślają, że mimo przykrości nie tracą zapału do pracy.
3: Julia Skibińska i Paweł Makowski z Jeleniej Góry realizują swoje marzenie o podróży po Stanach Zjednoczonych własnoręcznie zbudowanym kamperem. Po 18 miesiącach przygotowań 20 maja wyruszyli w trasę, by odkrywać amerykańskie krajobrazy. Podróżując, spotykają wielu ludzi i cieszą się niezależnością, jaką daje życie na 4 kołach. Ich przygody można śledzić na kanale Jelenie w podróży.
2: Monika Bolkun-Robert została marszałkiem Parady Puławskiego 2026 roku, reprezentując Centrum Polsko-Słowiańskie. Podczas ceremonii szarfowania towarzyszyła jej rodzina, co było dla niej wyjątkowym i wzruszającym momentem. Bolkun-Robert podkreśla, że tytuł ten oznacza dla niej służbę i odpowiedzialność wobec Polonii. Zamierza promować polską kulturę i tradycje, szczególnie wśród młodego pokolenia Polaków w Stanach Zjednoczonych. W Rzeszowie policja zatrzymała 16-latka na hulajnodze elektrycznej, który jechał z prędkością 52 km na godzinę. Nastolatek poruszał się ulicą, gdzie obowiązuje zakaz dla takich pojazdów, a jego hulajnoga nie miała blokady prędkości. Sprawą zajmie się teraz sąd rodzinny. W 2026 roku rekrutacja do techników opiera się na systemie punktowym, gdzie maksymalnie można zdobyć 200 punktów. Połowa z nich pochodzi z wyników egzaminu ósmoklasisty, a druga połowa z ocen na świadectwie i dodatkowych osiągnięć. Technika cieszą się dużą popularnością, a progi punktowe są często wysokie, podobnie jak w renomowanych liceach. Dlatego każdy punkt, nawet za wolontariat czy świadectwo z wyróżnieniem, może być kluczowy w dostaniu się do wymarzonej szkoły. Latem na skórze często pojawiają się piegi i przebarwienia, które są efektem działania słońca. Dla tych, którzy chcą je rozjaśnić, warto wypróbować domowy tonik z natki pietruszki i soku z cytryny. Choć skuteczność takich metod nie jest potwierdzona naukowo, mogą one wspierać pielęgnację skóry. Regularne stosowanie toniku może pomóc w redukcji widoczności piegów.
3: Policjanci z Lublina zatrzymali 2 mężczyzn podejrzanych o podpalenia w mieście. Do zdarzeń doszło w kwietniu i maju, a straty oszacowano na kilkadziesiąt tysięcy złotych. Jeden z podejrzanych podpalił samochód, drugi roślinność na działkach. Obaj przyznali się do winy i staną przed sądem. Grozi im kara do 5 lat więzienia.
2: Policjanci z Warszawy zabezpieczyli ponad 7,5 kg narkotyków oraz repliki broni i mundury na warszawskich ogródkach działkowych. Zatrzymano 45-letnią kobietę i jej 40-letniego męża, którzy usłyszeli zarzuty posiadania znacznej ilości środków odurzających. Sąd zdecydował o ich tymczasowym aresztowaniu. Wśród zabezpieczonych narkotyków znalazły się amfetamina, mefedron, marihuana, THC i MDMA.
3: Nowa metoda prania ręczników zyskuje popularność. Wystarczy dodać 1 łyżkę soli kuchennej do bębna pralki, by skutecznie usunąć nieprzyjemne zapachy i przywrócić tkaninom miękkość. Eksperci zalecają pranie w temperaturze 40 stopni, a po infekcjach podniesienie jej do 60 stopni. Unikajmy płynów zmiękczających, które mogą obniżyć chłonność ręczników. Senator Krzysztof Kwiatkowski ponownie zdobył jeden z najtrudniejszych parków linowych w Polsce. Polityk Koalicji Obywatelskiej, znany z miłości do ekstremalnych wyzwań, udowodnił, że mimo upływu lat jego kondycja wciąż jest doskonała. Kwiatkowski, który 5 lat temu zyskał przydomek senatora pająka, tym razem zmierzył się z warszawskim parkiem linowym, gdzie regularnie trenują zawodowi sportowcy.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza przewiduje niewielkie zachmurzenie i temperaturę 20 stopni w Szczecinie. Z wiatrem północno-zachodnim o sile 9 metrów na sekundę. W Krakowie zauważymy bezchmurne niebo, temperaturę 24 stopnie, a wiatr północno-zachodni powieje z prędkością 6 metrów na sekundę. Słońce rozgościło się na dobre. Dzień pachnie latem i rozgrzanym powietrzem. Warto iść na spacer.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Doda, znana z muzycznych hitów, teraz z rozmachem wkracza do świata fitnessu. Jej pierwszy Doda Mega Camp, który odbędzie się w luksusowym Heron Life Hotel, już przyciągnął tłumy, mimo że cena za udział przekracza 10 tysięcy złotych. Uczestnicy mogą liczyć na intensywny program treningowy, warsztaty i wykłady, a także wykwintne posiłki, które z pewnością nie przypominają chleba z dżemem. A jeśli ktoś przegapił tę edycję, nie ma co się martwić. Kolejna już w październiku, choć za jeszcze wyższą cenę. W Dzień Dobry TVN emocje sięgają zenitu po odejściu Macieja Dowbora. Sandra Hajduk-Popińska, wzruszona jak nigdy, opowiada o tej zmianie, jakby to była co najmniej telenowela. Plotki o nowym partnerze, Mateuszu Chłatkim, krążą jak szalone, ale Sandra szybko je ucina, twierdząc, że ma ważniejsze rzeczy na głowie. Cóż, kto by pomyślał, że zmiany w programie śniadaniowym mogą być bardziej emocjonujące niż niejedna premiera filmowa.
2: Czy ktoś jeszcze pamięta Plebanię? Ten serial, który przez lata przyciągał miliony Polaków przed telewizory, obchodzi już ponad ćwierć wieku od premiery. Ksiądz Antoni i jego parafianie z Tulczyna byli nieodłącznym elementem popołudniowej ramówki, a Janusz Tracz, czarny charakter, stał się ikoną polskiej telewizji. Dziś aktorzy z tej kultowej produkcji przeszli niezwykłe metamorfozy, a ich obecny wygląd może być dla wielu zaskoczeniem. Czas płynie nieubłaganie, ale wspomnienia pozostają. Łucja Prus, artystka, która unikała blasku fleszy, nawet w ostatnich chwilach życia postawiła na autentyczność. Zamiast tradycyjnej żałoby, jej pożegnanie zamieniło się w lekcję radości życia. Zamiast łez, z głośników popłynęły dźwięki What a Wonderful World, a żałobnicy udali się na piknik. Prus pokazała, że nawet odejście można przeżyć na własnych warunkach, pozostawiając po sobie wspomnienie pełne słońca i muzyki.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
2: Michał Koterski znów zaskakuje. Podczas spaceru z synem i pieskiem postanowił włożyć rękę tam, gdzie niekoniecznie powinien. Czego tam szukał? Może zgubił klucze do nowego wizerunku pobożnego ojca? A może to tylko kolejny sposób na przyciągnięcie uwagi mediów? Tego pewnie szybko się nie dowiemy, ale jedno jest pewne. Koterski potrafi zaskoczyć. Opener 2026 to prawdziwy muzyczny wehikuł czasu. Na jednej scenie spotykają się młodzi, 25-letni idole internetu, jak Pink Panthers i Addison Rae, oraz legendy, które pamiętają czasy przed TikTokiem, jak Nick Cave czy Robert Smith z The Cure. To festiwal, gdzie można zobaczyć, jak historia muzyki pisze się na nowo, a jednocześnie przypomnieć sobie, kto tę historię tworzył od dekad. Cóż, opener pokazuje, że wiek to tylko liczba, a muzyka łączy pokolenia w sposób, którego nie da się opisać słowami. Open Air Festival w Gdyni znów przyciągnął całą śmietankę polskiego show biznesu. Anna i Robert Lewandowscy, Ma Fashion, Jessica Mercedes oraz Marina i Wojciech Szczęśni bawili się w najlepsze, a ich festiwalowe stylizacje były równie spektakularne jak koncerty. Jessica Mercedes postawiła na różową sukienkę, by promować swoją współpracę z marką Barbie, a Ma Fashion eksponowała nową fryzurę. Ciekawe, czy ktoś jeszcze pamięta, że to festiwal muzyczny, a nie pokaz mody. Zosia Zborowska i Andrzej Wrona postanowili pokazać, jak wygląda prawdziwa jazda na rowerze. Ich nowy nabytek, wart prawie 30 tysięcy złotych, to nie byle jaki rower, ale prawdziwa maszyna z systemem GPS, elektrycznym wspomaganiem i skrzynią dla dzieci. Wygląda na to, że luksusowe wycieczki rowerowe to nowy trend wśród celebrytów. A mówią, że pieniądze szczęścia nie dają, ale kto by się tym przejmował, gdy można jeździć na rowerze droższym niż nie jeden samochód?
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: APT, czyli polsko-brytyjski duet, znowu zaskakuje. Ich najnowszy singiel, Kick the Heartache, to prawdziwa muzyczna terapia. Utwór przypomina, że nawet gdy życie rzuca kłody pod nogi, warto pamiętać o młodzieńczej bezkompromisowości i nie dać się zdefiniować przez ból. To ostatni przystanek przed premierą albumu Wreck, która już 17 lipca. Ciekawe, czy muzyka jutra rzeczywiście będzie tak odważna, jak obiecują.
1: Camelot, mistrzowie symfonicznego metalu, szykują się do wydania nowego albumu Dark Asylum 28 sierpnia. Już mistrzowie symfonicznego

0: Historia o tym, jak Suge Knight rzekomo trzymał go za nogi nad balkonem, pokazuje, jak brutalna była rzeczywistość, z którą musiał się zmierzyć. Po spektakularnym upadku Vanilla Ice próbował odnaleźć autentyczność, zrywając z przeszłością i tworząc muzykę pełną gniewu i bólu. Ira, legenda polskiego rocka, znów zaskakuje fanów. Na nadchodzącym Top of the Top Sopot Festival zagrają w nietypowej konfiguracji jako Ira Trio, co wywołało burzę spekulacji. Artur Gadowski uspokaja, że to tylko chwilowa zmiana, ponieważ na scenie towarzyszyć im będzie orkiestra. A więc, drodzy fani, nie ma powodów do paniki. Ira wciąż gra na pełnych obrotach.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Polska dziś podzielona pogodowo. W Katowicach za oknem utrzymuje się bezchmurne niebo z temperaturą 21 stopni. Natomiast w Toruniu można zobaczyć umiarkowane zachmurzenie, a temperatura wyniesie tak samo 21 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1020 hektopaskali. Lato pokazuje dziś swoją łagodną stronę. Powietrze przyjemne i kojące.
2: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Policjanci z Warszawy zatrzymali małżeństwo z Pragi, u którego znaleziono ponad 7,5 kg narkotyków, w tym amfetaminę, mefedron i marihuanę. Na działce, gdzie para pomieszkiwała, odkryto także 3 repliki broni i policyjne mundury. 45-letnia kobieta i jej 40-letni mąż trafili do aresztu, a mężczyzna odpowie jako recydywista. Śledztwo prowadzi prokuratura rejonowa Warszawa-Praga Południe. W Raciążu doszło do brutalnego morderstwa, którym 29-letni Aleksander G. zabił swoich dziadków przy użyciu siekiery i noża. Mężczyzna sam zgłosił się na policję, przyznając się do zbrodni. Śledczy badają, czy na jego zachowanie miała wpływ tragiczna przeszłość rodzinna, w tym morderstwo matki przez ojca. Prokuratura postawiła mu zarzuty zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem, a jego poczytalność zostanie oceniona przez biegłych. Prokuratura w Krakowie skierowała akt oskarżenia przeciwko Krzysztofowi M., który ma odpowiadać za znęcanie się nad 148 pytonami królewskimi. Sprawa wyszła na jaw po tym, jak jeden z węży został zauważony na klatce schodowej bloku. W piwnicy odkryto kolejne 147 pytonów przetrzymywanych w niewłaściwych warunkach. Krzysztofowi M. grozi do 3 lat więzienia. Na obwodnicy Krakowa, na odcinku autostrady A4, działa nowy system odcinkowego pomiaru prędkości. Urządzenia monitorują trasę od węzła Łagiewniki do węzła Kraków-Wieliczka. Kierowcy muszą przestrzegać limitów prędkości 140 km na godzinę dla aut osobowych i 80 km na godzinę dla ciężarówek. Przekroczenie tych limitów skutkuje mandatem.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: W pierwszej połowie 2026 roku w Polsce doszło już do 43 zabójstw kobiet, które zginęły z rąk swoich partnerów. To więcej niż w poprzednich latach, a liczba takich przypadków rośnie w zatrważającym tempie. Eksperci alarmują, że problem ma coraz częściej źródło w internecie, gdzie młodzi mężczyźni radykalizują się i nakręcają do zemsty. Rząd rozważa utworzenie zespołu do badania przypadków przemocy wobec kobiet ze skutkiem śmiertelnym.
2: Policja w Raciborzu poszukuje 17-letniej Aleksandry Narewskiej, która zaginęła 29 czerwca. Nastolatka opuściła dom i od tego czasu nie skontaktowała się z rodziną. Funkcjonariusze apelują o pomoc do wszystkich, którzy mogą wiedzieć, gdzie przebywa Aleksandra. Każda informacja może okazać się kluczowa. Znany youtuber Książulo odwiedził hotel Gołębiewski w Pobierowie, co wywołało spore zamieszanie. Wynajęty apartament za 4843 zł okazał się problematyczny z powodu niedziałającej klimatyzacji i żółtej wody w wannie. Mimo interwencji obsługi, problemy nie zostały rozwiązane, co skłoniło Książula do żądania zwrotu pieniędzy, które faktycznie otrzymał. Hotel nie zażądał jednak usunięcia filmu z sieci, co potwierdził sam youtuber na Instagramie. Hotel Gołębiewski w Pobierowie planuje organizację przyjęć weselnych, co może uczynić go jednym z najbardziej ekskluzywnych miejsc na ślubnej mapie Polski. Choć szczegóły oferty są jeszcze dopracowywane, wiadomo, że koszty będą negocjowane indywidualnie. Dzięki luksusowej infrastrukturze i możliwości zakwaterowania wszystkich gości pod jednym dachem, hotel ten może stać się atrakcyjną alternatywą dla tradycyjnych sal weselnych.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Ekstraklasa SA rozdzieliła między kluby rekordową sumę 301 milionów złotych za sezon 2025-26. Najwięcej, bo prawie 37 milionów, otrzymał mistrz Polski Lech Poznań. Jagiellonia Białystok, która zajęła trzecie miejsce, zainkasowała ponad 26,5 miliona złotych. Kluby otrzymały środki na podstawie miejsca w tabeli, rankingu historycznego oraz występów młodzieżowców. W pociągu PKP Intercity na trasie Szczecin-Mokawa doszło do kradzieży smartfona wartego 6 tysięcy złotych. 51-letni złodziej wykorzystał nieuwagę 20-letniej pasażerki, a następnie wyrzucił telefon przez okno. Sprawcę zatrzymano na dworcu w Białymstoku i przekazano policji. Śledztwo prowadzi białostocka policja, a złodziejowi grozi do 5 lat więzienia. Wizz Air ogłosił nowe kierunki z Wrocławia na zimę 2026 i 2027. Od 25 października polecimy do słonecznej Hurgady w Egipcie, a od 16 stycznia przyszłego roku do włoskiego Turynu. Loty do Hurgady będą odbywać się 3 razy w tygodniu, a do Turynu raz w tygodniu, w soboty. To świetna wiadomość dla miłośników zarówno ciepłych plaż, jak i zimowych sportów. Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze skierowała akt oskarżenia przeciwko 52-letniej lekarce. Kobieta jest oskarżona o nieumyślne narażenie pacjenta na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia. Mężczyzna zmarł po odmowie przyjęcia do szpitala w Lubaniu z powodu braku miejsc. Lekarka nie przyznała się do winy, a za zarzucany jej czyn grozi kara do 1 roku więzienia.
0: To są wiadomości w Radiu Super Ekspres.
1: W Wałbrzychu na Piaskowej Górze doszło do bulwersującego zdarzenia. 57-letnia kobieta wyrzuciła swojego psa przez okno, tłumacząc, że nie chciało jej się wyjść na spacer. Zwierzę jest w ciężkim stanie i przebywa pod opieką weterynaryjną. Kobieta została zatrzymana i usłyszała zarzuty znęcania się nad zwierzęciem ze szczególnym okrucieństwem. Grozi jej do 5 lat więzienia.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1021 hektopaskali. W Białymstoku lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 21 stopni. Z drugiej strony kraju we Wrocławiu na niebie będzie można oglądać małe zachmurzenie, a temperatura wyniesie 22 stopnie. To jeden z tych letnich dni, które zostają w pamięci, bo są po prostu przyjemne.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Wysokie ceny energii stają się poważnym wyzwaniem dla polskich firm, wpływając na ich konkurencyjność. Eksperci podczas debaty na Uniwersytecie Warszawskim podkreślili, że kluczem do transformacji energetycznej może być biometan, a nie tylko odnawialne źródła energii, jak fotowoltaika czy wiatraki. Biometan, dzięki swojej stabilności, może znacząco wzmocnić bezpieczeństwo energetyczne kraju. Dr Marek Sawicki zaznaczył, że lokalne biogazownie mogą wspierać autonomię energetyczną polskich powiatów. To także szansa na dodatkowe dochody dla rolników i przetwórców.
2: Po 137 latach działalności niemiecka piekarnia Rackels Backstuben zakończyła swoją działalność. Zamknięcie głównego zakładu produkcyjnego w Olching oznacza koniec pewnej epoki. Firma nie znalazła inwestora, który uratowałby miejsca pracy dla około 470 pracowników. Część sklepów przejęli konkurenci, ale przyszłość wielu pracowników wciąż jest niepewna. Podobne problemy dotykają także polskie piekarnie, które zmagają się z rosnącą konkurencją dużych sieci. To kolejny przykład, jak tradycyjne piekarnie przegrywają walkę na współczesnym rynku.
1: Rada Zamówień Publicznych ostrzega przed rosnącymi opóźnieniami w przetargach. Problemem są niskie pensje w Krajowej Izbie Odwoławczej, co skutkuje brakiem chętnych do pracy. Orzecznicy zarabiają około 9 tysięcy złotych, co jest mniej niż w sądach rejonowych. W efekcie na rozstrzygnięcia czeka się miesiącami, co zagraża projektom finansowanym z funduszy unijnych. Liczba spraw w Krajowa Izba Odwoławcza wzrosła z 3 do 7 tysięcy rocznie, a ustawowy termin 15 dni na wydanie wyroku stał się fikcją. Opóźnienia mogą prowadzić do utraty miliardów z Krajowego Planu Odbudowy.
2: Minął rok od wprowadzenia renty wdowiej, która wspiera już milion polskich seniorów. Średnia wysokość tego świadczenia wynosi obecnie 373 zł miesięcznie. Od stycznia przyszłego roku planowane jest zwiększenie części świadczenia z 15% do 25%, co podniesie średnią kwotę do 466 zł miesięcznie. To rozwiązanie, poparte przez ponad 200 tysięcy obywateli, ma na celu wsparcie finansowe wdów i wdowców po stracie małżonka. Renta wdowia pozwala na połączenie świadczenia emerytalnego z rentą rodzinną, co jest istotnym wsparciem w trudnym czasie.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
2: Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen planuje wprowadzenie zakazu korzystania z mediów społecznościowych przez dzieci w całej Unii Europejskiej. Kluczowe propozycje mają zostać ogłoszone 16 września w Strasburgu. Rozważane są dwa główne rozwiązania: obowiązkowa zgoda rodziców lub technologiczna weryfikacja wieku. Inicjatywa jest odpowiedzią na presję państw członkowskich i Parlamentu Europejskiego, które domagają się skuteczniejszych przepisów chroniących dzieci online. Podobne regulacje są już wprowadzone lub planowane w Australii i Wielkiej Brytanii. Szczegóły dotyczące nowych przepisów poznamy po analizie raportu doradczego, który ma być gotowy 13 lipca. Podczas targów Eurosatory 2026 roku w Paryżu koncern MBDA zaprezentował nową mobilną wyrzutnię pocisków Land Cruise Missile. Ten system, oparty na morskim pocisku NCM, ma zasięg do 1400 km i jest wspierany przez system dronów Deluge. Deluge, wykorzystując sztuczną inteligencję, koordynuje ataki, przełamując obronę powietrzną przeciwnika. Nowe rozwiązania mogą mieć znaczenie dla Polski, oferując możliwość strategicznej autonomii obronnej. Pierwsze testy systemu Deluge zaplanowano na 2028 rok.
1: Trwają rozmowy między Polską Grupą Zbrojeniową a Ukrainą w sprawie remontów samolotów F-16 i MiG-29. Wojskowe zakłady lotnicze numer 2 w Bydgoszczy są gotowe do realizacji tych prac dzięki swoim unikalnym kompetencjom. Umowa z Ukrainą mogłaby zapewnić nowe zlecenia i wzmocnić współpracę wojskową. W Bydgoszczy omawiano także współpracę z Bułgarią w zakresie wsparcia eksploatacji samolotów F-16. Bułgaria, jako nowy użytkownik F-16, jest zainteresowana współpracą z bardziej doświadczonymi partnerami. Polska infrastruktura i doświadczenie mogą odegrać kluczową rolę w tych projektach.
2: Rheinmetall zdobył duży międzynarodowy kontrakt na system obrony powietrznej Skynex. Umowa, warta kilkaset milionów euro, została podpisana z nowym, nieujawnionym klientem. W ramach kontraktu dostarczone zostaną 4 kompletne systemy Skynex w ciągu 39 miesięcy. Pierwsza bateria ma być gotowa za 21 miesięcy, a kolejne co 6 miesięcy. Zamówienie obejmuje również specjalistyczne ciężarówki, amunicję oraz pełen pakiet wsparcia logistycznego. Rheinmetall Italia S.p.A. jest głównym wykonawcą projektu.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Żabka otwiera blisko 170 sezonowych sklepów w popularnych kurortach nad morzem i jeziorami. Najwięcej nowych placówek pojawi się w miejscowościach takich jak Rewal, Mielno czy Jastarnia. To odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie turystów, którzy podczas wakacji chcą mieć dostęp do ulubionych produktów. W sezonowych sklepach Żabki największym powodzeniem cieszą się napoje i lody. Sieć wprowadza także 24 modułowe sklepy kontenerowe, by dotrzeć tam, gdzie brakuje tradycyjnych lokali. Dla franczyzobiorców to intensywne wyzwanie, ale i szansa na dodatkowy zysk.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie małe zachmurzenie. Dla Bydgoszczy przewidywana temperatura wynosi 21 stopni, a wiatr zachodni osiągnie prędkość 8 metrów na sekundę. Dla Warszawy zaś termometry pokażą 24 stopnie, a wiatr północno-zachodni może osiągnąć 8 metrów na sekundę. Letnie ciepło dziś w całej okazałości. Dzień otula słońcem i spokojem. Warto wyjść na zewnątrz, choć na chwilę.
3: Radio Super Express. Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Dziedzictwo w odcinku 968 przynosi emocjonujące zwroty akcji. Nana staje się ofiarą podstępnej intrygi Cancel, która chce ją obarczyć winą za zniszczenie pamiątkowego zdjęcia teścia. Cancel, udając zmęczenie ciążą, prosi Nanę o pomoc w sprzątaniu, podkładając mydło z wygielaczem. Skutkiem jest zniszczone zdjęcie, a cała wina spada na Mariam. Poyraz, jako jedyny, postanawia dociec prawdy i odkrywa, że to Cancel stoi za intrygą. Dzięki jego determinacji prawda wychodzi na jaw, a Nana zostaje oczyszczona z zarzutów. Odcinek pełen napięcia i emocji, którego nie można przegapić.
2: Serial Na dobre i na złe w 998 odcinku przyniesie ogromne emocje. Maria, skrzywdzona lekarka, nie zamierza się poddać i stawia czoła swojemu oprawcy, Jakubowi Dobremu. Sprawa brutalnej napaści na nią dzieli personel szpitala na dwa obozy. Kluczowe wydarzenia rozegrają się w gabinecie prokuratora Greca, gdzie Maria złoży ważne zeznania. Jakub, zamiast przyznać się do winy, manipuluje otoczeniem, próbując przedstawić się jako ofiara. Sytuację dodatkowo komplikuje pojawienie się jego żony Doroty z bezwzględnym prawnikiem. Konfrontacja Marii z Dorotą będzie pełna napięcia i emocji, pokazując, jak daleko można się posunąć w obronie rodziny. Serial Love is Blind znowu na językach. Damian, uczestnik pierwszej polskiej edycji w podcaście W Ciemno prowadzonym przez Kamila Uno, ujawnił, że jego małżeństwo z Martą dobiegło końca. Para, która unikała jednoznacznych odpowiedzi na temat swojego związku, teraz potwierdziła rozstanie. Damian przyznał, że premiera programu miała ogromny wpływ na ich relacje, a hejt był niemal wyniszczający. Mimo prób ratowania związku, w tym terapii, nie udało się odbudować relacji. Kluczowy moment nastąpił, gdy Marta się wyprowadziła. Obecnie nie utrzymują kontaktu, a rozwód jeszcze nie został przeprowadzony. Damian podkreślił, że różnice charakterów i presja medialna były głównymi problemami ich małżeństwa.
1: O Dziedzictwo wkracza w emocjonujący 975 odcinek, który zostanie wyemitowany 11 lipca o godzinie 16 na antenie TVP1. Adalet zaczyna mieć poważne wątpliwości co do szczerości osób w swoim otoczeniu, a Ibrahim podejmuje ryzykowny plan z anonimowymi wiadomościami, by odzyskać zaufanie Czarnej. Nana próbuje zacząć nowe życie, podejmując pracę w kawiarni Semicha, co wywołuje falę zazdrości u Poyraza. Rodzinne sekrety zaczynają wychodzić na jaw, a sytuacja między bohaterami staje się coraz bardziej napięta. Aynur i Sinan próbują ukryć przed Islą, że kobieta nie jest lekarką, co tylko zwiększa jej czujność. Zaufanie okazuje się kruchą wartością, a widzowie z niecierpliwością czekają na rozwikłanie tych zawiłych wątków. Serial Dziedzictwo to turecka produkcja pełna miłości i tajemnic, która przyciąga widzów zaskakującymi zwrotami akcji i silnie zarysowanymi postaciami.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
1: M jak miłość powraca po wakacyjnej przerwie z emocjonującym 1937 odcinkiem. Artur Rogowski zmaga się z wyrzutami sumienia po zdradzie z Joanną. Spotkanie przed szpitalem tylko pogłębia jego wewnętrzny konflikt. Choć przez chwilę rozważa rozmowę z dawną kochanką, ostatecznie brak mu odwagi. Joanna, widząc jego wahanie, odchodzi rozczarowana. Artur zostaje sam z myślami, a jego emocjonalna równowaga zostaje mocno zachwiana. Jak potoczą się dalsze losy bohaterów? Odpowiedzi przyniosą kolejne odcinki. W 1937 odcinku serialu M jak miłość widzowie będą świadkami niezręcznej sytuacji podczas zwykłego wyjścia na pizzę. Hania, bez zastanowienia, opowie dyrektorowi szkoły o swoich dawnych przypuszczeniach, co wprawi Natalię w zakłopotanie przy narzeczonym Adamie. Spotkanie z Lipińskim, które miało być miłym akcentem, zamieni się w emocjonalną bombę. Dyrektor, wdzięczny za pomoc Natalii, nieświadomie podniesie temperaturę rozmowy. Hania, z dziecięcą szczerością, podzieli się swoimi wątpliwościami na temat ślubu Natalii i Adama, co wywoła uśmiech na twarzy Lipińskiego. Ten emocjonujący odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 7 września, po przerwie wakacyjnej na antenie TVP2.
2: M jak miłość powraca po wakacyjnej przerwie z emocjonującym odcinkiem. W 1937 epizodzie, który już wkrótce trafi na ekrany, Natalka, Adam i Hania wybierają się do pizzerii, by uczcić wybór sukni ślubnej Natalki. Niespodziewanie spotykają tam Mikołaja, który dziękuje Natalce za uratowanie życia. Jednak radosna atmosfera szybko się zmienia, gdy Hania informuje Mikołaja o planowanym ślubie swojej mamy z Karskim. Słowa dziewczynki wywołują niemałe zamieszanie, a Mikołaj zdaje sobie sprawę, że nie jest mile widziany. Po krótkiej rozmowie opuszcza towarzystwo, pozostawiając rodzinę w spokoju. Co przyniosą kolejne odcinki, dowiemy się już niebawem.
1: Złoty Chłopak powraca z emocjonującym 327 odcinkiem już w poniedziałek, 6 lipca. W tym odcinku los małego Tesco zawiśnie na włosku, gdy na jaw wyjdzie bolesna prawda o jego sytuacji. Ferit i Seyran, poruszeni losem chłopca, postanowią otworzyć przed nim swoje serca. Jednak ich propozycja spotka się z niespodziewanym oporem. Tymczasem nad rezydencją Korhanów zawisną czarne chmury, gdy zakochani zderzą się z prawnymi przeszkodami w ośrodku adopcyjnym. Dodatkowo, przerażający szantaż Karama zacznie siać zamęt w willi. Pomimo tych trudności, Seyran i Ferit nie poddadzą się w walce o adopcję dzieci. Serial można oglądać na antenie TVP 1 od poniedziałku do piątku o godzinie 14.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1018 hektopaskali. W Gdańsku lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 19 stopni. Z drugiej strony kraju w Poznaniu na niebie będzie można oglądać małe zachmurzenie, a temperatura wyniesie 22 stopnie. Silny wiatr zrywa liście i podnosi kurz. Lato dziś w bardziej surowym wydaniu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrienne Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: 13.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Zbigniew Ziobro, przebywający w Stanach Zjednoczonych, ostro skomentował decyzję Węgier o cofnięciu mu statusu uchodźcy, nazywając Donalda Tuska fajtłapą. Były minister sprawiedliwości twierdzi, że rząd zablokował jego konta, co utrudnia mu leczenie. Mimo utrzymania decyzji o areszcie przez sąd, Ziobro nadal pozostaje poza Polską. Nie ujawnia szczegółów dotyczących dokumentów ani planów powrotu do kraju.
3: Tragedia na szlaku Pedra do Macaco w Brazylii. 44-letni turysta zginął po upadku ze 150 metrów, próbując zejść ze skały po zrobieniu pamiątkowego zdjęcia. Zdarzenie miało miejsce w niedzielę i zostało przypadkowo nagrane przez innego turystę. Mimo szybkiej akcji ratunkowej, mężczyzny nie udało się uratować. Na Florydzie doszło do tragicznego zdarzenia. 18-miesięczny chłopiec zmarł po tym, jak ojciec zostawił go na wiele godzin w rozgrzanym samochodzie. Mężczyzna był przekonany, że rano zawiózł syna do żłobka, a dramat odkrył dopiero po pracy. Policja prowadzi śledztwo w tej sprawie. To już trzeci taki przypadek na Florydzie w tym roku.
2: W Monako doszło do zamachu bombowego na ukraińskiego biznesmena Wadyma Jermołajewa. Eksplozja ciężko raniła jego partnerkę, Annę Nasobinę, a sam Jermołajew również trafił do szpitala. 13-letni syn pary odniósł lekkie obrażenia. Śledczy podejrzewają, że atak miał związek z interesami oligarchy, a sprawca jest nadal poszukiwany.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Wenezuela zmaga się z niecodziennym zjawiskiem. Niebo nad Caracas przybrało krwisto-czerwony kolor, co wywołało niepokój wśród mieszkańców. To jednak efekt rozpraszania światła słonecznego przez pył z nad Sahary, znany jako candilazo. Warto przypomnieć, że kraj niedawno nawiedziły dwa silne trzęsienia ziemi, które spowodowały tysiące ofiar i zniszczenia. Sezon ślubny trwa, a wraz z nim pojawiają się pytania o wręczanie kopert z pieniędzmi. Ekspertka od etykiety, Aleksandra Pakuła, podkreśla, że koperty nie powinny być podpisywane. Zamiast tego podpiszmy kartkę z życzeniami, którą wkładamy do środka. Dodatkowo kopert nie należy zaklejać, chyba że zawierają małe przedmioty, które mogą wypaść.
3: Fasolka szparagowa to prawdziwy hit lata w polskich domach. Aby zachwycała smakiem i chrupkością, warto znać kilka prostych zasad jej gotowania. Kluczowy jest dodatek jednego składnika do wrzątku oraz szybkie schłodzenie w lodowatej wodzie. Dzięki temu fasolka zachowuje żywy kolor i doskonałą strukturę.
2: Funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości rozbili nielegalną wytwórnię narkotyków w województwie dolnośląskim. Zabezpieczono ponad 56 kg mefedronu o wartości około 3 milionów złotych oraz 7 tysięcy litrów substancji chemicznych. Zatrzymano 31-letniego mężczyznę i 28-letnią kobietę, obywateli Ukrainy, podejrzanych o udział w przestępczym procederze. Śledztwo jest w toku, a w sprawie występuje 22 podejrzanych.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: Nad Polską przechodzą burze, a eksperci przypominają o konieczności odłączania urządzeń elektrycznych od gniazdek. Największym zagrożeniem są przepięcia w sieci, które mogą uszkodzić sprzęt domowy. Listwy przeciwprzepięciowe pomagają, ale nie eliminują ryzyka. Najbezpieczniejszym rozwiązaniem jest fizyczne odłączenie elektroniki na czas burzy. Policja z Lublina rozbiła grupę oszustów działających metodą na legendę. Zatrzymano 31-letniego organizatora oraz trzech nastolatków, którzy wyłudzili od seniorów z województwa lubelskiego i mazowieckiego ponad 180 tysięcy złotych. Oszuści podszywali się pod członków rodziny i policjantów, by wyłudzić pieniądze na rzekome kaucje. Cała czwórka została tymczasowo aresztowana i grozi im do 8 lat więzienia. Imię Kalina, niegdyś popularne w Polsce, traci na znaczeniu. Jeszcze dekadę temu było często wybierane, ale w 2025 roku nadano je tylko 299 razy. Mimo że kojarzy się z naturą i delikatnością, rodzice coraz rzadziej sięgają po tę słowiańską formę. W rejestrze PESEL Kalina zajmuje obecnie 164 miejsce w rankingu najpopularniejszych imion. W Paczkowie doszło do dramatycznego zdarzenia. 80-letni mężczyzna został zatrzymany za usiłowanie zabójstwa swojej żony, którą zaatakował młotkiem. Kobieta trafiła do szpitala, a napastnik został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Grozi mu dożywocie. Śledztwo w tej sprawie prowadzi policja z Nysy pod nadzorem prokuratury.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Ósmoklasiści w tym roku stoją przed ważnym wyborem szkoły średniej, a kluczowe znaczenie mają wyniki z języka polskiego i matematyki. Te przedmioty są punktowane w każdej szkole, niezależnie od wybranego profilu klasy. Dodatkowe punkty można zdobyć za osiągnięcia w konkursach i wolontariacie, co może przesądzić o przyjęciu do wymarzonego liceum. Warto pamiętać, że ostateczny wynik rekrutacyjny to suma 200 punktów, z czego połowa pochodzi z egzaminu ósmoklasisty. Kolejki do lekarzy w Polsce są dziś 2 razy dłuższe niż 10 lat temu. Mimo że składki na Narodowy Fundusz Zdrowia wzrosły 2-krotnie, Polacy są coraz bardziej zniecierpliwieni sytuacją w służbie zdrowia. Emeryci skarżą się na wieloletnie oczekiwanie na zabiegi. A niektórzy sugerują, że system wymaga lepszego zarządzania i większych nakładów finansowych. Wśród propozycji pojawiają się także pomysły na zwiększenie finansowania poprzez opodatkowanie najbogatszych.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: W Szczecinie niewielkie zachmurzenie i temperatura 20 stopni oraz wiatr północno-zachodni o prędkości 8 metrów na sekundę. W Krakowie bezchmurne niebo i temperatura 23 stopnie i wiatr północno-zachodni o prędkości 6 metrów na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1019 hektopaskali. Temperatura sprzyja spacerom, spotkaniom i chwilom wytchnienia na łonie natury.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
2: Przemysław Babiarz, znany komentator sportowy, w końcu otworzył się na temat straty żony, która zmarła w listopadzie zeszłego roku. Po miesiącach milczenia Babiarz przyznał, że to doświadczenie przewartościowało jego życie, pokazując, co naprawdę jest ważne. Jak sam mówi, drobiazgi przestały mieć znaczenie, a praca, choć ważna, nie jest najważniejsza. Cóż, czasem potrzeba wielkiego ciosu, by zrozumieć, że życie to nie tylko kariera i codzienne obowiązki.
3: Filip Heiser i jego wybranka Bianka szykują się do ślubu po zaledwie 4 miesiącach znajomości. Decyzja o miejscu wesela zapadła po degustacji żeber w krakowskiej restauracji, a ceny za talerzyk zaczynają się od 299 zł. Wesele zapowiada się na huczne wydarzenie z licznymi gośćmi, w tym celebrytami. Czyżby to była miłość od pierwszego żeberka?
2: Marta Hyczewska, znana z ekranów telewizyjnych, przeżywa prawdziwy dramat. Jej 3-letni synek Leon walczy z białaczką w Paryżu, a aktorka, zdesperowana, zwróciła się do fanów o pomoc finansową. Choć decyzja o publicznym apelu była dla niej niezwykle trudna, zdrowie dziecka jest najważniejsze. Zbiórka na leczenie Leona już przyniosła ponad 27 tysięcy złotych, ale to dopiero początek długiej drogi.
3: Izabella Krzan i Jan Pirowski, nowy duet, Dzień Dobry TVN. Nie boją się żadnego tematu. Z odwagą deklarują, że będą łamać tabu i wkładać kij w mrowisko, byle tylko rozmowy były wartościowe. Pirowski, który nie uznaje zakazanych tematów, przyznaje, że jedynym ograniczeniem jest czas antenowy. Krzan natomiast żartuje, że przygotuje gwizdek, by sprowadzać kolegę na ziemię, gdy ten zbytnio się rozgada. Cóż, zapowiada się, że poranki z nimi będą pełne emocji i niespodzianek.
1: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
3: Jan Machulski, mistrz reżyserii, postanowił, że jego życie osobiste zasługuje na światła reflektorów. Na planie serialu Miasteczko zaskoczył wszystkich, stawiając obok siebie żonę Halinę i młodszą o pół wieku partnerkę, Agnieszkę Zduńczyk. To, co było szeptane w kuluarach, stało się publicznym spektaklem, a Machulski zgrabnie zamienił prywatny dramat w sztukę. Jego życie stało się scenariuszem, a on sam, niczym reżyser, zatarł granice między sceną a rzeczywistością. Wakacje w pełni, a celebryci jak zwykle nie zawodzą w dostarczaniu nam rozrywki. Anna Maria Siekludzka, znana z filmu 365 dni, relaksuje się na Bali, gdzie w otoczeniu wodospadów dzieli się duchowymi przemyśleniami. Tymczasem Kinga Zawodnik zamiast egzotycznych wysp wybrała swojskie klimaty i basen przy balach siana na wsi, gdzie za jedyne 20 zł spełniła swoje marzenie o Bali. Cóż, wakacje to czas, kiedy każdy może znaleźć swoje własne Bali, nawet jeśli to tylko pole za domem.
2: W świecie tańca i piłki nożnej wybuchła prawdziwa burza. Aneta Piotrowska, znana z Tańca z Gwiazdami, i były piłkarz Jakub Wawrzyniak toczą zażarty spór o 204 tysiące złotych. Pieniądze miały wesprzeć rozwój studia tanecznego, które, cóż, nie istnieje. Każda ze stron ma swoją wersję wydarzeń, a sprawa trafiła do sądu i prokuratury. Ciekawe, kto zatańczy na sali sądowej lepiej. Zendaya znowu zaskakuje. Na paryskiej premierze Spider-Man Brand New Day pojawiła się w t-shircie z wizerunkiem Spider-Mana, który nosiła jak mini sukienkę. Całość dopełniła

0: Portugalska grupa Moonspell, znana z unikalnego połączenia gothic i black metalu, znowu zaskakuje. Ich najnowszy album, Far From God, właśnie ujrzał światło dzienne, a wokalista Fernando Ribeiro odwiedził Warszawę, by podzielić się z fanami anegdotami i refleksjami. Ribeiro opisuje nowy krążek jako gotycki, głęboki i piękny, co brzmi jak przepis na melancholijną ucztę dla duszy. Moonspell, mimo upływu lat, wciąż potrafi łączyć mrok z elegancją, a ich muzyka pozostaje wierna korzeniom, choć nie brakuje w niej świeżych pomysłów. Natalia Grosiak znowu zaskakuje. W swoim najnowszym solowym utworze, Gdyby ktoś pytał, artystka wraca do przeszłości, ale tym razem z nieco innej perspektywy. Bohaterka, która kiedyś szukała pięknie dobrego partnera, teraz odkrywa, że prawdziwe szczęście kryje się w niej samej. Grosiak, znana z emocjonalnej autentyczności, pokazuje, że czasem najlepiej skakać w przepaść solo i czuć się z tym świetnie.
1: Deep Purple, legendarna formacja rockowa, znów zaskakuje. Wydali właśnie swój 24. album studyjny Splat, który udowadnia, że mimo upływu lat wciąż mają w sobie nieokiełznaną energię. Z nowym gitarzystą Simonem McBride'em zespół serwuje nam 13 dynamicznych utworów, które nie przekraczają 5 minut. Aż trudno uwierzyć, że większość członków ma ponad 75 lat. Czyżby szykowali się na kolejne 60 lat kariery? Cóż, z takim zapałem wszystko jest możliwe.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: W Katowicach bezchmurne niebo i temperatura 20 stopni oraz wiatr północno-zachodni o prędkości 6 metrów na sekundę. W Toruniu małe zachmurzenie i temperatura 22 stopnie i wiatr zachodni o prędkości 7 metrów na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1020 hektopaskali. Brak upału przynosi ulgę. Taki dzień warto zakończyć odwiedzinami w ulubionej lodziarni lub kawiarni.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Na warszawskim Ursynowie 40 rodzin z bloku przy ulicy Hirschfelda, dwa musiało nagle opuścić swoje mieszkania. Budynek grozi zawaleniem, a mieszkańcy nie otrzymali żadnej konkretnej pomocy w znalezieniu lokali zastępczych. Spółdzielnia, władze dzielnicy i miasta przerzucają się odpowiedzialnością, a lokatorzy pozostają bez dachu nad głową.
2: W Warszawie zapadł prawomocny wyrok w sprawie Łukasza Z. i Magdy C., którzy znęcali się nad członkiem rodziny oraz psem. Łukasz Z. spędzi 7 lat w więzieniu, a Magda C. 1,5 roku. Para nie będzie mogła posiadać psów przez odpowiednio 15 i 5 lat. Dodatkowo sąd nakazał im wpłatę na rzecz warszawskiego schroniska.
1: Grupa Arche świętuje narodziny pierwszych dzieci w ramach programu Arche Pokolenia, który ma zachęcać Polaków do zakładania rodzin. Dwie pierwsze rodziny otrzymały specjalne nagrody, a program obejmuje gości 24 hoteli sieci Arche. Pracownicy firmy oraz nabywcy mieszkań mogą liczyć na 10 tysięcy złotych za narodziny dziecka. Program ma na celu poprawę sytuacji demograficznej w Polsce. Na warszawskiej Pradze zatrzymano małżeństwo z ponad 7,5 kg narkotyków. Policja znalazła amfetaminę, mefedron, marihuanę, THC i MDMA w domku na działce, samochodzie i mieszkaniu pary. Zabezpieczono także policyjne mundury i repliki broni. Oboje trafili do aresztu, a mężczyzna odpowie jako recydywista.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Na obwodnicy Krakowa, na autostradzie A4, uruchomiono odcinkowy pomiar prędkości. System kontroluje 3,9-kilometrowy odcinek między węzłami Łagiewnicy i Kraków-Wieliczka. Dla samochodów osobowych obowiązuje limit 140 km na godzinę, a dla ciężarowych 80 km na godzinę. To już trzeci taki system w Małopolsce, który oblicza średnią prędkość pojazdu na całym odcinku. Na osiedlu na Wzgórzach w Nowej Hucie doszło do tragedii. 28-letni mężczyzna zginął po upadku z 8 piętra wieżowca. Policja wyklucza udział osób trzecich, wskazując na samobójstwo. Świadkowie zeznali, że przed upadkiem mężczyzna był bardzo pobudzony i krzyczał.
2: Na krakowskim Zakrzówku doszło do szokującego incydentu. Ktoś upiekł na grillu rzadkiego chronionego węża, gniewosza plamistego. W odpowiedzi na ten i inne akty wandalizmu, Zarząd Zieleni Miejskiej zdecydował o likwidacji strefy grillowej w tym popularnym miejscu. Decyzja ma na celu ochronę lokalnej przyrody i przywrócenie spokoju w parku. Sprawą zajmują się już odpowiednie służby. Na Pomorzu Zachodnim ruszają intensywne prace nad budową drogi ekspresowej S10 na odcinku ze Szczecina do Wałcza. To rekordowe przedsięwzięcie obejmuje ponad 100 km nowej trasy, która ma być gotowa do końca 2028 roku. Ostatnie zezwolenie na realizację inwestycji zostało właśnie wydane, co pozwala na rozpoczęcie prac budowlanych na całym odcinku. Droga S10 ma zapewnić szybki dojazd ze Szczecina do Warszawy.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Popularny youtuber Książulo odwiedził hotel Gołębiewski w Pobierowie, co wywołało burzę w sieci. Mimo początkowych pochwał, szybko pojawiły się problemy, takie jak żółta woda i brak klimatyzacji. Książulo zażądał zwrotu kosztów i otrzymał pieniądze, ale nagranie z wizyty pozostanie dostępne w internecie. Po zakończeniu rządowego programu CPN ceny paliw w Lubieszynie i Szczecinie są niemal identyczne. Na stacjach Orlenu i BP benzyna 95 kosztuje niecałe 7 zł, a diesel niecałe 7 zł. Jedynie Circle K oferuje nieco niższe ceny, co przyciąga długie kolejki. Eksperci przewidują, że w najbliższym czasie różnice w cenach mogą się zwiększyć. W szczecińskiej pierogarni Ciasto i Farsz doszło do nietypowej sytuacji. Pracownicy sprzedali butelkę wody kobiecie proszącej o pomoc w upalny dzień, która okazała się urzędniczką skarbówki. Efektem była kara w wysokości 500 zł, co wywołało oburzenie mieszkańców. Właściciele lokalu podkreślają, że mimo przykrości nie tracą zapału do pracy.
2: Niemieccy pracodawcy intensywnie poszukują polskich fachowców, oferując im nawet 4000 zł za tydzień pracy. Szczególnie poszukiwani są elektrycy i elektromonterzy, którzy mogą liczyć na atrakcyjne zarobki oraz darmowe zakwaterowanie. Niemiecka gospodarka zmaga się z deficytem wykwalifikowanej siły roboczej, co otwiera nowe możliwości dla polskich specjalistów.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Zmarł Robert Erdmann, wieloletni dziennikarz polskiego Radia PIK. Przez 30 lat tworzył audycje historyczne i publicystyczne, a także słuchowiska radiowe. Odszedł po ciężkiej chorobie w wieku 59 lat. Jego odejście to wielka strata dla bydgoskiego środowiska medialnego.
2: W Wałbrzychu, w dzielnicy Piaskowa Góra, 57-letnia kobieta wyrzuciła swojego psa przez okno. Zwierzę jest w ciężkim stanie i przebywa w klinice weterynaryjnej. Właścicielka, będąca pod wpływem alkoholu, usłyszała zarzuty znęcania się nad zwierzęciem ze szczególnym okrucieństwem. Grozi jej do 5 lat więzienia. Policja apeluje o zgłaszanie wszelkich przypadków agresji wobec zwierząt. Wrocławskie lotnisko ogłosiło nowe połączenia na sezon zimowy. Od 25 października Wizz Air uruchomi loty do egipskiej Hurgady, a od 16 stycznia przyszłego roku do włoskiego Turynu. Loty do Hurgady będą odbywać się 3 razy w tygodniu, a do Turynu raz w tygodniu. To świetna wiadomość dla miłośników słońca i sportów zimowych.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające małe zachmurzenie. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1021 hektopaskali. Dla Białegostoku przewiduje się 20 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 6 metrów na sekundę. We Wrocławiu termometry pokażą 22 stopnie, a wiatr osiągnie 8 metrów na sekundę. Dzień z przyjemną temperaturą. Warto go wykorzystać w pełni.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z 2 numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
6: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Cristiano Ronaldo rozgrywa swój 6. mundial, a Portugalia przygotowuje się do starcia z Chorwacją w 1/6 finału. Były napastnik Nuno Gomes podkreśla, że Ronaldo wciąż ma niezłomną pasję i charyzmę, które są kluczowe dla zespołu. Portugalia, choć nie bez trudności, awansowała do fazy pucharowej, a teraz czeka ją trudne wyzwanie. Czy drużyna zdoła powtórzyć sukces z 2016 roku i zaskoczyć faworytów? Czas pokaże.
2: Dziś na Mundialu poznamy ostatnich uczestników 1/8 finału. O godzinie 20 na stadionie w Arlington zmierzą się Australia i Egipt. Później, o północy, Argentyna zagra z rewelacyjną Republiką Zielonego Przylądka. Ostatni mecz tej fazy, Kolumbia kontra Ghana, rozpocznie się o 3:30 w nocy. Wszystkie spotkania można oglądać na żywo, na kanałach TVP i online. Na Mistrzostwach Świata doszło do dramatycznego wydarzenia. Trener reprezentacji Demokratycznej Republiki Konga, Sébastien Desabre, dowiedział się o śmierci ojca podczas konferencji prasowej. Informacja została przekazana publicznie przez rzecznika drużyny, co wywołało szok i międzynarodowy skandal. Mimo porażki 1-2 z Anglią, Desabre chwalił swoich zawodników za heroiczny występ.
1: Kylian Mbappé z imponującym dorobkiem medalowym ponownie błyszczy na Mundialu. Francuski napastnik ma już 6 goli i walczy o tytuł króla strzelców z Leo Messi. Dziś w meczu z Paragwajem celuje w awans do ćwierćfinału Mistrzostw Świata. Mbappé podkreśla, że cieszy się grą i jest gotowy na kolejne wyzwania.
0: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express. Na stadionie BC Place w Vancouver trwa emocjonujący mecz 1/6 finału Mundialu 2026 między Szwajcarią a Algierią. Szwajcaria prowadzi 1-0 po golu Brila Embolo. Mimo, że Algieria dominuje w posiadaniu piłki, to Szwajcaria skuteczniej wykorzystuje swoje szanse. Obie drużyny walczą o awans do kolejnej rundy Mistrzostw Świata. Andrzej Bargiel dokonał historycznego wyczynu na Nanga Parbat, zjeżdżając na nartach z wierzchołka, bez użycia dodatkowego tlenu. To pierwszy taki zjazd w historii, co czyni go przełomowym wydarzeniem w światowym himalaizmie. Bargiel pokonał 3700 metrów różnicy wysokości, co jest większym osiągnięciem niż zjazdy z Everestu czy K2. Wyprawa trwała 2 dni i 9 godzin, a sukces był możliwy dzięki doskonałemu przygotowaniu i wsparciu zespołu. Anna Lewandowska otwarcie podzieliła się swoimi obawami przed przeprowadzką do Stanów Zjednoczonych. Żona piłkarza przyznała, że wizja zaczynania życia od nowa budzi w niej strach, szczególnie z uwagi na dzieci. Jej szczere wyznanie spotkało się z dużym wsparciem ze strony polskich celebrytek, które pospieszyły z dobrym słowem. Wśród nich znalazły się Marina Łuczenko-Szczęsna, Katarzyna Zielińska i Ewa Farna. Aryna Sabalenka, liderka rankingu WTA, wywołała poruszenie w sieci, publikując zdjęcie swoich stóp obok stóp trenera. Fotografia, mająca być żartem, podzieliła internautów. Część z nich doceniła humor Białorusinki, inni uznali post za kontrowersyjny. Mimo zamieszania Sabalenka koncentruje się na trwającym Wimbledonie.
3: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Izabella Kszan dołączyła do grona prowadzących Dzień Dobry TVN. Popularna prezenterka, znana z pracy w TVP i Kanale Zero, teraz tworzy duet z Janem Pirowskim. Kszan, która w młodości odnosiła sukcesy w siatkówce, cieszy się uznaniem fanów za doskonałą formę fizyczną. Jej kariera obejmuje także sukcesy w modelingu, w tym tytuł Miss Polonia 2016.
1: Julian Nagelsmann zrezygnował z funkcji selekcjonera niemieckiej reprezentacji piłkarskiej po nieudanym występie na Mundialu. Drużyna odpadła w 1/6 finału, co wywołało falę krytyki i presję ze strony niemieckiego Związku Piłki Nożnej. Wśród potencjalnych następców Nagelsmana wymienia się Jurgena Kloppa, z którym już trwają negocjacje. Sytuacja w zespole była napięta, a organizacja zgrupowania w Stanach Zjednoczonych spotkała się z niezadowoleniem piłkarzy. Lamine Yamal, gwiazda hiszpańskiej reprezentacji, jest w związku z modelką Inés García z Sewilli. Para, która początkowo trzymała swój związek w tajemnicy, teraz otwarcie pokazuje się razem. Inés regularnie wspiera Yamala na trybunach, nosząc koszulkę z jego nazwiskiem. Hiszpańskie media są zachwycone jej klasyczną andaluzyjską urodą.
2: Maja Chwalińska, polska tenisistka, doświadczyła bolesnej porażki w pierwszej rundzie Wimbledonu, przegrywając z powodu kontuzji. Mimo problemów zdrowotnych, zawodniczka stała się celem brutalnego hejtu w sieci. Jej menedżer, Piotr Szczypka, podkreśla, że problem hejtu w tenisie staje się coraz bardziej powszechny. Czołowi tenisiści apelują o zwrócenie uwagi na ten nieakceptowalny problem.
3: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Ważna zmiana w świecie tenisa. Turniej WTA Finals w tym roku odbędzie się w Indian Wells w Kalifornii, a nie jak planowano w Rajadzie. To prestiżowe wydarzenie zgromadzi 8 najlepszych zawodniczek sezonu. Tymczasem na Wimbledonie Hubert Hurkacz awansował do 3. rundy, a Iga Świątek walczy o podobny sukces. Wojciech Szczęsny i jego żona Marina pojawili się na Open Air Festival w Gdyni. Para, znana z polskiego show biznesu, bawiła się na koncercie Zary Larsson, nie szczędząc sobie czułości. Towarzyszyli im znajomi, w tym Jan Bednarek z żoną Julią. Zdjęcia z festiwalu szybko obiegły internet, pokazując radosną atmosferę wydarzenia.
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dziś nad Polską przeważać będzie małe zachmurzenie. Bydgoszcz to miasto przywita nas temperaturą 22 stopnie i wiatrem północno-zachodnim o prędkości 8 metrów na sekundę. W Warszawie natomiast termometry tak samo pokażą 22 stopnie, a wiatr północno-zachodni osiągnie maksymalnie 8 metrów na sekundę. Brak upału przynosi ulgę. Taki dzień warto zakończyć odwiedzinami w ulubionej lodziarni lub kawiarni.
4: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy! Dziedzictwo w odcinku 968 przynosi emocjonujące zwroty akcji. Nana staje się ofiarą podstępnej intrygi Cancel, która chce ją obarczyć winą za zniszczenie pamiątkowego zdjęcia teścia. Cancel, udając zmęczenie ciążą, prosi Nanę o pomoc w sprzątaniu, podkładając mydło z wygielaczem. Skutkiem jest zniszczone zdjęcie, a cała wina spada na Mariam. Poyraz, jako jedyny, postanawia dociec prawdy i odkrywa, że to Cancel stoi za intrygą. Dzięki jego determinacji prawda wychodzi na jaw, a Nana zostaje oczyszczona z zarzutów. Odcinek pełen napięcia i emocji, którego nie można przegapić.
1: Serial Na dobre i na złe w 998 odcinku przyniesie ogromne emocje. Maria, skrzywdzona lekarka, nie zamierza się poddać i stawia czoła swojemu oprawcy, Jakubowi Dobremu. Sprawa brutalnej napaści na nią dzieli personel szpitala na dwa obozy. Kluczowe wydarzenia rozegrają się w gabinecie prokuratora Greca, gdzie Maria złoży ważne zeznania. Jakub, zamiast przyznać się do winy, manipuluje otoczeniem, próbując przedstawić się jako ofiara. Sytuację dodatkowo komplikuje pojawienie się jego żony Doroty z bezwzględnym prawnikiem. Konfrontacja Marii z Dorotą będzie pełna napięcia i emocji, pokazując, jak daleko można się posunąć w obronie rodziny. Serial Love is Blind znowu na językach. Damian, uczestnik pierwszej polskiej edycji w podcaście W Ciemno prowadzonym przez Kamila Uno, ujawnił, że jego małżeństwo z Martą dobiegło końca. Para, która unikała jednoznacznych odpowiedzi na temat swojego związku, teraz potwierdziła rozstanie. Damian przyznał, że premiera programu miała ogromny wpływ na ich relacje, a hejt był niemal wyniszczający. Mimo prób ratowania związku, w tym terapii, nie udało się odbudować relacji. Kluczowy moment nastąpił, gdy Marta się wyprowadziła. Obecnie nie utrzymują kontaktu, a rozwód jeszcze nie został przeprowadzony. Damian podkreślił, że różnice charakterów i presja medialna były głównymi problemami ich małżeństwa.
0: O Dziedzictwo wkracza w emocjonujący 975 odcinek, który zostanie wyemitowany 11 lipca o godzinie 16 na antenie TVP1. Adalet zaczyna mieć poważne wątpliwości co do szczerości osób w swoim otoczeniu, a Ibrahim podejmuje ryzykowny plan z anonimowymi wiadomościami, by odzyskać zaufanie Czarnej. Nana próbuje zacząć nowe życie, podejmując pracę w kawiarni Semicha, co wywołuje falę zazdrości u Poyraza. Rodzinne sekrety zaczynają wychodzić na jaw, a sytuacja między bohaterami staje się coraz bardziej napięta. Aynur i Sinan próbują ukryć przed Islą, że kobieta nie jest lekarką, co tylko zwiększa jej czujność. Zaufanie okazuje się kruchą wartością, a widzowie z niecierpliwością czekają na rozwikłanie tych zawiłych wątków. Serial Dziedzictwo to turecka produkcja pełna miłości i tajemnic, która przyciąga widzów zaskakującymi zwrotami akcji i silnie zarysowanymi postaciami.
2: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
0: M jak miłość powraca po wakacyjnej przerwie z emocjonującym 1937 odcinkiem. Artur Rogowski zmaga się z wyrzutami sumienia po zdradzie z Joanną. Spotkanie przed szpitalem tylko pogłębia jego wewnętrzny konflikt. Choć przez chwilę rozważa rozmowę z dawną kochanką, ostatecznie brak mu odwagi. Joanna, widząc jego wahanie, odchodzi rozczarowana. Artur zostaje sam z myślami, a jego emocjonalna równowaga zostaje mocno zachwiana. Jak potoczą się dalsze losy bohaterów? Odpowiedzi przyniosą kolejne odcinki. W 1937 odcinku serialu M jak miłość widzowie będą świadkami niezręcznej sytuacji podczas zwykłego wyjścia na pizzę. Hania, bez zastanowienia, opowie dyrektorowi szkoły o swoich dawnych przypuszczeniach, co wprawi Natalię w zakłopotanie przy narzeczonym Adamie. Spotkanie z Lipińskim, które miało być miłym akcentem, zamieni się w emocjonalną bombę. Dyrektor, wdzięczny za pomoc Natalii, nieświadomie podniesie temperaturę rozmowy. Hania, z dziecięcą szczerością, podzieli się swoimi wątpliwościami na temat ślubu Natalii i Adama, co wywoła uśmiech na twarzy Lipińskiego. Ten emocjonujący odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 7 września, po przerwie wakacyjnej na antenie TVP2.
1: M jak miłość powraca po wakacyjnej przerwie z emocjonującym odcinkiem. W 1937 epizodzie, który już wkrótce trafi na ekrany, Natalka, Adam i Hania wybierają się do pizzerii, by uczcić wybór sukni ślubnej Natalki. Niespodziewanie spotykają tam Mikołaja, który dziękuje Natalce za uratowanie życia. Jednak radosna atmosfera szybko się zmienia, gdy Hania informuje Mikołaja o planowanym ślubie swojej mamy z Karskim. Słowa dziewczynki wywołują niemałe zamieszanie, a Mikołaj zdaje sobie sprawę, że nie jest mile widziany. Po krótkiej rozmowie opuszcza towarzystwo, pozostawiając rodzinę w spokoju. Co przyniosą kolejne odcinki, dowiemy się już niebawem.
0: Złoty Chłopak powraca z emocjonującym 327 odcinkiem już w poniedziałek, 6 lipca. W tym odcinku los małego Tesco zawiśnie na włosku, gdy na jaw wyjdzie bolesna prawda o jego sytuacji. Ferit i Seyran, poruszeni losem chłopca, postanowią otworzyć przed nim swoje serca. Jednak ich propozycja spotka się z niespodziewanym oporem. Tymczasem nad rezydencją Korchanów zawisną czarne chmury, gdy zakochani zderzą się z prawnymi przeszkodami w ośrodku adopcyjnym. Dodatkowo, przerażający szantaż Karama zacznie siać zamęt w willi. Pomimo tych trudności, Seyran i Ferit nie poddadzą się w walce o adopcję dzieci. Serial można oglądać na antenie TVP 1 od poniedziałku do piątku o godzinie 14.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1018 hektopaskali. W Gdańsku lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 20 stopni. Z drugiej strony kraju w Poznaniu. Na niebie będzie można oglądać małe zachmurzenie, a temperatura wyniesie 22 stopnie. Wiatr w środku lata potrafi zmienić nastroje. Dziś warto zwolnić i zadbać o bezpieczeństwo.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety. Dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta. Polskie złoto. Autorstwa Andrzeja Kostyry. I odkryj sekrety królowej ringu.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 14.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Polska podpisała umowę na zakup 3 nowoczesnych okrętów podwodnych typu A26 piątej generacji od Szwecji. To przełomowy moment dla marynarki wojennej, która dotychczas dysponowała tylko jednym przestarzałym okrętem. Nowe jednostki będą mogły operować na Bałtyku i wspierać działania wojsk specjalnych. Umowa przewiduje także transfer technologii do polskiego przemysłu zbrojeniowego oraz inwestycje szwedzkich firm w Polsce. Były premier Mateusz Morawiecki założył Stowarzyszenie Rozwój Plus, które może stać się nową partią. W sondażu Instytutu Badań Polster formacja ta uzyskała jedynie ponad 2% poparcia. Liderem pozostaje Koalicja Obywatelska z wynikiem około 32,5%. Wynik Rozwoju Plus wskazuje na trudności w zdobyciu większego poparcia w ugruntowanym systemie politycznym. Polska i Stany Zjednoczone prowadzą rozmowy o stałej bazie wojsk amerykańskich w Polsce oraz dołączeniu do programu Nuclear Sharing. Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartosz Grodecki podkreśla, że obecność amerykańskich wojsk w Polsce nie jest kwestionowana, choć szczegóły są jeszcze ustalane. Współpraca ze Stanami Zjednoczonymi ma na celu wzmocnienie bezpieczeństwa Polski i regionu. Strona amerykańska wykazuje dużą otwartość na te propozycje. Niemiecki magazyn Stern ujawnił wewnętrzny raport ukraińskiej armii, który oskarża system obrony powietrznej Skynex o poważne awarie podczas ataku rosyjskich dronów Shahed. Według dokumentu 1 kwietnia w zachodniej Ukrainie systemy Skynex nie zdołały zestrzelić drona, który uderzył w chroniony obiekt przemysłowy. Producent, koncern Rheinmetall, odpiera zarzuty, twierdząc, że Skynex dowiódł swojej skuteczności, a przyczyną incydentu mógł być błąd operatora. Mimo kontrowersji firma zdobyła nowy kontrakt na dostawę systemów Skynex dla zagranicznych klienta.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: Stan zdrowia 8-letniej dziewczynki, która została zaatakowana przez psy w Sosnowcu, ulega poprawie. Dziecko jest przytomne i powoli wraca do zdrowia w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach. Do dramatycznego zdarzenia doszło 26 czerwca, gdy ojciec z córkami przyszedł nakarmić znane im psy. Ojciec, broniąc córki, sam odniósł obrażenia, a świadkowie pomogli odgonić agresywne zwierzęta. Szymon Nyczkę, znany influencer, otrzymał zakaz wstępu do hoteli sieci Gołębiewski po negatywnej recenzji kompleksu w Pobierowie. W swoim najnowszym materiale wideo ujawnił, że zakaz ten oparto na regulaminie, który wejdzie w życie dopiero za kilka dni. Po osobistym sprawdzeniu sytuacji okazało się jednak, że restrykcje nie obowiązują, a rezerwacja pokoju jest możliwa. Sprawa wywołała duże poruszenie w internecie. Julia Skibińska i Paweł Markowski z Jeleniej Góry realizują swoje marzenie o podróży po Stanach Zjednoczonych własnoręcznie zbudowanym kamperem. Po 18 miesiącach przygotowań 20 maja wyruszyli w trasę, by odkrywać amerykańskie krajobrazy. Podróżując, spotykają wielu ludzi i cieszą się niezależnością, jaką daje życie na 4 kołach. Ich przygody można śledzić na kanale Jelenie w podróży.
2: Monika Bolkun-Robert została marszałkiem Parady Puławskiego 2026 roku, reprezentując Centrum Polsko-Słowiańskie. Podczas ceremonii szarfowania towarzyszyła jej rodzina, co było dla niej wyjątkowym i wzruszającym momentem. Bolkun-Robert podkreśla, że tytuł ten oznacza dla niej służbę i odpowiedzialność wobec Polonii. Zamierza promować polską kulturę i tradycje, szczególnie wśród młodego pokolenia Polaków w Stanach Zjednoczonych.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Rzeszowie policja zatrzymała 16-latka na hulajnodze elektrycznej, który jechał z prędkością 52 km na godzinę. Nastolatek poruszał się ulicą, gdzie obowiązuje zakaz dla takich pojazdów, a jego hulajnoga nie miała blokady prędkości. Sprawą zajmie się teraz sąd rodzinny. Czyszczenie dywanów nie musi być kosztowne ani skomplikowane. Eksperci polecają użycie mąki ziemniaczanej jako skutecznego środka do usuwania plam. Wystarczy posypać nią zabrudzone miejsce, a po kilku godzinach odkurzyć. To prosty sposób na świeże i zaschnięte plamy, który pozwala uniknąć kosztownych usług profesjonalistów. Latem na skórze często pojawiają się piegi i przebarwienia, które są efektem działania słońca. Dla tych, którzy chcą je rozjaśnić, warto wypróbować domowy tonik z natki pietruszki i soku z cytryny. Choć skuteczność takich metod nie jest potwierdzona naukowo, mogą one wspierać pielęgnację skóry. Regularne stosowanie toniku może pomóc w redukcji widoczności piegów. Policjanci z Warszawy zabezpieczyli ponad 7,5 kg narkotyków oraz repliki broni i mundury na warszawskich ogródkach działkowych. Zatrzymano 45-letnią kobietę i jej 40-letniego męża, którzy usłyszeli zarzuty posiadania znacznej ilości środków odurzających. Sąd zdecydował o ich tymczasowym aresztowaniu. Wśród zabezpieczonych narkotyków znalazły się amfetamina, mefedron, marihuana, THC i MDMA.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: Senator Krzysztof Kwiatkowski ponownie zdobył jeden z najtrudniejszych parków linowych w Polsce. Polityk Koalicji Obywatelskiej, znany z miłości do ekstremalnych wyzwań, udowodnił, że mimo upływu lat, jego kondycja wciąż jest doskonała. Kwiatkowski, który 5 lat temu zyskał przydomek senatora Pająka, tym razem zmierzył się z warszawskim parkiem linowym, gdzie regularnie trenują zawodowi sportowcy.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dziś nad Polską niewielkie zachmurzenie wystąpi w Szczecinie, gdzie temperatura osiągnie 20 stopni. Z kolei w Krakowie zapowiadane jest bezchmurne niebo, a termometry wskażą 23 stopnie. Ciśnienie atmosferyczne w kraju utrzyma się na poziomie 1019. Niższe temperatury dają wytchnienie. Taki dzień warto wykorzystać na relaks przy zimnym napoju na tarasie lub w cieniu miejskiego zaułka.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Julia Dybowska znowu w centrum uwagi. Tym razem internet oszalał na punkcie jej niepokojąco szczupłej sylwetki, którą celebrytka dumnie prezentuje na nowych zdjęciach. Wszyscy zastanawiają się, co takiego je, że wygląda jak z bajki. Okazuje się, że na jej talerzach królują świeże owoce, kawa i kieliszki wina. Wygląda na to, że luksusowe wnętrza i eleganckie restauracje to jej prawdziwy przepis na sukces.
2: Czy ktoś jeszcze pamięta Plebanię? Ten serial, który przez lata przyciągał miliony Polaków przed telewizory, obchodzi już ponad ćwierć wieku od premiery. Ksiądz Antoni i jego parafianie z Tulczyna byli nieodłącznym elementem popołudniowej ramówki, a Janusz Tracz, czarny charakter, stał się ikoną polskiej telewizji. Dziś aktorzy z tej kultowej produkcji przeszli niezwykłe metamorfozy, a ich obecny wygląd może być dla wielu zaskoczeniem. Czas płynie nieubłaganie, ale wspomnienia pozostają. Łucja Prus, artystka, która unikała blasku fleszy, nawet w ostatnich chwilach życia postawiła na autentyczność. Zamiast tradycyjnej żałoby, jej pożegnanie zamieniło się w lekcję radości życia. Zamiast łez, z głośników popłynęły dźwięki What a Wonderful World, a żałobnicy udali się na piknik. Prus pokazała, że nawet odejście można przeżyć na własnych warunkach, pozostawiając po sobie wspomnienie pełne słońca i muzyki. Open Air Festival w Gdyni znów przyciągnął całą śmietankę polskiego show biznesu. Anna i Robert Lewandowscy, Ma Fashion, Jessica Mercedes oraz Marina i Wojciech Szczęśni bawili się w najlepsze, a ich festiwalowe stylizacje były równie spektakularne jak koncerty. Jessica Mercedes postawiła na różową sukienkę, by promować swoją współpracę z marką Barbie, a Ma Fashion eksponowała nową fryzurę. Ciekawe, czy ktoś jeszcze pamięta, że to festiwal muzyczny, a nie pokaz mody.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
2: Zosia Zborowska i Andrzej Wrona postanowili pokazać, jak wygląda prawdziwa jazda na rowerze. Ich nowy nabytek, wart prawie 30 tysięcy złotych, to nie byle jaki rower, ale prawdziwa maszyna z systemem GPS, elektrycznym wspomaganiem i skrzynią dla dzieci. Wygląda na to, że luksusowe wycieczki rowerowe to nowy trend wśród celebrytów. A mówią, że pieniądze szczęścia nie dają. Ale kto by się tym przejmował, gdy można jeździć na rowerze droższym niż nie jeden samochód? APT, czyli polsko-brytyjski duet, znowu zaskakuje. Ich najnowszy singiel, Kick the Heartache, to prawdziwa muzyczna terapia. Utwór przypomina, że nawet gdy życie rzuca kłody pod nogi, warto pamiętać o młodzieńczej bezkompromisowości i nie dać się zdefiniować przez ból. To ostatni przystanek przed premierą albumu Wrecked, która już 17 lipca. Ciekawe, czy muzyka jutra rzeczywiście będzie tak odważna, jak obiecują. Brandon Flowers, lider The Killers, powraca z solowym albumem Thrasher, który jest jak podróż do jego rodzinnego Utah, pełna wspomnień i amerykańskich krajobrazów. Album nagrany w Nashville to mieszanka country i rocka, a jego pierwszy singiel Plans już podbija serca fanów. Flowers, jakby odkrył w sobie nowego Johnny'ego Casha, śpiewa o miłości, stracie i życiu w małym miasteczku. Czyżby rockowa gwiazda zamieniła się w kowboja z gitarą? Czas pokaże, ale jedno jest pewne, emocji tu nie brakuje.
1: Brian May, gitarzysta Queen, nie zwalnia tempa i ogłasza szczegóły tegorocznego festiwalu Starmus. Wydarzenie, które łączy muzykę i naukę, odbędzie się na Wyspach Kanaryjskich od 17 do 26 października. May połączy siły z legendami opery, Andreą Bocellim i Sarah Brightman, a także z Rickiem Wakemanem z Yes i skrzypaczką Rusandą Panfili. Ciekawe, czy ktoś jeszcze pamięta, że Brian May to nie tylko astrofizyk, ale i muzyk.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Camelot, mistrzowie symfonicznego metalu, szykują się do wydania nowego albumu Dark Asylum 28 sierpnia. Już teraz można posłuchać singla Ashen World, który przenosi nas w mroczne zakamarki zakładu Raven Hill Asylum. Zespół nie tylko serwuje nam muzyczne arcydzieło, ale także zapowiada trasę koncertową, która zawita do Polski w listopadzie. Czy jesteśmy gotowi na tę muzyczną podróż w głąb ciemności? Czas pokaże.
2: Iron Maiden w końcu dołącza do Rock and Roll Hall of Fame, ale Steve Harris, basista zespołu, nie wydaje się tym szczególnie przejęty. Nie dla nagród robimy to, co robimy, mówi, dodając, że Amerykanie wreszcie przestaną truć tyłek. Zespół nie pojawi się na ceremonii, bo przecież koncerty są ważniejsze niż czerwone dywany. Fani, którzy liczyli na wspólny występ obecnych i byłych członków, muszą obejść się smakiem. Harris uważa, że to byłoby tanie i tandetne.
1: Vanilla Ice, znany z hitu Ice Ice Baby, przyznał, że jego gangsterski wizerunek był jedynie starannie zaplanowaną mistyfikacją. Wytwórnia płaciła mu za utrzymanie fasady, a prawdziwy Robert Van Winkle, chłopak z Teksasu, nie pasował do roli, jaką mu narzucono. Historia o tym, jak Suge Knight rzekomo trzymał go za nogi nad balkonem, pokazualna była rzeczywistość, z którą

0: Weather Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Katowicach zapowiadane jest bezchmurne niebo z temperaturą 20 stopni. Wiatr będzie wiał północno-zachodni z prędkością 6 metrów na sekundę. W Toruniu prognozowane jest małe zachmurzenie, a termometry wskażą 22 stopnie. Wiatr zachodni osiągnie prędkość 7 metrów na sekundę. Chłodniejsze powietrze sprzyja spacerom. Po długiej wędrówce dobrze jest zatrzymać się na mrożoną kawę albo owocowe lody.
2: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Policjanci z Warszawy zatrzymali małżeństwo z Pragi, u którego znaleziono ponad 7,5 kg narkotyków, w tym amfetaminę, mefedron i marihuanę. Na działce, gdzie para pomieszkiwała, odkryto także 3 repliki broni i policyjne mundury. 45-letnia kobieta i jej 40-letni mąż trafili do aresztu, a mężczyzna odpowie jako recydywista. Śledztwo prowadzi prokuratura rejonowa Warszawa-Praga Południe. Łukasz Z. i Magda C. zostali prawomocnie skazani za znęcanie się nad członkiem rodziny oraz psem. Sąd okręgowy w Warszawie utrzymał wyrok, który dla Łukasza wynosi 7 lat więzienia, a dla Magdy 1,5 roku. Para ma także zakaz posiadania psów i musi zapłacić nawiązki na rzecz schroniska. Do przestępstw dochodziło w Warszawie od marca do maja zeszłego roku. Rok po pożarze bloku przy ulicy Powstańców w Ząbkach prokuratura umorzyła śledztwo. Ustalono, że ogień został zapruszony przypadkowo, ale nie udało się wskazać sprawcy. Mieszkańcy wciąż czekają na możliwość powrotu do swoich mieszkań, a prace nad przywróceniem budynku do użytku mogą potrwać jeszcze kilka miesięcy. Straty oszacowano na 27 milionów złotych.
2: W powiecie oświęcimskim, w akwenie Kruki, znaleziono ciało mężczyzny. Zwłoki odkrył wędkarz, a wszystko wskazuje na to, że to zaginiony 46-latek z Oświęcimia. Służby prowadzą dochodzenie, by ustalić okoliczności jego śmierci. Prokuratura zleciła szczegółową sekcję zwłok.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Na obwodnicy Krakowa, na odcinku autostrady A4, działa nowy system odcinkowego pomiaru prędkości. Urządzenia monitorują trasę od węzła Łagiewniki do węzła Kraków-Wieliczka. Kierowcy muszą przestrzegać limitów prędkości. 140 km na godzinę dla aut osobowych i 80 km na godzinę dla ciężarówek. Przekroczenie tych limitów skutkuje mandatem. W pierwszej połowie 2026 roku w Polsce doszło już do 43 zabójstw kobiet, które zginęły z rąk swoich partnerów. To więcej niż w poprzednich latach, a liczba takich przypadków rośnie w zatrważającym tempie. Eksperci alarmują, że problem ma coraz częściej źródło w internecie, gdzie młodzi mężczyźni radykalizują się i nakręcają do zemsty. Rząd rozważa utworzenie zespołu do badania przypadków przemocy wobec kobiet ze skutkiem śmiertelnym.
2: Policja w Raciborzu poszukuje 17-letniej Aleksandry Narewskiej, która zaginęła 29 czerwca. Nastolatka opuściła dom i od tego czasu nie skontaktowała się z rodziną. Funkcjonariusze apelują o pomoc do wszystkich, którzy mogą wiedzieć, gdzie przebywa Aleksandra. Każda informacja może okazać się kluczowa. Stan zdrowia 8-letniej dziewczynki, która została zaatakowana przez psy w Sosnowcu, ulega poprawie. Dziecko jest przytomne i powoli wraca do zdrowia w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach. Do dramatycznego zdarzenia doszło 26 czerwca, gdy ojciec z córkami przyszedł nakarmić znane im psy. Ojciec, broniąc córki, sam odniósł obrażenia, a świadkowie pomogli odgonić agresywne zwierzęta.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Smutna wiadomość dla świata mediów. Zmarł Robert Erdman, wieloletni wydawca wiadomości Polskiego Radia PIK. Przez 30 lat tworzył audycje historyczne i publicystyczne, a także słuchowiska radiowe. Miał 59 lat i odszedł po ciężkiej chorobie. Środowisko dziennikarskie w Bydgoszczy pogrążyło się w żałobie. Ekstraklasa SA rozdzieliła między kluby rekordową sumę 301 milionów złotych za sezon 2025-26. Najwięcej, bo prawie 37 milionów, otrzymał mistrz Polski Lech Poznań. Jagiellonia Białystok, która zajęła trzecie miejsce, zainkasowała ponad 26,5 miliona złotych. Kluby otrzymały środki na podstawie miejsca w tabeli, rankingu historycznego oraz występów młodzieżowców. W pociągu PKP Intercity na trasie Szczecin-Mokawa doszło do kradzieży smartfona wartego 6 tysięcy złotych. 51-letni złodziej wykorzystał nieuwagę 20-letniej pasażerki, a następnie wyrzucił telefon przez okno. Sprawcę zatrzymano na dworcu w Białymstoku i przekazano policji. Śledztwo prowadzi białostocka policja, a złodziejowi grozi do 5 lat więzienia. Wizz Air ogłosił nowe kierunki z Wrocławia na zimę 2026 i 2027. Od 25 października polecimy do słonecznej Hurgady w Egipcie, a od 16 stycznia przyszłego roku do włoskiego Turynu. Loty do Hurgady będą odbywać się 3 razy w tygodniu, a do Turynu raz w tygodniu, w soboty. To świetna wiadomość dla miłośników zarówno ciepłych plaż, jak i zimowych sportów.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze skierowała akt oskarżenia przeciwko 52-letniej lekarce. Kobieta jest oskarżona o nieumyślne narażenie pacjenta na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia. Mężczyzna zmarł po odmowie przyjęcia do szpitala w Lubaniu z powodu braku miejsc. Lekarka nie przyznała się do winy, a za zarzucany jej czyn grozi kara do 1 roku więzienia. W Wałbrzychu na Piaskowej Górze doszło do bulwersującego zdarzenia. 57-letnia kobieta wyrzuciła swojego psa przez okno, tłumacząc, że nie chciało jej się wyjść na spacer. Zwierzę jest w ciężkim stanie i przebywa pod opieką weterynaryjną. Kobieta została zatrzymana i usłyszała zarzuty znęcania się nad zwierzęciem ze szczególnym okrucieństwem. Grozi jej do 5 lat więzienia.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie małe zachmurzenie. Dla Białegostoku przewidywana temperatura wynosi 20 stopni, a wiatr zachodni osiągnie prędkość 6 metrów na sekundę. Dla Wrocławia zaś termometry pokażą 22 stopnie, a wiatr zachodni może osiągnąć 8 metrów na sekundę. Brak upału sprzyja większej aktywności, jednak dalej pamiętajmy o odpowiednim nawodnieniu organizmu i kremie z filtrem.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: nie pozwoli na to, by ktoś trafił w moje serce.
1: Ile dałbym, by zapomnieć cię wszystkie chwile.
2: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
3: Wakacje to czas, kiedy hakerzy szczególnie intensywnie atakują polskie firmy. Cyberprzestępcy wykorzystują zmęczenie i mniejszą czujność pracowników na zastępstwach. Popularne metody to oszustwa na prezesa i fałszywe faktury, które mogą prowadzić do wielomilionowych strat. Kluczowe dla ochrony firm jest wdrożenie zasady ograniczonego zaufania i podwójnej weryfikacji przelewów. Eksperci zalecają również obowiązkowe uwierzytelnianie wieloskładnikowe dla wszystkich pracowników. Polska turystyka bije rekordy popularności. W 2025 roku polskie hotele przyjęły ponad 28,2 miliona gości, co oznacza wzrost o ponad 7% w porównaniu z rokiem poprzednim. To dowód na rosnącą atrakcyjność naszego kraju na arenie międzynarodowej. Najwięcej zagranicznych turystów przybyło z Niemiec, Ukrainy, Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych i Czech. W ciągu ostatniej dekady liczba gości hotelowych w Polsce wzrosła o 61%. Polacy nadal najchętniej wypoczywają w kraju, stanowiąc niecałe 76% wszystkich gości.
2: Dziś na rynku hurtowym zauważalne obniżki cen benzyny PB95, Aramco, Orlen i BP Europa obniżyły ceny o około 30 zł za metr sześcienny. W przypadku benzyny, premium i oleju napędowego odnotowano niewielkie podwyżki. Te zmiany zbiegają się z końcem rządowych tarcz ochronnych, co wpłynęło na wzrost cen detalicznych. Powrót wyższej stawki VAT i zniesienie cen maksymalnych podniosły koszty tankowania. Mimo to stabilizacja cen hurtowych może oznaczać brak dalszych drastycznych wzrostów na stacjach w najbliższych dniach. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał kluczowy wyrok dotyczący kredytów frankowych. Orzeczenie określa, że termin przedawnienia roszczeń banków o zwrot kapitału zaczyna się w momencie, gdy konsument pierwszy raz zakwestionuje umowę kredytową. Związek Banków Polskich ocenia, że to koniec marzeń o darmowych mieszkaniach dla kredytobiorców. Decyzja Trybunału znacząco ogranicza możliwości konsumentów w sądowych sporach z bankami. Banki liczą, że wyrok ustabilizuje sytuację prawną i zachęci do zawierania ugód. Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty zapowiedział rewolucyjne zmiany dotyczące renty wdowiej. Od 2028 roku świadczenie ma wynosić 50% renty po zmarłym małżonku i obejmować wszystkich uprawnionych. Obecnie renta wdowia to zaledwie 15%, a w 2027 roku ma wzrosnąć do 25%. Lewica, której Czarzasty jest przedstawicielem, deklaruje wprowadzenie tych zmian, będąc częścią rządu. Nowe zasady mają wyeliminować obecne wykluczenia, co oznacza, że wszyscy wdowcy i wdowy będą mogli z nich skorzystać. Afera w warszawskim szpitalu południowym nabiera tempa. Pod ostrzałem znalazł się prezes Narodowego Funduszu Zdrowia, Filip Nowak. Premier Donald Tusk oraz ministrowie zdrowia i finansów prowadzą rozmowy z szefem funduszu, a Lewica domaga się jego odwołania. Sprawa dotyczy nieprawidłowości w szpitalu, gdzie młody lekarz pobierał wynagrodzenie za nieodbyte dyżury. Filip Nowak, kierujący NFZ od 2020 roku, zarabia ponad 400 tysięcy złotych rocznie. Decyzje dotyczące jego przyszłości mogą zapaść wkrótce. Enter Air, największa prywatna linia czarterowa w Polsce, sfinalizowała przejęcie 85% udziałów w biurze podróży Nekera. Ta fuzja, zakończona 1 lipca, otwiera nowe możliwości dla obu firm. Dzięki niej oferta wyjazdów wzbogaci się o nowe kierunki, takie jak Zanzibar, Kenia czy Madeira. Już w grudniu ruszy cotygodniowe połączenie czarterowe z Poznania na Fuerteventurę. Dla podróżnych oznacza to większą elastyczność i dostępność lotów z regionalnych lotnisk w Polsce. Zmarł Dariusz Oskroba, znany przedsiębiorca i twórca sieci piekarni. Miał 64 lata. Jego firma poinformowała o śmierci na swojej stronie internetowej i w mediach społecznościowych. Oskroba przekształcił niewielką piekarnię w nowoczesne przedsiębiorstwo, stając się jednym z liderów branży piekarniczej w Polsce. Rodzina biznesmena zajmuje 40 miejsce na liście najbogatszych Polaków magazynów Forbes z majątkiem blisko 3 miliardów złotych. Współpracownicy wspominają go jako wizjonera i inspirującego lidera. Niemcy planują rozpocząć produkcję amerykańskich systemów uzbrojenia na swoim terytorium. Minister obrony Boris Pistorius ogłosił, że to krok mający na celu zaspokojenie pilnych potrzeb militarnych i wzmocnienie relacji z USA. Berlin jest zainteresowany produkcją pocisków Tomahawk i PAC-3 do systemów Patriot. Rozmowy z Waszyngtonem trwają, a umowy mają być negocjowane przed szczytem NATO w Ankarze. Inicjatywa ta, choć budzi pytania o strategiczną autonomię Europy, zyskała poparcie kanclerza Friedricha Merza i sekretarza generalnego NATO Marka Rutte. Niemcy chcą szybko uzupełnić luki w zdolnościach obronnych. Marek Karabuła został powołany na stanowisko wiceprezesa zarządu Polskiej Grupy Zbrojeniowej, spółka akcyjna. Od 1 lipca będzie odpowiadał za finanse oraz rozwój pojazdów pancernych i artylerii. Jego nominacja uzyskała pozytywną opinię ministra aktywów państwowych i ministra obrony narodowej. Karabuła ma ponad 30-letnie doświadczenie w zarządzaniu dużymi organizacjami przemysłowymi. Wcześniej kierował zakładami mechanicznymi Tarnów i hutą Stalowa Wola. Prezes PGZ Adam Leszkiewicz podkreśla, że jego doświadczenie będzie kluczowe dla dalszego rozwoju grupy.
4: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Dziś nad Polską przeważać będzie małe zachmurzenie. Bydgoszcz to miasto przywita nas temperaturą 22 stopnie i wiatrem północno-zachodnim o prędkości 8 metrów na sekundę. W Warszawie natomiast termometry również pokażą 22 stopnie, a wiatr północno-zachodni osiągnie maksymalnie 8 metrów na sekundę. Temperatura sprzyja spacerom, spotkaniom i chwilom wytchnienia na łonie natury.
5: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy! Dziedzictwo w odcinku 968 przynosi emocjonujące zwroty akcji. Nana staje się ofiarą podstępnej intrygi Cancel, która chce ją obarczyć winą za zniszczenie pamiątkowego zdjęcia teścia. Cancel, udając zmęczenie ciążą, prosi Nanę o pomoc w sprzątaniu, podkładając mydło z wywielaczem. Skutkiem jest zniszczone zdjęcie, a cała wina spada na Mariam. Poyraz, jako jedyny, postanawia dociec prawdy i odkrywa, że to Cancel stoi za intrygą. Dzięki jego determinacji prawda wychodzi na jaw, a Nana zostaje oczyszczona z zarzutów. Odcinek pełen napięcia i emocji, którego nie można przegapić.
1: W nadchodzącym 1937 odcinku M jak miłość po wakacjach emocje sięgną zenitu. Joanna nie może pogodzić się z decyzją Artura, który wybiera swoją żonę Marysię i rodzinę, a nie ją. Po wspólnej nocy Artur zrywa wszelkie kontakty z Joanną, nawet odchodzi z przychodni, by jej unikać. Zrozpaczona Joanna wysyła do niego poruszającą wiadomość, błagając o ostatnie spotkanie. Artur, choć początkowo zdecydowany, zaczyna się wahać, gdy serce ciągnie go do Joanny. Czy ostatecznie zmieni zdanie? Tego dowiemy się już wkrótce. W 1937 odcinku M jak miłość po wakacjach Marysia zaczyna martwić się o swojego męża Artura, nieświadoma jego zdrady z Joanną. Artur, dręczony wyrzutami sumienia, zamyka się w sobie i traci energię do życia. Marysia, podejrzewając początki depresji u męża, postanawia działać, by uniknąć najgorszego. Próbuje nawiązać z nim kontakt, ale Artur nie odbiera telefonu, co jeszcze bardziej ją niepokoi. W desperacji nagrywa mu wiadomość, proponując wspólny spacer, mając nadzieję na odzyskanie bliskości. Marysia szuka wsparcia u przyjaciół Judyty, która jest psychoterapeutką, licząc na jej pomoc. Judyta, świadoma prawdziwego powodu kryzysu Artura, zgadza się, że wizyta u specjalisty jest konieczna. Jak potoczą się losy bohaterów, dowiemy się w kolejnych odcinkach. Serial na dobre i na złe w 998 odcinku przyniesie ogromne emocje. Maria, skrzywdzona lekarka, nie zamierza się poddać i stawia czoła swojemu oprawcy, Jakubowi Dobremu. Sprawa brutalnej napaści na nią dzieli personel szpitala na dwa obozy. Kluczowe wydarzenia rozegrają się w gabinecie prokuratora Greca, gdzie Maria złoży ważne zeznania. Jakub, zamiast przyznać się do winy, manipuluje otoczeniem, próbując przedstawić się jako ofiara. Sytuację dodatkowo komplikuje pojawienie się jego żony Doroty z bezwzględnym prawnikiem. Konfrontacja Marii z Dorotą będzie pełna napięcia i emocji, pokazując, jak daleko można się posunąć w obronie rodziny.
0: O Dziedzictwo wkracza w emocjonujący 975 odcinek, który zostanie wyemitowany 11 lipca o godzinie 16 na antenie TVP1. Adalet zaczyna mieć poważne wątpliwości co do szczerości osób w swoim otoczeniu, a Ibrahim podejmuje ryzykowny plan z anonimowymi wiadomościami, by odzyskać zaufanie Czarnej. Nana próbuje zacząć nowe życie, podejmując pracę w kawiarni Semicha, co wywołuje falę zazdrości u Poyraza. Rodzinne sekrety zaczynają wychodzić na jaw, a sytuacja między bohaterami staje się coraz bardziej napięta. Aynur i Sinan próbują ukryć przed Islą, że kobieta nie jest lekarką, co tylko zwiększa jej czujność. Zaufanie okazuje się kruchą wartością, a widzowie z niecierpliwością czekają na rozwikłanie tych zawiłych wątków. Serial Dziedzictwo to turecka produkcja pełna miłości i tajemnic, która przyciąga widzów zaskakującymi zwrotami akcji i silnie zarysowanymi postaciami. W 1937 odcinku serialu M jak miłość widzowie będą świadkami niezręcznej sytuacji podczas zwykłego wyjścia na pizzę. Hania, bez zastanowienia, opowie dyrektorowi szkoły o swoich dawnych przypuszczeniach, co wprawi Natalię w zakłopotanie przy narzeczonym Adamie. Spotkanie z Lipińskim, które miało być miłym akcentem, zamieni się w emocjonalną bombę. Dyrektor, wdzięczny za pomoc Natalii, nieświadomie podniesie temperaturę rozmowy. Hania, z dziecięcą szczerością, podzieli się swoimi wątpliwościami na temat ślubu Natalii i Adama, co wywoła uśmiech na twarzy Lipińskiego. Ten emocjonujący odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 7 września, po przerwie wakacyjnej na antenie TVP2.
1: Panna Młoda wkracza w emocjonujący 142 odcinek, który zostanie wyemitowany 11 lipca o 17.20 na TVP2. W najnowszym epizodzie Bejza nie przestaje intrygować, nawet podczas pogrzebu Yasemin. Melich podejmuje odważną decyzję, prosząc ojca Sinem o rękę ukochanej. Niespodziewanie Cihan żeni się z Bejzą, a zaraz po ślubie opuszcza kraj. Hunter dowiaduje się, że spodziewa się dziecka, co może zmienić jej życie na zawsze. Serial Panna Młoda to opowieść o miłości i trudnych wyborach w świecie bogatej rodziny Develioglu. To idealna propozycja dla fanów tureckich produkcji pełnych emocji i zaskakujących zwrotów akcji. M jak miłość powraca po wakacyjnej przerwie z emocjonującym odcinkiem. W 1937 epizodzie, który już wkrótce trafi na ekrany, Natalka, Adam i Hania wybierają się do pizzerii, by uczcić wybór sukni ślubnej Natalki. Niespodziewanie spotykają tam Mikołaja, który dziękuje Natalce za uratowanie życia. Jednak radosna atmosfera szybko się zmienia, gdy Hania informuje Mikołaja o planowanym ślubie swojej mamy z Karskim. Słowa dziewczynki wywołują niemałe zamieszanie, a Mikołaj zdaje sobie sprawę, że nie jest mile widziany. Po krótkiej rozmowie opuszcza towarzystwo, pozostawiając rodzinę w spokoju. Co przyniosą kolejne odcinki, dowiemy się już niebawem.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Polska dziś podzielona pogodowo. W Gdańsku za oknem utrzymają się lekkie opady deszczu z temperaturą 20 stopni. Natomiast w Poznaniu można zobaczyć małe zachmurzenie, a temperatura wyniesie 22 stopnie. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1018 hektopaskali. Dzisiejsza wietrzna pogoda wymaga dostosowania planów. Priorytetem powinno być bezpieczeństwo.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 15.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Dawid Kacprzyk, były radny Koalicji Obywatelskiej, znalazł się w centrum uwagi po doniesieniach o jego pracy w mazowieckim szpitalu brudnowskim. Wszedł tam w czasie kryzysu kadrowego na szpitalnym oddziale ratunkowym, gdzie miał pracować jednocześnie w czterech miejscach, wykazując setki godzin świadczeń. Szpital obecnie sprawdza jego grafiki pod kątem możliwej bilokacji. Sprawa budzi duże emocje, a media śledzą kolejne ustalenia. Sejm uchwalił ustawę zakazującą używania telefonów komórkowych w szkołach podstawowych i przedszkolach. Nowe przepisy mają obowiązywać od 1 września. Ustawa przewiduje jednak wyjątki, na przykład w sytuacjach zdrowotnych lub gdy nauczyciel uzna, że telefon jest potrzebny do zajęć. Teraz projekt trafi do Senatu.
3: Zbigniew Ziobro, przebywający w Stanach Zjednoczonych, ostro skomentował decyzję Węgier o cofnięciu mu statusu uchodźcy, nazywając Donalda Tuska fajtłapą. Były minister sprawiedliwości twierdzi, że rząd zablokował jego konta, co utrudnia mu leczenie. Mimo utrzymania decyzji o areszcie przez sąd, Ziobro nadal pozostaje poza Polską. Nie ujawnia szczegółów dotyczących dokumentów ani planów powrotu do kraju.
2: Tragedia na szlaku Pedra do Macaco w Brazylii. 44-letni turysta zginął po upadku ze 150 metrów, próbując zejść ze skały po zrobieniu pamiątkowego zdjęcia. Zdarzenie miało miejsce w niedzielę i zostało przypadkowo nagrane przez innego turystę. Mimo szybkiej akcji ratunkowej, mężczyzny nie udało się uratować.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: W Monako doszło do zamachu bombowego na ukraińskiego biznesmena Wadyma Jermołajewa. Eksplozja ciężko raniła jego partnerkę, Annę Nasobinę, a sam Jermołajew również trafił do szpitala. 13-letni syn pary odniósł lekkie obrażenia. Śledczy podejrzewają, że atak miał związek z interesami oligarchy, a sprawca jest nadal poszukiwany.
2: W stanie Ohio policjanci odkryli 16 dzieci żyjących w dramatycznych warunkach. Dzieci w wieku od 18 miesięcy do 18 lat przebywały w zdewastowanym budynku przez blisko 4 lata. 7 z nich trafiło do szpitala, jedno w stanie krytycznym. Zatrzymano 4 osoby, które odpowiedzą przed sądem za narażenie dzieci na utratę zdrowia i życia.
3: Sezon ślubny trwa, a wraz z nim pojawiają się pytania o wręczanie kopert z pieniędzmi. Ekspertka od etykiety, Aleksandra Pakuła, podkreśla, że koperty nie powinny być podpisywane. Zamiast tego podpiszmy kartkę z życzeniami, którą wkładamy do środka. Dodatkowo kopert nie należy zaklejać, chyba że zawierają małe przedmioty, które mogą wypaść.
2: Fasolka szparagowa to prawdziwy hit lata w polskich domach. Aby zachwycała smakiem i chrupkością, warto znać kilka prostych zasad jej gotowania. Kluczowy jest dodatek jednego składnika do wrzątku oraz szybkie schłodzenie w lodowatej wodzie. Dzięki temu fasolka zachowuje żywy kolor i doskonałą strukturę.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: Funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości rozbili nielegalną wytwórnię narkotyków w województwie dolnośląskim. Zabezpieczono ponad 56 kg mefedronu o wartości około 3 milionów złotych oraz 7 tysięcy litrów substancji chemicznych. Zatrzymano 31-letniego mężczyznę i 28-letnią kobietę, obywateli Ukrainy, podejrzanych o udział w przestępczym procederze. Śledztwo jest w toku, a w sprawie występuje 22 podejrzanych.
2: W Paczkowie doszło do dramatycznego zdarzenia. 80-letni mężczyzna został zatrzymany za usiłowanie zabójstwa swojej żony, którą zaatakował młotkiem. Kobieta trafiła do szpitala, a napastnik został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Grozi mu dożywocie. Śledztwo w tej sprawie prowadzi policja z Nysy pod nadzorem prokuratury. Lato to czas na domowe ogórki małosolne, ale jak sprawić, by były naprawdę chrupiące? Sekretem jest dodanie do słoika liści wiśni, które dzięki naturalnym garbnikom pomagają zachować jędrność warzyw. Warto również sięgnąć po koper, czosnek i chrzan dla dodatkowego aromatu. Pamiętajmy, że nawet najlepsze ogórki gruntowe mogą stracić chrupkość bez tego sprawdzonego triku.
3: Ósmoklasiści w tym roku stoją przed ważnym wyborem szkoły średniej, a kluczowe znaczenie mają wyniki z języka polskiego i matematyki. Te przedmioty są punktowane w każdej szkole, niezależnie od wybranego profilu klasy. Dodatkowe punkty można zdobyć za osiągnięcia w konkursach i wolontariacie, co może przesądzić o przyjęciu do wymarzonego liceum. Warto pamiętać, że ostateczny wynik rekrutacyjny to suma 200 punktów, z czego połowa pochodzi z egzaminu ósmoklasisty.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: Nowa metoda prania ręczników zyskuje popularność. Wystarczy dodać 1 łyżkę soli kuchennej do bębna pralki, by skutecznie usunąć nieprzyjemne zapachy i przywrócić tkaninom miękkość. Eksperci zalecają pranie w temperaturze 40 stopni, a po infekcjach podniesienie jej do 60 stopni. Unikajmy płynów zmiękczających, które mogą obniżyć chłonność ręczników. Kolejki do lekarzy w Polsce są dziś dwa razy dłuższe niż 10 lat temu, mimo że składki na Narodowy Fundusz Zdrowia wzrosły dwukrotnie. Polacy są coraz bardziej zniecierpliwieni sytuacją w służbie zdrowia. Emeryci skarżą się na wieloletnie oczekiwanie na zabiegi, a niektórzy sugerują, że system wymaga lepszego zarządzania i większych nakładów finansowych. Wśród propozycji pojawiają się także pomysły na zwiększenie finansowania poprzez opodatkowanie najbogatszych.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1021 hektopaskali. W Szczecinie niewielkie zachmurzenie, a odczuwalna temperatura wyniesie 19 stopni. Z drugiej strony kraju w Krakowie na niebie będzie można oglądać bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 21 stopni. Nie trzeba szukać cienia ani uciekać przed słońcem. Wszystko jest w równowadze.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Marta Hyczewska, znana z ekranów telewizyjnych, przeżywa prawdziwy dramat. Jej 3-letni synek Leon walczy z białaczką w Paryżu, a aktorka zdesperowana zwróciła się do fanów o pomoc finansową. Choć decyzja o publicznym apelu była dla niej niezwykle trudna, zdrowie dziecka jest najważniejsze. Zbiórka na leczenie Leona już przyniosła ponad 27 tysięcy złotych, ale to dopiero początek długiej drogi. Helena Englert na Open Air Festival zafundowała publiczności prawdziwy emocjonalny rollercoaster. Aktorka i wokalistka w lekkiej festiwalowej stylizacji postanowiła podzielić się ze sceny swoim girl crushem, co wywołało niemałe poruszenie. Jej szczere wyznanie o zauroczeniu kobietą stało się jednym z najgorętszych tematów festiwalu. No cóż, Open Air jak zwykle nie zawodzi, serwując nie tylko muzyczne doznania, ale i pikantne wyznania.
2: Izabella Krzan i Jan Pirowski. Nowy duet. Dzień dobry TVN. Nie boją się żadnego tematu. Z odwagą deklarują, że będą łamać tabu i wkładać kij w mrowisko, byle tylko rozmowy były wartościowe. Pirowski, który nie uznaje zakazanych tematów, przyznaje, że jedynym ograniczeniem jest czas antenowy. Krzan natomiast żartuje, że przygotuje gwizdek, by sprowadzać kolegę na ziemię, gdy ten zbytnio się rozgada. Cóż, zapowiada się, że poranki z nimi będą pełne emocji i niespodzianek.
1: Kanada wkracza na eurowizyjną scenę w 2027 roku, a to wszystko dzięki pełnemu członkostwu w Europejskiej Unii Nadawców. Premier Mark Carney obiecuje, że to widzowie wybiorą pierwszego reprezentanta kraju. Ciekawe, czy znajdzie się ktoś, kto dorówna Céline Dion, która w 1988 roku zdobyła Eurowizję dla Szwajcarii. Kanadyjskie wokalistki już wcześniej podbijały ten konkurs, ale teraz czas na oficjalny debiut.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
1: Krzysztof Ziemiec, znany dziennikarz, nie boi się mówić o swojej głębokiej wierze, choć przyznaje, że czasem ma kryzysy. Wychował 3 dzieci w duchu katolicyzmu, ale jak sam przyznaje, praktykowanie wiary przez jego pociechy to już inna bajka. Syn trzyma się zasad, ale córki, cóż, bywa różnie. Wygląda na to, że nawet w rodzinach pełnych pobożności młode pokolenie ma swoje własne ścieżki.
2: Maciej Musiał, próbując wtopić się w tłum na Open Air Festival 2026, szybko przekonał się, że kaptur to za mało, by ukryć się przed bystrymi fankami. Jego próby anonimowości spełzły na niczym, gdyż stał się jedną z głównych atrakcji festiwalu, mimo że nie występował na scenie. Nawet podczas zakupów w Żabce nie uniknął obiektywów, a jego zdjęcia z fanami zalały internet. W Gdyni roi się od celebrytów, ale to Musiał skradł show, udowadniając, że czasem wystarczy być sobą, by przyciągnąć tłumy.
1: Michał Koterski znów zaskakuje. Podczas spaceru z synem i pieskiem postanowił włożyć rękę tam, gdzie niekoniecznie powinien. Czego tam szukał? Może zgubił klucze do nowego wizerunku pobożnego ojca? A może to tylko kolejny sposób na przyciągnięcie uwagi mediów? Tego pewnie szybko się nie dowiemy. Ale jedno jest pewne. Koterski potrafi zaskoczyć. Zendaya znowu zaskakuje. Na paryskiej premierze Spider-Man Brand New Day pojawiła się w t-shircie z wizerunkiem Spider-Mana, który nosiła jak mini sukienkę. Całość dopełniła białymi szpilkami i biżuterią, a koszulka, jak się okazuje, kosztowała jedynie $35 na eBayu. Minimalizm w najlepszym wydaniu, a świat mody znów ma o czym mówić. Premiera filmu z Tomem Hollandem w roli głównej już 31 lipca.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Portugalska grupa Moonspell, znana z unikalnego połączenia gothic i black metalu, znowu zaskakuje. Ich najnowszy album, Far From God, właśnie ujrzał światło dzienne, a wokalista Fernando Ribeiro odwiedził Warszawę, by podzielić się z fanami anegdotami i refleksjami. Ribeiro opisuje nowy krążek jako gotycki, głęboki i piękny, co brzmi jak przepis na melancholijną ucztę dla duszy. Moonspell, mimo upływu lat, wciąż potrafi łączyć mrok z elegancją, a ich muzyka pozostaje wierna korzeniom, choć nie brakuje w niej świeżych pomysłów. Fani polskiego rocka. Czas na wielki powrót. Kultowy album Hawk Generation X wreszcie na winylu. A liczba egzemplarzy jest tak ograniczona, że trzeba się spieszyć, by go zdobyć. Premiera na żywo już 18 lipca na festiwalu w Jarocinie, gdzie Hawk zagra po 36 latach w oryginalnym składzie. Czy ich zbuntowane hymny wciąż brzmią tak samo mocno? Przekonajcie się sami. Kto by pomyślał, że po 30 latach Gemini znów rozgrzeje serca fanów? Ten kultowy album powraca w zremasterowanej wersji, a jego premiera już 14 sierpnia. Wzruszające ballady, hardrockowe brzmienia i niezapomniany cover Niemena. Wszystko to na nowo dostępne na CD i podwójnym winylu. A jako wisienka na torcie nowa piosenka W zakamarkach serc, która powstała 32 lata temu, ale dopiero teraz ujrzała światło dzienne. Muzeum Rock and Roll Hall of Fame w Cleveland postanowiło w końcu zauważyć, że kobiety też potrafią grać metal. 10 lipca otworzy wystawę Women in Metal – You Will Know My Name, która ma pokazać, że panie nie tylko potrafią krzyczeć, ale i przełamywać schematy. Na liście wyróżnionych artystek znalazły się takie nazwiska jak Lizzy Hale czy Lita Ford. A na deser, dla tych, którzy jeszcze nie wierzą, że kobiety mogą rządzić w metalu, odbędzie się koncert akustyczny z udziałem Lizzy Hale i Joe Hottingera z Hailstorm. Czas na prawdziwe metalowe rewolucje.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W naszym kraju dzisiaj w przewadze małe zachmurzenie. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1017 hektopaskali. Termometry w Szczecinie na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 16 stopni. Z kolei dla Krakowa temperatura będzie wynosić 20 stopni Celsjusza. W Szczecinie jakość powietrza jest dobra, jednak dla Krakowa sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest umiarkowana.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Warszawie zapadł prawomocny wyrok w sprawie Łukasza Z. i Magdy C., którzy znęcali się nad członkiem rodziny oraz psem. Łukasz Z. spędzi 7 lat w więzieniu, a Magda C. 1,5 roku. Para nie będzie mogła posiadać psów przez odpowiednio 15 i 5 lat. Dodatkowo sąd nakazał im wpłatę na rzecz warszawskiego schroniska.
2: W Warszawie trwa Międzynarodowy Kongres Świadków Jehowy, który zgromadził niemal 28 tysięcy uczestników z ponad 20 krajów. Wydarzenie odbywa się na Stadionie Miejskim Legii Warszawa oraz w hali COS Torwar. Organizatorzy podkreślają ogromne zaangażowanie wolontariuszy, którzy pomogli w przygotowaniach. Kongres potrwa do niedzieli, a wszystkie prelekcje są dostępne za darmo.
1: Rafał Trzaskowski ogłosił przyjęcie dymisji dwóch zastępców prezydenta Warszawy. Ze stanowisk odchodzą Renata Kaznowska i Aldona Machnowska-Góra. Więcej szczegółów ma być dostępnych wkrótce.
2: Grupa Arche świętuje narodziny pierwszych dzieci w ramach programu Arche Pokolenia, który ma zachęcać Polaków do zakładania rodzin. Dwie pierwsze rodziny otrzymały specjalne nagrody, a program obejmuje gości 24 hoteli sieci Arche. Pracownicy firmy oraz nabywcy mieszkań mogą liczyć na 10 tysięcy złotych za narodziny dziecka. Program ma na celu poprawę sytuacji demograficznej w Polsce.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Na warszawskiej Pradze zatrzymano małżeństwo z ponad 7,5 kg narkotyków. Policja znalazła amfetaminę, mefedron, marihuanę, THC i MDMA w domku na działce, samochodzie i mieszkaniu pary. Zabezpieczono także policyjne mundury i repliki broni. Oboje trafili do aresztu, a mężczyzna odpowie jako recydywista.
1: Na krakowskim Zakrzówku doszło do szokującego incydentu. Ktoś upiekł na grillu rzadkiego chronionego węża, gniewosza plamistego. W odpowiedzi na ten i inne akty wandalizmu, Zarząd Zieleni Miejskiej zdecydował o likwidacji strefy grillowej w tym popularnym miejscu. Decyzja ma na celu ochronę lokalnej przyrody i przywrócenie spokoju w parku. Sprawą zajmują się już odpowiednie służby. Szymon Nyczkę, znany influencer, otrzymał zakaz wstępu do hoteli sieci Gołębiewski po negatywnej recenzji kompleksu w Pobierowie. W swoim najnowszym materiale wideo ujawnił, że zakaz ten oparto na regulaminie, który wejdzie w życie dopiero za kilka dni. Po osobistym sprawdzeniu sytuacji okazało się jednak, że restrykcje nie obowiązują, a rezerwacja pokoju jest możliwa. Sprawa wywołała duże poruszenie w internecie.
2: Po zakończeniu rządowego programu CPN ceny paliw w Lubieszynie i Szczecinie są niemal identyczne. Na stacjach Orlenu i BP benzyna 95 kosztuje niecałe 7 zł, a diesel niecałe 7 zł. Jedynie Circle K oferuje nieco niższe ceny, co przyciąga długie kolejki. Eksperci przewidują, że w najbliższym czasie różnice w cenach mogą się zwiększyć.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W szczecińskiej pierogarni ciasto i farsz. Doszło do nietypowej sytuacji. Pracownicy sprzedali butelkę wody kobiecie, proszącej o pomoc w upalny dzień, która okazała się urzędniczką skarbówki. Efektem była kara w wysokości 500 zł, co wywołało oburzenie mieszkańców. Właściciele lokalu podkreślają, że mimo przykrości nie tracą zapału do pracy.
1: Niemieccy pracodawcy intensywnie poszukują polskich fachowców, oferując im nawet 4000 zł za tydzień pracy. Szczególnie poszukiwani są elektrycy i elektromonterzy, którzy mogą liczyć na atrakcyjne zarobki oraz darmowe zakwaterowanie. Niemiecka gospodarka zmaga się z deficytem wykwalifikowanej siły roboczej, co otwiera nowe możliwości dla polskich specjalistów.
2: Zmarł Robert Erdmann, wieloletni dziennikarz Polskiego Radia PIK. Przez 30 lat tworzył audycje historyczne i publicystyczne, a także słuchowiska radiowe. Odszedł po ciężkiej chorobie w wieku 59 lat. Jego odejście to wielka strata dla bydgoskiego środowiska medialnego. Na polsko-litewskiej granicy w Budzisku zatrzymano rumuńską ciężarówkę, w której ukrywało się 54 cudzoziemców. Byli to obywatele Pakistanu, Afganistanu i Bangladeszu, przewożeni z Łotwy. Kierowca, 37-letni Rumun, usłyszy zarzuty, a migranci zostaną przekazani stronie litewskiej. Akcję przeprowadzili funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej i Straży Granicznej.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Sarah, Kanadyjka z polskimi korzeniami, odwiedziła Wałbrzych w ramach swojego wyzwania, by poznać każde miasto w Polsce. Jak przyznała, miasto całkowicie zmieniło jej wcześniejsze wyobrażenia. Zaskoczyły ją czystość ulic, urokliwe zakątki oraz piękne widoki z wież widokowych. Jej relacja na TikToku może być inspiracją do odkrywania mniej znanych miejsc w Polsce.
1: W Wałbrzychu, w dzielnicy Piaskowa Góra, 57-letnia kobieta wyrzuciła swojego psa przez okno. Zwierzę jest w ciężkim stanie i przebywa w klinice weterynaryjnej. Właścicielka, będąca pod wpływem alkoholu, usłyszała zarzuty znęcania się nad zwierzęciem ze szczególnym okrucieństwem. Grozi jej do 5 lat więzienia. Policja apeluje o zgłaszanie wszelkich przypadków agresji wobec zwierząt. Wrocławskie lotnisko ogłosiło nowe połączenia na sezon zimowy. Od 25 października Wizz Air uruchomi loty do egipskiej Hurgady, a od 16 stycznia przyszłego roku do włoskiego Turynu. Loty do Hurgady będą odbywać się 3 razy w tygodniu, a do Turynu raz w tygodniu. To świetna wiadomość dla miłośników słońca i sportów zimowych.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. Białystok za oknem, bezchmurne niebo z temperaturą 20 stopni. Natomiast we Wrocławiu można zobaczyć małe zachmurzenie, a temperatura wyniesie również 20 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1021 hektopaskali. Brak upału zachęca do większych treningów. Pamiętajmy jednak o piciu wody i lekkiej czapce przeciwsłonecznej.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z 2 numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
6: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Cristiano Ronaldo rozgrywa swój 6 mundial, a Portugalia przygotowuje się do starcia z Chorwacją w 1/6 finału. Były napastnik Nuno Gomes podkreśla, że Ronaldo wciąż ma niezłomną pasję i charyzmę, które są kluczowe dla zespołu. Portugalia, choć nie bez trudności, awansowała do fazy pucharowej, a teraz czekają trudne wyzwanie. Czy drużyna zdoła powtórzyć sukces z 2016 roku i zaskoczyć faworytów? Czas pokaże. Leo Messi wciąż zachwyca na Mistrzostwach Świata, mając już na koncie 6 bramek. W 1/6 finału Argentyna zmierzy się z Republiką Zielonego Przylądka, której bramkarz Vozinha, znany jako Babcia, stał się sensacją turnieju. Vozinha, mimo 40 lat, zachował czyste konto w meczach z Hiszpanią i Arabią Saudyjską. Czy Messi znajdzie sposób na pokonanie tego doświadczonego bramkarza?
2: Na Mistrzostwach Świata doszło do dramatycznego wydarzenia. Trener reprezentacji Demokratycznej Republiki Konga, Sébastien Desabre, dowiedział się o śmierci ojca podczas konferencji prasowej. Informacja została przekazana publicznie przez rzecznika drużyny, co wywołało szok i międzynarodowy skandal. Mimo porażki 1-2 z Anglią, Desabre chwalił swoich zawodników za heroiczny występ.
1: Kylian Mbappé z imponującym dorobkiem medalowym ponownie błyszczy na mundialu. Francuski napastnik ma już 6 goli i walczy o tytuł króla strzelców z Leo Messi. Dziś w meczu z Paragwajem celuje w awans do ćwierćfinału Mistrzostw Świata. Mbappé podkreśla, że cieszy się grą i jest gotowy na kolejne wyzwania.
0: Radio Super Express. Sport.
2: Na stadionie BC Place w Vancouver trwa emocjonujący mecz 1/6 finału mundialu 2026 między Szwajcarią a Algierią. Szwajcaria prowadzi 1-0 po golu Brila Embolo. Mimo że Algieria dominuje w posiadaniu piłki, to Szwajcaria skuteczniej wykorzystuje swoje szanse. Obie drużyny walczą o awans do kolejnej rundy Mistrzostw Świata.
1: Iga Świątek awansowała do 3. rundy Wimbledonu po zwycięstwie nad Karoliną Pliskową. Polka, broniąca tytułu, zmierzy się w sobotę z Aleksandrą Elą lub Mayą Joyn. Dokładny plan gier poznamy w piątek. Transmisję z Wimbledonu można śledzić na sportowych kanałach Polsatu.
2: Andrzej Bargiel dokonał historycznego wyczynu na Nanga Parbat, zjeżdżając na nartach z wierzchołka, bez użycia dodatkowego tlenu. To pierwszy taki zjazd w historii, co czyni go przełomowym wydarzeniem w światowym himalaizmie. Bargiel pokonał 3700 metrów różnicy wysokości, co jest większym osiągnięciem niż zjazdy z Everestu czy K2. Wyprawa trwała 2 dni i 9 godzin, a sukces był możliwy dzięki doskonałemu przygotowaniu i wsparciu zespołu. Anna Lewandowska otwarcie podzieliła się swoimi obawami przed przeprowadzką do Stanów Zjednoczonych. Żona piłkarza przyznała, że wizja zaczynania życia od nowa budzi w niej strach, szczególnie z uwagi na dzieci. Jej szczere wyznanie spotkało się z dużym wsparciem ze strony polskich celebrytek, które pospieszyły z dobrym słowem. Wśród nich znalazły się Marina Łuczenko-Szczęsna, Katarzyna Zielińska i Ewa Farna.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Aryna Sabalenka, liderka rankingu WTA, wywołała poruszenie w sieci, publikując zdjęcie swoich stóp obok stóp trenera. Fotografia, mająca być żartem, podzieliła internautów. Część z nich doceniła humor Białorusinki, inni uznali post za kontrowersyjny. Mimo zamieszania Sabalenka koncentruje się na trwającym Wimbledonie.
1: Portugalia pokonała Chorwację w 1/6 finału Mistrzostw Świata 2026, awansując do 1/8 finału. Decydujący gol padł w 94 minucie, ale kontrowersje wzbudziło nieuznanie bramki Chorwatów w doliczonym czasie gry z powodu spalonego. Sytuacja wywołała burzę wśród kibiców, a znana fanka Iwana Knoll ostro skrytykowała sędziów w mediach społecznościowych.
2: Izabella Kszan dołączyła do grona prowadzących Dzień Dobry TVN. Popularna prezenterka, znana z pracy w TVP i Kanale Zero, teraz tworzy duet z Janem Pirowskim. Kszan, która w młodości odnosiła sukcesy w siatkówce, cieszy się uznaniem fanów za doskonałą formę fizyczną. Jej kariera obejmuje także sukcesy w modelingu, w tym tytuł Miss Polonia 2016.
1: Julian Nagelsmann zrezygnował z funkcji selekcjonera niemieckiej reprezentacji piłkarskiej po nieudanym występie na mundialu. Drużyna odpadła w 1/6 finału, co wywołało falę krytyki i presję ze strony niemieckiego Związku Piłki Nożnej. Wśród potencjalnych następców Nagelsmana wymienia się Jurgena Kloppa, z którym już trwają negocjacje. Sytuacja w zespole była napięta, a organizacja zgrupowania w Stanach Zjednoczonych spotkała się z niezadowoleniem piłkarzy.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Dziś wieczorem poznamy ostatnie drużyny, które awansują do 1/8 finału Mistrzostw Świata. O godzinie 20 na boisku w Arlington zmierzą się Australia i Egipt. Później, o północy, Argentyna zagra z rewelacyjną Republiką Zielonego Przylądka. Ostatnie starcie, Kolumbia kontra Ghana, rozpocznie się o 3:30 w nocy. Maja Chwalińska, polska tenisistka, doświadczyła bolesnej porażki w pierwszej rundzie Wimbledonu, przegrywając z powodu kontuzji. Mimo problemów zdrowotnych, zawodniczka stała się celem brutalnego hejtu w sieci. Jej menedżer, Piotr Szczypka, podkreśla, że problem hejtu w tenisie staje się coraz bardziej powszechny. Czołowi tenisiści apelują o zwrócenie uwagi na ten nieakceptowalny problem.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W naszym kraju dzisiaj w przewadze małe zachmurzenie. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1017 hektopaskali. Termometry w Bydgoszczy na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 20 stopni. Z kolei dla Warszawy temperatura będzie wynosić 21 stopni Celsjusza. Brak upału sprzyja większej aktywności. Jednak dalej pamiętajmy o odpowiednim nawodnieniu organizmu i kremie z filtrem.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Dziedzictwo w odcinku 968 przynosi emocjonujące zwroty akcji. Nana staje się ofiarą podstępnej intrygi Cancel, która chce ją obarczyć winą za zniszczenie pamiątkowego zdjęcia teścia. Cancel, udając zmęczenie ciążą, prosi Nanę o pomoc w sprzątaniu, podkładając mydło z wygielaczem. Skutkiem jest zniszczone zdjęcie, a cała wina spada na Mariam. Poyraz, jako jedyny, postanawia dociec prawdy i odkrywa, że to Cancel stoi za intrygą. Dzięki jego determinacji prawda wychodzi na jaw, a Nana zostaje oczyszczona z zarzutów. Odcinek pełen napięcia i emocji, którego nie można przegapić.
2: W nadchodzącym 1937 odcinku M jak miłość po wakacjach emocje sięgną zenitu. Joanna nie może pogodzić się z decyzją Artura, który wybiera swoją żonę Marysię i rodzinę, a nie ją. Po wspólnej nocy Artur zrywa wszelkie kontakty z Joanną, nawet odchodzi z przychodni, by jej unikać. Zrozpaczona Joanna wysyła do niego poruszającą wiadomość, błagając o ostatnie spotkanie. Artur, choć początkowo zdecydowany, zaczyna się wahać, gdy serce ciągnie go do Joanny. Czy ostatecznie zmieni zdanie? Tego dowiemy się już wkrótce. W 1937 odcinku M jak miłość po wakacjach Marysia zaczyna martwić się o swojego męża Artura, nieświadoma jego zdrady z Joanną. Artur, dręczony wyrzutami sumienia, zamyka się w sobie i traci energię do życia. Marysia, podejrzewając początki depresji u męża, postanawia działać, by uniknąć najgorszego. Próbuje nawiązać z nim kontakt, ale Artur nie odbiera telefonu, co jeszcze bardziej ją niepokoi. W desperacji nagrywa mu wiadomość, proponując wspólny spacer, mając nadzieję na odzyskanie bliskości. Marysia szuka wsparcia u przyjaciół Judyty, która jest psychoterapeutką, licząc na jej pomoc. Judyta, świadoma prawdziwego powodu kryzysu Artura, zgadza się, że wizyta u specjalisty jest konieczna. Jak potoczą się losy bohaterów, dowiemy się w kolejnych odcinkach. Serial na dobre i na złe w 998 odcinku przyniesie ogromne emocje. Maria, skrzywdzona lekarka, nie zamierza się poddać i stawia czoła swojemu oprawcy, Jakubowi Dobremu. Sprawa brutalnej napaści na nią dzieli personel szpitala na dwa obozy. Kluczowe wydarzenia rozegrają się w gabinecie prokuratora Greca, gdzie Maria złoży ważne zeznania. Jakub, zamiast przyznać się do winy, manipuluje otoczeniem, próbując przedstawić się jako ofiara. Sytuację dodatkowo komplikuje pojawienie się jego żony Doroty z bezwzględnym prawnikiem. Konfrontacja Marii z Dorotą będzie pełna napięcia i emocji, pokazując, jak daleko można się posunąć w obronie rodziny.
1: O Dziedzictwo wkracza w emocjonujący 975 odcinek, który zostanie wyemitowany 11 lipca o godzinie 16 na antenie TVP1. Adalet zaczyna mieć poważne wątpliwości co do szczerości osób w swoim otoczeniu, a Ibrahim podejmuje ryzykowny plan z anonimowymi wiadomościami, by odzyskać zaufanie Czarnej. Nana próbuje zacząć nowe życie, podejmując pracę w kawiarni Semicha, co wywołuje falę zazdrości u Poyraza. Rodzinne sekrety zaczynają wychodzić na jaw, a sytuacja między bohaterami staje się coraz bardziej napięta. Aynur i Sinan próbują ukryć przed Islą, że kobieta nie jest lekarką, co tylko zwiększa jej czujność. Zaufanie okazuje się kruchą wartością, a widzowie z niecierpliwością czekają na rozwikłanie tych zawiłych wątków. Serial Dziedzictwo to turecka produkcja pełna miłości i tajemnic, która przyciąga widzów zaskakującymi zwrotami akcji i silnie zarysowanymi postaciami. W 1937 odcinku serialu M jak miłość widzowie będą świadkami niezręcznej sytuacji podczas zwykłego wyjścia na pizzę. Hania, bez zastanowienia, opowie dyrektorowi szkoły o swoich dawnych przypuszczeniach, co wprawi Natalię w zakłopotanie przy narzeczonym Adamie. Spotkanie z Lipińskim, które miało być miłym akcentem, zamieni się w emocjonalną bombę. Dyrektor, wdzięczny za pomoc Natalii, nieświadomie podniesie temperaturę rozmowy. Hania, z dziecięcą szczerością, podzieli się swoimi wątpliwościami na temat ślubu Natalii i Adama, co wywoła uśmiech na twarzy Lipińskiego. Ten emocjonujący odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 7 września, po przerwie wakacyjnej na antenie TVP2.
2: Panna Młoda wkracza w emocjonujący 142 odcinek, który zostanie wyemitowany 11 lipca o 17.20 na TVP2. W najnowszym epizodzie Bejza nie przestaje intrygować, nawet podczas pogrzebu Jasemin. Melich podejmuje odważną decyzję, prosząc ojca Sinem o rękę ukochanej. Niespodziewanie Cihan żeni się z Bejzą, a zaraz po ślubie opuszcza kraj. Hancer dowiaduje się, że spodziewa się dziecka, co może zmienić jej życie na zawsze. Serial Panna Młoda to opowieść o miłości i trudnych wyborach w świecie bogatej rodziny Develioglu. To idealna propozycja dla fanów tureckich produkcji pełnych emocji i zaskakujących zwrotów akcji. M jak miłość powraca po wakacyjnej przerwie z emocjonującym odcinkiem. W 1937 epizodzie, który już wkrótce trafi na ekrany, Natalka, Adam i Hania wybierają się do pizzerii, by uczcić wybór sukni ślubnej Natalki. Niespodziewanie spotykają tam Mikołaja, który dziękuje Natalce za uratowanie życia. Jednak radosna atmosfera szybko się zmienia, gdy Hania informuje Mikołaja o planowanym ślubie swojej mamy z Karskim. Słowa dziewczynki wywołują niemałe zamieszanie, a Mikołaj zdaje sobie sprawę, że nie jest mile widziany. Po krótkiej rozmowie opuszcza towarzystwo, pozostawiając rodzinę w spokoju. Co przyniosą kolejne odcinki, dowiemy się już niebawem.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza. Lekkie opady deszczu i temperatura 19 stopni w Gdańsku, gdzie wiatr zachodni osiągnie prędkość 11 metrów na sekundę. W Poznaniu natomiast przewiduje się małe zachmurzenie. Temperatura wyniesie 20 stopni, a wiatr północno-zachodni będzie wiał z prędkością 8 metrów na sekundę. Letni wiatr. Dziś wyjątkowo silny. Warto unikać otwartych przestrzeni i zadbać o bezpieczeństwo.
3: Najważniejsze informacje i Wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości. Kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 16.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Polska, jako kluczowe państwo frontowe NATO, jest pod stałą obserwacją obcych służb wywiadowczych. Były oficer wywiadu Piotr Niemczyk ostrzega, że prawdziwi agenci są dobrze zakonspirowani, a ich wykrycie wymaga długotrwałego śledztwa. W związku z tym pojawia się pytanie, ilu niewykrytych szpiegów może działać w Polsce? Tymczasem Sejm przegłosował ustawę zakazującą korzystania z telefonów komórkowych w szkołach podstawowych i przedszkolach od 1 września tego roku. Polska podpisała umowę na zakup 3 nowoczesnych okrętów podwodnych typu A26 piątej generacji od Szwecji. To przełomowy moment dla marynarki wojennej, która dotychczas dysponowała tylko jednym przestarzałym okrętem. Nowe jednostki będą mogły operować na Bałtyku i wspierać działania wojsk specjalnych. Umowa przewiduje także transfer technologii do polskiego przemysłu zbrojeniowego oraz inwestycje szwedzkich firm w Polsce. Były premier Mateusz Morawiecki założył Stowarzyszenie Rozwój Plus, które może stać się nową partią. W sondażu Instytutu Badań Polster formacja ta uzyskała jedynie ponad 2% poparcia. Liderem pozostaje Koalicja Obywatelska z wynikiem około 32,5%. Wynik Rozwoju Plus wskazuje na trudności w zdobyciu większego poparcia w ugruntowanym systemie politycznym. Polska i Stany Zjednoczone prowadzą rozmowy o stałej bazie wojsk amerykańskich w Polsce oraz dołączeniu do programu Nuclear Sharing. Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartosz Grodecki podkreśla, że obecność amerykańskich wojsk w Polsce nie jest kwestionowana, choć szczegóły są jeszcze ustalane. Współpraca ze Stanami Zjednoczonymi ma na celu wzmocnienie bezpieczeństwa Polski i regionu. Strona amerykańska wykazuje dużą otwartość na te propozycje.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Rosyjskie drony regularnie naruszają przestrzeń powietrzną krajów europejskich, co stanowi wyzwanie dla systemów obrony NATO. W ciągu ostatnich 19 miesięcy odnotowano około 150 takich incydentów, które często paraliżowały lotniska i naruszały strefy wokół obiektów militarnych. Raport Międzynarodowego Instytutu Studiów Strategicznych wskazuje, że Rosja prowadzi skoordynowaną kampanię, wykorzystując statki handlowe jako platformy startowe dla dronów. Eksperci podkreślają, że europejska obrona powietrzna nie jest przygotowana na takie zagrożenia, co wymaga szybkiej i skoordynowanej reakcji.
3: Wczoraj wieczorem w centrum Radomska doszło do dramatycznej interwencji z udziałem 14-letniej dziewczynki na dachu budynku. Dzięki szybkiej reakcji policji i służb ratunkowych sytuacja została opanowana, a dziewczynka trafiła pod opiekę medyczną. Kluczową rolę odegrał sierżant Grzegorz Urbański, który nawiązał z nią rozmowę, co pozwoliło na bezpieczne zakończenie działań. To przypomnienie, jak ważna jest współpraca i profesjonalizm w sytuacjach kryzysowych.
2: Policja z Bydgoszczy rozbiła grupę prowadzącą domowe agencje towarzyskie w 3 województwach. W wyniku akcji zatrzymano kilka osób, zabezpieczono narkotyki, broń oraz ponad 200 tysięcy złotych. Wśród zatrzymanych są mieszkańcy Płocka, w tym 49-letnia kobieta i 41-letni mężczyzna, którzy prowadzili osobne agencje. Sąd w Płocku zdecydował o tymczasowym aresztowaniu 2 mężczyzn, a kobietę objęto dozorem policyjnym. Policja zatrzymała 17-letniego hakera, który włamywał się na konta użytkowników telefonii komórkowej, powodując straty sięgające 90 tysięcy złotych. Ofiarami jego działań padło ponad 260 klientów popularnych operatorów. Młody mężczyzna usłyszał zarzuty oszustwa komputerowego i jest objęty dozorem policyjnym. Za swoje czyny może spędzić w więzieniu nawet 7 lat.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Policja w Bydgoszczy analizuje nagranie z kamery samochodowej, na którym motocyklista na Yamaha jedzie na jednym kole. Do zdarzenia doszło 4 czerwca na drodze krajowej numer 25 w Złotnikach Kujawskich przy dużym natężeniu ruchu. Funkcjonariusze próbują ustalić tożsamość kierowcy, a sprawa może trafić do sądu. Za takie wykroczenie grożą surowe kary, w tym mandat i punkty karne. Mole spożywcze to częsty problem w domach. Pojawiają się niespodziewanie i zanieczyszczają suche produkty. Można je przynieść ze sklepu w mące czy kaszy. Rozpoznasz je po delikatnych pajęczynkach i wylinkach w jedzeniu. Istnieje skuteczna pułapka, która eliminuje mole już po jednej nocy.
3: Sezon na kurki w pełni, a ich smażenie to prawdziwa sztuka. Aby uniknąć gumowatej konsystencji i gorzkiego smaku, warto pamiętać o kilku zasadach. Przede wszystkim nie wrzucaj mokrych grzybów na patelnię, bo zamiast się smażyć, zaczną się dusić. Ważne jest też, by patelnia była dobrze rozgrzana, a sól dodawana pod koniec smażenia.
2: Czyszczenie dywanów nie musi być kosztowne ani skomplikowane. Eksperci polecają użycie mąki ziemniaczanej jako skutecznego środka do usuwania plam. Wystarczy posypać nią zabrudzone miejsce, a po kilku godzinach odkurzyć. To prosty sposób na świeże i zaschnięte plamy, który pozwala uniknąć kosztownych usług profesjonalistów.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Latem na skórze często pojawiają się piegi i przebarwienia, które są efektem działania słońca. Dla tych, którzy chcą je rozjaśnić, warto wypróbować domowy tonik z natki pietruszki i soku z cytryny. Choć skuteczność takich metod nie jest potwierdzona naukowo, mogą one wspierać pielęgnację skóry. Regularne stosowanie toniku może pomóc w redukcji widoczności piegów.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie bezchmurne niebo. Dla Szczecina przewidywana temperatura wynosi 18 stopni, a wiatr zachodni osiągnie prędkość 7 metrów na sekundę. Dla Krakowa zaś termometry pokażą 20 stopni, a wiatr północno-zachodni może osiągnąć 5 metrów na sekundę. Chłodniejsze powietrze sprzyja spacerom. Po długiej wędrówce dobrze jest zatrzymać się na mrożoną kawę albo owocowe lody.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
6: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Filip Heiser i jego wybranka Bianka szykują się do ślubu po zaledwie 4 miesiącach znajomości. Decyzja o miejscu wesela zapadła po degustacji żeber w krakowskiej restauracji, a ceny za talerzyk zaczynają się od 299 zł. Wesele zapowiada się na huczne wydarzenie z licznymi gośćmi, w tym celebrytami. Czyżby to była miłość od pierwszego żeberka? Jan Machulski, mistrz reżyserii, postanowił, że jego życie osobiste zasługuje na światła reflektorów. Na planie serialu Miasteczko zaskoczył wszystkich, stawiając obok siebie żonę Halinę i młodszą o pół wieku partnerkę, Agnieszkę Zduńczyk. To, co było szeptane w kuluarach, stało się publicznym spektaklem, a Machulski zgrabnie zamienił prywatny dramat w sztukę. Jego życie stało się scenariuszem, a on sam, niczym reżyser, zatarł granice między sceną a rzeczywistością.
2: Łucja Prus, artystka, która unikała blasku fleszy, nawet w ostatnich chwilach życia postawiła na autentyczność. Zamiast tradycyjnej żałoby, jej pożegnanie zamieniło się w lekcję radości życia. Zamiast łez, z głośników popłynęły dźwięki What a Wonderful World, a żałobnicy udali się na piknik. Prus pokazała, że nawet odejście można przeżyć na własnych warunkach, pozostawiając po sobie wspomnienie pełne słońca i muzyki. Kolejna gwiazda kultowego serialu Co ludzie powiedzą odeszła. Anna Dawson, niezapomniana Violetta, zmarła w wieku 88 lat, zaledwie kilka miesięcy po swoim mężu. Wydaje się, że rok 2025 nie oszczędzał fanów serialu, bo w październiku pożegnaliśmy również Patricję Routledge, czyli ekranową Hyacinthę Bukiet. Dla wielu widzów Violetta pozostanie niezapomnianą postacią, która wprowadzała humor i urok do naszych domów.
0: Radio Super Express. Tym żyją gwiazdy i show biznes.
1: Filip Heiser i Bianka ogłosili ślub, a różnica wieku między nimi to tylko drobny szczegół. On prawie 40-letni. Ona jeszcze nie skończyła 25 lat. Ale kto by się tym przejmował w świecie show biznesu, gdzie takie pary to norma? W końcu miłość nie zna granic, a tym bardziej metryki. Podobnych związków jest mnóstwo, zarówno w Polsce, jak i na całym świecie.
2: Brandon Flowers, lider The Killers, powraca z solowym albumem Thrasher, który jest jak podróż do jego rodzinnego Utah, pełna wspomnień i amerykańskich krajobrazów. Album nagrany w Nashville to mieszanka country i rocka, a jego pierwszy singiel Plans już podbija serca fanów. Flowers, jakby odkrył w sobie nowego Johnny'ego Casha, śpiewa o miłości, stracie i życiu w małym miasteczku. Czyżby rockowa gwiazda zamieniła się w kowboja z gitarą? Czas pokaże. Ale jedno jest pewne, emocji tu nie brakuje.
1: Brian May, gitarzysta Queen, nie zwalnia tempa i ogłasza szczegóły tegorocznego festiwalu Starmus. Wydarzenie, które łączy muzykę i naukę, odbędzie się na Wyspach Kanaryjskich od 17 do 26 października. May połączy siły z legendami opery, Andreą Bocellim i Sarah Brightman, a także z Rickiem Wakemanem z Yes i skrzypaczką Rusandą Panfili. Ciekawe, czy ktoś jeszcze pamięta, że Brian May to nie tylko astrofizyk, ale i muzyk.
2: Natalia Grosiak znowu zaskakuje. W swoim najnowszym solowym utworze Gdyby ktoś pytał, artystka wraca do przeszłości, ale tym razem z nieco innej perspektywy. Bohaterka, która kiedyś szukała pięknie dobrego partnera, teraz odkrywa, że prawdziwe szczęście kryje się w niej samej. Grosiak, znana z emocjonalnej autentyczności, pokazuje, że czasem najlepiej skakać w przepaść solo i czuć się z tym świetnie.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Rush, legendarna kanadyjska formacja, postanowiła połączyć rocka z dobroczynnością. Współpracując z wenezuelskim studiem Fantoons, stworzyli limitowaną koszulkę, z której dochód wesprze ofiary tragicznego trzęsienia ziemi w Wenezueli. Koszulka kosztuje $40, a cały zysk trafi do organizacji Hogar Bambi, pomagającej dzieciom dotkniętym katastrofą. A dla fanów z Polski, Rush zagra po raz pierwszy w Krakowie 27 marca przyszłego roku.
1: Deep Purple, legendarna formacja rockowa, znów zaskakuje. Wydali właśnie swój 24 album studyjny Splat, który udowadnia, że mimo upływu lat wciąż mają w sobie nieokiełznaną energię. Z nowym gitarzystą Simonem McBride'em zespół serwuje nam 13 dynamicznych utworów, które nie przekraczają 5 minut. Aż trudno uwierzyć, że większość członków ma ponad 75 lat. Czyżby szykowali się na kolejne 60 lat kariery? Cóż, z takim zapałem wszystko jest możliwe.
2: Iron Maiden w końcu dołącza do Rock and Roll Hall of Fame, ale Steve Harris, basista zespołu, nie wydaje się tym szczególnie przejęty. Nie dla nagród robimy to, co robimy, mówi, dodając, że Amerykanie wreszcie przestaną truć tyłek. Zespół nie pojawi się na ceremonii, bo przecież koncerty są ważniejsze niż czerwone dywany. Fani, którzy liczyli na wspólny występ obecnych i byłych członków, muszą obejść się smakiem. Harris uważa, że to byłoby tanie i tandetne.
1: Vanilla Ice, znany z hitu Ice Ice Baby, przyznał, że jego gangsterski wizerunek był jedynie starannie zaplanowaną mistyfikacją. Wytwórnia płaciła mu za utrzymanie fasady, a prawdziwy Robert Van Winkle, chłopak z Teksasu, nie pasował do roli, jaką mu narzucono. Historia o tym, jak Suge Knight rzekomo trzymał go za nogi nad balkonem, pokazuje, jak brutalna była rzeczywistość, z którą musiał się zmierzyć. Po spektakularnym upadku Vanilla Ice próbował odnaleźć autentyczność, zrywając z przeszłością i tworząc muzykę pełną gniewu i bólu.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Katowicach zapowiadane jest bezchmurne niebo z temperaturą 18 stopni. Wiatr będzie wiał zachodni z prędkością 6 metrów na sekundę. W Toruniu prognozowane jest małe zachmurzenie, a termometry wskażą 19 stopni. Wiatr zachodni osiągnie prędkość 7 metrów na sekundę. Niższe temperatury dają wytchnienie. Taki dzień warto wykorzystać na relaks przy zimnym napoju, na tarasie lub w cieniu miejskiego zaułka.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Policjanci z Warszawy zatrzymali małżeństwo z Pragi, u którego znaleziono ponad 7,5 kg narkotyków, w tym amfetaminę, mefedron i marihuanę. Na działce, gdzie para pomieszkiwała, odkryto także 3 repliki broni i policyjne mundury. 45-letnia kobieta i jej 40-letni mąż trafili do aresztu, a mężczyzna odpowie jako recydywista. Śledztwo prowadzi prokuratura rejonowa Warszawa-Praga Południe. Renata Kaznowska, wieloletnia wiceprezydentka Warszawy, zrezygnowała ze stanowiska. Jej odejście to efekt afery związanej ze Szpitalem Południowym. Rafał Trzaskowski potwierdził, że rezygnację złożyły 2 jego zastępczynie. Kaznowska podziękowała za 30-letnią karierę w samorządzie i zapowiedziała, że nie będzie komentować sprawy. Łukasz Z. i Magda C. zostali prawomocnie skazani za znęcanie się nad członkiem rodziny oraz psem. Sąd okręgowy w Warszawie utrzymał wyrok, który dla Łukasza wynosi 7 lat więzienia, a dla Magdy 1,5 roku. Para ma także zakaz posiadania psów i musi zapłacić nawiązki na rzecz schroniska. Do przestępstw dochodziło w Warszawie od marca do maja zeszłego roku. Dziś w Warszawie rozpoczął się Międzynarodowy Kongres Świadków Jehowy, który potrwa do 5 lipca. Na Stadionie Miejskim Legii Warszawa oraz w hali COS Torwar zgromadzi się około 28 tysięcy uczestników z ponad 20 krajów. Przygotowania do tego wydarzenia wspierały setki ochotników, którzy z entuzjazmem pomagali w organizacji. Kongres ma nie tylko znaczenie dla uczestników, ale także wpływa na życie stolicy, przyciągając gości do hoteli, restauracji i lokalnych atrakcji. Prokuratura w Krakowie skierowała akt oskarżenia przeciwko Krzysztofowi M., który ma odpowiadać za znęcanie się nad 148 pytonami królewskimi. Sprawa wyszła na jaw po tym, jak jeden z węży został zauważony na klatce schodowej bloku. W piwnicy odkryto kolejne 147 pytonów przetrzymywanych w niewłaściwych warunkach. Krzysztofowi M. grozi do 3 lat więzienia. Na obwodnicy Krakowa, na odcinku autostrady A4, działa nowy system odcinkowego pomiaru prędkości. Urządzenia monitorują trasę od węzła Łagiewniki do węzła Kraków-Wieliczka. Kierowcy muszą przestrzegać limitów prędkości. 140 km na godzinę dla aut osobowych i 80 km na godzinę dla ciężarówek. Przekroczenie tych limitów skutkuje mandatem.
2: Policja w Raciborzu poszukuje 17-letniej Aleksandry Narewskiej, która zaginęła 29 czerwca. Nastolatka opuściła dom i od tego czasu nie skontaktowała się z rodziną. Funkcjonariusze apelują o pomoc do wszystkich, którzy mogą wiedzieć, gdzie przebywa Aleksandra. Każda informacja może okazać się kluczowa. YouTuber Książulo wywołał burzę w sieci po negatywnej recenzji pobytu w hotelu Gołębiewski w Pobierowie. Po publikacji filmu otrzymał zakaz wstępu do hoteli tej sieci, co potwierdził telefonicznie. Jednak po wizycie w parku wodnym w Mikołajkach i rozmowie z dyrekcją, zakaz został cofnięty. Książulo podkreśla, że jego celem było pokazanie rzeczywistego obrazu pobytu, a nie atak na hotel.
1: Smutna wiadomość dla świata mediów. Zmarł Robert Erdman, wieloletni wydawca wiadomości Polskiego Radia PIK. Przez 30 lat tworzył audycje historyczne i publicystyczne, a także słuchowiska radiowe. Miał 59 lat i odszedł po ciężkiej chorobie. Środowisko dziennikarskie w Bydgoszczy pogrążyło się w żałobie. Ekstraklasa SA rozdzieliła między kluby rekordową sumę 301 milionów złotych za sezon 2025-26. Najwięcej, bo prawie 37 milionów, otrzymał mistrz Polski Lech Poznań. Jagiellonia Białystok, która zajęła 3. miejsce, zainkasowała ponad 26,5 miliona złotych. Kluby otrzymały środki na podstawie miejsca w tabeli, rankingu historycznego oraz występów młodzieżowców. W pociągu PKP Intercity na trasie Szczecin-Mokawa doszło do kradzieży smartfona wartego 6 tysięcy złotych. 51-letni złodziej wykorzystał nieuwagę 20-letniej pasażerki, a następnie wyrzucił telefon przez okno. Sprawcę zatrzymano na dworcu w Białymstoku i przekazano policji. Śledztwo prowadzi białostocka policja, a złodziejowi grozi do 5 lat więzienia. Wizz Air ogłosił nowe kierunki z Wrocławia na zimę 2026 i 2027. Od 25 października polecimy do słonecznej Hurgady w Egipcie, a od 16 stycznia przyszłego roku do włoskiego Turynu. Loty do Hurgady będą odbywać się 3 razy w tygodniu, a do Turynu raz w tygodniu, w soboty. To świetna wiadomość dla miłośników zarówno ciepłych plaż, jak i zimowych sportów. Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze skierowała akt oskarżenia przeciwko 52-letniej lekarce. Kobieta jest oskarżona o nieumyślne narażenie pacjenta na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia. Mężczyzna zmarł po odmowie przyjęcia do szpitala w Lubaniu z powodu braku miejsc. Lekarka nie przyznała się do winy, a za zarzucany jej czyn grozi kara do 1 roku więzienia. W Wałbrzychu na Piaskowej Górze doszło do bulwersującego zdarzenia. 57-letnia kobieta wyrzuciła swojego psa przez okno, tłumacząc, że nie chciało jej się wyjść na spacer. Zwierzę jest w ciężkim stanie i przebywa pod opieką weterynaryjną. Kobieta została zatrzymana i usłyszała zarzuty znęcania się nad zwierzęciem ze szczególnym okrucieństwem. Grozi jej do 5 lat więzienia.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Białymstoku prognozowane jest bezchmurne niebo oraz temperatura 19 stopni. W tym samym czasie we Wrocławiu możemy zobaczyć małe zachmurzenie, a termometry wskażą podobnie 19 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1021 hektopaskali. Ciepłe powietrze sprzyja aktywnościom, ale też pozwala się zrelaksować.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Wysokie ceny energii stają się poważnym wyzwaniem dla polskich firm, wpływając na ich konkurencyjność. Eksperci podczas debaty na Uniwersytecie Warszawskim podkreślili, że kluczem do transformacji energetycznej może być biometan, a nie tylko odnawialne źródła energii, jak fotowoltaika czy wiatraki. Biometan, dzięki swojej stabilności, może znacząco wzmocnić bezpieczeństwo energetyczne kraju. Dr Marek Sawicki zaznaczył, że lokalne biogazownie mogą wspierać autonomię energetyczną polskich powiatów. To także szansa na dodatkowe dochody dla rolników i przetwórców.
2: Po 137 latach działalności niemiecka piekarnia Rackels Backstuben zakończyła swoją działalność. Zamknięcie głównego zakładu produkcyjnego w Olching oznacza koniec pewnej epoki. Firma nie znalazła inwestora, który uratowałby miejsca pracy dla około 470 pracowników. Część sklepów przejęli konkurenci, ale przyszłość wielu pracowników wciąż jest niepewna. Podobne problemy dotykają także polskie piekarnie, które zmagają się z rosnącą konkurencją dużych sieci. To kolejny przykład, jak tradycyjne piekarnie przegrywają walkę na współczesnym rynku. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk ogłosiła masowe kontrole Państwowej Inspekcji Pracy przez całe lato. To reakcja na sygnały o niebezpiecznych warunkach pracy w upały. Pracodawcy, którzy nie przestrzegają przepisów BHP, mogą zostać ukarani grzywną do 60 tysięcy złotych. Nowe przepisy, które wejdą w życie w przyszłym roku, określą maksymalne temperatury pracy i zwiększą obowiązki pracodawców. Już teraz inspektorzy mogą pojawić się w firmach bez zapowiedzi, by sprawdzić warunki pracy. Wysokie temperatury stanowią realne zagrożenie dla zdrowia i życia pracowników.
1: Rada Zamówień Publicznych ostrzega przed rosnącymi opóźnieniami w przetargach. Problemem są niskie pensje w Krajowej Izbie Odwoławczej, co skutkuje brakiem chętnych do pracy. Orzecznicy zarabiają około 9 tysięcy złotych, co jest mniej niż w sądach rejonowych. W efekcie na rozstrzygnięcia czeka się miesiącami, co zagraża projektom finansowanym z funduszy unijnych. Liczba spraw w Krajowa Izba Odwoławcza wzrosła z 3 do 7 tysięcy rocznie, a ustawowy termin 15 dni na wydanie wyroku stał się fikcją. Opóźnienia mogą prowadzić do utraty miliardów z Krajowego Planu Odbudowy.
0: Informacje biznesowe w Radiu Super Express. Minął rok od wprowadzenia renty wdowiej, która wspiera już milion polskich seniorów. Średnia wysokość tego świadczenia wynosi obecnie 373 zł miesięcznie. Od stycznia przyszłego roku planowane jest zwiększenie części świadczenia z 15% do 25%, co podniesie średnią kwotę do 466 zł miesięcznie. To rozwiązanie, poparte przez ponad 200 tysięcy obywateli, ma na celu wsparcie finansowe wdów i wdowców po stracie małżonka. Renta wdowia pozwala na połączenie świadczenia emerytalnego z rentą rodzinną, co jest istotnym wsparciem w trudnym czasie.
1: Sejm uchwalił nowelizację ustawy o prawach pacjenta, znaną jako Lex Szarlatan. Nowe przepisy mają na celu ochronę pacjentów przed nieuczciwymi praktykami pseudomedycznymi. Rzecznik praw pacjenta zyskał nowe uprawnienia, w tym możliwość wydawania publicznych ostrzeżeń i decyzji tymczasowych. Za naruszenie praw pacjentów przewidziano kary finansowe do 1 miliona złotych. Ustawa precyzyjnie oddziela bezpieczną fitoterapię od niebezpiecznego znachorstwa. To koniec bezkarności dla oszustów medycznych.
2: Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen planuje wprowadzenie zakazu korzystania z mediów społecznościowych przez dzieci w całej Unii Europejskiej. Kluczowe propozycje mają zostać ogłoszone 16 września w Strasburgu. Rozważane są dwa główne rozwiązania: obowiązkowa zgoda rodziców lub technologiczna weryfikacja wieku. Inicjatywa jest odpowiedzią na presję państw członkowskich i Parlamentu Europejskiego, które domagają się skuteczniejszych przepisów chroniących dzieci online. Podobne regulacje są już wprowadzone lub planowane w Australii i Wielkiej Brytanii. Szczegóły dotyczące nowych przepisów poznamy po analizie raportu doradczego, który ma być gotowy 13 lipca.
1: Od 1 lipca Polska Grupa Zbrojeniowa Spółka Akcyjna wprowadza nową strukturę organizacyjną. Zmiany te mają na celu lepsze dostosowanie się do wyzwań rynkowych i efektywniejszy nadzór nad kluczowymi obszarami przemysłu zbrojeniowego. Nowy model zakłada podział na 7 specjalistycznych departamentów, z których każdy będzie odpowiedzialny za konkretne obszary produktowe. Wśród nich znajdą się m.in. Departament Domeny Pojazdów Pancernych i Artylerii oraz Departament Domeny Elektroniki i Systemów OPL. Każdy z departamentów będzie nadzorował odpowiednie spółki wchodzące w skład PGZ. Zmiany obejmują również funkcje korporacyjne, co ma zwiększyć efektywność i przyspieszyć rozwój innowacyjnych technologii.
3: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Rheinmetall zdobył duży międzynarodowy kontrakt na system obrony powietrznej Skynex. Umowa, warta kilkaset milionów euro, została podpisana z nowym, nieujawnionym klientem. W ramach kontraktu dostarczone zostaną 4 kompletne systemy Skynex w ciągu 39 miesięcy. Pierwsza bateria ma być gotowa za 21 miesięcy, a kolejne co 6 miesięcy. Zamówienie obejmuje również specjalistyczne ciężarówki, amunicję oraz pełen pakiet wsparcia logistycznego. Rheinmetall Italia S.P.A. jest głównym wykonawcą projektu.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające małe zachmurzenie. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1017 hektopaskali. Dla Warszawy przewiduje się 19 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 5 metrów na sekundę. W Bydgoszczy termometry pokażą 20 stopni, a wiatr osiągnie 7 metrów na sekundę. To idealny czas na odkrywanie okolicy. Ciepło i komfort idą dziś w parze.
4: Radio Super Express.

0: Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W nadchodzącym 1937 odcinku M jak miłość po wakacjach emocje sięgną zenitu. Joanna nie może pogodzić się z decyzją Artura, który wybiera swoją żonę Marysię i rodzinę, a nie ją. Po wspólnej nocy Artur zrywa wszelkie kontakty z Joanną, nawet odchodzi z przychodni, by jej unikać. Zrozpaczona Joanna wysyła do niego poruszającą wiadomość, błagając o ostatnie spotkanie. Artur, choć początkowo zdecydowany, zaczyna się wahać, gdy serce ciągnie go do Joanny. Czy ostatecznie zmieni zdanie? Tego dowiemy się już wkrótce. W 1937 odcinku M jak miłość po wakacjach Marysia zaczyna martwić się o swojego męża Artura, nieświadoma jego zdrady z Joanną. Artur, dręczony wyrzutami sumienia, zamyka się w sobie i traci energię do życia. Marysia, podejrzewając początki depresji u męża, postanawia działać, by uniknąć najgorszego. Próbuje nawiązać z nim kontakt, ale Artur nie odbiera telefonu, co jeszcze bardziej ją niepokoi. W desperacji nagrywa mu wiadomość, proponując wspólny spacer, mając nadzieję na odzyskanie bliskości. Marysia szuka wsparcia u przyjaciół Judyty, która jest psychoterapeutką, licząc na jej pomoc. Judyta, świadoma prawdziwego powodu kryzysu Artura, zgadza się, że wizyta u specjalisty jest konieczna. Jak potoczą się losy bohaterów, dowiemy się w kolejnych odcinkach. W 4240 odcinku Pierwszej Miłości Angelika podejmuje próbę odcięcia się od mrocznych wspomnień. Zatrudnia się jako salowa w prestiżowej klinice WeMed, próbując odnaleźć spokój po ciężkich przejściach. Jednak los nie jest dla niej łaskawy. Podczas rozmowy telefonicznej z ukochanym Kamilem, który przebywa na misji w Kosowie, dochodzi do tragicznego wypadku. Eksplozja samochodu przerywa ich kontakt, a Kamil zdąży jedynie wyznać miłość i przeprosić. Angelika, zrozpaczona i bez informacji o stanie Kamila, zwraca się o pomoc do ojca. Niestety, ojciec stawia jej trudne warunki. Czy Angelika odnajdzie ukochanego i odzyska spokój? Odpowiedzi w kolejnych odcinkach. Serial Love is Blind znowu na językach. Damian, uczestnik pierwszej polskiej edycji w podcaście W Ciemno prowadzonym przez Kamila Uno, ujawnił, że jego małżeństwo z Martą dobiegło końca. Para, która unikała jednoznacznych odpowiedzi na temat swojego związku, teraz potwierdziła rozstanie. Damian przyznał, że premiera programu miała ogromny wpływ na ich relacje, a hejt był niemal wyniszczający. Mimo prób ratowania związku, w tym terapii, nie udało się odbudować relacji. Kluczowy moment nastąpił, gdy Marta się wyprowadziła. Obecnie nie utrzymują kontaktu, a rozwód jeszcze nie został przeprowadzony. Damian podkreślił, że różnice charakterów i presja medialna były głównymi problemami ich małżeństwa.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
2: O dziedzictwo wkracza w emocjonujący 975 odcinek, który zostanie wyemitowany 11 lipca o godzinie 16 na antenie TVP1. Adalet zaczyna mieć poważne wątpliwości co do szczerości osób w swoim otoczeniu, a Ibrahim podejmuje ryzykowny plan z anonimowymi wiadomościami, by odzyskać zaufanie Czarnej. Nana próbuje zacząć nowe życie, podejmując pracę w kawiarni Semicha, co wywołuje falę zazdrości u Poiraza. Rodzinne sekrety zaczynają wychodzić na jaw, a sytuacja między bohaterami staje się coraz bardziej napięta. Ainur i Sinan próbują ukryć przed Islą, że kobieta nie jest lekarką, co tylko zwiększa jej czujność. Zaufanie okazuje się kruchą wartością, a widzowie z niecierpliwością czekają na rozwikłanie tych zawiłych wątków. Serial Dziedzictwo to turecka produkcja pełna miłości i tajemnic, która przyciąga widzów zaskakującymi zwrotami akcji i silnie zarysowanymi postaciami. M jak miłość powraca po wakacyjnej przerwie z emocjonującym 1937 odcinkiem. Artur Rogowski zmaga się z wyrzutami sumienia po zdradzie z Joanną. Spotkanie przed szpitalem tylko pogłębia jego wewnętrzny konflikt. Choć przez chwilę rozważa rozmowę z dawną kochanką, ostatecznie brak mu odwagi. Joanna, widząc jego wahanie, odchodzi rozczarowana. Artur zostaje sam z myślami, a jego emocjonalna równowaga zostaje mocno zachwiana. Jak potoczą się dalsze losy bohaterów? Odpowiedzi przyniosą kolejne odcinki. W 1937 odcinku serialu M jak miłość widzowie będą świadkami niezręcznej sytuacji podczas zwykłego wyjścia na pizzę. Hania, bez zastanowienia, opowie dyrektorowi szkoły o swoich dawnych przypuszczeniach, co wprawi Natalię w zakłopotanie przy narzeczonym Adamie. Spotkanie z Lipińskim, które miało być miłym akcentem, zamieni się w emocjonalną bombę. Dyrektor, wdzięczny za pomoc Natalii, nieświadomie podniesie temperaturę rozmowy. Hania, z dziecięcą szczerością, podzieli się swoimi wątpliwościami na temat ślubu Natalii i Adama, co wywoła uśmiech na twarzy Lipińskiego. Ten emocjonujący odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 7 września, po przerwie wakacyjnej na antenie TUP2.
1: Panna Młoda wkracza w emocjonujący 142 odcinek, który zostanie wyemitowany 11 lipca o 17.20 na TVP2. W najnowszym epizodzie Bejza nie przestaje intrygować. Nawet podczas pogrzebu Jasemin. Melich podejmuje odważną decyzję, prosząc ojca synem o rękę ukochanej. Niespodziewanie Cichan żeni się z Bejzą, a zaraz po ślubie opuszcza kraj. Hancer dowiaduje się, że spodziewa się dziecka, co może zmienić jej życie na zawsze. Serial Panna Młoda to opowieść o miłości i trudnych wyborach w świecie bogatej rodziny Develioglu. To idealna propozycja dla fanów tureckich produkcji pełnych emocji i zaskakujących zwrotów akcji.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające małe zachmurzenie. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1019 hektopaskali. Dla Poznania przewiduje się 18 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 6 metrów na sekundę. W Gdańsku termometry pokażą 19 stopni, a wiatr osiągnie 11 metrów na sekundę. Taki dzień to zaproszenie do odpoczynku. Ciepło wspiera dobre chwile.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 17.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Dawid Kacprzyk, były radny Koalicji Obywatelskiej, znalazł się w centrum uwagi po doniesieniach o jego pracy w Mazowieckim Szpitalu Brudnowskim. Wszedł tam w czasie kryzysu kadrowego na szpitalnym oddziale ratunkowym, gdzie miał pracować jednocześnie w czterech miejscach, wykazując setki godzin świadczeń. Szpital obecnie sprawdza jego grafiki pod kątem możliwej bilokacji. Sprawa budzi duże emocje, a media śledzą kolejne ustalenia. Donald Tusk rozważa polityczny reset przed nadchodzącymi wyborami, co może oznaczać dymisję Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz. Koalicji rządzącej narasta napięcie, a obecność Pełczyńskiej-Nałęcz w rządzie zaczyna być postrzegana jako obciążenie. Polska 2050 roku buduje swoją pozycję w kontrze do Koalicji Obywatelskiej, co komplikuje sytuację. Tusk stoi przed trudnym wyborem, który może wpłynąć na stabilność koalicji. Sejm uchwalił ustawę zakazującą używania telefonów komórkowych w szkołach podstawowych i przedszkolach. Nowe przepisy mają obowiązywać od 1 września. Ustawa przewiduje jednak wyjątki, na przykład w sytuacjach zdrowotnych lub gdy nauczyciel uzna, że telefon jest potrzebny do zajęć. Teraz projekt trafi do Senatu. Premier Donald Tusk zapowiedział zmiany w systemie ochrony zdrowia, które mają wyeliminować omijanie kolejek i uprzywilejowane traktowanie pacjentów. Podczas konferencji prasowej podkreślił konieczność zakończenia praktyk związanych z tak zwanymi zeszytami w szpitalach. Wprowadzenie centralnej e-rejestracji ma zapewnić transparentność i skutecznie ograniczyć nadużycia. Tusk zaapelował także do środowiska medycznego o współpracę w naprawie systemu.
2: Zbigniew Ziobro, przebywający w Stanach Zjednoczonych, ostro skomentował decyzję Węgier o cofnięciu mu statusu uchodźcy, nazywając Donalda Tuska fajtłapą. Były minister sprawiedliwości twierdzi, że rząd zablokował jego konta, co utrudnia mu leczenie. Mimo utrzymania decyzji o areszcie przez sąd, Ziobro nadal pozostaje poza Polską. Nie ujawnia szczegółów dotyczących dokumentów ani planów powrotu do kraju.
0: W stanie Ohio policjanci odkryli 16 dzieci żyjących w dramatycznych warunkach. Dzieci w wieku od 18 miesięcy do 18 lat przebywały w zdewastowanym budynku przez blisko 4 lata. 7 z nich trafiło do szpitala, jedno w stanie krytycznym. Zatrzymano 4 osoby, które odpowiedzą przed sądem za narażenie dzieci na utratę zdrowia i życia. Na statku wycieczkowym Ruby Princess wybuchła epidemia norowirusa, zarażając ponad 120 osób. To już 3 taka sytuacja na statkach armatora Princess Cruises w tym roku. Statek, który wypłynął z San Francisco, wrócił do portu i został poddany kwarantannie. Chorzy zostali odizolowani, a jednostka jest dezynfekowana. Letnie warunki pogodowe, takie jak upały i ulewy, mogą zniszczyć wygląd trawnika. Eksperci radzą, by regularnie nawozić murawę, co pomoże jej przetrwać ekstremalne warunki. Zamiast drogich preparatów można wykorzystać naturalny nawóz z trawy i skórek bananów. Taki domowy roztwór dostarczy trawie niezbędnych mikroelementów, zapewniając jej zdrowy wygląd przez całe lato. Utrzymanie czystości w łazience może być prostsze dzięki naturalnej metodzie. Wystarczy dodać 3 łyżki sody oczyszczonej do podgrzanej wody, by stworzyć skuteczny środek czyszczący. Taki roztwór szybko usuwa osady z mydła i kamienia, przywracając kafelkom blask. To prosty sposób na nieskazitelnie czystą łazienkę. Lato to czas na domowe ogórki małosolne, ale jak sprawić, by były naprawdę chrupiące? Sekretem jest dodanie do słoika liści wiśni, które dzięki naturalnym garbnikom pomagają zachować jędrność warzyw. Warto również sięgnąć po koper, czosnek i chrzan dla dodatkowego aromatu. Pamiętajmy, że nawet najlepsze ogórki gruntowe mogą stracić chrupkość bez tego sprawdzonego triku.
2: Ósmoklasiści w tym roku stoją przed ważnym wyborem szkoły średniej, a kluczowe znaczenie mają wyniki z języka polskiego i matematyki. Te przedmioty są punktowane w każdej szkole, niezależnie od wybranego profilu klasy. Dodatkowe punkty można zdobyć za osiągnięcia w konkursach i wolontariacie, co może przesądzić o przyjęciu do wymarzonego liceum. Warto pamiętać, że ostateczny wynik rekrutacyjny to suma 200 punktów, z czego połowa pochodzi z egzaminu ósmoklasisty. Nowa metoda prania ręczników zyskuje popularność. Wystarczy dodać 1 łyżkę soli kuchennej do bębna pralki, by skutecznie usunąć nieprzyjemne zapachy i przywrócić tkaninom miękkość. Eksperci zalecają pranie w temperaturze 40 stopni, a po infekcjach podniesienie jej do 60 stopni. Unikajmy płynów zmiękczających, które mogą obniżyć chłonność ręczników. Kolejki do lekarzy w Polsce są dziś 2 razy dłuższe niż 10 lat temu, mimo że składki na Narodowy Fundusz Zdrowia wzrosły 2-krotnie. Polacy są coraz bardziej zniecierpliwieni sytuacją w służbie zdrowia. Emeryci skarżą się na wieloletnie oczekiwanie na zabiegi, a niektórzy sugerują, że system wymaga lepszego zarządzania i większych nakładów finansowych. Wśród propozycji pojawiają się także pomysły na zwiększenie finansowania poprzez opodatkowanie najbogatszych. Senator Krzysztof Kwiatkowski ponownie zdobył jeden z najtrudniejszych parków linowych w Polsce. Polityk Koalicji Obywatelskiej, znany z miłości do ekstremalnych wyzwań, udowodnił, że mimo upływu lat, jego kondycja wciąż jest doskonała. Kwiatkowski, który 5 lat temu zyskał przydomek senatora pająka, tym razem zmierzył się z warszawskim parkiem linowym, gdzie regularnie trenują zawodowi sportowcy.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie bezchmurne niebo. Dla Szczecina przewidywana temperatura wynosi 18 stopni, a wiatr zachodni osiągnie prędkość 7 metrów na sekundę. Dla Krakowa zaś termometry pokażą 20 stopni, a wiatr północno-zachodni może osiągnąć 5 metrów na sekundę. Chłodniejsze powietrze sprzyja spacerom. Po długiej wędrówce dobrze jest zatrzymać się na mrożoną kawę albo owocowe lody.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz, ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekret Królowej Ringu.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Eliza Macudzińska, córka gwiazdy programu Królowa Przetrwania, skradła show na Open Air Festival. 18-latka, znana z życia na Instagramie, pokazała, jak bawić się na całego, nie odstając od festiwalowego tłumu. Jej relacje z wydarzenia przyciągnęły uwagę internautów, którzy nie mogli oderwać wzroku od jej festiwalowego luzu i energii. Wygląda na to, że Eliza nie tylko korzysta z wakacyjnej atmosfery, ale także umiejętnie buduje swoją pozycję w świecie influencerów. Marta Hyczewska, znana z ekranów telewizyjnych, przeżywa prawdziwy dramat. Jej 3-letni synek Leon walczy z białaczką w Paryżu, a aktorka, zdesperowana, zwróciła się do fanów o pomoc finansową. Choć decyzja o publicznym apelu była dla niej niezwykle trudna, zdrowie dziecka jest najważniejsze. Zbiórka na leczenie Leona już przyniosła ponad 27 tysięcy złotych, ale to dopiero początek długiej drogi.
2: Izabella Krzan i Jan Pirowski. Nowy duet. Dzień dobry TVN. Nie boją się żadnego tematu. Z odwagą deklarują, że będą łamać tabu i wkładać kij w mrowisko, byle tylko rozmowy były wartościowe. Pirowski, który nie uznaje zakazanych tematów, przyznaje, że jedynym ograniczeniem jest czas antenowy. Krzan natomiast żartuje, że przygotuje gwizdek, by sprowadzać kolegę na ziemię, gdy ten zbytnio się rozgada. Cóż, zapowiada się, że poranki z nimi będą pełne emocji i niespodzianek.
1: Kanada wkracza na eurowizyjną scenę w 2027 roku, a to wszystko dzięki pełnemu członkostwu w Europejskiej Unii Nadawców. Premier Mark Carney obiecuje, że to widzowie wybiorą pierwszego reprezentanta kraju. Ciekawe, czy znajdzie się ktoś, kto dorówna Céline Dion, która w 1988 roku zdobyła Eurowizję dla Szwajcarii. Kanadyjskie wokalistki już wcześniej podbijały ten konkurs, ale teraz czas na oficjalny debiut.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
1: Katarzyna Herman, znana aktorka, zaskakuje wszystkich swoją samotnością. Mimo że na sopockiej plaży przyciągała spojrzenia jak magnes. W stroju kąpielowym prezentowała się tak, że trudno było oderwać wzrok. Choć rozwiodła się przed pandemią, wciąż marzy o miłości i nie ukrywa, że fajnie byłoby mieć kogoś do pogadania i przytulenia. Może więc sopocka plaża to nie tylko miejsce na opalanie, ale i na poszukiwanie nowej miłości?
2: Maciej Musiał, próbując wtopić się w tłum na Open Air Festival 2026, szybko przekonał się, że kaptur to za mało, by ukryć się przed bystrymi fankami. Jego próby anonimowości spełzły na niczym, gdyż stał się jedną z głównych atrakcji festiwalu, mimo że nie występował na scenie. Nawet podczas zakupów w Żabce nie uniknął obiektywów, a jego zdjęcia z fanami zalały internet. W Gdyni roi się od celebrytów, ale to Musiał skradł show, udowadniając, że czasem wystarczy być sobą, by przyciągnąć tłumy.
1: Michał Koterski znów zaskakuje. Podczas spaceru z synem i pieskiem postanowił włożyć rękę tam, gdzie niekoniecznie powinien. Czego tam szukał? Może zgubił klucze do nowego wizerunku pobożnego ojca? A może to tylko kolejny sposób na przyciągnięcie uwagi mediów? Tego pewnie szybko się nie dowiemy. Ale jedno jest pewne. Koterski potrafi zaskoczyć. Jan Machulski, znany wszystkim jako legendarny Quinto, okazał się mistrzem nie tylko na scenie, ale i w życiu prywatnym. Przez 11 lat prowadził podwójne życie, ukrywając swoją drugą rodzinę z aktorką Agnieszką Zduńczyk. W 2003 roku na świat przyszedł ich syn, Wojciech, co wywołało niemałe zamieszanie. Choć prawda wyszła na jaw dopiero po latach, syn Machulskiego wspomina ojca z miłością, a historia ta pokazuje, że życie pisze scenariusze bardziej zaskakujące niż filmowe fabuły.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Fani polskiego rocka. Czas na wielki powrót. Kultowy album Hawk Generation X wreszcie na winylu. A liczba egzemplarzy jest tak ograniczona, że trzeba się spieszyć, by go zdobyć. Premiera na żywo już 18 lipca na festiwalu w Jarocinie, gdzie Hawk zagra po 36 latach w oryginalnym składzie. Czy ich zbuntowane hymny wciąż brzmią tak samo mocno? Przekonajcie się sami. Kto by pomyślał, że po 30 latach Gemini znów rozgrzeje serca fanów? Ten kultowy album powraca w zremasterowanej wersji, a jego premiera już 14 sierpnia. Wzruszające ballady, hardrockowe brzmienia i niezapomniany cover Niemena. Wszystko to na nowo, dostępne na CD i podwójnym winylu. A jako wisienka na torcie, nowa piosenka W zakamarkach serc, która powstała 32 lata temu, ale dopiero teraz ujrzała światło dzienne. Open Air Festival 2026 w pełni rozkręcony, a emocje sięgają zenitu. Nick Cave and the Bad Seeds zafundowali publiczności prawdziwe muzyczne misterium, które na długo zostanie w pamięci fanów. Tymczasem debiut Eleny Englert, znanej jako Hela, wywołał niemałe zamieszanie. 4 utwory na koncie i już scena openera. To się nazywa wejście z przytupem. Wolf Alice, zespół, który najwyraźniej nie zna słowa odpoczynek, szykuje się do wielkiego powrotu na scenę w Finsbury Park w tę niedzielę. Przy okazji ogłosili wydanie 7-calowego zestawu z utworami, które nie zmieściły się na ich hitowym albumie The Clearing. Można już posłuchać Gospel Oak, a reszta pojawi się wkrótce. Zespół, który zdobył tytuł Grupy Roku na Brit Awards 2026, nie przestaje zaskakiwać, a ich 4 nominacje do Mercury Music Prize w ciągu dekady to już prawdziwa legenda. Ciekawe, co jeszcze mają w zanadrzu.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Katowicach bezchmurne niebo i temperatura 18 stopni oraz wiatr zachodni o prędkości 6 metrów na sekundę. W Toruniu małe zachmurzenie i temperatura 19 stopni i wiatr zachodni o prędkości 7 metrów na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1021 hektopaskali. Brak upału sprzyja większej aktywności. Jednak dalej pamiętajmy o odpowiednim nawodnieniu organizmu i kremie z filtrem.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Warszawie zapadł prawomocny wyrok w sprawie Łukasza Z. i Magdy C., którzy znęcali się nad członkiem rodziny oraz psem. Łukasz Z. spędzi 7 lat w więzieniu, a Magda C. 1,5 roku. Para nie będzie mogła posiadać psów przez odpowiednio 15 i 5 lat. Dodatkowo sąd nakazał im wpłatę na rzecz warszawskiego schroniska.
2: W Warszawie trwa Międzynarodowy Kongres Świadków Jehowy, który zgromadził niemal 28 tysięcy uczestników z ponad 20 krajów. Wydarzenie odbywa się na Stadionie Miejskim Legii Warszawa oraz w hali COS Torwar. Organizatorzy podkreślają ogromne zaangażowanie wolontariuszy, którzy pomogli w przygotowaniach. Kongres potrwa do niedzieli, a wszystkie prelekcje są dostępne za darmo. Aldona Machnowska-Góra zakończyła swoją 8-letnią pracę jako wiceprezydentka Warszawy. Po decyzji Rafała Trzaskowskiego o przyjęciu jej rezygnacji, Machnowska-Góra podsumowała swoje osiągnięcia, podkreślając odpowiedzialność w sprawie Szpitala Południowego. W oświadczeniu wyraziła wdzięczność za współpracę i nadzieję na dalszy rozwój miasta. Na razie nie wiadomo, kto ją zastąpi. Grupa Arche świętuje narodziny pierwszych dzieci w ramach programu Arche Pokolenia, który ma zachęcać Polaków do zakładania rodzin. Dwie pierwsze rodziny otrzymały specjalne nagrody, a program obejmuje gości 24 hoteli sieci Arche. Pracownicy firmy oraz nabywcy mieszkań mogą liczyć na 10 tysięcy złotych za narodziny dziecka. Program ma na celu poprawę sytuacji demograficznej w Polsce.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: W pierwszej połowie 2026 roku w Polsce doszło już do 43 zabójstw kobiet, które zginęły z rąk swoich partnerów. To więcej niż w poprzednich latach, a liczba takich przypadków rośnie w zatrważającym tempie. Eksperci alarmują, że problem ma coraz częściej źródło w internecie, gdzie młodzi mężczyźni radykalizują się i nakręcają do zemsty. Rząd rozważa utworzenie zespołu do badania przypadków przemocy wobec kobiet ze skutkiem śmiertelnym.
1: Do sądu w Krakowie trafił akt oskarżenia przeciwko Krzysztofowi M., oskarżonemu o znęcanie się nad 148 pytonami królewskimi. Śledztwo rozpoczęło się po zgłoszeniu o wężu znalezionym na klatce schodowej jednego z bloków. Podczas przeszukania odkryto kolejne 147 gadów, trzymanych w niewłaściwych warunkach. Krzysztofowi M. grozi do 3 lat więzienia, jednak nie przyznaje się do winy. Na krakowskim Zakrzówku doszło do szokującego incydentu. Ktoś upiekł na grillu rzadkiego chronionego węża, gniewosza plamistego. W odpowiedzi na ten i inne akty wandalizmu, Zarząd Zieleni Miejskiej zdecydował o likwidacji strefy grillowej w tym popularnym miejscu. Decyzja ma na celu ochronę lokalnej przyrody i przywrócenie spokoju w parku. Sprawą zajmują się już odpowiednie służby. Stan zdrowia 8-letniej dziewczynki, która została zaatakowana przez psy w Sosnowcu, ulega poprawie. Dziecko jest przytomne i powoli wraca do zdrowia w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach. Do dramatycznego zdarzenia doszło 26 czerwca, gdy ojciec z córkami przyszedł nakarmić znane im psy. Ojciec, broniąc córki, sam odniósł obrażenia, a świadkowie pomogli odgonić agresywne zwierzęta.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Szymon Nyczkę, znany influencer, otrzymał zakaz wstępu do hoteli sieci Gołębiewski po negatywnej recenzji kompleksu w Pobierowie. W swoim najnowszym materiale wideo ujawnił, że zakaz ten oparto na regulaminie, który wejdzie w życie dopiero za kilka dni. Po osobistym sprawdzeniu sytuacji okazało się jednak, że restrykcje nie obowiązują, a rezerwacja pokoju jest możliwa. Sprawa wywołała duże poruszenie w internecie.
2: W szczecińskiej pierogarni Ciasto i Farsz doszło do nietypowej sytuacji. Pracownicy sprzedali butelkę wody kobiecie proszącej o pomoc w upalny dzień, która okazała się urzędniczką skarbówki. Efektem była kara w wysokości 500 zł, co wywołało oburzenie mieszkańców. Właściciele lokalu podkreślają, że mimo przykrości nie tracą zapału do pracy.
1: Niemieccy pracodawcy intensywnie poszukują polskich fachowców, oferując im nawet 4000 zł za tydzień pracy. Szczególnie poszukiwani są elektrycy i elektromonterzy, którzy mogą liczyć na atrakcyjne zarobki oraz darmowe zakwaterowanie. Niemiecka gospodarka zmaga się z deficytem wykwalifikowanej siły roboczej, co otwiera nowe możliwości dla polskich specjalistów.
2: Zmarł Robert Erdmann, wieloletni dziennikarz Polskiego Radia PIK. Przez 30 lat tworzył audycje historyczne i publicystyczne, a także słuchowiska radiowe. Odszedł po ciężkiej chorobie w wieku 59 lat. Jego odejście to wielka strata dla bydgoskiego środowiska medialnego.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: W Wałbrzychu, w dzielnicy Piaskowa Góra, 57-letnia kobieta wyrzuciła swojego psa przez okno. Zwierzę jest w ciężkim stanie i przebywa w klinice weterynaryjnej. Właścicielka, będąca pod wpływem alkoholu, usłyszała zarzuty znęcania się nad zwierzęciem ze szczególnym okrucieństwem. Grozi jej do 5 lat więzienia. Policja apeluje o zgłaszanie wszelkich przypadków agresji wobec zwierząt. Wrocławskie lotnisko ogłosiło nowe połączenia na sezon zimowy. Od 25 października Wizz Air uruchomi loty do egipskiej Hurgady, a od 16 stycznia przyszłego roku do włoskiego Turynu. Loty do Hurgady będą odbywać się 3 razy w tygodniu, a do Turynu raz w tygodniu. To świetna wiadomość dla miłośników słońca i sportów zimowych.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda nad Polską dzisiaj przedstawia się następująco. Na niebie nad Białymstokiem zaobserwujemy bezchmurne niebo oraz temperaturę 19 stopni. Tymczasem nad Wrocławiem będzie można dojrzeć małe zachmurzenie, a temperatura wyniesie tutaj też maksymalnie 19 stopni. Niższe temperatury dają wytchnienie. Taki dzień warto wykorzystać na relaks przy zimnym napoju na tarasie lub w cieniu miejskiego zaułka.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z 2 numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
7: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
8: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Bartosz Bereszyński wraca do Polski po 9 latach gry we Włoszech. 33-letni obrońca dołączy do Motoru Lublin, z którym podpisał kontrakt do 2028 roku. W klubie z Lublina zaszły ostatnio poważne zmiany, w tym zmiana trenera na Mariusza Misiurę. Bereszyński, znany z występów w reprezentacji Polski, ma na koncie ponad 200 meczów w Serie A.
2: Leo Messi wciąż zachwyca na Mistrzostwach Świata, mając już na koncie 6 bramek. W 1/6 finału Argentyna zmierzy się z Republiką Zielonego Przylądka, której bramkarz Wozinha, znany jako Babcia, stał się sensacją turnieju. Wozinha, mimo 40 lat, zachował czyste konto w meczach z Hiszpanią i Arabią Saudyjską. Czy Messi znajdzie sposób na pokonanie tego doświadczonego bramkarza? Portugalia awansowała do 1/8 finału Mistrzostw Świata dzięki dramatycznemu zwycięstwu nad Chorwacją. Decydujący gol padł w doliczonym czasie gry, a jego autorem był Gonçalo Ramos. Selekcjoner Roberto Martinez zaskoczył kibiców, zdejmując z boiska Cristiano Ronaldo, co okazało się kluczowe dla przebiegu meczu. Pomimo niezadowolenia Ronaldo, decyzje trenera przyniosły oczekiwany efekt.
1: Na Mistrzostwach Świata doszło do dramatycznego wydarzenia. Trener reprezentacji Demokratycznej Republiki Konga, Sébastien Desabre, dowiedział się o śmierci ojca podczas konferencji prasowej. Informacja została przekazana publicznie przez rzecznika drużyny, co wywołało szok i międzynarodowy skandal. Mimo porażki 1-2 z Anglią, Desabre chwalił swoich zawodników za heroiczny występ.
0: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express.
2: Kylian Mbappé z imponującym dorobkiem medalowym ponownie błyszczy na mundialu. Francuski napastnik ma już 6 goli i walczy o tytuł króla strzelców z Leo Messim. Dziś w meczu z Paragwajem celuje w awans do ćwierćfinału Mistrzostw Świata. Mbappé podkreśla, że cieszy się grą i jest gotowy na kolejne wyzwania.
1: Na stadionie BC Place w Vancouver trwa emocjonujący mecz 1/6 finału Mundialu 2026 między Szwajcarią a Algierią. Szwajcaria prowadzi 1-0 po golu Brila Embolo. Mimo że Algieria dominuje w posiadaniu piłki, to Szwajcaria skuteczniej wykorzystuje swoje szanse. Obie drużyny walczą o awans do kolejnej rundy Mistrzostw Świata. Andrzej Bargiel dokonał historycznego wyczynu na Nanga Parbat, zjeżdżając na nartach z wierzchołka, bez użycia dodatkowego tlenu. To pierwszy taki zjazd w historii, co czyni go przełomowym wydarzeniem w światowym himalaizmie. Bargiel pokonał 3700 metrów różnicy wysokości, co jest większym osiągnięciem niż zjazdy z Everestu czy K2. Wyprawa trwała 2 dni i 9 godzin, a sukces był możliwy dzięki doskonałemu przygotowaniu i wsparciu zespołu. Anna Lewandowska otwarcie podzieliła się swoimi obawami przed przeprowadzką do Stanów Zjednoczonych. Żona piłkarza przyznała, że wizja zaczynania życia od nowa budzi w niej strach, szczególnie z uwagi na dzieci. Jej szczere wyznanie spotkało się z dużym wsparciem ze strony polskich celebrytek, które pospieszyły z dobrym słowem. Wśród nich znalazły się Marina Łuczenko-Szczęsna, Katarzyna Zielińska i Ewa Farna.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Aryna Sabalenka, liderka rankingu WTA, wywołała poruszenie w sieci, publikując zdjęcie swoich stóp obok stóp trenera. Fotografia, mająca być żartem, podzieliła internautów. Część z nich doceniła humor Białorusinki, inni uznali post za kontrowersyjny. Mimo zamieszania Sabalenka koncentruje się na trwającym Wimbledonie. Izabella Kszan dołączyła do grona prowadzących Dzień Dobry TVN. Popularna prezenterka, znana z pracy w TVP i Kanale Zero, teraz tworzy duet z Janem Pirowskim. Kszan, która w młodości odnosiła sukcesy w siatkówce, cieszy się uznaniem fanów za doskonałą formę fizyczną. Jej kariera obejmuje także sukcesy w modelingu, w tym tytuł Miss Polonia 2016.
2: Julian Nagelsmann zrezygnował z funkcji selekcjonera niemieckiej reprezentacji piłkarskiej po nieudanym występie na mundialu. Drużyna odpadła w 1/6 finału, co wywołało falę krytyki i presję ze strony niemieckiego Związku Piłki Nożnej. Wśród potencjalnych następców Nagelsmana wymienia się Jurgena Kloppa, z którym już trwają negocjacje. Sytuacja w zespole była napięta, a organizacja zgrupowania w Stanach Zjednoczonych spotkała się z niezadowoleniem piłkarzy.
1: Dziś wieczorem poznamy ostatnie drużyny, które awansują do 1/8 finału Mistrzostw Świata. O godzinie 20 na boisku w Arlington zmierzą się Australia i Egipt. Później, o północy, Argentyna zagra z rewelacyjną Republiką Zielonego Przylądka. Ostatnie starcie, Kolumbia kontra Ghana, rozpocznie się o 3:30 w nocy.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Lamine Yamal, gwiazda hiszpańskiej reprezentacji, jest w związku z modelką Inés García z Sewilli. Para, która początkowo trzymała swój związek w tajemnicy, teraz otwarcie pokazuje się razem. Inés regularnie wspiera Yamala na trybunach, nosząc koszulkę z jego nazwiskiem. Hiszpańskie media są zachwycone jej klasyczną andaluzyjską urodą.
1: Maja Chwalińska, polska tenisistka, doświadczyła bolesnej porażki w pierwszej rundzie Wimbledonu, przegrywając z powodu kontuzji. Mimo problemów zdrowotnych, zawodniczka stała się celem brutalnego hejtu w sieci. Jej menedżer, Piotr Szczypka, podkreśla, że problem hejtu w tenisie staje się coraz bardziej powszechny. Czołowi tenisiści apelują o zwrócenie uwagi na ten nieakceptowalny problem.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie małe zachmurzenie. Dla Warszawy przewidywana temperatura wynosi 19 stopni, a wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 5 metrów na sekundę. Dla Bydgoszczy zaś termometry pokażą 20 stopni, a wiatr zachodni może osiągnąć 7 metrów na sekundę. Brak upału sprzyja większej aktywności, jednak dalej pamiętajmy o odpowiednim nawodnieniu organizmu i kremie z filtrem.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy! Dziedzictwo w odcinku 968 przynosi emocjonujące zwroty akcji. Nana staje się ofiarą podstępnej intrygi Cancel, która chce ją obarczyć winą za zniszczenie pamiątkowego zdjęcia teścia. Cancel, udając zmęczenie ciążą, prosi Nanę o pomoc w sprzątaniu, podkładając mydło z wygielaczem. Skutkiem jest zniszczone zdjęcie, a cała wina spada na Mariam. Poyraz, jako jedyny, postanawia dociec prawdy i odkrywa, że to Cancel stoi za intrygą. Dzięki jego determinacji prawda wychodzi na jaw, a Nana zostaje oczyszczona z zarzutów. Odcinek pełen napięcia i emocji, którego nie można przegapić.
1: W 1937 odcinku M jak miłość po wakacjach Marysia zaczyna martwić się o swojego męża Artura, nieświadoma jego zdrady z Joanną. Artur, dręczony wyrzutami sumienia, zamyka się w sobie i traci energię do życia. Marysia, podejrzewając początki depresji u męża, postanawia działać, by uniknąć najgorszego. Próbuje nawiązać z nim kontakt, ale Artur nie odbiera telefonu, co jeszcze bardziej ją niepokoi. W desperacji nagrywa mu wiadomość, proponując wspólny spacer, mając nadzieję na odzyskanie bliskości. Marysia szuka wsparcia u przyjaciółki Judyty, która jest psychoterapeutką, licząc na jej pomoc. Judyta, świadoma prawdziwego powodu kryzysu Artura, zgadza się, że wizyta u specjalisty jest konieczna. Jak potoczą się losy bohaterów, dowiemy się w kolejnych odcinkach. W 4240 odcinku Pierwszej Miłości Angelika podejmuje próbę odcięcia się od mrocznych wspomnień. Zatrudnia się jako salowa w prestiżowej klinice WeMed, próbując odnaleźć spokój po ciężkich przejściach. Jednak los nie jest dla niej łaskawy. Podczas rozmowy telefonicznej z ukochanym Kamilem, który przebywa na misji w Kosowie, dochodzi do tragicznego wypadku. Eksplozja samochodu przerywa ich kontakt, a Kamil zdąży jedynie wyznać miłość i przeprosić. Angelika, zrozpaczona i bez informacji o stanie Kamila, zwraca się o pomoc do ojca. Niestety, ojciec stawia jej trudne warunki. Czy Angelika odnajdzie ukochanego i odzyska spokój? Odpowiedzi w kolejnych odcinkach.
0: O dziedzictwo wkracza w emocjonujący 975 odcinek, który zostanie wyemitowany 11 lipca o godzinie 16 na antenie TVP1. Adalet zaczyna mieć poważne wątpliwości co do szczerości osób w swoim otoczeniu, a Ibrahim podejmuje ryzykowny plan z anonimowymi wiadomościami, by odzyskać zaufanie Czarnej. Nana próbuje zacząć nowe życie, podejmując pracę w kawiarni Semicha, co wywołuje falę zazdrości u Poyraza. Rodzinne sekrety zaczynają wychodzić na jaw, a sytuacja między bohaterami staje się coraz bardziej napięta. Aynur i Sinan próbują ukryć przed Islą, że kobieta nie jest lekarką, co tylko zwiększa jej czujność. Zaufanie okazuje się kruchą wartością, a widzowie z niecierpliwością czekają na rozwikłanie tych zawiłych wątków. Serial Dziedzictwo to turecka produkcja pełna miłości i tajemnic, która przyciąga widzów zaskakującymi zwrotami akcji i silnie zarysowanymi postaciami.
2: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
0: M jak miłość powraca po wakacyjnej przerwie z emocjonującym 1937 odcinkiem. Artur Rogowski zmaga się z wyrzutami sumienia po zdradzie z Joanną. Spotkanie przed szpitalem tylko pogłębia jego wewnętrzny konflikt. Choć przez chwilę rozważa rozmowę z dawną kochanką, ostatecznie brak mu odwagi. Joanna, widząc jego wahanie, odchodzi rozczarowana. Artur zostaje sam z myślami, a jego emocjonalna równowaga zostaje mocno zachwiana. Jak potoczą się dalsze losy bohaterów? Odpowiedzi przyniosą kolejne odcinki. M jak miłość powraca z emocjonującymi wątkami. W 1937 odcinku, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 7 września, Barbara Mostowiak odkryje, że jej zięć Artur Rogowski zmaga się z poważnym kryzysem. Zaniepokojona jego zachowaniem, seniorka rodu nie pozwoli mu na unikanie prawdy. Artur wyzna, że czuje się niespełniony i przerażony upływającym czasem. Barbara, z typową dla siebie mądrością, przypomni mu o wartości rodziny i poszukiwaniu nowych celów w życiu. Choć Artur spróbuje obrócić wszystko w żart, Barbara pozostanie zaniepokojona. Czy jej obawy są uzasadnione? Dowiemy się już wkrótce.
1: Panna Młoda wkracza w emocjonujący 142 odcinek, który zostanie wyemitowany 11 lipca o 17.20 na TVP2. W najnowszym epizodzie Bejza nie przestaje intrygować, nawet podczas pogrzebu Jasemini. Melich podejmuje odważną decyzję, prosząc ojca Sinem o rękę ukochanej. Niespodziewanie Cihan żeni się z Bejzą, a zaraz po ślubie opuszcza kraj. Hancer dowiaduje się, że spodziewa się dziecka, co może zmienić jej życie na zawsze. Serial Panna Młoda to opowieść o miłości i trudnych wyborach w świecie bogatej rodziny Develioglu. To idealna propozycja dla fanów tureckich produkcji pełnych emocji i zaskakujących zwrotów akcji.
0: Złoty Chłopak powraca z emocjonującym 327 odcinkiem już w poniedziałek, 6 lipca. W tym odcinku los małego Tesco zawiśnie na włosku, gdy na jaw wyjdzie bolesna prawda o jego sytuacji. Ferit i Seyran, poruszeni losem chłopca, postanowią otworzyć przed nim swoje serca. Jednak ich propozycja spotka się z niespodziewanym oporem. Tymczasem nad rezydencją Korchanów zawisną czarne chmury, gdy zakochani zderzą się z prawnymi przeszkodami w ośrodku adopcyjnym. Dodatkowo, przerażający szantaż Karama zacznie siać zamęt w willi. Pomimo tych trudności, Seyran i Ferit nie poddadzą się w walce o adopcję dzieci. Serial można oglądać na antenie TVP 1 od poniedziałku do piątku o godzinie 14.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające małe zachmurzenie. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1019 hektopaskali. Dla Poznania przewiduje się 18 stopni z wiatrem, wiejącym z prędkością 6 metrów na sekundę. W Gdańsku termometry pokażą 19 stopni, a wiatr osiągnie 11 metrów na sekundę. Letni dzień o temperaturze w sam raz. Nie za gorąco, nie za chłodno.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrienne Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 18.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Polska, jako kluczowe państwo frontowe NATO, jest pod stałą obserwacją obcych służb wywiadowczych. Były oficer wywiadu Piotr Niemczyk ostrzega, że prawdziwi agenci są dobrze zakonspirowani, a ich wykrycie wymaga długotrwałego śledztwa. W związku z tym pojawia się pytanie, ilu niewykrytych szpiegów może działać w Polsce? Tymczasem Sejm przegłosował ustawę zakazującą korzystania z telefonów komórkowych w szkołach podstawowych i przedszkolach od 1 września tego roku. Polska podpisała umowę na zakup 3 nowoczesnych okrętów podwodnych typu A26 piątej generacji od Szwecji. To przełomowy moment dla marynarki wojennej, która dotychczas dysponowała tylko jednym przestarzałym okrętem. Nowe jednostki będą mogły operować na Bałtyku i wspierać działania wojsk specjalnych. Umowa przewiduje także transfer technologii do polskiego przemysłu zbrojeniowego oraz inwestycje szwedzkich firm w Polsce. Polska i Stany Zjednoczone prowadzą rozmowy o stałej bazie wojsk amerykańskich w Polsce oraz dołączeniu do programu Nuclear Sharing. Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartosz Grodecki podkreśla, że obecność amerykańskich wojsk w Polsce nie jest kwestionowana, choć szczegóły są jeszcze ustalane. Współpraca ze Stanami Zjednoczonymi ma na celu wzmocnienie bezpieczeństwa Polski i regionu. Strona amerykańska wykazuje dużą otwartość na te propozycje. Rosyjskie drony regularnie naruszają przestrzeń powietrzną krajów europejskich, co stanowi wyzwanie dla systemów obrony NATO. W ciągu ostatnich 19 miesięcy odnotowano około 150 takich incydentów, które często paraliżowały lotniska i naruszały strefy wokół obiektów militarnych. Raport Międzynarodowego Instytutu Studiów Strategicznych wskazuje, że Rosja prowadzi skoordynowaną kampanię, wykorzystując statki handlowe jako platformy startowe dla dronów. Eksperci podkreślają, że europejska obrona powietrzna nie jest przygotowana na takie zagrożenia, co wymaga szybkiej i skoordynowanej reakcji.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: Julia Skibińska i Paweł Makowski z Jeleniej Góry realizują swoje marzenie o podróży po Stanach Zjednoczonych własnoręcznie zbudowanym kamperem. Po 18 miesiącach przygotowań 20 maja wyruszyli w trasę, by odkrywać amerykańskie krajobrazy. Podróżując, spotykają wielu ludzi i cieszą się niezależnością, jaką daje życie na 4 kołach. Ich przygody można śledzić na kanale Jelenie w podróży. Wczoraj wieczorem w centrum Radomska doszło do dramatycznej interwencji z udziałem 14-letniej dziewczynki na dachu budynku. Dzięki szybkiej reakcji policji i służb ratunkowych sytuacja została opanowana, a dziewczynka trafiła pod opiekę medyczną. Kluczową rolę odegrał sierżant Grzegorz Urbański, który nawiązał z nią rozmowę, co pozwoliło na bezpieczne zakończenie działań. To przypomnienie, jak ważna jest współpraca i profesjonalizm w sytuacjach kryzysowych.
2: Policja z Bydgoszczy rozbiła grupę prowadzącą domowe agencje towarzyskie w 3 województwach. W wyniku akcji zatrzymano kilka osób, zabezpieczono narkotyki, broń oraz ponad 200 tysięcy złotych. Wśród zatrzymanych są mieszkańcy Płocka, w tym 49-letnia kobieta i 41-letni mężczyzna, którzy prowadzili osobne agencje. Sąd w Płocku zdecydował o tymczasowym aresztowaniu 2 mężczyzn, a kobietę objęto dozorem policyjnym. Policja zatrzymała 17-letniego hakera, który włamywał się na konta użytkowników telefonii komórkowej, powodując straty sięgające 90 tysięcy złotych. Ofiarami jego działań padło ponad 260 klientów popularnych operatorów. Młody mężczyzna usłyszał zarzuty oszustwa komputerowego i jest objęty dozorem policyjnym. Za swoje czyny może spędzić w więzieniu nawet 7 lat.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Fasolka szparagowa to prawdziwy hit lata w polskich domach. Aby zachwycała smakiem i chrupkością, warto znać kilka prostych zasad jej gotowania. Kluczowy jest dodatek jednego składnika do wrzątku oraz szybkie schłodzenie w lodowatej wodzie. Dzięki temu fasolka zachowuje żywy kolor i doskonałą strukturę. Policja w Bydgoszczy analizuje nagranie z kamery samochodowej, na którym motocyklista na Yamaha jedzie na jednym kole. Do zdarzenia doszło 4 czerwca na drodze krajowej numer 25 w Złotnikach Kujawskich przy dużym natężeniu ruchu. Funkcjonariusze próbują ustalić tożsamość kierowcy, a sprawa może trafić do sądu. Za takie wykroczenie grożą surowe kary, w tym mandat i punkty karne.
3: Sezon na kurki w pełni, a ich smażenie to prawdziwa sztuka. Aby uniknąć gumowatej konsystencji i gorzkiego smaku, warto pamiętać o kilku zasadach. Przede wszystkim nie wrzucaj mokrych grzybów na patelnię, bo zamiast się smażyć, zaczną się dusić. Ważne jest też, by patelnia była dobrze rozgrzana, a sól dodawana pod koniec smażenia.
2: Czyszczenie dywanów nie musi być kosztowne ani skomplikowane. Eksperci polecają użycie mąki ziemniaczanej jako skutecznego środka do usuwania plam. Wystarczy posypać nią zabrudzone miejsce, a po kilku godzinach odkurzyć. To prosty sposób na świeże i zaschnięte plamy, który pozwala uniknąć kosztownych usług profesjonalistów.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Latem na skórze często pojawiają się piegi i przebarwienia, które są efektem działania słońca. Dla tych, którzy chcą je rozjaśnić, warto wypróbować domowy tonik z natki pietruszki i soku z cytryny. Choć skuteczność takich metod nie jest potwierdzona naukowo, mogą one wspierać pielęgnację skóry. Regularne stosowanie toniku może pomóc w redukcji widoczności piegów.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Dziś nad Polską przeważać będzie bezchmurne niebo. Szczecin to miasto przywita nas temperaturą 18 stopni i wiatrem zachodnim o prędkości 7 metrów na sekundę. W Krakowie natomiast termometry pokażą 20 stopni, a wiatr północno-zachodni osiągnie maksymalnie 5 metrów na sekundę. Jakość powietrza w obydwóch miastach obecnie jest umiarkowana, bez większych przeciwwskazań do aktywności na zewnątrz.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega już w księgarniach. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Julia Dybowska znowu w centrum uwagi. Tym razem internet oszalał na punkcie jej niepokojąco szczupłej sylwetki, którą celebrytka dumnie prezentuje na nowych zdjęciach. Wszyscy zastanawiają się, co takiego je, że wygląda jak z bajki. Okazuje się, że na jej talerzach królują świeże owoce, kawa i kieliszki wina. Wygląda na to, że luksusowe wnętrza i eleganckie restauracje to jej prawdziwy przepis na sukces. Filip Heiser i jego wybranka Bianka szykują się do ślubu po zaledwie 4 miesiącach znajomości. Decyzja o miejscu wesela zapadła po degustacji żeber w krakowskiej restauracji, a ceny za talerzyk zaczynają się od 299 zł. Wesele zapowiada się na huczne wydarzenie z licznymi gośćmi, w tym celebrytami. Czyżby to była miłość od pierwszego żeberka? Jan Machulski, mistrz reżyserii, postanowił, że jego życie osobiste zasługuje na światła reflektorów. Na planie serialu Miasteczko zaskoczył wszystkich, stawiając obok siebie żonę Halinę i młodszą o pół wieku partnerkę, Agnieszkę Zduńczyk. To, co było szeptane w kuluarach, stało się publicznym spektaklem, a Machulski zgrabnie zamienił prywatny dramat w sztukę. Jego życie stało się scenariuszem, a on sam, niczym reżyser, zatarł granice między sceną a rzeczywistością.
2: Łucja Prus, artystka, która unikała blasku fleszy, nawet w ostatnich chwilach życia postawiła na autentyczność. Zamiast tradycyjnej żałoby, jej pożegnanie zamieniło się w lekcję radości życia. Zamiast łez, z głośników popłynęły dźwięki What a Wonderful World, a żałobnicy udali się na piknik. Prus pokazała, że nawet odejście można przeżyć na własnych warunkach, pozostawiając po sobie wspomnienie pełne słońca i muzyki.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
2: Kolejna gwiazda kultowego serialu Co ludzie powiedzą odeszła. Anna Dawson, niezapomniana Violetta, zmarła w wieku 88 lat, zaledwie kilka miesięcy po swoim mężu. Wydaje się, że rok 2025 nie oszczędzał fanów serialu, bo w październiku pożegnaliśmy również Patricię Routledge, czyli ekranową Hyacinthę Bukiet. Dla wielu widzów Violetta pozostanie niezapomnianą postacią, która wprowadzała humor i urok do naszych domów.
1: Filip Heiser i Bianka ogłosili ślub, a różnica wieku między nimi to tylko drobny szczegół. On prawie 40-letni, ona jeszcze nie skończyła 25 lat, ale kto by się tym przejmował w świecie show biznesu, gdzie takie pary to norma. W końcu miłość nie zna granic, a tym bardziej metryki. Podobnych związków jest mnóstwo, zarówno w Polsce, jak i na całym świecie. Zakopane szykuje się na prawdziwe oblężenie. Już jutro, 4 lipca, stolica polskich teatr zamieni się w wielką scenę pełną gwiazd i muzyki. Na Dolnej Równi Krupowej wystąpi plejada uwielbianych artystów, a koncert Lato z Radiem i Telewizją Polską zapowiada się na jedno z największych wakacyjnych wydarzeń tego lata. Justyna Steczkowska, Afromental, Brat Hanki i wielu innych zadbają o to, by emocje sięgały zenitu. A wszystko to w otoczeniu góralskich tradycji i rodzinnych atrakcji. Kto by pomyślał, że Zakopane stanie się centrum muzycznego świata?
2: Brandon Flowers, lider The Killers, powraca z solowym albumem Thrasher, który jest jak podróż do jego rodzinnego Utah, pełna wspomnień i amerykańskich krajobrazów. Album nagrany w Nashville to mieszanka country i rocka, a jego pierwszy singiel Plans już podbija serca fanów. Flowers, jakby odkrył w sobie nowego Johnny'ego Casha, śpiewa o miłości, stracie i życiu w małym miasteczku. Czyżby rockowa gwiazda zamieniła się w kowboja z gitarą? Czas pokaże. Ale jedno jest pewne, emocji tu nie brakuje.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Brian May, gitarzysta Queen, nie zwalnia tempa i ogłasza szczegóły tegorocznego festiwalu Starmus. Wydarzenie, które łączy muzykę i naukę, odbędzie się na Wyspach Kanaryjskich od 17 do 26 października. May połączy siły z legendami opery, Andreą Bocellim i Sarah Brightman, a także z Rickiem Wakemanem z Yes i skrzypaczką Rusandą Panfili. Ciekawe, czy ktoś jeszcze pamięta, że Brian May to nie tylko astrofizyk, ale i muzyk.
2: New Model Army, legendarna brytyjska formacja, znów zawita do Polski, a dokładniej do Białegostoku. Już 6 lipca w klubie Zmiana Klimatu fani będą mogli doświadczyć postpunkowej energii na żywo. To nie tylko okazja do posłuchania nowego albumu Unbroken, ale też klasycznych hitów, które od lat rozgrzewają polską publiczność. Bilety już w sprzedaży, więc kto pierwszy, ten lepszy, bo koncerty tej grupy znikają z prędkością światła.
1: Deep Purple, legendarna formacja rockowa, znów zaskakuje. Wydali właśnie swój 24. album studyjny Splat, który udowadnia, że mimo upływu lat wciąż mają w sobie nieokiełznaną energię. Z nowym gitarzystą Simonem McBride'em zespół serwuje nam 13 dynamicznych utworów, które nie przekraczają 5 minut. Aż trudno uwierzyć, że większość członków ma ponad 75 lat. Czyżby szykowali się na kolejne 60 lat kariery? Cóż, z takim zapałem wszystko jest możliwe.
2: Iron Maiden w końcu dołącza do Rock and Roll Hall of Fame, ale Steve Harris, basista zespołu, nie wydaje się tym szczególnie przejęty. Nie dla nagród robimy to, co robimy, mówi, dodając, że Amerykanie wreszcie przestaną truć tyłek. Zespół nie pojawi się na ceremonii, bo przecież koncerty są ważniejsze niż czerwone dywany. Fani, którzy liczyli na wspólny występ obecnych i byłych członków, muszą obejść się smakiem. Harris uważa, że to byłoby tanie i tandetne.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Katowicach bezchmurne niebo i temperatura 18 stopni oraz wiatr zachodni o prędkości 6 metrów na sekundę. W Toruniu małe zachmurzenie i temperatura 19 stopni i wiatr zachodni o prędkości 7 metrów na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1021 hektopaskali. Obecnie jakość powietrza w obu miastach jest umiarkowana, co nie powinno znacząco wpływać na codzienną aktywność.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Do Sądu Rejonowego w Siedlcach trafił akt oskarżenia przeciwko 26-letniej Paulinie Ojciec w związku z tragicznym wypadkiem w Starej Kornicy. W sierpniu ubiegłego roku kobieta, wyjeżdżając Audi z parkingu, nie ustąpiła pierwszeństwa motocykliście, który zginął na miejscu. Paulina Ojciec nie przyznaje się do winy. Grozi jej od 6 miesięcy do 8 lat więzienia. Rafał Trzaskowski przyjął rezygnację dwóch wiceprezydentek Warszawy,

0: Renaty Kaznowskiej i Aldony Machnowskiej-Góry w związku z aferą w Szpitalu Południowym. Prezydent stolicy podkreśla, że decyzja ta nie przesądza o ich winie, ale jest reakcją na kryzys zaufania do miejskiej służby zdrowia. Ratusz zapowiada dodatkowe audyty i zaostrzenie zasad w miejskich spółkach. Celem jest odbudowanie wiarygodności warszawskiej ochrony zdrowia.
1: Dziś w Warszawie rozpoczął się Międzynarodowy Kongres Świadków Jehowy, który potrwa do 5 lipca. Na Stadionie Miejskim Legii Warszawa oraz w hali COS Torwar zgromadzi się około 28 tysięcy uczestników z ponad 20 krajów. Przygotowania do tego wydarzenia wspierały setki ochotników, którzy z entuzjazmem pomagali w organizacji. Kongres ma nie tylko znaczenie dla uczestników, ale także wpływa na życie stolicy, przyciągając gości do hoteli, restauracji i lokalnych atrakcji. Prokuratura w Krakowie skierowała akt oskarżenia przeciwko Krzysztofowi M., który ma odpowiadać za znęcanie się nad 148 pytonami królewskimi. Sprawa wyszła na jaw po tym, jak jeden z węży został zauważony na klatce schodowej bloku. W piwnicy odkryto kolejne 147 pytonów przetrzymywanych w niewłaściwych warunkach. Krzysztofowi M. grozi do 3 lat więzienia.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Hotel Gołębiewski w Pobierowie, otwarty 10 czerwca tego roku, redefiniuje standardy wypoczynku nad Bałtykiem. Choć początkowo może wydawać się drogi, oferuje wiele atrakcji w cenie pobytu, co może zrównoważyć koszty. W porównaniu do mniejszych hoteli, takich jak Baltivia Sea Resort w Mielnie, Gołębiewski zapewnia dostęp do aquaparku, restauracji i wielu rozrywek bez dodatkowych opłat. To sprawia, że ostateczny rachunek za wakacje może być bardziej korzystny, niż się wydaje. YouTuber Książulo wywołał burzę w sieci po negatywnej recenzji pobytu w hotelu Gołębiewski w Pobierowie. Po publikacji filmu otrzymał zakaz wstępu do hoteli tej sieci, co potwierdził telefonicznie. Jednak po wizycie w parku wodnym w Mikołajkach i rozmowie z dyrekcją, zakaz został cofnięty. Książulo podkreśla, że jego celem było pokazanie rzeczywistego obrazu pobytu, a nie atak na hotel.
1: Ekstraklasa S.A. rozdzieliła między kluby rekordową sumę 301 milionów złotych za sezon 2025-26. Najwięcej, bo prawie 37 milionów, otrzymał mistrz Polski Lech Poznań. Jagiellonia Białystok, która zajęła 3. miejsce, zainkasowała ponad 26,5 miliona złotych. Kluby otrzymały środki na podstawie miejsca w tabeli, rankingu historycznego oraz występów młodzieżowców.
0: Uniwersytet w Białymstoku wystawił na sprzedaż 2 nieruchomości. Chodzi o budynki przy ulicy Warszawskiej i ulicy Liniarskiego, które dotychczas służyły studentom wydziałów ekonomii, finansów, zarządzania oraz filologicznego. Oferty kupna można składać do 2 września. Sprzedaż jest związana z planowaną budową nowej siedziby nauk społecznych na kampusie przy ulicy Ciołkowskiego.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W pociągu PKP Intercity na trasie Szczecin-Mokawa doszło do kradzieży smartfona wartego 6 tysięcy złotych. 51-letni złodziej wykorzystał nieuwagę 20-letniej pasażerki, a następnie wyrzucił telefon przez okno. Sprawcę zatrzymano na dworcu w Białymstoku i przekazano policji. Śledztwo prowadzi białostocka policja, a złodziejowi grozi do 5 lat więzienia. Sarah, Kanadyjka z polskimi korzeniami, odwiedziła Wałbrzych w ramach swojego wyzwania, by poznać każde miasto w Polsce. Jak przyznała, miasto całkowicie zmieniło jej wcześniejsze wyobrażenia. Zaskoczyły ją czystość ulic, urokliwe zakątki oraz piękne widoki z wież widokowych. Jej relacja na TikToku może być inspiracją do odkrywania mniej znanych miejsc w Polsce. Na ulicach wrocławskiego Starego Miasta pojawił się nowy elektryczny Melex, którym patrolują strażnicy miejscy. Pojazd jest cichy, ekologiczny i idealnie nadaje się do wąskich uliczek, co ułatwia interwencje i kontakt z mieszkańcami oraz turystami. Od 1 lipca Melex wzbudza pozytywne emocje, a jesienią flota ma się powiększyć o 3 kolejne pojazdy. Główne zadania patroli to m.in. udzielanie pierwszej pomocy, reagowanie na zakłócenia porządku i pomoc turystom. We Wrocławiu doszło do dramatycznego incydentu w sklepie spożywczym. 30-letni mężczyzna zaatakował sprzedawcę z Ukrainy, strzelając do niego z wiatrówki po tym, jak został poproszony o niepicie piwa przed lokalem. Na szczęście sprzedawca nie odniósł poważnych obrażeń, a napastnik został zatrzymany przez policję. Grozi mu do 5 lat więzienia.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Wałbrzychu na Piaskowej Górze doszło do bulwersującego zdarzenia. 57-letnia kobieta wyrzuciła swojego psa przez okno, tłumacząc, że nie chciało jej się wyjść na spacer. Zwierzę jest w ciężkim stanie i przebywa pod opieką weterynaryjną. Kobieta została zatrzymana i usłyszała zarzuty znęcania się nad zwierzęciem ze szczególnym okrucieństwem. Grozi jej do 5 lat więzienia.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na dzisiaj synoptycy przewidują pogodę. Bezchmurne niebo w Białymstoku z temperaturą 19 stopni. We Wrocławiu natomiast zauważymy małe zachmurzenie, a temperatura osiągnie maksymalnie także 19 stopni. Ciśnienie w całym kraju utrzyma się na poziomie 1021 hektopaskali. Powietrze w obu miastach jest teraz oceniane jako umiarkowane, co nie powinno negatywnie wpływać na zdrowie.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: W krajowym systemie e-faktur pojawiła się fałszywa faktura na ponad 4 miliony złotych dla kanału Zero i firmy Sławomira Mencena. Dokument ten wywołał spore zamieszanie, ponieważ system przyjmuje faktury tylko na podstawie numeru NIP, nie weryfikując rzeczywistego istnienia transakcji. Eksperci ostrzegają, by nie księgować takich faktur ani nie odliczać z nich VAT-u, co może prowadzić do poważnych problemów podatkowych. W przypadku otrzymania fałszywej faktury zaleca się zabezpieczenie dowodów i zgłoszenie sprawy do Urzędu Skarbowego. Wystawcom takich dokumentów grożą surowe konsekwencje, w tym odpowiedzialność karna i finansowa. Polska turystyka bije rekordy popularności. W 2025 roku polskie hotele przyjęły ponad 28,2 miliona gości, co oznacza wzrost o ponad 7% w porównaniu z rokiem poprzednim. To dowód na rosnącą atrakcyjność naszego kraju na arenie międzynarodowej. Najwięcej zagranicznych turystów przybyło z Niemiec, Ukrainy, Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych i Czech. W ciągu ostatniej dekady liczba gości hotelowych w Polsce wzrosła o 61%. Polacy nadal najchętniej wypoczywają w kraju, stanowiąc niecałe 76% wszystkich gości.
2: Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty zapowiedział rewolucyjne zmiany dotyczące renty wdowiej. Od 2028 roku świadczenie ma wynosić 50% renty po zmarłym małżonku i obejmować wszystkich uprawnionych. Obecnie renta wdowia to zaledwie 15%, a w 2027 roku ma wzrosnąć do 25%. Lewica, której Czarzasty jest przedstawicielem, deklaruje wprowadzenie tych zmian, będąc częścią rządu. Nowe zasady mają wyeliminować obecne wykluczenia, co oznacza, że wszyscy wdowcy i wdowy będą mogli z nich skorzystać.
1: Urzędy skarbowe intensyfikują kontrole związane z rozliczeniami samochodów firmowych. Fiskus porównuje dane z kamer z ewidencją przebiegu pojazdu, co może prowadzić do kwestionowania pełnego odliczenia podatku VAT. Przedsiębiorcy, którzy nie potrafią wyjaśnić rozbieżności, mogą stracić prawo do pełnego odliczenia podatku i muszą liczyć się z koniecznością zwrotu podatku VAT. System kamer ANPR rejestruje przejazdy pojazdu, a każde niezgodne z ewidencją użycie auta jest sygnałem alarmowym dla urzędników. W obliczu cyfryzacji administracji skarbowej rzetelna dokumentacja staje się kluczowa.
0: Informacje biznesowe w Radiu Super Express.
2: Niemcy planują rozpocząć produkcję amerykańskich systemów uzbrojenia na swoim terytorium. Minister obrony Boris Pistorius ogłosił, że to krok mający na celu zaspokojenie pilnych potrzeb militarnych i wzmocnienie relacji z USA. Berlin jest zainteresowany produkcją pocisków Tomahawk i PAC-3 do systemów Patriot. Rozmowy z Waszyngtonem trwają, a umowy mają być negocjowane przed szczytem NATO w Ankarze. Inicjatywa ta, choć budzi pytania o strategiczną autonomię Europy, zyskała poparcie kanclerza Friedricha Merza i sekretarza generalnego NATO Marka Ruttego. Niemcy chcą szybko uzupełnić luki w zdolnościach obronnych. Podczas targów Eurosatory 2026 roku w Paryżu koncern MBDA zaprezentował nową mobilną wyrzutnię pocisków Land Cruise Missile. Ten system, oparty na morskim pocisku NCM, ma zasięg do 1400 km i jest wspierany przez system dronów Deluge. Deluge, wykorzystując sztuczną inteligencję, koordynuje ataki, przełamując obronę powietrzną przeciwnika. Nowe rozwiązania mogą mieć znaczenie dla Polski, oferując możliwość strategicznej autonomii obronnej. Pierwsze testy systemu Deluge zaplanowano na 2028 rok. Marek Karabuła został powołany na stanowisko wiceprezesa zarządu Polskiej Grupy Zbrojeniowej, spółka akcyjna. Od 1 lipca będzie odpowiadał za finanse oraz rozwój pojazdów pancernych i artylerii. Jego nominacja uzyskała pozytywną opinię ministra aktywów państwowych i ministra obrony narodowej. Karabuła ma ponad 30-letnie doświadczenie w zarządzaniu dużymi organizacjami przemysłowymi. Wcześniej kierował zakładami mechanicznymi Tarnów i hutą Stalowa Wola. Prezes PGZ Adam Leszkiewicz podkreśla, że jego doświadczenie będzie kluczowe dla dalszego rozwoju grupy.
1: Trwają rozmowy między Polską Grupą Zbrojeniową a Ukrainą w sprawie remontów samolotów F-16 i MiG-29. Wojskowe zakłady lotnicze numer 2 w Bydgoszczy są gotowe do realizacji tych prac dzięki swoim unikalnym kompetencjom. Umowa z Ukrainą mogłaby zapewnić nowe zlecenia i wzmocnić współpracę wojskową. W Bydgoszczy omawiano także współpracę z Bułgarią w zakresie wsparcia eksploatacji samolotów F-16. Bułgaria, jako nowy użytkownik F-16, jest zainteresowana współpracą z bardziej doświadczonymi partnerami. Polska infrastruktura i doświadczenie mogą odegrać kluczową rolę w tych projektach.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Niemiecka firma Renk Group AG przejęła brytyjskiego producenta skrzyń biegów David Brown Defense. To strategiczny krok, który umacnia pozycję Renk w sektorze morskim i otwiera dostęp do zaawansowanych technologii. Transakcja, której wartość szacuje się na od 200 do 250 milionów dolarów, ma zostać sfinalizowana do końca roku. Przejęcie zapewnia Renk dostęp do kluczowych programów morskich w Wielkiej Brytanii, Kanadzie i Australii. Informacja o transakcji spotkała się z pozytywną reakcją rynku, a akcje Renk wzrosły o ponad 2%.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające małe zachmurzenie. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1017 hektopaskali. Dla Warszawy przewiduje się 19 stopni z wiatrem, wiejącym z prędkością 5 metrów na sekundę. W Bydgoszczy termometry pokażą 20 stopni, a wiatr osiągnie 7 metrów na sekundę. Na ten moment w obydwu miastach jakość powietrza jest umiarkowana.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Serial Barwy Szczęścia powraca z nowym sezonem już 7 września na antenie TVP2. W nadchodzących odcinkach życie Tolka Koszyka stanie na głowie. Choć zbliża się do rozwodu z Ireną, jego decyzja o zaproszeniu Józefiny Rawiczowej do wspólnego mieszkania może wywołać prawdziwą burzę. Irena, dowiadując się o tej sytuacji, może wykorzystać to jako argument w sądzie. Tolek, mimo że traktuje rozwód jako osobistą porażkę, widzi w nim szansę na nowy początek. Tymczasem Basia, choć początkowo zła na Tolka, postanawia pomóc Józefinie. Czy ten nieoczekiwany zwrot wydarzeń doprowadzi do obyczajowego skandalu? Przekonamy się już wkrótce. Dziedzictwo w odcinku 968 przynosi emocjonujące zwroty akcji. Nana staje się ofiarą podstępnej intrygi Cancel, która chce ją obarczyć winą za zniszczenie pamiątkowego zdjęcia teścia. Cancel, udając zmęczenie ciążą, prosi Nanę o pomoc w sprzątaniu, odkładając mydło z wygielaczem. Skutkiem jest zniszczone zdjęcie, a cała wina spada na Mariam. Poyraz, jako jedyny, postanawia dociec prawdy i odkrywa, że to Cancel stoi za intrygą. Dzięki jego determinacji prawda wychodzi na jaw, a Nana zostaje oczyszczona z zarzutów. Odcinek pełen napięcia i emocji, którego nie można przegapić.
2: W nadchodzącym 1937 odcinku M jak miłość po wakacjach emocje sięgną zenitu. Joanna nie może pogodzić się z decyzją Artura, który wybiera swoją żonę Marysię i rodzinę, a nie ją. Po wspólnej nocy Artur zrywa wszelkie kontakty z Joanną, nawet odchodzi z przychodni, by jej unikać. Zrozpaczona Joanna wysyła do niego poruszającą wiadomość, błagając o ostatnie spotkanie. Artur, choć początkowo zdecydowany, zaczyna się wahać, gdy serce ciągnie go do Joanny. Czy ostatecznie zmieni zdanie? Tego dowiemy się już wkrótce. W 1937 odcinku M jak miłość po wakacjach Marysia zaczyna martwić się o swojego męża Artura, nieświadoma jego zdrady z Joanną. Artur, dręczony wyrzutami sumienia, zamyka się w sobie i traci energię do życia. Marysia, podejrzewając początki depresji u męża, postanawia działać, by uniknąć najgorszego. Próbuje nawiązać z nim kontakt, ale Artur nie odbiera telefonu, co jeszcze bardziej ją niepokoi. W desperacji nagrywa mu wiadomość, proponując wspólny spacer, mając nadzieję na odzyskanie bliskości. Marysia szuka wsparcia u przyjaciółki Judyty, która jest psychoterapeutką, licząc na jej pomoc. Judyta, świadoma prawdziwego powodu kryzysu Artura, zgadza się, że wizyta u specjalisty jest konieczna. Jak potoczą się losy bohaterów, dowiemy się w kolejnych odcinkach. Akacjowa 38 to hiszpańska telenowela, która nie przestaje zaskakiwać. W nadchodzących odcinkach od 915 do 919 widzowie mogą spodziewać się wielu emocji. Już w poniedziałek, 20 lipca, Sylwia wraca z Włoch, a tajemnice zaczynają się mnożyć. W środę, 22 lipca, Diego wyrusza na poszukiwania Mojsesa, a mieszkańcy przygotowują się na niechciany obiad u Ursuli. Czwartek przynosi dramatyczne odkrycia, a piątek, 24 lipca, to dzień pełen napięcia, gdy Diego oskarża Ursulę o morderstwo ojca. Serial można oglądać na TVP. Jeden od poniedziałku do piątku o 18:25. Każdy odcinek to nowa dawka intryg i niespodzianek.
1: O Dziedzictwo wkracza w emocjonujący 975 odcinek, który zostanie wyemitowany 11 lipca o godzinie 16 na antenie TVP1. Adalet zaczyna mieć poważne wątpliwości co do szczerości osób w swoim otoczeniu, a Ibrahim podejmuje ryzykowny plan z anonimowymi wiadomościami, by odzyskać zaufanie Czarnej. Nana próbuje zacząć nowe życie, podejmując pracę w kawiarni Semicha, co wywołuje falę zazdrości u Poyraza. Rodzinne sekrety zaczynają wychodzić na jaw, a sytuacja między bohaterami staje się coraz bardziej napięta. Aynur i Sinan próbują ukryć przed Islą, że kobieta nie jest lekarką, co tylko zwiększa jej czujność. Zaufanie okazuje się kruchą wartością, a widzowie z niecierpliwością czekają na rozwikłanie tych zawiłych wątków. Serial Dziedzictwo to turecka produkcja pełna miłości i tajemnic, która przyciąga widzów zaskakującymi zwrotami akcji i silnie zarysowanymi postaciami.
2: M jak miłość powraca po wakacyjnej przerwie z emocjonującym odcinkiem. W 1937 epizodzie, który już wkrótce trafi na ekrany, Natalka, Adam i Hania wybierają się do pizzerii, by uczcić wybór sukni ślubnej Natalki. Niespodziewanie spotykają tam Mikołaja, który dziękuje Natalce za uratowanie życia. Jednak radosna atmosfera szybko się zmienia, gdy Hania informuje Mikołaja o planowanym ślubie swojej mamy z Karskim. Słowa dziewczynki wywołują niemałe zamieszanie, a Mikołaj zdaje sobie sprawę, że nie jest mile widziany. Po krótkiej rozmowie opuszcza towarzystwo, pozostawiając rodzinę w spokoju. Co przyniosą kolejne odcinki, dowiemy się już niebawem.
1: Złoty Chłopak powraca z emocjonującym 327 odcinkiem już w poniedziałek, 6 lipca. W tym odcinku los małego Tesco zawiśnie na włosku, gdy na jaw wyjdzie bolesna prawda o jego sytuacji. Ferit i Seyran, poruszeni losem chłopca, postanowią otworzyć przed nim swoje serca. Jednak ich propozycja spotka się z niespodziewanym oporem. Tymczasem nad rezydencją Korchanów zawisną czarne chmury, gdy zakochani zderzą się z prawnymi przeszkodami w ośrodku adopcyjnym. Dodatkowo, przerażający szantaż Karama zacznie siać zamęt w willi. Pomimo tych trudności, Seyran i Ferit nie poddadzą się w walce o adopcję dzieci. Serial można oglądać na antenie TVP 1 od poniedziałku do piątku o godzinie 14.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W naszym kraju dzisiaj w przewadze małe zachmurzenie. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1019 hektopaskali. Termometry w Poznaniu na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 18 stopni. Z kolei dla Gdańska temperatura będzie wynosić 19 stopni Celsjusza. Powietrze w obu miastach jest teraz oceniane jako umiarkowane, co nie powinno negatywnie wpływać na zdrowie.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 19.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Dawid Kacprzyk, były radny Koalicji Obywatelskiej, znalazł się w centrum uwagi po doniesieniach o jego pracy w Mazowieckim Szpitalu Brudnowskim. Wszedł tam w czasie kryzysu kadrowego na szpitalnym oddziale ratunkowym, gdzie miał pracować jednocześnie w czterech miejscach, wykazując setki godzin świadczeń. Szpital obecnie sprawdza jego grafiki pod kątem możliwej bilokacji. Sprawa budzi duże emocje, a media śledzą kolejne ustalenia. Donald Tusk rozważa polityczny reset przed nadchodzącymi wyborami, co może oznaczać dymisję Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz. W koalicji rządzącej narasta napięcie, a obecność Pełczyńskiej-Nałęcz w rządzie zaczyna być postrzegana jako obciążenie. Polska 2050 roku buduje swoją pozycję w kontrze do Koalicji Obywatelskiej, co komplikuje sytuację. Tusk stoi przed trudnym wyborem, który może wpłynąć na stabilność koalicji. Sejm uchwalił ustawę zakazującą używania telefonów komórkowych w szkołach podstawowych i przedszkolach. Nowe przepisy mają obowiązywać od 1 września. Ustawa przewiduje jednak wyjątki, na przykład w sytuacjach zdrowotnych lub gdy nauczyciel uzna, że telefon jest potrzebny do zajęć. Teraz projekt trafi do Senatu. W Polsce trwa debata na temat przywrócenia obowiązkowego poboru do wojska. Najnowszy sondaż pokazuje, że 47% Polaków popiera ten pomysł, ale 40% jest przeciw. Temat budzi emocje, zwłaszcza w kontekście napiętej sytuacji międzynarodowej. Aż 13% badanych nie ma zdania, co wskazuje na otwartość dyskusji.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Premier Donald Tusk zapowiedział zmiany w systemie ochrony zdrowia, które mają wyeliminować omijanie kolejek i uprzywilejowane traktowanie pacjentów. Podczas konferencji prasowej podkreślił konieczność zakończenia praktyk związanych z tak zwanymi zeszytami w szpitalach. Wprowadzenie centralnej e-rejestracji ma zapewnić transparentność i skutecznie ograniczyć nadużycia. Tusk zaapelował także do środowiska medycznego o współpracę w naprawie systemu.
3: Zbigniew Ziobro, przebywający w Stanach Zjednoczonych, ostro skomentował decyzję Węgier o cofnięciu mu statusu uchodźcy, nazywając Donalda Tuska fajtłapą. Były minister sprawiedliwości twierdzi, że rząd zablokował jego konta, co utrudnia mu leczenie. Mimo utrzymania decyzji o areszcie przez sąd, Ziobro nadal pozostaje poza Polską. Nie ujawnia szczegółów dotyczących dokumentów ani planów powrotu do kraju. We Frankfurcie nad Odrą doszło do tragicznego wypadku. 6-letni chłopiec zginął po upadku z balkonu na 11 piętrze bloku. Do zdarzenia doszło we wtorkowy wieczór, a okoliczności wypadku są nadal badane. Matka dziecka była w mieszkaniu, ale nie zauważyła, co się dzieje. Mieszkańcy miasta są wstrząśnięci tą tragedią.
2: Na statku wycieczkowym Ruby Princess wybuchła epidemia norowirusa, zarażając ponad 120 osób. To już trzecia taka sytuacja na statkach armatora Princess Cruises w tym roku. Statek, który wypłynął z San Francisco, wrócił do portu i został poddany kwarantannie. Chorzy zostali odizolowani, a jednostka jest dezynfekowana.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Letnie warunki pogodowe, takie jak upały i ulewy, mogą zniszczyć wygląd trawnika. Eksperci radzą, by regularnie nawozić murawę, co pomoże jej przetrwać ekstremalne warunki. Zamiast drogich preparatów można wykorzystać naturalny nawóz z trawy i skórek bananów. Taki domowy roztwór dostarczy trawie niezbędnych mikroelementów, zapewniając jej zdrowy wygląd przez całe lato.
3: W Opolu doszło do dramatycznego zdarzenia. 39-letnia kobieta została oblana łatwopalną cieczą i podpalona w swoim mieszkaniu. Policja szybko zatrzymała 47-letniego mężczyznę podejrzanego o ten czyn. Z budynku ewakuowano ponad 20 osób z powodu zagrożenia pożarowego. Obecnie trwa śledztwo pod nadzorem prokuratora.
2: Utrzymanie czystości w łazience może być prostsze dzięki naturalnej metodzie. Wystarczy dodać 3 łyżki sody oczyszczonej do podgrzanej wody, by stworzyć skuteczny środek czyszczący. Taki roztwór szybko usuwa osady z mydła i kamienia, przywracając kafelkom blask. To prosty sposób na nieskazitelnie czystą łazienkę. Lato to czas na domowe ogórki małosolne, ale jak sprawić, by były naprawdę chrupiące? Sekretem jest dodanie do słoika liści wiśni, które dzięki naturalnym garbnikom pomagają zachować jędrność warzyw. Warto również sięgnąć po koper, czosnek i chrzan dla dodatkowego aromatu. Pamiętajmy, że nawet najlepsze ogórki gruntowe mogą stracić chrupkość bez tego sprawdzonego triku.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: Nowa metoda prania ręczników zyskuje popularność. Wystarczy dodać 1 łyżkę soli kuchennej do bębna pralki, by skutecznie usunąć nieprzyjemne zapachy i przywrócić tkaninom miękkość. Eksperci zalecają pranie w temperaturze 40 stopni, a po infekcjach podniesienie jej do 60 stopni. Unikajmy płynów zmiękczających, które mogą obniżyć chłonność ręczników. Senator Krzysztof Kwiatkowski ponownie zdobył jeden z najtrudniejszych parków linowych w Polsce. Polityk Koalicji Obywatelskiej, znany z miłości do ekstremalnych wyzwań, udowodnił, że mimo upływu lat, jego kondycja wciąż jest doskonała. Kwiatkowski, który 5 lat temu zyskał przydomek senatora pająka, tym razem zmierzył się z warszawskim parkiem linowym, gdzie regularnie trenują zawodowi sportowcy.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W naszym kraju dzisiaj w przewadze bezchmurne niebo. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1021 hektopaskali. Termometry w Krakowie na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 16 stopni. Z kolei dla Szczecina temperatura będzie wynosić 17 stopni Celsjusza. Na ten moment powietrze w obu miastach cechuje się umiarkowaną jakością, co nie stanowi większego problemu.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audio Bóg czyta sam autor.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
2: Dominika Rybak, znana z Królowej Przetrwania i TikToka, nie zamierza tańczyć z gwiazdami, chyba że za odpowiednią stawkę. Choć survival w dżungli to jej klimat, parkiet taneczny to już niekoniecznie. Rybak, która woli sportowe wyzwania, przyznaje, że wszystko kręci się wokół pieniędzy, ale nawet one nie przekonują jej do tańca. Cóż, nie każdy musi być królem parkietu. Eliza Macudzińska, córka gwiazdy programu Królowa Przetrwania, skradła show na Open Air Festival. Osiemnastolatka, znana z życia na Instagramie, pokazała, jak bawić się na całego, nie odstając od festiwalowego tłumu. Jej relacje z wydarzenia przyciągnęły uwagę internautów, którzy nie mogli oderwać wzroku od jej festiwalowego luzu i energii. Wygląda na to, że Eliza nie tylko korzysta z wakacyjnej atmosfery, ale także umiejętnie buduje swoją pozycję w świecie influencerów. Marta Hyczewska, znana z ekranów telewizyjnych, przeżywa prawdziwy dramat. Jej 3-letni synek Leon walczy z białaczką w Paryżu, a aktorka zdesperowana zwróciła się do fanów o pomoc finansową. Choć decyzja o publicznym apelu była dla niej niezwykle trudna, zdrowie dziecka jest najważniejsze. Zbiórka na leczenie Leona już przyniosła ponad 27 tysięcy złotych, ale to dopiero początek długiej drogi. Katarzyna Herman, znana aktorka, zaskakuje wszystkich swoją samotnością, mimo że na sopockiej plaży przyciągała spojrzenia jak magnes. W stroju kąpielowym prezentowała się tak, że trudno było oderwać wzrok. Choć rozwiodła się przed pandemią, wciąż marzy o miłości i nie ukrywa, że fajnie byłoby mieć kogoś do pogadania i przytulenia. Może więc sopocka plaża to nie tylko miejsce na opalanie, ale i na poszukiwanie nowej miłości?
1: Radio Super Express. Tym żyją gwiazdy i show biznes.
3: Maciej Musiał, próbując wtopić się w tłum na Open Air Festival 2026. Szybko przekonał się, że kaptur to za mało, by ukryć się przed bystrymi fankami. Jego próby anonimowości spełzły na niczym, gdyż stał się jedną z głównych atrakcji festiwalu, mimo że nie występował na scenie. Nawet podczas zakupów w Żabce nie uniknął obiektywów, a jego zdjęcia z fanami zalały internet. W Gdyni roi się od celebrytów, ale to Musiał skradł show, udowadniając, że czasem wystarczy być sobą, by przyciągnąć tłumy.
2: Def Leppard i ich album High and Dry to prawdziwa szkoła przetrwania w rockowym świecie. Młodzi muzycy zderzyli się z perfekcjonizmem producenta Roberta Johna Matta, Lange'a, który rozbierał ich piosenki na części pierwsze. Choć początkowo płyta nie była hitem, dziś uznawana jest za przełomowy moment w historii zespołu. Dzięki niej Def Leppard otworzyli sobie drzwi do największych scen w Stanach Zjednoczonych, a ich ciężka praca przyniosła owoce, które smakują do dziś. Portugalska grupa Moonspell, znana z unikalnego połączenia gothic i black metalu, znowu zaskakuje. Ich najnowszy album, Far From God, właśnie ujrzał światło dzienne, a wokalista Fernando Ribeiro odwiedził Warszawę, by podzielić się z fanami anegdotami i refleksjami. Ribeiro opisuje nowy krążek jako gotycki, głęboki i piękny, co brzmi jak przepis na melancholijną ucztę dla duszy. Moonspell, mimo upływu lat, wciąż potrafi łączyć mrok z elegancją, a ich muzyka pozostaje wierna korzeniom, choć nie brakuje w niej świeżych pomysłów. Fani polskiego rocka. Czas na wielki powrót. Kultowy album Hawk Generation X wreszcie na winylu. A liczba egzemplarzy jest tak ograniczona, że trzeba się spieszyć, by go zdobyć. Premiera na żywo już 18 lipca na festiwalu w Jarocinie, gdzie Hawk zagra po 36 latach w oryginalnym składzie. Czy ich zbuntowane hymny wciąż brzmią tak samo mocno? Przekonajcie się sami.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
3: Camelot. Mistrzowie symfonicznego metalu szykują się do wydania nowego albumu Dark Asylum 28 sierpnia. Już teraz można posłuchać singla Ashen World, który przenosi nas w mroczne zakamarki zakładu Raven Hill Asylum. Zespół nie tylko serwuje nam muzyczne arcydzieło, ale także zapowiada trasę koncertową, która zawita do Polski w listopadzie. Czy jesteśmy gotowi na tę muzyczną podróż w głąb ciemności? Czas pokaże.
2: Kto by pomyślał, że po 30 latach Gemini znów rozgrzeje serca fanów? Ten kultowy album powraca w zremasterowanej wersji, a jego premiera już 14 sierpnia. Wzruszające ballady, hardrockowe brzmienia i niezapomniany cover Niemena. Wszystko to na nowo, dostępne na CD i podwójnym winylu. A jako wisienka na torcie, nowa piosenka W zakamarkach serc, która powstała 32 lata temu, ale dopiero teraz ujrzała światło dzienne. Open Air Festival 2026 w pełni rozkręcony, a emocje sięgają zenitu. Nick Cave and the Bad Seeds zafundowali publiczności prawdziwe muzyczne misterium, które na długo zostanie w pamięci fanów. Tymczasem debiut Heleny Englert, znanej jako Hela, wywołał niemałe zamieszanie. 4 utwory na koncie i już scena openera. To się nazywa wejście z przytupem. Wolf Alice, zespół, który najwyraźniej nie zna słowa odpoczynek, szykuje się do wielkiego powrotu na scenę w Finsbury Park w tę niedzielę. Przy okazji ogłosili wydanie 7-calowego zestawu z utworami, które nie zmieściły się na ich hitowym albumie The Clearing. Można już posłuchać Gospel Oak, a reszta pojawi się wkrótce. Zespół, który zdobył tytuł Grupy Roku na Brit Awards 2026, nie przestaje zaskakiwać, a ich 4 nominacje do Mercury Music Prize w ciągu dekady to już prawdziwa legenda. Ciekawe, co jeszcze mają w zanadrzu.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: W Katowicach bezchmurne niebo i temperatura 15 stopni oraz wiatr zachodni o prędkości 3 metry na sekundę. W Toruniu niewielkie zachmurzenie i temperatura 18 stopni i wiatr zachodni o prędkości 7 metrów na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1021 hektopaskali. Obecne dane wskazują, że jakość powietrza w obu miastach pozostaje umiarkowana, ale sytuacja może się zmienić.
4: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Warszawie trwa Międzynarodowy Kongres Świadków Jehowy, który zgromadził niemal 28 tysięcy uczestników z ponad 20 krajów. Wydarzenie odbywa się na Stadionie Miejskim Legii Warszawa oraz w hali COS Torwar. Organizatorzy podkreślają ogromne zaangażowanie wolontariuszy, którzy pomogli w przygotowaniach. Kongres potrwa do niedzieli, a wszystkie prelekcje są dostępne za darmo. Aldona Machnowska-Góra zakończyła swoją 8-letnią pracę jako wiceprezydentka Warszawy. Po decyzji Rafała Trzaskowskiego o przyjęciu jej rezygnacji, Machnowska-Góra podsumowała swoje osiągnięcia, podkreślając odpowiedzialność w sprawie Szpitala Południowego. W oświadczeniu wyraziła wdzięczność za współpracę i nadzieję na dalszy rozwój miasta. Na razie nie wiadomo, kto ją zastąpi.
2: W powiecie oświęcimskim, w akwenie Kruki, znaleziono ciało mężczyzny. Zwłoki odkrył wędkarz, a wszystko wskazuje na to, że to zaginiony 46-latek z Oświęcimia. Służby prowadzą dochodzenie.

0: by ustalić okoliczności jego śmierci. Prokuratura zleciła szczegółową sekcję zwłok. Do sądu w Krakowie trafił akt oskarżenia przeciwko Krzysztofowi M., oskarżonemu o znęcanie się nad 148 pytonami królewskimi. Śledztwo rozpoczęło się po zgłoszeniu o wężu znalezionym na klatce schodowej jednego z bloków. Podczas przeszukania odkryto kolejne 147 gadów, trzymanych w niewłaściwych warunkach. Krzysztofowi M. grozi do 3 lat więzienia, jednak nie przyznaje się do winy.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Na krakowskim Zakrzówku doszło do szokującego incydentu. Ktoś upiekł na grillu rzadkiego, chronionego węża, gniewosza plamistego. W odpowiedzi na ten i inne akty wandalizmu, Zarząd Zieleni Miejskiej zdecydował o likwidacji strefy grillowej w tym popularnym miejscu. Decyzja ma na celu ochronę lokalnej przyrody i przywrócenie spokoju w parku. Sprawą zajmują się już odpowiednie służby. Stan zdrowia 8-letniej dziewczynki, która została zaatakowana przez psy w Sosnowcu, ulega poprawie. Dziecko jest przytomne i powoli wraca do zdrowia w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach. Do dramatycznego zdarzenia doszło 26 czerwca, gdy ojciec z córkami przyszedł nakarmić znane im psy. Ojciec, broniąc córki, sam odniósł obrażenia, a świadkowie pomogli odgonić agresywne zwierzęta.
2: W szczecińskiej pierogarni Ciasto i Farsz doszło do kontrowersyjnego incydentu. Pracownicy sprzedali wodę urzędniczce skarbówki, co skończyło się mandatem na 500 zł. W internecie zawrzało, a klienci stanęli w obronie lokalu, krytykując działania skarbówki. Sprawa wywołała ogólnopolską dyskusję na temat metod kontroli podatkowej. Sieć hoteli Gołębiewski wysłała swoją kadrę zarządzającą i kucharzy do Dubaju. Celem wyjazdu było podpatrywanie najlepszych światowych wzorców w zakresie obsługi i gastronomii. Prezes Jarosław Gołębiewski podkreśla, że Dubaj to symbol luksusu, ale polskie hotele mają jeszcze długą drogę do osiągnięcia tamtejszych standardów. Wyjazd miał charakter szkoleniowo-obserwacyjny, aby inspirować się rozwiązaniami z najlepszych hoteli na świecie.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Szymon Nyczkę, znany influencer, otrzymał zakaz wstępu do hoteli sieci Gołębiewski po negatywnej recenzji kompleksu w Pobierowie. W swoim najnowszym materiale wideo ujawnił, że zakaz ten oparto na regulaminie, który wejdzie w życie dopiero za kilka dni. Po osobistym sprawdzeniu sytuacji okazało się jednak, że restrykcje nie obowiązują, a rezerwacja pokoju jest możliwa. Sprawa wywołała duże poruszenie w internecie. Niemieccy pracodawcy intensywnie poszukują polskich fachowców, oferując im nawet 4000 zł za tydzień pracy. Szczególnie poszukiwani są elektrycy i elektromonterzy, którzy mogą liczyć na atrakcyjne zarobki oraz darmowe zakwaterowanie. Niemiecka gospodarka zmaga się z deficytem wykwalifikowanej siły roboczej, co otwiera nowe możliwości dla polskich specjalistów.
2: Zmarł Robert Erdmann, wieloletni dziennikarz Polskiego Radia PIK. Przez 30 lat tworzył audycje historyczne i publicystyczne, a także słuchowiska radiowe. Odszedł po ciężkiej chorobie w wieku 59 lat. Jego odejście to wielka strata dla bydgoskiego środowiska medialnego. Radosław Kucharski rozpoczął pracę jako nowy dyrektor sportowy Jagiellonii Białystok, zastępując Łukasza Masłowskiego. Klub jest w trakcie letniej przebudowy, a Kucharski już prowadzi rozmowy ze sztabem szkoleniowym i planuje strategię na nadchodzący sezon. Kibice czekają na transfery, a nowy dyrektor zapewnia, że klub pracuje nad pozyskaniem wartościowych piłkarzy, którzy wzmocnią zespół.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: W Wałbrzychu, w dzielnicy Piaskowa Góra, 57-letnia kobieta wyrzuciła swojego psa przez okno. Zwierzę jest w ciężkim stanie i przebywa w klinice weterynaryjnej. Właścicielka, będąca pod wpływem alkoholu, usłyszała zarzuty znęcania się nad zwierzęciem ze szczególnym okrucieństwem. Grozi jej do 5 lat więzienia. Policja apeluje o zgłaszanie wszelkich przypadków agresji wobec zwierząt.
2: Chełmsko-Śląskie na Dolnym Śląsku przyciąga turystów swoimi unikalnymi domami tkaczy, znanymi jako 12 apostołów. Z pierwotnych 12 budynków do dziś przetrwało 11, a jeden z nich, zwany Judaszem, spłonął. Te 18-wieczne drewniane chaty są jedyną taką atrakcją w Europie. W jednym z domów mieści się muzeum, gdzie można zobaczyć autentyczne narzędzia tkackie i poczuć atmosferę dawnych czasów.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: We Wrocławiu umiarkowane zachmurzenie i temperatura 18 stopni oraz wiatr zachodni o prędkości 6 metrów na sekundę. W Białymstoku bezchmurne niebo i temperatura 19 stopni i wiatr zachodni o prędkości 5 metrów na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1021 hektopaskali. Powietrze w obu miastach jest teraz oceniane jako umiarkowane, co nie powinno negatywnie wpływać na zdrowie.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki?
4: taki: nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont i zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
5: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny. Bartosz Bereszyński wraca do Polski po 9 latach gry we Włoszech. 33-letni obrońca dołączy do Motoru Lublin, z którym podpisał kontrakt do 2028 roku. W klubie z Lublina zaszły ostatnio poważne zmiany, w tym zmiana trenera na Mariusza Misiurę. Bereszyński, znany z występów w reprezentacji Polski, ma na koncie ponad 200 meczów w Serie A.
1: Leo Messi wciąż zachwyca na Mistrzostwach Świata, mając już na koncie 6 bramek. W 1/6 finału Argentyna zmierzy się z Republiką Zielonego Przylądka, której bramkarz Wozinha, znany jako Babcia, stał się sensacją turnieju. Wozinha, mimo 40 lat, zachował czyste konto w meczach z Hiszpanią i Arabią Saudyjską. Czy Messi znajdzie sposób na pokonanie tego doświadczonego bramkarza? Portugalia awansowała do 1/8 finału Mistrzostw Świata dzięki dramatycznemu zwycięstwu nad Chorwacją. Decydujący gol padł w doliczonym czasie gry, a jego autorem był Gonçalo Ramos. Selekcjoner Roberto Martinez zaskoczył kibiców, zdejmując z boiska Cristiano Ronaldo, co okazało się kluczowe dla przebiegu meczu. Pomimo niezadowolenia Ronaldo, decyzje trenera przyniosły oczekiwany efekt. Kylian Mbappé z imponującym dorobkiem medalowym ponownie błyszczy na mundialu. Francuski napastnik ma już 6 goli i walczy o tytuł króla strzelców z Leo Messim. Dziś w meczu z Paragwajem celuje w awans do ćwierćfinału Mistrzostw Świata. Mbappé podkreśla, że cieszy się grą i jest gotowy na kolejne wyzwania.
0: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express.
1: Rząd Wielkiej Brytanii zdecydował, że puby i bary w Anglii oraz Walii będą otwarte do 5 rano w nocy z niedzieli na poniedziałek. To specjalne pozwolenie związane jest z meczem Anglii z Meksykiem w 1/8 finału Mistrzostw Świata, który rozpocznie się o godzinie 1 w nocy. Premier Keir Starmer podkreślił, że cały kraj będzie wspierał drużynę. Anglia awansowała do tej fazy po zwycięstwie nad Demokratyczną Republiką Konga 2-1.
0: Na stadionie BC Place w Vancouver trwa emocjonujący mecz 1/6 finału mundialu 2026 między Szwajcarią a Algierią. Szwajcaria prowadzi 1-0 po golu Brila Embolo. Mimo że Algieria dominuje w posiadaniu piłki, to Szwajcaria skuteczniej wykorzystuje swoje szanse. Obie drużyny walczą o awans do kolejnej rundy Mistrzostw Świata. Andrzej Bargiel dokonał historycznego wyczynu na Nanga Parbat, zjeżdżając na nartach z wierzchołka, bez użycia dodatkowego tlenu. To pierwszy taki zjazd w historii, co czyni go przełomowym wydarzeniem w światowym himalaizmie. Bargiel pokonał 3700 metrów różnicy wysokości, co jest większym osiągnięciem niż zjazdy z Everestu czy K2. Wyprawa trwała 2 dni i 9 godzin, a sukces był możliwy dzięki doskonałemu przygotowaniu i wsparciu zespołu. Anna Lewandowska otwarcie podzieliła się swoimi obawami przed przeprowadzką do Stanów Zjednoczonych. Żona piłkarza przyznała, że wizja zaczynania życia od nowa budzi w niej strach, szczególnie z uwagi na dzieci. Jej szczere wyznanie spotkało się z dużym wsparciem ze strony polskich celebrytek, które pospieszyły z dobrym słowem. Wśród nich znalazły się Marina Łuczenko-Szczęsna, Katarzyna Zielińska i Ewa Farna.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Aryna Sabalenka, liderka rankingu WTA, wywołała poruszenie w sieci, publikując zdjęcie swoich stóp obok stóp trenera. Fotografia, mająca być żartem, podzieliła internautów. Część z nich doceniła humor Białorusinki, inni uznali post za kontrowersyjny. Mimo zamieszania Sabalenka koncentruje się na trwającym Wimbledonie.
1: Julian Nagelsmann zrezygnował z funkcji selekcjonera niemieckiej reprezentacji piłkarskiej po nieudanym występie na mundialu. Drużyna odpadła w 1/6 finału, co wywołało falę krytyki i presję ze strony niemieckiego Związku Piłki Nożnej. Wśród potencjalnych następców Nagelsmana wymienia się Jurgena Kloppa, z którym już trwają negocjacje. Sytuacja w zespole była napięta, a organizacja zgrupowania w Stanach Zjednoczonych spotkała się z niezadowoleniem piłkarzy.
0: Dziś wieczorem poznamy ostatnie drużyny, które awansują do 1/8 finału Mistrzostw Świata. O godzinie 20 na boisku w Arlington zmierzą się Australia i Egipt. Później, o północy, Argentyna zagra z rewelacyjną Republiką Zielonego Przylądka. Ostatnie starcie, Kolumbia kontra Ghana, rozpocznie się o 3:30 w nocy.
1: Lamine Yamal, gwiazda hiszpańskiej reprezentacji, jest w związku z modelką Inés García z Sewilli. Para, która początkowo trzymała swój związek w tajemnicy, teraz otwarcie pokazuje się razem. Inés regularnie wspiera Yamala na trybunach, nosząc koszulkę z jego nazwiskiem. Hiszpańskie media są zachwycone jej klasyczną andaluzyjską urodą.
2: Słuchacie Radia Super Express.
0: Maja Chwalińska, polska tenisistka, doświadczyła bolesnej porażki w pierwszej rundzie Wimbledonu, przegrywając z powodu kontuzji. Mimo problemów zdrowotnych, zawodniczka stała się celem brutalnego hejtu w sieci. Jej menedżer, Piotr Szczypka, podkreśla, że problem hejtu w tenisie staje się coraz bardziej powszechny. Czołowi tenisiści apelują o zwrócenie uwagi na ten nieakceptowalny problem.
1: Iga Świątek przygotowuje się do trzeciej rundy Wimbledonu, gdzie zmierzy się z Aleksandrą Ilą. W piątek trenowała z Agnieszką Radwańską, która wkrótce wystąpi w turnieju Legend z Karolin Wozniacki. Świątek pod okiem trenera Francisco Roiga doskonaliła technikę na trawiastych kortach.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Nad naszym krajem dzisiaj zachmurzone niebo. W Warszawie odczujemy temperaturę 17 stopni i wiatr północno-zachodni o prędkości 4 metry na sekundę. Z kolei mieszkańcy Bydgoszczy będą mieć odczuwalną temperaturę wynoszącą 18 stopni i wiatr zachodni o prędkości 7 metrów na sekundę. W tej chwili jakość powietrza w obu miastach można określić jako umiarkowana. Warto jednak zachować ostrożność.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W nadchodzącym 1937 odcinku M jak miłość po wakacjach emocje sięgną zenitu. Joanna nie może pogodzić się z decyzją Artura, który wybiera swoją żonę Marysię i rodzinę, a nie ją. Po wspólnej nocy Artur zrywa wszelkie kontakty z Joanną, nawet odchodzi z przychodni, by jej unikać. Zrozpaczona Joanna wysyła do niego poruszającą wiadomość, błagając o ostatnie spotkanie. Artur, choć początkowo zdecydowany, zaczyna się wahać, gdy serce ciągnie go do Joanny. Czy ostatecznie zmieni zdanie? Tego dowiemy się już wkrótce. W 1937 odcinku M jak miłość po wakacjach Marysia zaczyna martwić się o swojego męża Artura, nieświadoma jego zdrady z Joanną. Artur, dręczony wyrzutami sumienia, zamyka się w sobie i traci energię do życia. Marysia, podejrzewając początki depresji u męża, postanawia działać, by uniknąć najgorszego. Próbuje nawiązać z nim kontakt, ale Artur nie odbiera telefonu, co jeszcze bardziej ją niepokoi. W desperacji nagrywa mu wiadomość, proponując wspólny spacer, mając nadzieję na odzyskanie bliskości. Marysia szuka wsparcia u przyjaciół Judyty, która jest psychoterapeutką, licząc na jej pomoc. Judyta, świadoma prawdziwego powodu kryzysu Artura, zgadza się, że wizyta u specjalisty jest konieczna. Jak potoczą się losy bohaterów, dowiemy się w kolejnych odcinkach.
0: Na wspólnej wkracza w emocjonujący 4250 odcinek, który zostanie wyemitowany w środę 22 lipca o 20.15 na TVN. Julka, zdesperowana i uzależniona, zdobywa pieniądze na kolejną dawkę narkotyków, sprzedając tablet w lombardzie. Wydaje się, że ma wolną chatę, ale niespodziewanie wraca Anka, partnerka jej ojca. Julka udaje, że się uczy, ale tak naprawdę szykuje się do zażycia narkotyków. Mimo zaskoczenia, udaje jej się ukryć przed Anką. Następnego dnia sąsiedzi skarżą się na hałas, a Julka tłumaczy to sprzątaniem, co nie zgadza się z jej wcześniejszymi wyjaśnieniami. Anka zauważa jej roztrzęsienie i postanawia porozmawiać z dziewczyną. Czy prawda wyjdzie na jaw? Dowiemy się w kolejnych odcinkach.
1: Serial Love is Blind znowu na językach. Damian, uczestnik pierwszej polskiej edycji w podcaście W Ciemno prowadzonym przez Kamila Uno, ujawnił, że jego małżeństwo z Martą dobiegło końca. Para, która unikała jednoznacznych odpowiedzi na temat swojego związku, teraz potwierdziła rozstanie. Damian przyznał, że premiera programu miała ogromny wpływ na ich relacje, a hejt był niemal wyniszczający. Mimo prób ratowania związku, w tym terapii, nie udało się odbudować relacji. Kluczowy moment nastąpił, gdy Marta się wyprowadziła. Obecnie nie utrzymują kontaktu, a rozwód jeszcze nie został przeprowadzony. Damian podkreślił, że różnice charakterów i presja medialna były głównymi problemami ich małżeństwa.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
1: Akacjowa 38 to hiszpańska telenowela, która nie przestaje zaskakiwać. W nadchodzących odcinkach od 915 do 919 widzowie mogą spodziewać się wielu emocji. Już w poniedziałek, 20 lipca, Sylwia wraca z Włoch, a tajemnice zaczynają się mnożyć. W środę, 22 lipca, Diego wyrusza na poszukiwania Mojsesa, a mieszkańcy przygotowują się na niechciany obiad u Ursuli. Czwartek przynosi dramatyczne odkrycia, a piątek, 24 lipca, to dzień pełen napięcia, gdy Diego oskarża Ursulę o morderstwo ojca. Serial można oglądać na TVP, jeden od poniedziałku do piątku o 18.25. Każdy odcinek to nowa dawka intryg i niespodzianek.
0: M jak miłość powraca z emocjonującymi wątkami. W 1937 odcinku, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 7 września, Barbara Mostowiak odkryje, że jej zięć Artur Rogowski zmaga się z poważnym kryzysem. Zaniepokojona jego zachowaniem, seniorka rodu nie pozwoli mu na unikanie prawdy. Artur wyzna, że czuje się niespełniony i przerażony upływającym czasem. Barbara, z typową dla siebie mądrością, przypomni mu o wartości rodziny i poszukiwaniu nowych celów w życiu. Choć Artur spróbuje obrócić wszystko w żart, Barbara pozostanie zaniepokojona. Czy jej obawy są uzasadnione? Dowiemy się już wkrótce.
1: Serial Rancho powraca z nową miniserią zatytułowaną Zemsta Wiedźm. Premiera zaplanowana jest na jesień 2026 roku na antenie TVP1. Fabuła przeniesie widzów o 10 lat do przodu, ukazując nowe realia życia w Wilkowyjach. Na ekranie ponownie zobaczymy ulubione gwiazdy, takie jak Cezary Żak, Artur Barciś czy Ilona Ostrowska. Fani z niecierpliwością czekają na odpowiedź, czy dorosły Jasiek Solejuk, grany przez Daniela Zawiskę, pojawi się choćby gościnnie. Zawiska, który zrezygnował z kariery aktorskiej, zaskoczył internautów swoim nowym wyglądem. Zdjęcie dorosłego aktora wywołało lawinę komentarzy w mediach społecznościowych. Jesień przyniesie odpowiedzi na wiele pytań i emocje związane z powrotem do Wilkowej. Panna Młoda wkracza w emocjonujący 142 odcinek, który zostanie wyemitowany 11 lipca o 17:20 na TVP2. W najnowszym epizodzie Bejza nie przestaje intrygować, nawet podczas pogrzebu Yasemin. Melich podejmuje odważną decyzję, prosząc ojca synem o rękę ukochanej. Niespodziewanie Cichan żeni się z Bejzą, a zaraz po ślubie opuszcza kraj. Hunter dowiaduje się, że spodziewa się dziecka, co może zmienić jej życie na zawsze. Serial Panna Młoda to opowieść o miłości i trudnych wyborach w świecie bogatej rodziny Develioglu. To idealna propozycja dla fanów tureckich produkcji pełnych emocji i zaskakujących zwrotów akcji.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1019 hektopaskali. Dla Poznania prognozowana temperatura to 17 stopni, a widoczne będzie małe zachmurzenie. W Gdańsku termometry pokażą 18 stopni i umiarkowane zachmurzenie. Powietrze w obu miastach jest teraz oceniane jako umiarkowane, co nie powinno negatywnie wpływać na zdrowie.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 20.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Polska, jako kluczowe państwo frontowe NATO, jest pod stałą obserwacją obcych służb wywiadowczych. Były oficer wywiadu Piotr Niemczyk ostrzega, że prawdziwi agenci są dobrze zakonspirowani, a ich wykrycie wymaga długotrwałego śledztwa. W związku z tym pojawia się pytanie, ilu niewykrytych szpiegów może działać w Polsce? Tymczasem Sejm przegłosował ustawę zakazującą korzystania z telefonów komórkowych w szkołach podstawowych i przedszkolach od 1 września tego roku. Polska podpisała umowę na zakup 3 nowoczesnych okrętów podwodnych typu A26 piątej generacji od Szwecji. To przełomowy moment dla marynarki wojennej, która dotychczas dysponowała tylko jednym przestarzałym okrętem. Nowe jednostki będą mogły operować na Bałtyku i wspierać działania wojsk specjalnych. Umowa przewiduje także transfer technologii do polskiego przemysłu zbrojeniowego oraz inwestycje szwedzkich firm w Polsce.
3: Łukasz Mejza może stracić prawo jazdy. W systemie widnieje aż 54 punkty karne, co ponad dwukrotnie przekracza dopuszczalny limit. Do starosty zielonogórskiego trafił już wniosek o sprawdzenie jego kwalifikacji do prowadzenia pojazdów. Jeśli zostanie zatrzymany przez policję, funkcjonariusze mogą odebrać mu dokument na miejscu.
2: Były premier Mateusz Morawiecki założył Stowarzyszenie Rozwój Plus, które może stać się nową partią. W sondażu Instytutu Badań Polster formacja ta uzyskała jedynie ponad 2% poparcia. Liderem pozostaje Koalicja Obywatelska z wynikiem około 32,5%. Wynik Rozwoju Plus wskazuje na trudności w zdobyciu większego poparcia w ugruntowanym systemie politycznym.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Polska i Stany Zjednoczone prowadzą rozmowy o stałej bazie wojsk amerykańskich w Polsce oraz dołączeniu do programu Nuclear Sharing. Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartosz Grodecki podkreśla, że obecność amerykańskich wojsk w Polsce nie jest kwestionowana, choć szczegóły są jeszcze ustalane. Współpraca ze Stanami Zjednoczonymi ma na celu wzmocnienie bezpieczeństwa Polski i regionu. Strona amerykańska wykazuje dużą otwartość na te propozycje. Rosyjskie drony regularnie naruszają przestrzeń powietrzną krajów europejskich, co stanowi wyzwanie dla systemów obrony NATO. W ciągu ostatnich 19 miesięcy odnotowano około 150 takich incydentów, które często paraliżowały lotniska i naruszały strefy wokół obiektów militarnych. Raport Międzynarodowego Instytutu Studiów Strategicznych wskazuje, że Rosja prowadzi skoordynowaną kampanię, wykorzystując statki handlowe jako platformy startowe dla dronów. Eksperci podkreślają, że europejska obrona powietrzna nie jest przygotowana na takie zagrożenia, co wymaga szybkiej i skoordynowanej reakcji.
3: Wczoraj wieczorem w centrum Radomska doszło do dramatycznej interwencji z udziałem 14-letniej dziewczynki na dachu budynku. Dzięki szybkiej reakcji policji i służb ratunkowych sytuacja została opanowana, a dziewczynka trafiła pod opiekę medyczną. Kluczową rolę odegrał sierżant Grzegorz Urbański, który nawiązał z nią rozmowę, co pozwoliło na bezpieczne zakończenie działań. To przypomnienie, jak ważna jest współpraca i profesjonalizm w sytuacjach kryzysowych.
2: Policja zatrzymała 17-letniego hakera, który włamywał się na konta użytkowników telefonii komórkowej, powodując straty sięgające 90 tysięcy złotych. Ofiarami jego działań padło ponad 260 klientów popularnych operatorów. Młody mężczyzna usłyszał zarzuty oszustwa komputerowego i jest objęty dozorem policyjnym. Za swoje czyny może spędzić w więzieniu nawet 7 lat.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Policjanci z Sosnowca i Katowic zatrzymali 36-letniego mężczyznę z ponad 10 kilogramami metamfetaminy. Zatrzymanie miało miejsce 3 lipca, a podejrzany usłyszał już prokuratorskie zarzuty i został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. W trakcie przeszukań znaleziono dodatkowe narkotyki oraz gotówkę. Mężczyźnie grozi wieloletnie więzienie za posiadanie i handel substancjami zakazanymi. Mole spożywcze to częsty problem w domach. Pojawiają się niespodziewanie i zanieczyszczają suche produkty. Można je przynieść ze sklepu w mące czy kaszy. Rozpoznasz je po delikatnych pajęczynkach i wylinkach w jedzeniu. Istnieje skuteczna pułapka, która eliminuje mole już po jednej nocy.
3: Sezon na kurki w pełni, a ich smażenie to prawdziwa sztuka. Aby uniknąć gumowatej konsystencji i gorzkiego smaku, warto pamiętać o kilku zasadach. Przede wszystkim nie wrzucaj mokrych grzybów na patelnię, bo zamiast się smażyć, zaczną się dusić. Ważne jest też, by patelnia była dobrze rozgrzana, a sól dodawana pod koniec smażenia.
2: Czyszczenie dywanów nie musi być kosztowne ani skomplikowane. Eksperci polecają użycie mąki ziemniaczanej jako skutecznego środka do usuwania plam. Wystarczy posypać nią zabrudzone miejsce, a po kilku godzinach odkurzyć. To prosty sposób na świeże i zaschnięte plamy, który pozwala uniknąć kosztownych usług profesjonalistów.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
3: Ósmoklasiści w tym roku stoją przed ważnym wyborem szkoły średniej, a kluczowe znaczenie mają wyniki z języka polskiego i matematyki. Te przedmioty są punktowane w każdej szkole, niezależnie od wybranego profilu klasy. Dodatkowe punkty można zdobyć za osiągnięcia w konkursach i wolontariacie, co może przesądzić o przyjęciu do wymarzonego liceum. Warto pamiętać, że ostateczny wynik rekrutacyjny to suma 200 punktów, z czego połowa pochodzi z egzaminu ósmoklasisty.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie bezchmurne niebo. Dla Krakowa przewidywana temperatura wynosi 16 stopni, a wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. Dla Szczecina zaś termometry pokażą 17 stopni, a wiatr zachodni może osiągnąć 5 metrów na sekundę. Obecne dane wskazują, że jakość powietrza w obu miastach pozostaje umiarkowana, ale sytuacja może się zmienić.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu. I zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: Super Express. Radio Super Express. Tym dziś żyje Polska.
1: Cztery osoby zginęły w potwornym wypadku, do którego doszło na ulicach Krakowa. Żółte Renault Megane pędzące przez miasto uderzyło o słup sygnalizacji świetlnej oraz latarnię uliczną, po czym dachowało i roztrzaskało się na betonowym murze. Jedną z ofiar okazał się syn znanej celebrytki, Sylwii Peretti, uczestniczki programu Królowe Życia. Ja nazywam się Bartosz Wojsa, a to jest Pokój Zbrodni. Jazda samochodem i przekraczanie prędkości na drodze, narażanie nie tylko siebie, ale również pasażerów, inne samochody czy przechodniów, to też jest zbrodnia. Do tragicznego w skutkach wypadku doszło w nocy z 14 na 15 lipca 2023 roku, około godziny 3 w Krakowie. Osoba kierująca żółtym samochodem marki Renault Megane pędziła na złamanie karku Aleją Krasińskiego w stronę mostu Dębnińskiego, co widać na nagraniach z miejskiego monitoringu. Nagle kierowca musiał stracić panowanie nad pojazdem. Samochód podczas skrętu zahaczył o słupki na drodze, przejechał przez skrzyżowanie i uderzył w słup sygnalizacji świetlnej oraz latarnię uliczną. Po wszystkim auto toczyło się dalej, dachowało, spadło ze schodów na bulwar Czerwieński, a na koniec roztrzaskało się o betonowy mur otaczający ścieżkę dla pieszych. Świadkowie tego zdarzenia natychmiast wezwali na miejsce służby ratownicze, a te, z uwagi na puste drogi o tej porze, dotarły do celu błyskawicznie. Strażacy przy użyciu specjalistycznego sprzętu zaczęli docierać do poszkodowanych i po kolei wydobywać ich z wraku auta. Te osoby od razu były przekazywane ratownikom medycznym, którzy próbowali je reanimować. Niestety, czterej mężczyźni, którzy byli w samochodzie w momencie wypadku, nie przeżyli. Żadnego z nich nie udało się uratować. Pierwsze informacje po zdarzeniu mówiły o tym, że ofiarami wypadku są mieszkańcy powiatu wielickiego w wieku od 20 do 24 lat. Później na jaw wyszło, że jedną z ofiar jest syn Sylwii Peretti, polskiej celebrytki znanej z programu Królowe Życia. Te informacje potwierdził menadżer kobiety Adam Zajkowski, który przekazał, że Patryk miał być pasażerem samochodu. Śledczy wciąż gromadzą materiał dowodowy, który pozwoli ustalić, co było bezpośrednią przyczyną wypadku. Odtworzona ma zostać prędkość oraz sposób poruszania się tego pojazdu. Wtedy akta zostaną przekazane biegłemu do wykonania opinii rekonstrukcyjnej i dopiero ta opinia da nam odpowiedzi na pytania, które zadają śledczy. Już wiadomo natomiast, że kierowca wielokrotnie łamał przepisy, jadąc alejami Trzech Wieszczów w Krakowie. Nagrania z kamer monitoringu są na to dowodem. Kierowca przekraczał prędkość, przejeżdżał przez skrzyżowania na czerwonym świetle, kompletnie nie dostosował stylu jazdy do warunków panujących na drodze. Prokurator prowadzący sprawę zdradził w rozmowie z dziennikarzami, że wstępne ekspertyzy wskazują na to, że w miejscu, gdzie było ograniczenie jazdy do 40 km na godzinę, kierowca co najmniej trzykrotnie przekroczył dopuszczalną prędkość. Pierwsze informacje, jakie przekazywał menadżer Sylwii Peretti, mówiły o tym, że Patryk miał być pasażerem pojazdu, ale później pojawiły się też doniesienia przeciwne, że to on miał kierować samochodem. Polskie Radio dowiedziało się z kolei, że mężczyzna był znany policji i wymiarowi sprawiedliwości w związku z naruszeniami przepisów drogowych. W serwisie tablicarejestracyjna.pl każdy może wpisać tablicę samochodu, którą minął na trasie, a następnie zrecenzować jego jazdę. Okazuje się, że samochód syna Sylwii Peretti doczekał się wielu ocen ze strony oburzonych uczestników ruchu drogowego. Pierwsza opinia pojawiła się tam 26 lipca 2020 roku, a ostatnia jest 16 czerwca 2021 roku. Ludzie pisali, że mężczyzna jeździ jak wariat, wyprzedza na awaryjnym, że naraża innych uczestników ruchu. Nie dowodzi to oczywiście, że w dniu wypadku czy w momencie wystawiania tych opinii to Patryk kierował autem, mógł bowiem pożyczać samochód znajomym czy przyjaciołom, ale śledczy stawiają sprawę jasno. Rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie przekazał bowiem, że prokurator wydał postanowienie o wszczęciu śledztwa w sprawie umyślnego naruszenia zasad bezpieczeństwa w ruchu lądowym i nieumyślnego spowodowania wypadku przez kierującego pojazdem Patryka P. Odnosząc się do doniesień medialnych mówiących, że kierowcą była inna osoba, policja przekazała, że wszystkie ustalenia wskazują, że to jednak Patryk P. kierował wskazanym samochodem. samochodem. W szczególności mają wskazywać na to czynności identyfikacyjne na miejscu zdarzenia, materiał fotograficzny i nagranie z monitoringu ulicznego, na którym widać, co przekazują funkcjonariusze, jak Patryk P. chwilę przed wypadkiem wsiada za kierownicę swojego samochodu. Nawet jego mama, Sylwia Peretti, mówiła w przeszłości w mediach o tym, że syn ma ciężką nogę. Wyznawała przed kamerami: młody ma jedną dużą wadę, że zamiast jechać faktycznie na tor się wybawić, to niestety śmiga po mieście. Robi to, co ja kiedyś. I to jest głupie, bo mnie prawko zabrali przy 98 punktach, stwierdziła. Tym samym Sylwia Peretti przyznała się wówczas do tego, że jej również zdarzało się nie do końca przestrzegać przepisów drogowych. W poniedziałek, 17 lipca, pojawiły się wstępne wyniki sekcji zwłok ofiar wypadku. Przyczyną śmierci czterech młodych mężczyzn w wieku od 20 do 24 lat były obrażenia wielonarządowe, zwłaszcza głowy i kręgosłupa. W momencie nagrywania tego odcinka jeszcze nie znaliśmy wyników badań toksykologicznych. Nie wiadomo więc, czy przed wypadkiem uczestnicy eskapady spożywali alkohol lub jakieś środki odurzające. Kim poza Patrykiem były pozostałe ofiary? Jak ustalił Super Express, przyjaciele wybrali się wspólnie do Krakowa. Wszyscy byli fanami motoryzacji, mieszkali w Wieliczce i jej okolicach. Oprócz Patryka w aucie znajdował się m.in. Michał G. Kilka miesięcy wcześniej wziął ślub ze swoją ukochaną. W samochodzie znajdował się także jego kuzyn, Aleksander T., który w ciągu 7 ostatnich lat stracił oboje rodziców, zmarli na raka. Jego przyjaciele zdradzają, że nie mogą uwierzyć, że teraz do nich dołączył, że to dla nich szokujące i przeraźliwie smutne. Najmłodszą ofiarą wypadku jest Marcin H. Miał zaledwie 20 lat. W sieci nie milkną komentarze po wypadku, który wstrząsnął niemal całą Polską. Osoby, które znały ofiary, komentowały m.in., że nie był to pierwszy rajd tego typu, że zdarzało im się to regularnie, a tym razem zapłacili za to najwyższą cenę. Karolina Pilarczyk, najpopularniejsza polska licencjonowana drifterka, w rozmowie z Super Expressem zdecydowała się skomentować tę sprawę. Przyznała, że wydarzyła się ogromna tragedia, ale należy pamiętać o tym, że ulica to nie jest tor wyścigowy, ani miejsce do driftingu. Podkreśliła, że przekraczanie prędkości i jeżdżenie szybko po mieście jest głupotą, ponieważ na ulicy występuje szereg różnych czynników, które mogą wpłynąć na naszą jazdę. Możemy być świetnymi kierowcami, ale nie wszystko jesteśmy w stanie przewidzieć. Nawierzchnia, inne samochody, ludzie, zwierzęta, zabudowania. Powinniśmy zachować szczególną czujność, bo nawet najlepszy samochód może zawieść. Narażamy nie tylko siebie, ale wszystkich dookoła. W środę, 19 lipca, odbyły się uroczystości pogrzebowe dwóch kuzynów, Aleksandra i Michała, którzy zginęli w tragicznym wypadku na moście dębnińskim. Marcin, trzeci z pasażerów, został natomiast pochowany w czwartek 20 lipca, a syn Sylwii Peretti, Patryk, w piątek 21 lipca. Na pogrzebach ofiar tragicznego wypadku pojawiły się tłumy osób. Podczas jednej z mszy świętych ksiądz zdecydował się na wyznanie i skierował do zgromadzonych poruszające słowa. Powiedział: dla mnie te trumny to osobisty rachunek sumienia. Też otarłem się o śmierć. Nie powinienem przeżyć swojego wypadku, ale dostałem drugie życie. I dodał: życie jest krótkie, nie warto ryzykować. Ta śmierć przypomina nam, jak kruche jest życie. Już po nagraniu naszego odcinka, po otrzymaniu wyników badań toksykologicznych, prokuratura okręgowa w Krakowie potwierdziła nieoficjalne dotąd doniesienia, że kierowca samochodu, który miał wypadek na moście dębnińskim w Krakowie, był nietrzeźwy. Miał ponad 2 promile alkoholu we krwi. Nietrzeźwi byli również dwaj pasażerowie. Mieli ponad 1 promil alkoholu we krwi.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Izabella Krzan i Jan Pirowski. Nowy duet. Dzień dobry TVN. Nie boją się żadnego tematu. Z odwagą deklarują, że będą łamać tabu i wkładać kij w mrowisko, byle tylko rozmowy były wartościowe. Pirowski, który nie uznaje zakazanych tematów, przyznaje, że jedynym ograniczeniem jest czas antenowy. Krzan natomiast żartuje, że przygotuje gwizdek, by sprowadzać kolegę na ziemię, gdy ten zbytnio się rozgada. Cóż, zapowiada się, że poranki z nimi będą pełne emocji i niespodzianek. Jan Machulski, mistrz reżyserii, postanowił, że jego życie osobiste zasługuje na światła reflektorów. Na planie serialu Miasteczko zaskoczył wszystkich, stawiając obok siebie żonę Halinę i młodszą o pół wieku partnerkę, Agnieszkę Zduńczyk. To, co było szeptane w kuluarach, stało się publicznym spektaklem, a Machulski zgrabnie zamienił prywatny dramat w sztukę. Jego życie stało się scenariuszem, a on sam, niczym reżyser, zatarł granice między sceną a rzeczywistością.
2: Joanna Moro, znana z roli Anny German, z dumą przyznaje, że jej wileński akcent wciąż jest żywy, mimo wielu lat spędzonych w Polsce. Aktorka, która kiedyś walczyła o normatywną polszczyznę, teraz świętuje swoje wschodnie korzenie jako nieocenioną wartość. Ciekawe, czy ktoś jeszcze z Was dorastał w domu, gdzie mówiło się trochę inaczej niż wszyscy wokół? Wygląda na to, że nie tylko w serialach, ale i w życiu różnorodność jest kluczem do sukcesu. Kanada wkracza na eurowizyjną scenę w 2027 roku, a to wszystko dzięki pełnemu członkostwu w Europejskiej Unii Nadawców. Premier Mark Carney obiecuje, że to widzowie wybiorą pierwszego reprezentanta kraju. Ciekawe, czy znajdzie się ktoś, kto dorówna Céline Dion, która w 1988 roku zdobyła Eurowizję dla Szwajcarii. Kanadyjskie wokalistki już wcześniej podbijały ten konkurs, ale teraz czas na oficjalny debiut.
0: Radio Super Express. Tym żyją gwiazdy i show biznes.
2: Daniel Olbrychski, znany jako Kmicic z Potopu, dołączył do obsady kultowego serialu Rancho. Fani są w szoku, a emocje sięgają zenitu. Na planie przyjęto go z otwartymi ramionami, choć zyskał już przydomek nowy. Ciekawe, jak jego obecność wpłynie na atmosferę w Wilkowyjach, ale jedno jest pewne – emocji nie zabraknie.
1: Filip Heiser i Bianka ogłosili ślub, a różnica wieku między nimi to tylko drobny szczegół. On prawie 40-letni, ona jeszcze nie skończyła 25 lat, ale kto by się tym przejmował w świecie show biznesu, gdzie takie pary to norma. W końcu miłość

0: zgromadziło tłumy, a bilety zniknęły w mgnieniu oka. Ozzy, mimo problemów zdrowotnych, zasiadł na czarnym tronie i zaśpiewał swoje największe hity, wzruszając publiczność do łez. Zaledwie dwa tygodnie później, 22 lipca, świat pożegnał go na zawsze, gdy zmarł na zawał serca w wieku 76 lat.
1: Słuchacie Radia Super Express.
0: New Model Army, legendarna brytyjska formacja, znów zawita do Polski, a dokładniej do Białegostoku. Już 6 lipca w klubie Zmiana Klimatu fani będą mogli doświadczyć postpunkowej energii na żywo. To nie tylko okazja do posłuchania nowego albumu Unbroken, ale też klasycznych hitów, które od lat rozgrzewają polską publiczność. Bilety już w sprzedaży, więc kto pierwszy, ten lepszy, bo koncerty tej grupy znikają z prędkością światła. Iron Maiden w końcu dołącza do Rock and Roll Hall of Fame, ale Steve Harris, basista zespołu, nie wydaje się tym szczególnie przejęty. Nie dla nagród robimy to, co robimy, mówi, dodając, że Amerykanie wreszcie przestaną truć tyłek. Zespół nie pojawi się na ceremonii, bo przecież koncerty są ważniejsze niż czerwone dywany. Fani, którzy liczyli na wspólny występ obecnych i byłych członków, muszą obejść się smakiem. Harris uważa, że to byłoby tanie i tandetne. Ameryka świętuje swoje 250. urodziny. To już ćwierć tysiąclecia od momentu, gdy Kongres podpisał Deklarację Niepodległości, a Stany Zjednoczone zaczęły swoją przygodę jako niezależne państwo. Z tej okazji, zamiast tortu, serwujemy listę 10 zespołów rockowych i metalowych, które ukształtowały amerykańską scenę muzyczną. Od surf rocka po psychodeliczny rock, to właśnie te dźwięki sprawiają, że Ameryka brzmi tak wyjątkowo.
2: Vanilla Ice, znany z hitu Ice Ice Baby, przyznał, że jego gangsterski wizerunek był jedynie starannie zaplanowaną mistyfikacją. Wytwórnia płaciła mu za utrzymanie fasady, a prawdziwy Robert Van Winkle, chłopak z Teksasu, nie pasował do roli, jaką mu narzucono. Historia o tym, jak Suge Knight rzekomo trzymał go za nogi nad balkonem, pokazuje, jak brutalna była rzeczywistość, z którą musiał się zmierzyć. Po spektakularnym upadku Vanilla Ice próbował odnaleźć autentyczność, zrywając z przeszłością i tworząc muzykę pełną gniewu i bólu.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza. Bezchmurne niebo i temperatura 15 stopni w Katowicach, gdzie wiatr zachodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. W Toruniu natomiast przewiduje się niewielkie zachmurzenie. Temperatura wyniesie 18 stopni, a wiatr zachodni będzie wiał z prędkością 7 metrów na sekundę. Na ten moment powietrze w obu miastach cechuje się umiarkowaną jakością, co nie stanowi większego problemu.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Na warszawskim Gocławiu doszło do tragicznego wypadku. 41-letni mężczyzna wspiął się na dźwig budowlany i spadł, ponosząc śmierć na miejscu. Zdarzenie miało miejsce w czwartek wieczorem przy ulicy Umińskiego, naprzeciwko Komendy Rejonowej Policji. Śledczy badają przyczyny tego dramatycznego incydentu. Targowisko przy ulicy Gotarda na warszawskim Mokotowie może wkrótce zniknąć. Spółdzielnia mieszkaniowa Służewiec planuje budowę bloku mieszkalnego na tym terenie, a sprzedawcy już otrzymali wypowiedzenia. Mieszkańcy i kupcy nie poddają się i zbierają podpisy pod petycją o uratowanie bazarku. Los targowiska pozostaje jednak niepewny, ponieważ inwestor nie uzyskał jeszcze pozwolenia na budowę.
2: Na warszawskim Ursynowie 40 rodzin musiało opuścić swoje mieszkania przy ulicy Hirschfelda 2. Budynek został uznany za grożący zawaleniem. Mieszkańcy są zrozpaczeni, bo nie mają gdzie się podziać, a władze miasta i spółdzielnia nie oferują konkretnej pomocy. Problemy z budynkiem były znane od dawna, ale decyzja o ewakuacji zapadła nagle. Do sądu rejonowego w Siedlcach trafił akt oskarżenia przeciwko 26-letniej Paulinie Ojciec w związku z tragicznym wypadkiem w Starej Kornicy. W sierpniu ubiegłego roku kobieta, wyjeżdżając Audi z parkingu, nie ustąpiła pierwszeństwa motocykliście, który zginął na miejscu. Paulina Ojciec nie przyznaje się do winy. Grozi jej od 6 miesięcy do 8 lat więzienia. Rafał Trzaskowski przyjął rezygnację dwóch wiceprezydentek Warszawy, Renaty Kaznowskiej i Aldony Machnowskiej-Góry, w związku z aferą w Szpitalu Południowym. Prezydent stolicy podkreśla, że decyzja ta nie przesądza o ich winie, ale jest reakcją na kryzys zaufania do Miejskiej Służby Zdrowia. Ratusz zapowiada dodatkowe audyty i zaostrzenie zasad w miejskich spółkach. Celem jest odbudowanie wiarygodności warszawskiej ochrony zdrowia.
1: Dziś w Warszawie rozpoczął się Międzynarodowy Kongres Świadków Jehowy, który potrwa do 5 lipca. Na Stadionie Miejskim Legii Warszawa oraz w hali COS Torwar zgromadzi się około 28 tysięcy uczestników z ponad 20 krajów. Przygotowania do tego wydarzenia wspierały setki ochotników, którzy z entuzjazmem pomagali w organizacji. Kongres ma nie tylko znaczenie dla uczestników, ale także wpływa na życie stolicy, przyciągając gości do hoteli, restauracji i lokalnych atrakcji. W Szczecinie wybuchła kontrowersja wokół pierogarni Ciasto i Farsz. Wszystko zaczęło się od sprzedaży butelki wody urzędniczce skarbówki przed otwarciem lokalu, co skończyło się mandatem w wysokości 500 zł. W sieci zawrzało, a klienci bronili pracowników, nazywając sytuację prowokacją. Związkowcy z KAS twierdzą, że pierogarnia wykorzystuje sprawę jako darmową reklamę. Pytanie, czy kontrole powinny testować przedsiębiorców na empatię, pozostaje otwarte.
2: YouTuber Książulo wywołał burzę w sieci po negatywnej recenzji pobytu w hotelu Gołębiewski w Pobierowie. Po publikacji filmu otrzymał zakaz wstępu do hoteli tej sieci, co potwierdził telefonicznie. Jednak po wizycie w parku wodnym w Mikołajkach i rozmowie z dyrekcją, zakaz został cofnięty. Książulo podkreśla, że jego celem było pokazanie rzeczywistego obrazu pobytu, a nie atak na hotel.
1: Smutna wiadomość dla świata mediów. Zmarł Robert Erdman, wieloletni wydawca wiadomości Polskiego Radia PIK. Przez 30 lat tworzył audycje historyczne i publicystyczne, a także słuchowiska radiowe. Miał 59 lat i odszedł po ciężkiej chorobie. Środowisko dziennikarskie w Bydgoszczy pogrążyło się w żałobie.
2: Uniwersytet w Białymstoku wystawił na sprzedaż dwie nieruchomości. Chodzi o budynki przy ulicy Warszawskiej i ulicy Liniarskiego, które dotychczas służyły studentom wydziałów ekonomii, finansów, zarządzania oraz filologicznego. Oferty kupna można składać do 2 września. Sprzedaż jest związana z planowaną budową nowej siedziby nauk społecznych na kampusie przy ulicy Ciołkowskiego.
1: W pociągu PKP Intercity na trasie Szczecin-Mokawa doszło do kradzieży smartfona wartego 6 tysięcy złotych. 51-letni złodziej wykorzystał nieuwagę 20-letniej pasażerki, a następnie wyrzucił telefon przez okno. Sprawcę zatrzymano na dworcu w Białymstoku i przekazano policji. Śledztwo prowadzi białostocka policja, a złodziejowi grozi do 5 lat więzienia. Chełmsko-Śląskie, mała miejscowość na Dolnym Śląsku, przyciąga turystów niezwykłym kompleksem domów tkaczy, znanych jako 12 apostołów. Z pierwotnych 12 budynków przetrwało 11, które stanowią unikatowy zabytek drewnianego budownictwa w Europie. Jeden z domów, zwany Judaszem, niestety spłonął. W jednym z ocalałych budynków mieści się muzeum, gdzie można poznać historię tkactwa i zobaczyć dawne narzędzia pracy. We Wrocławiu doszło do dramatycznego incydentu w sklepie spożywczym. 30-letni mężczyzna zaatakował sprzedawcę z Ukrainy, strzelając do niego z wiatrówki po tym, jak został poproszony o niepicie piwa przed lokalem. Na szczęście sprzedawca nie odniósł poważnych obrażeń, a napastnik został zatrzymany przez policję. Grozi mu do 5 lat więzienia. W Wałbrzychu na Piaskowej Górze doszło do bulwersującego zdarzenia. 57-letnia kobieta wyrzuciła swojego psa przez okno, tłumacząc, że nie chciało jej się wyjść na spacer. Zwierzę jest w ciężkim stanie i przebywa pod opieką weterynaryjną. Kobieta została zatrzymana i usłyszała zarzuty znęcania się nad zwierzęciem ze szczególnym okrucieństwem. Grozi jej do 5 lat więzienia.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: We Wrocławiu umiarkowane zachmurzenie i temperatura 18 stopni oraz wiatr zachodni o prędkości 6 metrów na sekundę. W Białymstoku bezchmurne niebo i temperatura 19 stopni i wiatr zachodni o prędkości 5 metrów na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1021 hektopaskali. Stan powietrza w tej chwili w obu miastach można ocenić jako umiarkowany, co jest dość typowe dla sezonu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Dziś na rynku hurtowym zauważalne obniżki cen benzyny PB 95, Aramco, Orlen i BP Europa obniżyły ceny o około 30 zł za metr sześcienny. W przypadku benzyny, premium i oleju napędowego odnotowano niewielkie podwyżki. Te zmiany zbiegają się z końcem rządowych tarcz ochronnych, co wpłynęło na wzrost cen detalicznych. Powrót wyższej stawki VAT i zniesienie cen maksymalnych podniosły koszty tankowania. Mimo to stabilizacja cen hurtowych może oznaczać brak dalszych drastycznych wzrostów na stacjach w najbliższych dniach. Po 137 latach działalności niemiecka piekarnia Rackles-Backstuben zakończyła swoją działalność. Zamknięcie głównego zakładu produkcyjnego w Olching oznacza koniec pewnej epoki. Firma nie znalazła inwestora, który uratowałby miejsca pracy dla około 470 pracowników. Część sklepów przejęli konkurenci, ale przyszłość wielu pracowników wciąż jest niepewna. Podobne problemy dotykają także polskie piekarnie, które zmagają się z rosnącą konkurencją dużych sieci. To kolejny przykład, jak tradycyjne piekarnie przegrywają walkę na współczesnym rynku.
2: Główny Urząd Statystyczny opublikował eksperymentalny raport dotyczący demografii Polski. Na koniec 2025 roku w kraju przebywało 38,8 miliona osób, w tym rekordowe 2,3 miliona cudzoziemców. Aż 73% z nich to obywatele Ukrainy, którzy najczęściej osiedlają się w województwach mazowieckim i dolnośląskim. Cudzoziemcy stanowią znaczący odsetek mieszkańców dużych miast, takich jak Wrocław i Warszawa. W wielu gminach przemysłowych ich udział przekracza 25%. Dane wskazują na utrzymujące się wyzwania demograficzne z przewagą osób starszych nad dziećmi.
1: Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk ogłosiła masowe kontrole Państwowej Inspekcji Pracy przez całe lato. To reakcja na sygnały o niebezpiecznych warunkach pracy w upały. Pracodawcy, którzy nie przestrzegają przepisów BHP, mogą zostać ukarani grzywną do 60 tysięcy złotych. Nowe przepisy, które wejdą w życie w przyszłym roku, określą maksymalne temperatury pracy i zwiększą obowiązki pracodawców. Już teraz inspektorzy mogą pojawić się w firmach bez zapowiedzi, by sprawdzić warunki pracy. Wysokie temperatury stanowią realne zagrożenie dla zdrowia i życia pracowników.
0: Informacje biznesowe w Radiu Super Express.
1: Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen planuje wprowadzenie zakazu korzystania z mediów społecznościowych przez dzieci w całej Unii Europejskiej. Kluczowe propozycje mają zostać ogłoszone 16 września w Strasburgu. Rozważane są dwa główne rozwiązania: obowiązkowa zgoda rodziców lub technologiczna weryfikacja wieku. Inicjatywa jest odpowiedzią na presję państw członkowskich i Parlamentu Europejskiego, które domagają się skuteczniejszych przepisów chroniących dzieci online. Podobne regulacje są już wprowadzone lub planowane w Australii i Wielkiej Brytanii. Szczegóły dotyczące nowych przepisów poznamy po analizie raportu doradczego, który ma być gotowy 13 lipca. Szara strefa w Polsce wyraźnie się kurczy. Państwowa Inspekcja Pracy odnotowała w ubiegłym roku spadek nielegalnego zatrudnienia o 7,5% wśród Polaków i aż o 19% wśród cudzoziemców. W sumie wykryto 19 300 osób pracujących na czarno. To pozytywny sygnał dla gospodarki, bo mniejsza szara strefa oznacza większe wpływy do budżetu i większe bezpieczeństwo pracowników. Eksperci wskazują, że za tym trendem może stać dobra koniunktura na rynku pracy i rosnąca świadomość prawna pracowników.
2: Na targach Eurosatory w Paryżu zaprezentowano nowy francuski czołg Capint. To innowacyjny pojazd, który łączy niemieckie podwozie Leoparda 2 z francuską wieżą Ascalon. Wieża ta jest bezzałogowa i może być uzbrojona w armatę do 140 mm. Capint ma zastąpić wysłużone czołgi Leclerc w armii francuskiej, zanim powstanie ich następca. Pojazd oferuje zaawansowane systemy ochrony i współpracuje z dronami. Prezentacja Capint to również sygnał, że Francja ma alternatywę w obliczu opóźnień we wspólnym projekcie z Niemcami. Od 1 lipca Polska Grupa Zbrojeniowa Spółka Akcyjna wprowadza nową strukturę organizacyjną. Zmiany te mają na celu lepsze dostosowanie się do wyzwań rynkowych i efektywniejszy nadzór nad kluczowymi obszarami przemysłu zbrojeniowego. Nowy model zakłada podział na 7 specjalistycznych departamentów, z których każdy będzie odpowiedzialny za konkretne obszary produktowe. Wśród nich znajdą się m.in. Departament Domeny Pojazdów Pancernych i Artylerii oraz Departament Domeny Elektroniki i Systemów OPL. Każdy z departamentów będzie nadzorował odpowiednie spółki wchodzące w skład PGZ. Zmiany obejmują również funkcje korporacyjne, co ma zwiększyć efektywność i przyspieszyć rozwój innowacyjnych technologii.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Rheinmetall zdobył duży międzynarodowy kontrakt na system obrony powietrznej Skynex. Umowa, warta kilkaset milionów euro, została podpisana z nowym, nieujawnionym klientem. W ramach kontraktu dostarczone zostaną 4 kompletne systemy Skynex w ciągu 39 miesięcy. Pierwsza bateria ma być gotowa za 21 miesięcy, a kolejne co 6 miesięcy. Zamówienie obejmuje również specjalistyczne ciężarówki, amunicję oraz pełen pakiet wsparcia logistycznego. Rheinmetall Italia S.p.A. jest głównym wykonawcą projektu.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1016 hektopaskali. W Warszawie prognozowana temperatura wynosi 17 stopni, przy czym widoczne będzie umiarkowane zachmurzenie. Dla Bydgoszczy spodziewajmy się 19 stopni i prognozowane będzie małe zachmurzenie. Na ten moment w obydwu miastach jakość powietrza jest umiarkowana.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 1937 odcinku M jak miłość po wakacjach Marysia zaczyna martwić się o swojego męża Artura, nieświadoma jego zdrady z Joanną. Artur, dręczony wyrzutami sumienia, zamyka się w sobie i traci energię do życia. Marysia, podejrzewając początki depresji u męża, postanawia działać, by uniknąć najgorszego. Próbuje nawiązać z nim kontakt, ale Artur nie odbiera telefonu, co jeszcze bardziej ją niepokoi. W desperacji nagrywa mu wiadomość, proponując wspólny spacer, mając nadzieję na odzyskanie bliskości. Marysia szuka wsparcia u przyjaciół Judyty, która jest psychoterapeutką, licząc na jej pomoc. Judyta, świadoma prawdziwego powodu kryzysu Artura, zgadza się, że wizyta u specjalisty jest konieczna. Jak potoczą się losy bohaterów, dowiemy się w kolejnych odcinkach. Serial Love is Blind znowu na językach. Damian, uczestnik pierwszej polskiej edycji w podcaście W Ciemno, prowadzonym przez Kamila Uno, ujawnił, że jego małżeństwo z Martą dobiegło końca. Para, która unikała jednoznacznych odpowiedzi na temat swojego związku, teraz potwierdziła rozstanie. Damian przyznał, że premiera programu miała ogromny wpływ na ich relacje, a hejt był niemal wyniszczający. Mimo prób ratowania związku, w tym terapii, nie udało się odbudować relacji. Kluczowy moment nastąpił, gdy Marta się wyprowadziła. Obecnie nie utrzymują kontaktu, a rozwód jeszcze nie został przeprowadzony. Damian podkreślił, że różnice charakterów i presja medialna były głównymi problemami ich małżeństwa. Akacjowa 38 to hiszpańska telenowela, która nie przestaje zaskakiwać. W nadchodzących odcinkach od 915 do 919 widzowie mogą spodziewać się wielu emocji. Już w poniedziałek, 20 lipca, Sylwia wraca z Włoch, a tajemnice zaczynają się mnożyć. W środę, 22 lipca, Diego wyrusza na poszukiwania Mojsesa, a mieszkańcy przygotowują się na niechciany obiad u Ursuli. Czwartek przynosi dramatyczne odkrycia, a piątek, 24 lipca, to dzień pełen napięcia, gdy Diego oskarża Ursulę o morderstwo ojca. Serial można oglądać na TVP. Jeden od poniedziałku do piątku o 18:25. Każdy odcinek to nowa dawka intryg i niespodzianek.
0: M jak miłość powraca z emocjonującymi wątkami. W 1937 odcinku, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 7 września, Barbara Mostowiak odkryje, że jej zięć Artur Rogowski zmaga się z poważnym kryzysem. Zaniepokojona jego zachowaniem, seniorka rodu nie pozwoli mu na unikanie prawdy. Artur wyzna, że czuje się niespełniony i przerażony upływającym czasem. Barbara, z typową dla siebie mądrością, przypomni mu o wartości rodziny i poszukiwaniu nowych celów w życiu. Choć Artur spróbuje obrócić wszystko w żart, Barbara pozostanie zaniepokojona. Czy jej obawy są uzasadnione? Dowiemy się już wkrótce.
1: W 4248 odcinku serialu Na Wspólnej czeka nas prawdziwy dramat. Syn Anki i Igora, mały Jaś, ulegnie poważnemu wypadkowi i trafi do szpitala. Lekarze będą podejrzewać wstrząśnienie mózgu, co zmusi rodziców do czuwania przy jego łóżku. W tym czasie ich córka Julka, korzystając z nieobecności dorosłych, podejmie ryzykowne działania. W 4249 odcinku dowiemy się, że Jaś nie ma złamań, ale pozostanie na obserwacji. W 4251 odcinku chłopiec wróci do domu. Jednak powrót rodziny zakłóci zachowanie Julki. Czeka nas emocjonujący tydzień na Wspólnej. Serial Rancho powraca z nową miniserią zatytułowaną Zemsta Wiedźm. Premiera zaplanowana jest na jesień 2026 roku na antenie TVP1. Fabuła przeniesie widzów o 10 lat do przodu, ukazując nowe realia życia w Wilkowyjach. Na ekranie ponownie zobaczymy ulubione gwiazdy, takie jak Cezary Żak, Artur Barciś czy Ilona Ostrowska. Fani z niecierpliwością czekają na odpowiedź, czy dorosły Jasiek Solejuk, grany przez Daniela Zawiskę, pojawi się choćby gościnnie. Zawiska, który zrezygnował z kariery aktorskiej, zaskoczył internautów swoim nowym wyglądem. Zdjęcie dorosłego aktora wywołało lawinę komentarzy w mediach społecznościowych. Jesień przyniesie odpowiedzi na wiele pytań i emocje związane z powrotem do Wilkowej. Panna Młoda wkracza w emocjonujący 142 odcinek, który zostanie wyemitowany 11 lipca o 17:20 na TVP2. W najnowszym epizodzie Bejza nie przestaje intrygować, nawet podczas pogrzebu Jasemin. Melich podejmuje odważną decyzję, prosząc ojca synem o rękę ukochanej. Niespodziewanie Cichan żeni się z Bejzą, a zaraz po ślubie opuszcza kraj. Hancer dowiaduje się, że spodziewa się dziecka, co może zmienić jej życie na zawsze. Serial Panna Młoda to opowieść o miłości i trudnych wyborach w świecie bogatej rodziny Develioglu. To idealna propozycja dla fanów tureckich produkcji pełnych emocji i zaskakujących zwrotów akcji. M jak miłość powraca po wakacyjnej przerwie z emocjonującym odcinkiem. W 1937 epizodzie, który już wkrótce trafi na ekrany, Natalka, Adam i Hania wybierają się do pizzerii, by uczcić wybór sukni ślubnej Natalki. Niespodziewanie spotykają tam Mikołaja, który dziękuje Natalce za uratowanie życia. Jednak radosna atmosfera szybko się zmienia, gdy Hania informuje Mikołaja o planowanym ślubie swojej mamy z Karskim. Słowa dziewczynki wywołują niemałe zamieszanie, a Mikołaj zdaje sobie sprawę, że nie jest mile widziany. Po krótkiej rozmowie opuszcza towarzystwo, pozostawiając rodzinę w spokoju. Co przyniosą kolejne odcinki, dowiemy się już niebawem.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1019 hektopaskali. Dla Poznania prognozowana temperatura to 17 stopni, a widoczne będzie małe zachmurzenie. W Gdańsku termometry pokażą 18 stopni i umiarkowane zachmurzenie. Obecne dane wskazują, że jakość powietrza w obu miastach pozostaje umiarkowana, ale sytuacja może się zmienić.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
3: Reklama.
4: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
5: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
4: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
6: I po reklamie.
2: Radio Super Express.

0: Minęła 21.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Dawid Kacprzyk, były radny Koalicji Obywatelskiej, znalazł się w centrum uwagi po doniesieniach o jego pracy w mazowieckim szpitalu brudnowskim. Wszedł tam w czasie kryzysu kadrowego na szpitalnym oddziale ratunkowym, gdzie miał pracować jednocześnie w czterech miejscach, wykazując setki godzin świadczeń. Szpital obecnie sprawdza jego grafiki pod kątem możliwej bilokacji. Sprawa budzi duże emocje, a media śledzą kolejne ustalenia. Donald Tusk rozważa polityczny reset przed nadchodzącymi wyborami, co może oznaczać dymisję Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz. Koalicji rządzącej narasta napięcie, a obecność Pełczyńskiej-Nałęcz w rządzie zaczyna być postrzegana jako obciążenie. Polska 2050 roku buduje swoją pozycję w kontrze do Koalicji Obywatelskiej, co komplikuje sytuację. Tusk stoi przed trudnym wyborem, który może wpłynąć na stabilność koalicji. Sejm uchwalił ustawę zakazującą używania telefonów komórkowych w szkołach podstawowych i przedszkolach. Nowe przepisy mają obowiązywać od 1 września. Ustawa przewiduje jednak wyjątki, na przykład w sytuacjach zdrowotnych lub gdy nauczyciel uzna, że telefon jest potrzebny do zajęć. Teraz projekt trafi do Senatu. W Polsce trwa debata na temat przywrócenia obowiązkowego poboru do wojska. Najnowszy sondaż pokazuje, że 47% Polaków popiera ten pomysł, ale 40% jest przeciw. Temat budzi emocje, zwłaszcza w kontekście napiętej sytuacji międzynarodowej. Aż 13% badanych nie ma zdania, co wskazuje na otwartość dyskusji.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Premier Donald Tusk zapowiedział zmiany w systemie ochrony zdrowia, które mają wyeliminować omijanie kolejek i uprzywilejowane traktowanie pacjentów. Podczas konferencji prasowej podkreślił konieczność zakończenia praktyk związanych z tak zwanymi zeszytami w szpitalach. Prowadzenie centralnej e-rejestracji ma zapewnić transparentność i skutecznie ograniczyć nadużycia. Tusk zaapelował także do środowiska medycznego o współpracę w naprawie systemu.
3: Zbigniew Ziobro, przebywający w Stanach Zjednoczonych, ostro skomentował decyzję Węgier o cofnięciu mu statusu uchodźcy, nazywając Donalda Tuska fajtłapą. Były minister sprawiedliwości twierdzi, że rząd zablokował jego konta, co utrudnia mu leczenie. Mimo utrzymania decyzji o areszcie przez sąd, Ziobro nadal pozostaje poza Polską. Nie ujawnia szczegółów dotyczących dokumentów ani planów powrotu do kraju. We Frankfurcie nad Odrą doszło do tragicznego wypadku. 6-letni chłopiec zginął po upadku z balkonu na 11 piętrze bloku. Do zdarzenia doszło we wtorkowy wieczór, a okoliczności wypadku są nadal badane. Matka dziecka była w mieszkaniu, ale nie zauważyła, co się dzieje. Mieszkańcy miasta są wstrząśnięci tą tragedią.
2: Na statku wycieczkowym Ruby Princess wybuchła epidemia norowirusa, zarażając ponad 120 osób. To już trzecia taka sytuacja na statkach armatora Princess Cruises w tym roku. Statek, który wypłynął z San Francisco, wrócił do portu i został poddany kwarantannie. Chorzy zostali odizolowani, a jednostka jest dezynfekowana.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Wojsko Polskie wciąż poszukuje następcy kamuflażu wzór 93 Pantera, który służy od 1993 roku. Mimo licznych testów i prezentacji nowych wzorów, takich jak Lampard czy WS-31, decyzja o wyborze nowego kamuflażu nie została jeszcze podjęta. Proces ten trwa już niemal dekadę, a nowy wzór musi być częścią kompleksowego systemu wyposażenia żołnierza. Wciąż nie wiadomo, czy nowy kamuflaż będzie jednowzorcowy, czy też powstaną różne warianty dostosowane do różnych środowisk. Do Sądu Okręgowego w Radomiu trafił akt oskarżenia przeciwko 19 osobom podejrzanym o udział w międzynarodowej grupie przestępczej zajmującej się kradzieżami samochodów. Śledztwo wykazało, że pojazdy kradzione we Francji i Belgii były legalizowane w Czechach, a następnie sprzedawane w Polsce. Dzięki współpracy międzynarodowej odzyskano 52 pojazdy o wartości ponad 6 800 000 zł. Głównym celem przestępców były modele Peugeot 2008, 3008 i 5008. Utrzymanie czystości w łazience może być prostsze dzięki naturalnej metodzie. Wystarczy dodać 3 łyżki sody oczyszczonej do podgrzanej wody, by stworzyć skuteczny środek czyszczący. Taki roztwór szybko usuwa osady z mydła i kamienia, przywracając kafelkom blask. To prosty sposób na nieskazitelnie czystą łazienkę. Lato to czas na domowe ogórki małosolne, ale jak sprawić, by były naprawdę chrupiące? Sekretem jest dodanie do słoika liści wiśni, które dzięki naturalnym garbnikom pomagają zachować jędrność warzyw. Warto również sięgnąć po koper, czosnek i chrzan dla dodatkowego aromatu. Pamiętajmy, że nawet najlepsze ogórki gruntowe mogą stracić chrupkość bez tego sprawdzonego triku.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Trzy posłanki alarmują, że ogrodzenia z ostrymi elementami wciąż stanowią zagrożenie dla zwierząt i ludzi, mimo obowiązującego od 2002 roku zakazu. Przepis zabrania montowania takich elementów na wysokości poniżej 1,8 metra, ale w praktyce nie jest egzekwowany. Posłanki pytają rząd o skuteczność nadzoru i plany na przyszłość, podkreślając, że zaostrzenie przepisów bez ich egzekwowania nie przyniesie efektu. W interpelacji domagają się konkretnych danych dotyczących działań podjętych w latach od 2020 do 2025.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: W naszym kraju dzisiaj w przewadze bezchmurne niebo. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1021 hektopaskali. Termometry w Krakowie na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 16 stopni. Z kolei dla Szczecina temperatura będzie wynosić 17 stopni Celsjusza. Jakość powietrza w obydwu miastach obecnie jest umiarkowana, bez większych przeciwwskazań do aktywności na zewnątrz.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
5: Reklama.
6: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz, poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
7: I po reklamie.
4: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Dominika Rybak, znana z Królowej Przetrwania i TikToka, nie zamierza tańczyć z gwiazdami, chyba że za odpowiednią stawkę. Choć survival w dżungli to jej klimat, parkiet taneczny to już niekoniecznie. Rybak, która woli sportowe wyzwania, przyznaje, że wszystko kręci się wokół pieniędzy, ale nawet one nie przekonują jej do tańca. Cóż, nie każdy musi być królem parkietu. Eliza Macudzińska, córka gwiazdy programu Królowa Przetrwania, skradła show na Open Air Festival. 18-latka, znana z życia na Instagramie, pokazała, jak bawić się na całego, nie odstając od festiwalowego tłumu. Jej relacje z wydarzenia przyciągnęły uwagę internautów, którzy nie mogli oderwać wzroku od jej festiwalowego luzu i energii. Wygląda na to, że Eliza nie tylko korzysta z wakacyjnej atmosfery, ale także umiejętnie buduje swoją pozycję w świecie influencerów. Marta Hyczewska, znana z ekranów telewizyjnych, przeżywa prawdziwy dramat. Jej 3-letni synek Leon walczy z białaczką w Paryżu, a aktorka zdesperowana zwróciła się do fanów o pomoc finansową. Choć decyzja o publicznym apelu była dla niej niezwykle trudna, zdrowie dziecka jest najważniejsze. Zbiórka na leczenie Leona już przyniosła ponad 27 tysięcy złotych, ale to dopiero początek długiej drogi. Katarzyna Herman, znana aktorka, zaskakuje wszystkich swoją samotnością, mimo że na sopockiej plaży przyciągała spojrzenia jak magnes. W stroju kąpielowym prezentowała się tak, że trudno było oderwać wzrok. Choć rozwiodła się przed pandemią, wciąż marzy o miłości i nie ukrywa, że fajnie byłoby mieć kogoś do pogadania i przytulenia. Może więc sopocka plaża to nie tylko miejsce na opalanie, ale i na poszukiwanie nowej miłości?
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
1: Książulo, znany influencer, wpadł w niezłe tarapaty z siecią hoteli Gołębiewski. Najpierw dowiedział się, że jest na czarnej liście i nie może wynająć pokoju, ale nie przeszkodziło mu to w odwiedzeniu parku wodnego w Mikołajkach. Po spotkaniu z dyrektorką i właścicielem sieci cudownie zniknął z listy osób niepożądanych. Czyżby magia osobistych uroków, czy może po prostu komunikacja w hotelu szwankuje?
2: Maciej Musiał, próbując wtopić się w tłum na Open Air Festival 2026, szybko przekonał się, że kaptur to za mało, by ukryć się przed bystrymi fankami. Jego próby anonimowości spełzły na niczym, gdyż stał się jedną z głównych atrakcji festiwalu, mimo że nie występował na scenie. Nawet podczas zakupów w Żabce nie uniknął obiektywów, a jego zdjęcia z fanami zalały internet. W Gdyni roi się od celebrytów, ale to Musiał skradł show, udowadniając, że czasem wystarczy być sobą, by przyciągnąć tłumy. Zakopane szykuje się na prawdziwe oblężenie. Już jutro, 4 lipca, stolica polskich Tatr zamieni się w wielką scenę pełną gwiazd i muzyki. Na Dolnej Równi Krupowej wystąpi plejada uwielbianych artystów, a koncert Lato z Radiem i Telewizją Polską zapowiada się na jedno z największych wakacyjnych wydarzeń tego lata. Justyna Steczkowska, Afromental, Bratchanki i wielu innych zadbają o to, by emocje sięgały zenitu. A wszystko to w otoczeniu góralskich tradycji i rodzinnych atrakcji. Kto by pomyślał, że Zakopane stanie się centrum muzycznego świata?
1: Brandon Flowers, lider The Killers, powraca z solowym albumem Thrasher, który jest jak podróż do jego rodzinnego Utah, pełna wspomnień i amerykańskich krajobrazów. Album nagrany w Nashville to mieszanka country i rocka, a jego pierwszy singiel Plans już podbija serca fanów. Flowers, jakby odkrył w sobie nowego Johnny'ego Casha, śpiewa o miłości, stracie i życiu w małym miasteczku. Czyżby rockowa gwiazda zamieniła się w kowboja z gitarą? Czas pokaże, ale jedno jest pewne, emocji tu nie brakuje.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Def Leppard i ich album High and Dry to prawdziwa szkoła przetrwania w rockowym świecie. Młodzi muzycy zderzyli się z perfekcjonizmem producenta Roberta Johna Matta, Lange'a, który rozbierał ich piosenki na części pierwsze. Choć początkowo płyta nie była hitem, dziś uznawana jest za przełomowy moment w historii zespołu. Dzięki niej Def Leppard otworzyli sobie drzwi do największych scen w Stanach Zjednoczonych, a ich ciężka praca przyniosła owoce, które smakują do dziś. Portugalska grupa Moonspell, znana z unikalnego połączenia gothic i black metalu, znowu zaskakuje. Ich najnowszy album, Far From God, właśnie ujrzał światło dzienne, a wokalista Fernando Ribeiro odwiedził Warszawę, by podzielić się z fanami anegdotami i refleksjami. Ribeiro opisuje nowy krążek jako gotycki, głęboki i piękny, co brzmi jak przepis na melancholijną ucztę dla duszy. Moonspell, mimo upływu lat, wciąż potrafi łączyć mrok z elegancją, a ich muzyka pozostaje wierna korzeniom, choć nie brakuje w niej świeżych pomysłów. Fani polskiego rocka. Czas na wielki powrót. Kultowy album Hawk Generation X wreszcie na winylu. A liczba egzemplarzy jest tak ograniczona, że trzeba się spieszyć, by go zdobyć. Premiera na żywo już 18 lipca na festiwalu w Jarocinie, gdzie Hawk zagra po 36 latach w oryginalnym składzie. Czy ich zbuntowane hymny wciąż brzmią tak samo mocno? Przekonajcie się sami. Open Air Festival 2026 w pełni rozkręcony, a emocje sięgają zenitu. Nick Cave and the Bad Seeds zafundowali publiczności prawdziwe muzyczne misterium, które na długo zostanie w pamięci fanów. Tymczasem debiut Heleny Englert, znanej jako Hela, wywołał niemałe zamieszanie. 4 utwory na koncie i już scena openera. To się nazywa wejście z przytupem.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. W Katowicach za oknem utrzymuje się bezchmurne niebo z temperaturą 15 stopni. Natomiast w Toruniu można zobaczyć niewielkie zachmurzenie, a temperatura wyniesie 18 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1021 hektopaskali. Jakość powietrza w tej chwili w obu miastach określana jest jako umiarkowana, co jest akceptowalne.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Warszawie trwa Międzynarodowy Kongres Świadków Jehowy, który zgromadził niemal 28 tysięcy uczestników z ponad 20 krajów. Wydarzenie odbywa się na Stadionie Miejskim Legii Warszawa oraz w hali COS Torwar. Organizatorzy podkreślają ogromne zaangażowanie wolontariuszy, którzy pomogli w przygotowaniach. Kongres potrwa do niedzieli, a wszystkie prelekcje są dostępne za darmo. Aldona Machnowska-Góra zakończyła swoją 8-letnią pracę jako wiceprezydentka Warszawy. Po decyzji Rafała Trzaskowskiego o przyjęciu jej rezygnacji, Machnowska-Góra podsumowała swoje osiągnięcia, podkreślając odpowiedzialność w sprawie Szpitala Południowego. W oświadczeniu wyraziła wdzięczność za współpracę i nadzieję na dalszy rozwój miasta. Na razie nie wiadomo, kto ją zastąpi.
2: Wczoraj wieczorem na warszawskim Gocławiu doszło do tragicznego zdarzenia. 41-letni mężczyzna wszedł na teren budowy przy ulicy Umińskiego i wspiął się na żurawia budowlanego, skąd później spadł. Jego życia nie udało się uratować. Policja prowadzi śledztwo, aby wyjaśnić okoliczności tego dramatycznego wypadku. Stan zdrowia 8-letniej dziewczynki, która została zaatakowana przez psy w Sosnowcu, ulega poprawie. Dziecko jest przytomne i powoli wraca do zdrowia w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach. Do dramatycznego zdarzenia doszło 26 czerwca, gdy ojciec z córkami przyszedł nakarmić znane im psy. Ojciec, broniąc córki, sam odniósł obrażenia, a świadkowie pomogli odgonić agresywne zwierzęta.
3: Słuchacie Radia Super Express.
1: W szczecińskiej pierogarni Ciasto i Farsz doszło do kontrowersyjnego incydentu. Pracownicy sprzedali wodę urzędniczce skarbówki, co skończyło się mandatem na 500 zł. W internecie zawrzało, a klienci stanęli w obronie lokalu, krytykując działania skarbówki. Sprawa wywołała ogólnopolską dyskusję na temat metod kontroli podatkowej. Sieć hoteli Gołębiewski wysłała swoją kadrę zarządzającą i kucharzy do Dubaju. Celem wyjazdu było podpatrywanie najlepszych światowych wzorców w zakresie obsługi i gastronomii. Prezes Jarosław Gołębiewski podkreśla, że Dubaj to symbol luksusu, ale polskie hotele mają jeszcze długą drogę do osiągnięcia tamtejszych standardów. Wyjazd miał charakter szkoleniowo-obserwacyjny, aby inspirować się rozwiązaniami z najlepszych hoteli na świecie.
2: Szymon Nyczkę, znany influencer, otrzymał zakaz wstępu do hoteli sieci Gołębiewski po negatywnej recenzji kompleksu w Pobierowie. W swoim najnowszym materiale wideo ujawnił, że zakaz ten oparto na regulaminie, który wejdzie w życie dopiero za kilka dni. Po osobistym sprawdzeniu sytuacji okazało się jednak, że restrykcje nie obowiązują, a rezerwacja pokoju jest możliwa. Sprawa wywołała duże poruszenie w internecie. Niemieccy pracodawcy intensywnie poszukują polskich fachowców, oferując im nawet 4000 zł za tydzień pracy. Szczególnie poszukiwani są elektrycy i elektromonterzy, którzy mogą liczyć na atrakcyjne zarobki oraz darmowe zakwaterowanie. Niemiecka gospodarka zmaga się z deficytem wykwalifikowanej siły roboczej, co otwiera nowe możliwości dla polskich specjalistów.
3: Słuchacie Radia Super Express.
1: Zmarł Robert Erdman, wieloletni dziennikarz polskiego Radia PIK. Przez 30 lat tworzył audycje historyczne i publicystyczne, a także słuchowiska radiowe. Odszedł po ciężkiej chorobie w wieku 59 lat. Jego odejście to wielka strata dla bydgoskiego środowiska medialnego. Ekstraklasa SA rozdzieliła między kluby rekordową sumę 301 milionów złotych za sezon 2025-26. Najwięcej, bo prawie 37 milionów, otrzymał mistrz Polski Lech Poznań. Jagiellonia Białystok, która zajęła trzecie miejsce, zainkasowała ponad 26,5 miliona złotych. Kluby otrzymały środki na podstawie miejsca w tabeli, rankingu historycznego oraz występów młodzieżowców. Radosław Kucharski rozpoczął pracę jako nowy dyrektor sportowy Jagiellonii Białystok, zastępując Łukasza Masłowskiego. Klub jest w trakcie letniej przebudowy, a Kucharski już prowadzi rozmowy ze sztabem szkoleniowym i planuje strategię na nadchodzący sezon. Kibice czekają na transfery, a nowy dyrektor zapewnia, że klub pracuje nad pozyskaniem wartościowych piłkarzy, którzy wzmocnią zespół. Sarah, Kanadyjka z polskimi korzeniami, odwiedziła Wałbrzych w ramach swojego wyzwania, by poznać każde miasto w Polsce. Jak przyznała, miasto całkowicie zmieniło jej wcześniejsze wyobrażenia. Zaskoczyły ją czystość ulic, urokliwe zakątki oraz piękne widoki z wież widokowych. Jej relacja na TikToku może być inspiracją do odkrywania mniej znanych miejsc w Polsce.
3: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: W Wałbrzychu, w dzielnicy Piaskowa Góra, 57-letnia kobieta wyrzuciła swojego psa przez okno. Zwierzę jest w ciężkim stanie i przebywa w klinice weterynaryjnej. Właścicielka, będąca pod wpływem alkoholu, usłyszała zarzuty znęcania się nad zwierzęciem ze szczególnym okrucieństwem. Grozi jej do 5 lat więzienia. Policja apeluje o zgłaszanie wszelkich przypadków agresji wobec zwierząt.
1: Chełmsko-Śląskie na Dolnym Śląsku przyciąga turystów swoimi unikalnymi domami tkaczy, znanymi jako 12 apostołów. Z pierwotnych 12 budynków do dziś przetrwało 11, a jeden z nich, zwany Judaszem, spłonął. Te 18-wieczne drewniane chaty są jedyną taką atrakcją w Europie. W jednym z domów mieści się muzeum, gdzie można zobaczyć autentyczne narzędzia tkackie i poczuć atmosferę dawnych czasów.
3: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na obszarze kraju obecnie zobaczymy zachmurzone niebo. Synoptycy podkreślają, że ciśnienie wyniesie 1021 hektopaskali. W Białymstoku odnotujemy 18 stopni, a pogoda przyniesie małe zachmurzenie. We Wrocławiu możemy spodziewać się temperatury też 18 stopni oraz umiarkowane zachmurzenie. Na ten moment powietrze w obu miastach cechuje się umiarkowaną jakością, co nie stanowi większego problemu.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
5: Reklama.
6: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
7: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką. Michała Żmud-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
5: I po reklamie.
4: Radio Super Express.

0: i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny. Bartosz Bereszyński wraca do Polski po 9 latach gry we Włoszech. 33-letni obrońca dołączy do Motoru Lublin, z którym podpisał kontrakt do 2028 roku. W klubie z Lublina zaszły ostatnio poważne zmiany, w tym zmiana trenera na Mariusza Misiurę. Bereszyński, znany z występów w reprezentacji Polski, ma na koncie ponad 200 meczów w Serie A.
1: Leo Messi wciąż zachwyca na Mistrzostwach Świata, mając już na koncie 6 bramek. W 1/6 finału Argentyna zmierzy się z Republiką Zielonego Przylądka, której bramkarz Wozinha, znany jako Babcia, stał się sensacją turnieju. Wozinha, mimo 40 lat, zachował czyste konto w meczach z Hiszpanią i Arabią Saudyjską. Czy Messi znajdzie sposób na pokonanie tego doświadczonego bramkarza? Portugalia awansowała do 1/8 finału Mistrzostw Świata dzięki dramatycznemu zwycięstwu nad Chorwacją. Decydujący gol padł w doliczonym czasie gry, a jego autorem był Gonçalo Ramos. Selekcjoner Roberto Martinez zaskoczył kibiców, zdejmując z boiska Cristiano Ronaldo, co okazało się kluczowe dla przebiegu meczu. Pomimo niezadowolenia Ronaldo, decyzje trenera przyniosły oczekiwany efekt. Kylian Mbappé z imponującym dorobkiem medalowym ponownie błyszczy na mundialu. Francuski napastnik ma już 6 goli i walczy o tytuł króla strzelców z Leo Messim. Dziś w meczu z Paragwajem celuje w awans do ćwierćfinału Mistrzostw Świata. Mbappé podkreśla, że cieszy się grą i jest gotowy na kolejne wyzwania.
0: Radio Super Express. Sport.
1: Rząd Wielkiej Brytanii zdecydował, że puby i bary w Anglii oraz Walii będą otwarte do 5 rano w nocy z niedzieli na poniedziałek. To specjalne pozwolenie związane jest z meczem Anglii z Meksykiem w 1/8 finału Mistrzostw Świata, który rozpocznie się o godzinie 1 w nocy. Premier Keir Starmer podkreślił, że cały kraj będzie wspierał drużynę. Anglia awansowała do tej fazy po zwycięstwie nad Demokratyczną Republiką Konga 2-1.
0: Na stadionie BC Place w Vancouver trwa emocjonujący mecz 1/6 finału mundialu 2026 między Szwajcarią a Algierią. Szwajcaria prowadzi 1-0 po golu Brila Embolo. Mimo że Algieria dominuje w posiadaniu piłki, to Szwajcaria skuteczniej wykorzystuje swoje szanse. Obie drużyny walczą o awans do kolejnej rundy Mistrzostw Świata.
1: Anna Lewandowska wywołała burzę w internecie po tym, jak przyznała, że boi się przeprowadzki do Chicago. Jej szczere wyznanie spotkało się z falą krytyki, a internauci zarzucają jej oderwanie od rzeczywistości. Trener mentalny Jakub B. Bączek tłumaczy, że nawet osoby zamożne mają prawo do obaw i stresu. Podkreśla, że hejt w sieci często wynika z zazdrości i niezrozumienia.
0: Anna Lewandowska otwarcie podzieliła się swoimi obawami przed przeprowadzką do Stanów Zjednoczonych. Żona piłkarza przyznała, że wizja zaczynania życia od nowa budzi w niej strach, szczególnie z uwagi na dzieci. Jej szczere wyznanie spotkało się z dużym wsparciem ze strony polskich celebrytek, które pospieszyły z dobrym słowem. Wśród nich znalazły się Marina Łuczenko-Szczęsna, Katarzyna Zielińska i Ewa Farna.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Aryna Sabalenka, liderka rankingu WTA, wywołała poruszenie w sieci, publikując zdjęcie swoich stóp obok stóp trenera. Fotografia, mająca być żartem, podzieliła internautów. Część z nich doceniła humor Białorusinki, inni uznali post za kontrowersyjny. Mimo zamieszania Sabalenka koncentruje się na trwającym Wimbledonie.
1: Anna Maria Markowicz, znana piłkarka i modelka, po meczu Portugalia-Chorwacja na mundialu wyprosiła swojego partnera z sypialni. Jej chłopak, portugalski obrońca Tomas Ribeiro, świętował zwycięstwo swojej drużyny, co nie spodobało się Chorwatce. Mecz zakończył się kontrowersyjną decyzją sędziów, którzy nie uznali gola dla Chorwacji. Anna Maria, grająca dla Brooklyn FC, ma także 2 700 000 obserwujących na Instagramie. Iga Świątek, mająca na koncie 6 wielkoszlemowych zwycięstw, obecnie walczy na kortach Wimbledonu. Podczas konferencji prasowej została zapytana o możliwość powrotu do tenisa po zakończeniu kariery, na co odpowiedziała, że raczej nie wróciłaby do gry. Jutro, 4 lipca, Polka zmierzy się z Aleksandrą Ilą w 3 rundzie turnieju. Julian Nagelsmann zrezygnował z funkcji selekcjonera niemieckiej reprezentacji piłkarskiej po nieudanym występie na mundialu. Drużyna odpadła w 1/6 finału, co wywołało falę krytyki i presję ze strony niemieckiego Związku Piłki Nożnej. Wśród potencjalnych następców Nagelsmana wymienia się Jurgena Kloppa, z którym już trwają negocjacje. Sytuacja w zespole była napięta, a organizacja zgrupowania w Stanach Zjednoczonych spotkała się z niezadowoleniem piłkarzy.
2: Słuchacie Radia Super Express.
0: Dziś wieczorem poznamy ostatnie drużyny, które awansują do 1/8 finału Mistrzostw Świata. O godzinie 20 na boisku w Arlington zmierzą się Australia i Egipt. Później, o północy, Argentyna zagra z rewelacyjną Republiką Zielonego Przylądka. Ostatnie starcie, Kolumbia kontra Ghana, rozpocznie się o 3:30 w nocy.
1: Lamine Yamal, gwiazda hiszpańskiej reprezentacji, jest w związku z modelką Inés García z Sewilli. Para, która początkowo trzymała swój związek w tajemnicy, teraz otwarcie pokazuje się razem. Inés regularnie wspiera Yamala na trybunach, nosząc koszulkę z jego nazwiskiem. Hiszpańskie media są zachwycone jej klasyczną andaluzyjską urodą.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Nad naszym krajem dzisiaj zachmurzone niebo. W Warszawie odczujemy temperaturę 17 stopni i wiatr północno-zachodni o prędkości 4 metry na sekundę. Z kolei mieszkańcy Bydgoszczy będą mieć odczuwalną temperaturę wynoszącą 19 stopni i wiatr zachodni o prędkości 7 metrów na sekundę. Jakość powietrza w obydwóch miastach obecnie jest umiarkowana, bez większych przeciwwskazań do aktywności na zewnątrz.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 1937 odcinku M jak miłość po wakacjach Marysia zaczyna martwić się o swojego męża Artura, nieświadoma jego zdrady z Joanną. Artur, dręczony wyrzutami sumienia, zamyka się w sobie i traci energię do życia. Marysia, podejrzewając początki depresji u męża, postanawia działać, by uniknąć najgorszego. Próbuje nawiązać z nim kontakt, ale Artur nie odbiera telefonu, co jeszcze bardziej ją niepokoi. W desperacji nagrywa mu wiadomość, proponując wspólny spacer, mając nadzieję na odzyskanie bliskości. Marysia szuka wsparcia u przyjaciół Judyty, która jest psychoterapeutką, licząc na jej pomoc. Judyta, świadoma prawdziwego powodu kryzysu Artura, zgadza się, że wizyta u specjalisty jest konieczna. Jak potoczą się losy bohaterów, dowiemy się w kolejnych odcinkach. Serial Love is Blind znowu na językach. Damian, uczestnik pierwszej polskiej edycji w podcaście W Ciemno, prowadzonym przez Kamila Uno, ujawnił, że jego małżeństwo z Martą dobiegło końca. Para, która unikała jednoznacznych odpowiedzi na temat swojego związku, teraz potwierdziła rozstanie. Damian przyznał, że premiera programu miała ogromny wpływ na ich relacje, a hejt był niemal wyniszczający. Mimo prób ratowania związku, w tym terapii, nie udało się odbudować relacji. Kluczowy moment nastąpił, gdy Marta się wyprowadziła. Obecnie nie utrzymują kontaktu, a rozwód jeszcze nie został przeprowadzony. Damian podkreślił, że różnice charakterów i presja medialna były głównymi problemami ich małżeństwa. Akacjowa 38 to hiszpańska telenowela, która nie przestaje zaskakiwać. W nadchodzących odcinkach od 915 do 919 widzowie mogą spodziewać się wielu emocji. Już w poniedziałek, 20 lipca, Sylwia wraca z Włoch, a tajemnice zaczynają się mnożyć. W środę, 22 lipca, Diego wyrusza na poszukiwania Mojsesa, a mieszkańcy przygotowują się na niechciany obiad u Ursuli. Czwartek przynosi dramatyczne odkrycia, a piątek, 24 lipca, to dzień pełen napięcia, gdy Diego oskarża Ursulę o morderstwo ojca. Serial można oglądać na TVP. Jeden od poniedziałku do piątku o 18:25. Każdy odcinek to nowa dawka intryg i niespodzianek.
0: M jak miłość powraca z emocjonującymi wątkami. W 1937 odcinku, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 7 września, Barbara Mostowiak odkryje, że jej zięć Artur Rogowski zmaga się z poważnym kryzysem. Zaniepokojona jego zachowaniem, seniorka rodu nie pozwoli mu na unikanie prawdy. Artur wyzna, że czuje się niespełniony i przerażony upływającym czasem. Barbara, z typową dla siebie mądrością, przypomni mu o wartości rodziny i poszukiwaniu nowych celów w życiu. Choć Artur spróbuje obrócić wszystko w żart, Barbara pozostanie zaniepokojona. Czy jej obawy są uzasadnione? Dowiemy się już wkrótce.
1: W 4248 odcinku serialu Na Wspólnej czeka nas prawdziwy dramat. Syn Anki i Igora, mały Jaś, ulegnie poważnemu wypadkowi i trafi do szpitala. Lekarze będą podejrzewać wstrząśnienie mózgu, co zmusi rodziców do czuwania przy jego łóżku. W tym czasie ich córka Julka, korzystając z nieobecności dorosłych, podejmie ryzykowne działania. W 4249 odcinku dowiemy się, że Jaś nie ma złamań, ale pozostanie na obserwacji. W 4251 odcinku chłopiec wróci do domu. Jednak powrót rodziny zakłóci zachowanie Julki. Czeka nas emocjonujący tydzień na Wspólnej. Serial Rancho powraca z nową miniserią zatytułowaną Zemsta Wiedźm. Premiera zaplanowana jest na jesień 2026 roku na antenie TVP1. Fabuła przeniesie widzów o 10 lat do przodu, ukazując nowe realia życia w Wilkowyjach. Na ekranie ponownie zobaczymy ulubione gwiazdy, takie jak Cezary Żak, Artur Barciś czy Ilona Ostrowska. Fani z niecierpliwością czekają na odpowiedź, czy dorosły Jasiek Solejuk, grany przez Daniela Zawiskę, pojawi się choćby gościnnie. Zawiska, który zrezygnował z kariery aktorskiej, zaskoczył internautów swoim nowym wyglądem. Zdjęcie dorosłego aktora wywołało lawinę komentarzy w mediach społecznościowych. Jesień przyniesie odpowiedzi na wiele pytań i emocje związane z powrotem do Wilkowej. Panna Młoda wkracza w emocjonujący 142 odcinek, który zostanie wyemitowany 11 lipca o 17:20 na TVP2. W najnowszym epizodzie Bejza nie przestaje intrygować, nawet podczas pogrzebu Jasemin. Melich podejmuje odważną decyzję, prosząc ojca synem o rękę ukochanej. Niespodziewanie Cichan żeni się z Bejzą, a zaraz po ślubie opuszcza kraj. Hancer dowiaduje się, że spodziewa się dziecka, co może zmienić jej życie na zawsze. Serial Panna Młoda to opowieść o miłości i trudnych wyborach w świecie bogatej rodziny Deveriog. To idealna propozycja dla fanów tureckich produkcji pełnych emocji i zaskakujących zwrotów akcji. M jak miłość powraca po wakacyjnej przerwie z emocjonującym odcinkiem. W 1937 epizodzie, który już wkrótce trafi na ekrany, Natalka, Adam i Hania wybierają się do pizzerii, by uczcić wybór sukni ślubnej Natalki. Niespodziewanie spotykają tam Mikołaja, który dziękuje Natalce za uratowanie życia. Jednak radosna atmosfera szybko się zmienia, gdy Hania informuje Mikołaja o planowanym ślubie swojej mamy z Karskim. Słowa dziewczynki wywołują niemałe zamieszanie, a Mikołaj zdaje sobie sprawę, że nie jest mile widziany. Po krótkiej rozmowie opuszcza towarzystwo, pozostawiając rodzinę w spokoju. Co przyniosą kolejne odcinki, dowiemy się już niebawem.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś nad Polską przeważać będzie małe zachmurzenie. Gdańsk to miasto przywita nas temperaturą 16 stopni i wiatrem zachodnim o prędkości 10 metrów na sekundę. W Poznaniu natomiast termometry pokażą 17 stopni, a wiatr północno-zachodni osiągnie maksymalnie 6 metrów na sekundę. Obecnie jakość powietrza w obu miastach jest umiarkowana, co nie powinno znacząco wpływać na codzienną aktywność.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
3: Reklama.
4: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
5: I po reklamie.
2: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Radio Super Express.
1: Reklama.
2: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
1: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: Reklama.
1: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
2: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
1: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
0: I po reklamie.
3: Słuchacie Radia Super Ekstra.

0: Reklama.
1: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrienne Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
0: I po reklamie.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Expo.

0: biegnij.
1: Radio Super Express.
2: Reklama.
3: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
2: I po reklamie.
1: Radio Super Express.

0: Reklama.
1: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
2: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
3: I po reklamie.
4: Radio Super Express. Radio Super Express. Tym dziś żyje Polska.

0: Reklama.
1: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety. Dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta. Polskie złoto. Autorstwa Andrzeja Kostyry. I odkryj sekrety królowej ringu.
0: I po reklamie.
2: Radio Super Express.

0: Minęła północ. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Dawid Kacprzyk, były radny Koalicji Obywatelskiej, znalazł się w centrum uwagi po doniesieniach o jego pracy w mazowieckim szpitalu brudnowskim. Wszedł tam w czasie kryzysu kadrowego na szpitalnym oddziale ratunkowym, gdzie miał pracować jednocześnie w czterech miejscach, wykazując setki godzin świadczeń. Szpital obecnie sprawdza jego grafiki pod kątem możliwej bilokacji. Sprawa budzi duże emocje, a media śledzą kolejne ustalenia. Donald Tusk rozważa polityczny reset przed nadchodzącymi wyborami, co może oznaczać dymisję Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz. Koalicji rządzącej narasta napięcie, a obecność Pełczyńskiej-Nałęcz w rządzie zaczyna być postrzegana jako obciążenie. Polska 2050 roku buduje swoją pozycję w kontrze do Koalicji Obywatelskiej, co komplikuje sytuację. Tusk stoi przed trudnym wyborem, który może wpłynąć na stabilność koalicji. Sejm uchwalił ustawę zakazującą używania telefonów komórkowych w szkołach podstawowych i przedszkolach. Nowe przepisy mają obowiązywać od 1 września. Ustawa przewiduje jednak wyjątki, na przykład w sytuacjach zdrowotnych lub gdy nauczyciel uzna, że telefon jest potrzebny do zajęć. Teraz projekt trafi do Senatu. Premier Donald Tusk zapowiedział zmiany w systemie ochrony zdrowia, które mają wyeliminować omijanie kolejek i uprzywilejowane traktowanie pacjentów. Podczas konferencji prasowej podkreślił konieczność zakończenia praktyk związanych z tak zwanymi zeszytami w szpitalach. Wprowadzenie centralnej e-rejestracji ma zapewnić transparentność i skutecznie ograniczyć nadużycia. Tusk zaapelował także do środowiska medycznego o współpracę w naprawie systemu.
2: Zbigniew Ziobro, przebywający w Stanach Zjednoczonych, ostro skomentował decyzję Węgier o cofnięciu mu statusu uchodźcy, nazywając Donalda Tuska fajtłapą. Były minister sprawiedliwości twierdzi, że rząd zablokował jego konta, co utrudnia mu leczenie. Mimo utrzymania decyzji o areszcie przez sąd, Ziobro nadal pozostaje poza Polską. Nie ujawnia szczegółów dotyczących dokumentów ani planów powrotu do kraju.
0: W stanie Ohio policjanci odkryli 16 dzieci żyjących w dramatycznych warunkach. Dzieci w wieku od 18 miesięcy do 18 lat przebywały w zdewastowanym budynku przez blisko 4 lata. 7 z nich trafiło do szpitala, jedno w stanie krytycznym. Zatrzymano 4 osoby, które odpowiedzą przed sądem za narażenie dzieci na utratę zdrowia i życia. Na statku wycieczkowym Ruby Princess wybuchła epidemia norowirusa, zarażając ponad 120 osób. To już 3 taka sytuacja na statkach armatora Princess Cruises w tym roku. Statek, który wypłynął z San Francisco, wrócił do portu i został poddany kwarantannie. Chorzy zostali odizolowani, a jednostka jest dezynfekowana. Letnie warunki pogodowe, takie jak upały i ulewy, mogą zniszczyć wygląd trawnika. Eksperci radzą, by regularnie nawozić murawę, co pomoże jej przetrwać ekstremalne warunki. Zamiast drogich preparatów można wykorzystać naturalny nawóz z trawy i skórek bananów. Taki domowy roztwór dostarczy trawie niezbędnych mikroelementów, zapewniając jej zdrowy wygląd przez całe lato. Utrzymanie czystości w łazience może być prostsze dzięki naturalnej metodzie. Wystarczy dodać 3 łyżki sody oczyszczonej do podgrzanej wody, by stworzyć skuteczny środek czyszczący. Taki roztwór szybko usuwa osady z mydła i kamienia, przywracając kafelkom blask. To prosty sposób na nieskazitelnie czystą łazienkę. Lato to czas na domowe ogórki małosolne, ale jak sprawić, by były naprawdę chrupiące? Sekretem jest dodanie do słoika liści wiśni, które dzięki naturalnym garbnikom pomagają zachować jędrność warzyw. Warto również sięgnąć po koper, czosnek i chrzan dla dodatkowego aromatu. Pamiętajmy, że nawet najlepsze ogórki gruntowe mogą stracić chrupkość bez tego sprawdzonego triku.
2: Ósmoklasiści w tym roku stoją przed ważnym wyborem szkoły średniej, a kluczowe znaczenie mają wyniki z języka polskiego i matematyki. Te przedmioty są punktowane w każdej szkole, niezależnie od wybranego profilu klasy. Dodatkowe punkty można zdobyć za osiągnięcia w konkursach i wolontariacie, co może przesądzić o przyjęciu do wymarzonego liceum. Warto pamiętać, że ostateczny wynik rekrutacyjny to suma 200 punktów, z czego połowa pochodzi z egzaminu ósmoklasisty. Nowa metoda prania ręczników zyskuje popularność. Wystarczy dodać 1 łyżkę soli kuchennej do bębna pralki, by skutecznie usunąć nieprzyjemne zapachy i przywrócić tkaninom miękkość. Eksperci zalecają pranie w temperaturze 40 stopni, a po infekcjach podniesienie jej do 60 stopni. Unikajmy płynów zmiękczających, które mogą obniżyć chłonność ręczników. Kolejki do lekarzy w Polsce są dziś 2 razy dłuższe niż 10 lat temu, mimo że składki na Narodowy Fundusz Zdrowia wzrosły 2-krotnie. Polacy są coraz bardziej zniecierpliwieni sytuacją w służbie zdrowia. Emeryci skarżą się na wieloletnie oczekiwanie na zabiegi, a niektórzy sugerują, że system wymaga lepszego zarządzania i większych nakładów finansowych. Wśród propozycji pojawiają się także pomysły na zwiększenie finansowania poprzez opodatkowanie najbogatszych. Senator Krzysztof Kwiatkowski ponownie zdobył jeden z najtrudniejszych parków linowych w Polsce. Polityk Koalicji Obywatelskiej, znany z miłości do ekstremalnych wyzwań, udowodnił, że mimo upływu lat, jego kondycja wciąż jest doskonała. Kwiatkowski, który 5 lat temu zyskał przydomek senatora pająka, tym razem zmierzył się z warszawskim parkiem linowym, gdzie regularnie trenują zawodowi sportowcy.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na terytorium naszego kraju dominuje dzisiaj zachmurzone niebo. Prognozy wskazują na ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1021 hektopaskali. W Krakowie odnotujemy 16 stopni, a niebo przyniesie małe zachmurzenie. W Szczecinie zobaczymy również 16 stopni i umiarkowane zachmurzenie. Stan powietrza w Krakowie obecnie pozostaje dobry, natomiast w Szczecinie jest określany jako umiarkowany.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Eliza Macudzińska, córka gwiazdy programu Królowa Przetrwania, skradła show na Open Air Festival. Osiemnastolatka, znana z życia na Instagramie, pokazała, jak bawić się na całego, nie odstając od festiwalowego tłumu. Jej relacje z wydarzenia przyciągnęły uwagę internautów, którzy nie mogli oderwać wzroku od jej festiwalowego luzu i energii. Wygląda na to, że Eliza nie tylko korzysta z wakacyjnej atmosfery, ale także umiejętnie buduje swoją pozycję w świecie influencerów. Marta Hyczewska, znana z ekranów telewizyjnych, przeżywa prawdziwy dramat. Jej 3-letni synek Leon walczy z białaczką w Paryżu, a aktorka, zdesperowana, zwróciła się do fanów o pomoc finansową. Choć decyzja o publicznym apelu była dla niej niezwykle trudna, zdrowie dziecka jest najważniejsze. Zbiórka na leczenie Leona już przyniosła ponad 27 tysięcy złotych, ale to dopiero początek długiej drogi.
2: Izabella Krzan i Jan Pirowski. Nowy duet. Dzień dobry TVN. Nie boją się żadnego tematu. Z odwagą deklarują, że będą łamać tabu i wkładać kij w mrowisko, byle tylko rozmowy były wartościowe. Pirowski, który nie uznaje zakazanych tematów, przyznaje, że jedynym ograniczeniem jest czas antenowy. Krzan natomiast żartuje, że przygotuje gwizdek, by sprowadzać kolegę na ziemię, gdy ten zbytnio się rozgada. Cóż, zapowiada się, że poranki z nimi będą pełne emocji i niespodzianek.
1: Kanada wkracza na eurowizyjną scenę w 2027 roku. A to wszystko dzięki pełnemu członkostwu w Europejskiej Unii Nadawców. Premier Mark Carney obiecuje, że to widzowie wybiorą pierwszego reprezentanta kraju. Ciekawe, czy znajdzie się ktoś, kto dorówna Céline Dion, która w 1988 roku zdobyła Eurowizję dla Szwajcarii. Kanadyjskie wokalistki już wcześniej podbijały ten konkurs, ale teraz czas na oficjalny debiut.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
1: Katarzyna Herman, znana aktorka, zaskakuje wszystkich swoją samotnością. Mimo że na sopockiej plaży przyciągała spojrzenia jak magnes. W stroju kąpielowym prezentowała się tak, że trudno było oderwać wzrok. Choć rozwiodła się przed pandemią, wciąż marzy o miłości i nie ukrywa, że fajnie byłoby mieć kogoś do pogadania i przytulenia. Może więc sopocka plaża to nie tylko miejsce na opalanie, ale i na poszukiwanie nowej miłości?
2: Maciej Musiał, próbując wtopić się w tłum na Open Air Festival 2026, szybko przekonał się, że kaptur to za mało, by ukryć się przed bystrymi fankami. Jego próby anonimowości spełzły na niczym, gdyż stał się jedną z głównych atrakcji festiwalu, mimo że nie występował na scenie. Nawet podczas zakupów w Żabce nie uniknął obiektywów, a jego zdjęcia z fanami zalały internet. W Gdyni roi się od celebrytów, ale to Musiał skradł show, udowadniając, że czasem wystarczy być sobą, by przyciągnąć tłumy.
1: Michał Koterski znów zaskakuje. Podczas spaceru z synem i pieskiem postanowił włożyć rękę tam, gdzie niekoniecznie powinien. Czego tam szukał? Może zgubił klucze do nowego wizerunku pobożnego ojca? A może to tylko kolejny sposób na przyciągnięcie uwagi mediów? Tego pewnie szybko się nie dowiemy. Ale jedno jest pewne. Koterski potrafi zaskoczyć. Jan Machulski, znany wszystkim jako legendarny Quinto, okazał się mistrzem nie tylko na scenie, ale i w życiu prywatnym. Przez 11 lat prowadził podwójne życie, ukrywając swoją drugą rodzinę z aktorką Agnieszką Zduńczyk. W 2003 roku na świat przyszedł ich syn, Wojciech, co wywołało niemałe zamieszanie. Choć prawda wyszła na jaw dopiero po latach, syn Machulskiego wspomina ojca z miłością. A historia ta pokazuje, że życie pisze scenariusze bardziej zaskakujące niż filmowe fabuły.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Fani polskiego rocka. Czas na wielki powrót. Kultowy album Hawk Generation X wreszcie na winylu. A liczba egzemplarzy jest tak ograniczona, że trzeba się spieszyć, by go zdobyć. Premiera na żywo już 18 lipca na festiwalu w Jarocinie, gdzie Hawk zagra po 36 latach w oryginalnym składzie. Czy ich zbuntowane hymny wciąż brzmią tak samo mocno? Przekonajcie się sami. Kto by pomyślał, że po 30 latach Gemini znów rozgrzeje serca fanów? Ten kultowy album powraca w zremasterowanej wersji, a jego premiera już 14 sierpnia. Wzruszające ballady, hardrockowe brzmienia i niezapomniany cover Niemena. Wszystko to na nowo, dostępne na CD i podwójnym winylu. A jako wisienka na torcie, nowa piosenka W zakamarkach serc, która powstała 32 lata temu, ale dopiero teraz ujrzała światło dzienne. Open Air Festival 2026 w pełni rozkręcony, a emocje sięgają zenitu. Nick Cave and the Bad Seeds zafundowali publiczności prawdziwe muzyczne misterium, które na długo zostanie w pamięci fanów. Tymczasem debiut Heleny Englert, znanej jako Hela, wywołał niemałe zamieszanie. 4 utwory na koncie i już scena openera. To się nazywa wejście z przytupem. Wolf Alice, zespół, który najwyraźniej nie zna słowa odpoczynek, szykuje się do wielkiego powrotu na scenę w Finsbury Park w tę niedzielę. Przy okazji ogłosili wydanie 7-calowego zestawu z utworami, które nie zmieściły się na ich hitowym albumie The Clearing. Można już posłuchać Gospel Oak, a reszta pojawi się wkrótce. Zespół, który zdobył tytuł Grupy Roku na Brit Awards 2026, nie przestaje zaskakiwać, a ich 4 nominacje do Mercury Music Prize w ciągu dekady to już prawdziwa legenda. Ciekawe, co jeszcze mają w zanadrzu.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1022 hektopaskali. Temperatura dla Katowic wyniesie 14 stopni, a na niebie zaobserwujemy małe zachmurzenie. Dla Torunia termometry ukażą 17 stopni i zachmurzenie całkowite. Na ten moment w Katowicach jakość powietrza jest dobra, a w Toruniu umiarkowana.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Warszawie zapadł prawomocny wyrok w sprawie Łukasza Z. i Magdy C., którzy znęcali się nad członkiem rodziny oraz psem. Łukasz Z. spędzi 7 lat w więzieniu, a Magda C. 1,5 roku. Para nie będzie mogła posiadać psów przez odpowiednio 15 i 5 lat. Dodatkowo sąd nakazał im wpłatę na rzecz warszawskiego schroniska.
2: W Warszawie trwa Międzynarodowy Kongres Świadków Jehowy, który zgromadził niemal 28 tysięcy uczestników z ponad 20 krajów. Wydarzenie odbywa się na Stadionie Miejskim Legii Warszawa oraz w hali COS Torwar. Organizatorzy podkreślają ogromne zaangażowanie wolontariuszy, którzy pomogli w przygotowaniach. Kongres potrwa do niedzieli, a wszystkie prelekcje są dostępne za darmo. Aldona Machnowska-Góra zakończyła swoją 8-letnią pracę jako wiceprezydentka Warszawy. Po decyzji Rafała Trzaskowskiego o przyjęciu jej rezygnacji, Machnowska-Góra podsumowała swoje osiągnięcia, podkreślając odpowiedzialność w sprawie Szpitala Południowego. W oświadczeniu wyraziła wdzięczność za współpracę i nadzieję na dalszy rozwój miasta. Na razie nie wiadomo, kto ją zastąpi. Grupa Arche świętuje narodziny pierwszych dzieci w ramach programu Arche Pokolenia, który ma zachęcać Polaków do zakładania rodzin. Dwie pierwsze rodziny otrzymały specjalne nagrody, a program obejmuje gości 24 hoteli sieci Arche. Pracownicy firmy oraz nabywcy mieszkań mogą liczyć na 10 tysięcy złotych za narodziny dziecka. Program ma na celu poprawę sytuacji demograficznej w Polsce.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: W pierwszej połowie 2026 roku w Polsce doszło już do 43 zabójstw kobiet, które zginęły z rąk swoich partnerów. To więcej niż w poprzednich latach, a liczba takich przypadków rośnie w zatrważającym tempie. Eksperci alarmują, że problem ma coraz częściej źródło w internecie, gdzie młodzi mężczyźni radykalizują się i nakręcają do zemsty. Rząd rozważa utworzenie zespołu do badania przypadków przemocy wobec kobiet ze skutkiem śmiertelnym.
1: Do sądu w Krakowie trafił akt oskarżenia przeciwko Krzysztofowi M., oskarżonemu o znęcanie się nad 148 pytonami królewskimi. Śledztwo rozpoczęło się po zgłoszeniu o wężu znalezionym na klatce schodowej jednego z bloków. Podczas przeszukania odkryto kolejne 147 gadów, trzymanych w niewłaściwych warunkach. Krzysztofowi M. grozi do 3 lat więzienia, jednak nie przyznaje się do winy. Na krakowskim Zakrzówku doszło do szokującego incydentu. Ktoś upiekł na grillu rzadkiego chronionego węża, gniewosza plamistego. W odpowiedzi na ten i inne akty wandalizmu, Zarząd Zieleni Miejskiej zdecydował o likwidacji strefy grillowej w tym popularnym miejscu. Decyzja ma na celu ochronę lokalnej przyrody i przywrócenie spokoju w parku. Sprawą zajmują się już odpowiednie służby. Stan zdrowia 8-letniej dziewczynki, która została zaatakowana przez psy w Sosnowcu, ulega poprawie. Dziecko jest przytomne i powoli wraca do zdrowia w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach. Do dramatycznego zdarzenia doszło 26 czerwca, gdy ojciec z córkami przyszedł nakarmić znane im psy. Ojciec, broniąc córki, sam odniósł obrażenia.

0: a świadkowie pomogli odgonić agresywne zwierzęta. Słuchacie Radia Super Express. Szymon Nyczkę, znany influencer, otrzymał zakaz wstępu do hoteli sieci Gołębiewski po negatywnej recenzji kompleksu w Pobierowie. W swoim najnowszym materiale wideo ujawnił, że zakaz ten oparto na regulaminie, który wejdzie w życie dopiero za kilka dni. Po osobistym sprawdzeniu sytuacji okazało się jednak, że restrykcje nie obowiązują, a rezerwacja pokoju jest możliwa. Sprawa wywołała duże poruszenie w internecie.
1: W szczecińskiej pierogarni Ciasto i Farsz doszło do nietypowej sytuacji. Pracownicy sprzedali butelkę wody kobiecie proszącej o pomoc w upalny dzień, która okazała się urzędniczką skarbówki. Efektem była kara w wysokości 500 zł, co wywołało oburzenie mieszkańców. Właściciele lokalu podkreślają, że mimo przykrości nie tracą zapału do pracy.
0: Niemieccy pracodawcy intensywnie poszukują polskich fachowców, oferując im nawet 4000 zł za tydzień pracy. Szczególnie poszukiwani są elektrycy i elektromonterzy, którzy mogą liczyć na atrakcyjne zarobki oraz darmowe zakwaterowanie. Niemiecka gospodarka zmaga się z deficytem wykwalifikowanej siły roboczej, co otwiera nowe możliwości dla polskich specjalistów.
1: Zmarł Robert Erdmann, wieloletni dziennikarz Polskiego Radia PIK. Przez 30 lat tworzył audycje historyczne i publicystyczne, a także słuchowiska radiowe. Odszedł po ciężkiej chorobie w wieku 59 lat. Jego odejście to wielka strata dla bydgoskiego środowiska medialnego.
2: Słuchacie Radia Super Express.
0: W Wałbrzychu, w dzielnicy Piaskowa Góra, 57-letnia kobieta wyrzuciła swojego psa przez okno. Zwierzę jest w ciężkim stanie i przebywa w klinice weterynaryjnej. Właścicielka, będąca pod wpływem alkoholu, usłyszała zarzuty znęcania się nad zwierzęciem ze szczególnym okrucieństwem. Grozi jej do 5 lat więzienia. Policja apeluje o zgłaszanie wszelkich przypadków agresji wobec zwierząt. Wrocławskie lotnisko ogłosiło nowe połączenia na sezon zimowy. Od 25 października Wizz Air uruchomi loty do egipskiej Hurgady, a od 16 stycznia przyszłego roku do włoskiego Turynu. Loty do Hurgady będą odbywać się 3 razy w tygodniu, a do Turynu raz w tygodniu. To świetna wiadomość dla miłośników słońca i sportów zimowych.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza prognoza. Lekkie opady deszczu i temperatura 15 stopni w Białymstoku, gdzie wiatr zachodni osiągnie prędkość 6 metrów na sekundę. We Wrocławiu natomiast przewiduje się małe zachmurzenie. Temperatura wyniesie 16 stopni, a wiatr północno-zachodni będzie wiał z prędkością 8 metrów na sekundę. Na ten moment powietrze w obu miastach cechuje się umiarkowaną jakością, co nie stanowi większego problemu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny. Bartosz Bereszyński wraca do Polski po 9 latach gry we Włoszech. 33-letni obrońca dołączy do Motoru Lublin, z którym podpisał kontrakt do 2028 roku. W klubie z Lublina zaszły ostatnio poważne zmiany, w tym zmiana trenera na Mariusza Misiurę. Bereszyński, znany z występów w reprezentacji Polski, ma na koncie ponad 200 meczów w Serie A.
1: Leo Messi wciąż zachwyca na Mistrzostwach Świata, mając już na koncie 6 bramek. W 1/6 finału Argentyna zmierzy się z Republiką Zielonego Przylądka, której bramkarz Wozinha, znany jako Babcia, stał się sensacją turnieju. Wozinha, mimo 40 lat, zachował czyste konto w meczach z Hiszpanią i Arabią Saudyjską. Czy Messi znajdzie sposób na pokonanie tego doświadczonego bramkarza? Portugalia awansowała do 1/8 finału Mistrzostw Świata dzięki dramatycznemu zwycięstwu nad Chorwacją. Decydujący gol padł w doliczonym czasie gry, a jego autorem był Gonçalo Ramos. Selekcjoner Roberto Martinez zaskoczył kibiców, zdejmując z boiska Cristiano Ronaldo, co okazało się kluczowe dla przebiegu meczu. Pomimo niezadowolenia Ronaldo, decyzje trenera przyniosły oczekiwany efekt.
0: Na Mistrzostwach Świata doszło do dramatycznego wydarzenia. Trener reprezentacji Demokratycznej Republiki Konga, Sébastien Desabre, dowiedział się o śmierci ojca podczas konferencji prasowej. Informacja została przekazana publicznie przez rzecznika drużyny, co wywołało szok i międzynarodowy skandal. Mimo porażki 1-2 z Anglią, Desabre chwalił swoich zawodników za heroiczny występ.
2: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express.
1: Kylian Mbappé z imponującym dorobkiem medalowym ponownie błyszczy na mundialu. Francuski napastnik ma już 6 goli i walczy o tytuł króla strzelców z Leo Messim. Dziś w meczu z Paragwajem celuje w awans do ćwierćfinału Mistrzostw Świata. Mbappé podkreśla, że cieszy się grą i jest gotowy na kolejne wyzwania.
0: Na stadionie BC Place w Vancouver trwa emocjonujący mecz 1/6 finału mundialu 2026 między Szwajcarią a Algierią. Szwajcaria prowadzi 1-0 po golu Brila Embolo. Mimo że Algieria dominuje w posiadaniu piłki, to Szwajcaria skuteczniej wykorzystuje swoje szanse. Obie drużyny walczą o awans do kolejnej rundy Mistrzostw Świata. Andrzej Bargiel dokonał historycznego wyczynu na Nanga Parbat, zjeżdżając na nartach z wierzchołka, bez użycia dodatkowego tlenu. To pierwszy taki zjazd w historii, co czyni go przełomowym wydarzeniem w światowym himalaizmie. Bargiel pokonał 3700 metrów różnicy wysokości, co jest większym osiągnięciem niż zjazdy z Everestu czy K2. Wyprawa trwała 2 dni i 9 godzin, a sukces był możliwy dzięki doskonałemu przygotowaniu i wsparciu zespołu. Anna Lewandowska otwarcie podzieliła się swoimi obawami przed przeprowadzką do Stanów Zjednoczonych. Żona piłkarza przyznała, że wizja zaczynania życia od nowa budzi w niej strach, szczególnie z uwagi na dzieci. Jej szczere wyznanie spotkało się z dużym wsparciem ze strony polskich celebrytek, które pospieszyły z dobrym słowem. Wśród nich znalazły się Marina Łuczenko-Szczęsna, Katarzyna Zielińska i Ewa Farna.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Aryna Sabalenka, liderka rankingu WTA, wywołała poruszenie w sieci, publikując zdjęcie swoich stóp obok stóp trenera. Fotografia, mająca być żartem, podzieliła internautów. Część z nich doceniła humor Białorusinki, inni uznali post za kontrowersyjny. Mimo zamieszania Sabalenka koncentruje się na trwającym Wimbledonie. Izabella Kszan dołączyła do grona prowadzących Dzień Dobry TVN. Popularna prezenterka, znana z pracy w TVP i Kanale Zero, teraz tworzy duet z Janem Pirowskim. Kszan, która w młodości odnosiła sukcesy w siatkówce, cieszy się uznaniem fanów za doskonałą formę fizyczną. Jej kariera obejmuje także sukcesy w modelingu, w tym tytuł Miss Polonia 2016.
1: Julian Nagelsmann zrezygnował z funkcji selekcjonera niemieckiej reprezentacji piłkarskiej po nieudanym występie na mundialu. Drużyna odpadła w 1/6 finału, co wywołało falę krytyki i presję ze strony niemieckiego Związku Piłki Nożnej. Wśród potencjalnych następców Nagelsmana wymienia się Jurgena Kloppa, z którym już trwają negocjacje. Sytuacja w zespole była napięta, a organizacja zgrupowania w Stanach Zjednoczonych spotkała się z niezadowoleniem piłkarzy.
0: Dziś wieczorem poznamy ostatnie drużyny, które awansują do 1/8 finału Mistrzostw Świata. O godzinie 20 na boisku w Arlington zmierzą się Australia i Egipt. Później, o północy, Argentyna zagra z rewelacyjną Republiką Zielonego Przylądka. Ostatnie starcie, Kolumbia kontra Ghana, rozpocznie się o 3:30 w nocy.
2: Słuchacie Radia Super Express.
1: Lamine Yamal, gwiazda hiszpańskiej reprezentacji, jest w związku z modelką Ines Garcia z Sewilli. Para, która początkowo trzymała swój związek w tajemnicy, teraz otwarcie pokazuje się razem. Ines regularnie wspiera Yamala na trybunach, nosząc koszulkę z jego nazwiskiem. Hiszpańskie media są zachwycone jej klasyczną andaluzyjską urodą.
0: Maja Chwalińska, polska tenisistka, doświadczyła bolesnej porażki w pierwszej rundzie Wimbledonu, przegrywając z powodu kontuzji. Mimo problemów zdrowotnych, zawodniczka stała się celem brutalnego hejtu w sieci. Jej menedżer, Piotr Szczypka, podkreśla, że problem hejtu w tenisie staje się coraz bardziej powszechny. Czołowi tenisiści apelują o zwrócenie uwagi na ten nieakceptowalny problem.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W naszym kraju dzisiaj w przewadze zachmurzenie całkowite. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1017 hektopaskali. Termometry w Warszawie na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 17 stopni. Z kolei dla Bydgoszczy temperatura będzie wynosić 18 stopni Celsjusza. Jakość powietrza w obydwu miastach obecnie jest umiarkowana, bez większych przeciwwskazań do aktywności na zewnątrz.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy! Dziedzictwo w odcinku 968 przynosi emocjonujące zwroty akcji. Nana staje się ofiarą podstępnej intrygi Cancel, która chce ją obarczyć winą za zniszczenie pamiątkowego zdjęcia teścia. Cancel, udając zmęczenie ciążą, prosi Nanę o pomoc w sprzątaniu, podkładając mydło z wybielaczem. Skutkiem jest zniszczone zdjęcie, a cała wina spada na Mariam. Poyraz, jako jedyny, postanawia dociec prawdy i odkrywa, że to Cancel stoi za intrygą. Dzięki jego determinacji prawda wychodzi na jaw, a Nana zostaje oczyszczona z zarzutów. Odcinek pełen napięcia i emocji, którego nie można przegapić.
1: W 1937 odcinku M jak miłość po wakacjach Marysia zaczyna martwić się o swojego męża Artura, nieświadoma jego zdrady z Joanną. Artur, dręczony wyrzutami sumienia, zamyka się w sobie i traci energię do życia. Marysia, podejrzewając początki depresji u męża, postanawia działać, by uniknąć najgorszego. Próbuje nawiązać z nim kontakt, ale Artur nie odbiera telefonu, co jeszcze bardziej ją niepokoi. W desperacji nagrywa mu wiadomość, proponując wspólny spacer, mając nadzieję na odzyskanie bliskości. Marysia szuka wsparcia u przyjaciółki Judyty, która jest psychoterapeutką, licząc na jej pomoc. Judyta, świadoma prawdziwego powodu kryzysu Artura, zgadza się, że wizyta u specjalisty jest konieczna. Jak potoczą się losy bohaterów, dowiemy się w kolejnych odcinkach. W 4240 odcinku Pierwszej Miłości Angelika podejmuje próbę odcięcia się od mrocznych wspomnień. Zatrudnia się jako salowa w prestiżowej klinice WeMed, próbując odnaleźć spokój po ciężkich przejściach. Jednak los nie jest dla niej łaskawy. Podczas rozmowy telefonicznej z ukochanym Kamilem, który przebywa na misji w Kosowie, dochodzi do tragicznego wypadku. Eksplozja samochodu przerywa ich kontakt, a Kamil zdąży jedynie wyznać miłość i przeprosić. Angelika, zrozpaczona i bez informacji o stanie Kamila, zwraca się o pomoc do ojca. Niestety, ojciec stawia jej trudne warunki. Czy Angelika odnajdzie ukochanego i odzyska spokój? Odpowiedzi w kolejnych odcinkach.
0: O dziedzictwo wkracza w emocjonujący 975 odcinek, który zostanie wyemitowany 11 lipca o godzinie 16 na antenie TVP1. Adalet zaczyna mieć poważne wątpliwości co do szczerości osób w swoim otoczeniu, a Ibrahim podejmuje ryzykowny plan z anonimowymi wiadomościami, by odzyskać zaufanie Czarnej. Nana próbuje zacząć nowe życie, podejmując pracę w kawiarni Semicha, co wywołuje falę zazdrości u Poyraza. Rodzinne sekrety zaczynają wychodzić na jaw, a sytuacja między bohaterami staje się coraz bardziej napięta. Aynur i Sinan próbują ukryć przed Islą, że kobieta nie jest lekarką, co tylko zwiększa jej czujność. Zaufanie okazuje się kruchą wartością, a widzowie z niecierpliwością czekają na rozwikłanie tych zawiłych wątków. Serial Dziedzictwo to turecka produkcja pełna miłości i tajemnic, która przyciąga widzów zaskakującymi zwrotami akcji i silnie zarysowanymi postaciami.
2: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
0: M jak miłość powraca po wakacyjnej przerwie z emocjonującym 1937 odcinkiem. Artur Rogowski zmaga się z wyrzutami sumienia po zdradzie z Joanną. Spotkanie przed szpitalem tylko pogłębia jego wewnętrzny konflikt. Choć przez chwilę rozważa rozmowę z dawną kochanką, ostatecznie brak mu odwagi. Joanna, widząc jego wahanie, odchodzi rozczarowana. Artur zostaje sam z myślami, a jego emocjonalna równowaga zostaje mocno zachwiana. Jak potoczą się dalsze losy bohaterów? Odpowiedzi przyniosą kolejne odcinki. M jak miłość powraca z emocjonującymi wątkami. W 1937 odcinku, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 7 września, Barbara Mostowiak odkryje, że jej zięć Artur Rogowski zmaga się z poważnym kryzysem. Zaniepokojona jego zachowaniem, seniorka rodu nie pozwoli mu na unikanie prawdy. Artur wyzna, że czuje się niespełniony i przerażony upływającym czasem. Barbara, z typową dla siebie mądrością, przypomni mu o wartości rodziny i poszukiwaniu nowych celów w życiu. Choć Artur spróbuje obrócić wszystko w żart, Barbara pozostanie zaniepokojona. Czy jej obawy są uzasadnione? Dowiemy się już wkrótce.
1: Panna Młoda wkracza w emocjonujący 142 odcinek, który zostanie wyemitowany 11 lipca o 17.20 na TVP2. W najnowszym epizodzie Bejza nie przestaje intrygować, nawet podczas pogrzebu Jasemin. Melich podejmuje odważną decyzję, prosząc ojca Sinem o rękę ukochanej. Niespodziewanie Cihan żeni się z Bejzą, a zaraz po ślubie opuszcza kraj. Hancer dowiaduje się, że spodziewa się dziecka, co może zmienić jej życie na zawsze. Serial Panna Młoda to opowieść o miłości i trudnych wyborach w świecie bogatej rodziny Develioglu. To idealna propozycja dla fanów tureckich produkcji pełnych emocji i zaskakujących zwrotów akcji.
0: Złoty Chłopak powraca z emocjonującym 327 odcinkiem już w poniedziałek, 6 lipca. W tym odcinku los małego Tesco zawiśnie na włosku, gdy na jaw wyjdzie bolesna prawda o jego sytuacji. Ferit i Seyran, poruszeni losem chłopca, postanowią otworzyć przed nim swoje serca. Jednak ich propozycja spotka się z niespodziewanym oporem. Tymczasem nad rezydencją Korchanów zawisną czarne chmury, gdy zakochani zderzą się z prawnymi przeszkodami w ośrodku adopcyjnym. Dodatkowo, przerażający szantaż Karama zacznie siać zamęt w willi. Pomimo tych trudności, Seyran i Ferit nie poddadzą się w walce o adopcję dzieci. Serial można oglądać na antenie TVP 1 od poniedziałku do piątku o godzinie 14.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na obszarze kraju obecnie zobaczymy zachmurzone niebo. Synoptycy podkreślają, że ciśnienie wyniesie 1020 hektopaskali. W Gdańsku odnotujemy 16 stopni, a pogoda przyniesie umiarkowane zachmurzenie. W Poznaniu możemy spodziewać się temperatury podobnie 16 stopni oraz małe zachmurzenie. W tej chwili jakość powietrza w obu miastach można określić jako umiarkowana. Warto jednak zachować ostrożność.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Szkoła Pierwsza. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Polska, jako kluczowe państwo frontowe NATO, jest pod stałą obserwacją obcych służb wywiadowczych. Były oficer wywiadu Piotr Niemczyk ostrzega, że prawdziwi agenci są dobrze zakonspirowani, a ich wykrycie wymaga długotrwałego śledztwa. W związku z tym pojawia się pytanie, ilu niewykrytych szpiegów może działać w Polsce? Tymczasem Sejm przegłosował ustawę zakazującą korzystania z telefonów komórkowych w szkołach podstawowych i przedszkolach od 1 września tego roku. Polska podpisała umowę na zakup 3 nowoczesnych okrętów podwodnych typu A26 piątej generacji od Szwecji. To przełomowy moment dla marynarki wojennej, która dotychczas dysponowała tylko jednym przestarzałym okrętem. Nowe jednostki będą mogły operować na Bałtyku i wspierać działania wojsk specjalnych. Umowa przewiduje także transfer technologii do polskiego przemysłu zbrojeniowego oraz inwestycje szwedzkich firm w Polsce. Polska i Stany Zjednoczone prowadzą rozmowy o stałej bazie wojsk amerykańskich w Polsce oraz dołączeniu do programu Nuclear Sharing. Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartosz Grodecki podkreśla, że obecność amerykańskich wojsk w Polsce nie jest kwestionowana, choć szczegóły są jeszcze ustalane. Współpraca ze Stanami Zjednoczonymi ma na celu wzmocnienie bezpieczeństwa Polski i regionu. Strona amerykańska wykazuje dużą otwartość na te propozycje. Rosyjskie drony regularnie naruszają przestrzeń powietrzną krajów europejskich, co stanowi wyzwanie dla systemów obrony NATO. W ciągu ostatnich 19 miesięcy odnotowano około 150 takich incydentów, które często paraliżowały lotniska i naruszały strefy wokół obiektów militarnych. Raport Międzynarodowego Instytutu Studiów Strategicznych wskazuje, że Rosja prowadzi skoordynowaną kampanię, wykorzystując statki handlowe jako platformy startowe dla dronów. Eksperci podkreślają, że europejska obrona powietrzna nie jest przygotowana na takie zagrożenia, co wymaga szybkiej i skoordynowanej reakcji.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Julia Skibińska i Paweł Makowski z Jeleniej Góry realizują swoje marzenie o podróży po Stanach Zjednoczonych własnoręcznie zbudowanym kamperem. Po 18 miesiącach przygotowań 20 maja wyruszyli w trasę, by odkrywać amerykańskie krajobrazy. Podróżując, spotykają wielu ludzi i cieszą się niezależnością, jaką daje życie na 4 kołach. Ich przygody można śledzić na kanale Jelenie w podróży. Wczoraj wieczorem w centrum Radomska doszło do dramatycznej interwencji z udziałem 14-letniej dziewczynki na dachu budynku. Dzięki szybkiej reakcji policji i służb ratunkowych sytuacja została opanowana, a dziewczynka trafiła pod opiekę medyczną. Kluczową rolę odegrał sierżant Grzegorz Urbański, który nawiązał z nią rozmowę, co pozwoliło na bezpieczne zakończenie działań. To przypomnienie, jak ważna jest współpraca i profesjonalizm w sytuacjach kryzysowych.
0: Policja z Bydgoszczy rozbiła grupę prowadzącą domowe agencje towarzyskie w 3 województwach. W wyniku akcji zatrzymano kilka osób, zabezpieczono narkotyki, broń oraz ponad 200 tysięcy złotych. Wśród zatrzymanych są mieszkańcy Płocka, w tym 49-letnia kobieta i 41-letni mężczyzna, którzy prowadzili osobne agencje. Sąd w Płocku zdecydował o tymczasowym aresztowaniu 2 mężczyzn, a kobietę objęto dozorem policyjnym. Policja zatrzymała 17-letniego hakera, który włamywał się na konta użytkowników telefonii komórkowej, powodując straty sięgające 90 tysięcy złotych. Ofiarami jego działań padło ponad 260 klientów popularnych operatorów. Młody mężczyzna usłyszał zarzuty oszustwa komputerowego i jest objęty dozorem policyjnym. Za swoje czyny może spędzić w więzieniu nawet 7 lat.
1: Słuchacie Radia Super Express.
0: Fasolka szparagowa to prawdziwy hit lata w polskich domach. Aby zachwycała smakiem i chrupkością, warto znać kilka prostych zasad jej gotowania. Kluczowy jest dodatek jednego składnika do wrzątku oraz szybkie schłodzenie w lodowatej wodzie. Dzięki temu fasolka zachowuje żywy kolor i doskonałą strukturę. Policja w Bydgoszczy analizuje nagranie z kamery samochodowej, na którym motocyklista na Yamaha jedzie na jednym kole. Do zdarzenia doszło 4 czerwca na drodze krajowej numer 25 w Złotnikach Kujawskich przy dużym natężeniu ruchu. Funkcjonariusze próbują ustalić tożsamość kierowcy, a sprawa może trafić do sądu. Za takie wykroczenie grożą surowe kary, w tym mandat i punkty karne.
2: Sezon na kurki w pełni, a ich smażenie to prawdziwa sztuka. Aby uniknąć gumowatej konsystencji i gorzkiego smaku, warto pamiętać o kilku zasadach. Przede wszystkim nie wrzucaj mokrych grzybów na patelnię, bo zamiast się smażyć, zaczną się dusić. Ważne jest też, by patelnia była dobrze rozgrzana, a sól dodawana pod koniec smażenia.
0: Czyszczenie dywanów nie musi być kosztowne ani skomplikowane. Eksperci polecają użycie mąki ziemniaczanej jako skutecznego środka do usuwania plam. Wystarczy posypać nią zabrudzone miejsce, a po kilku godzinach odkurzyć. To prosty sposób na świeże i zaschnięte plamy, który pozwala uniknąć kosztownych usług profesjonalistów.
1: Słuchacie Radia Super Express.
0: Latem na skórze często pojawiają się piegi i przebarwienia, które są efektem działania słońca. Dla tych, którzy chcą je rozjaśnić, warto wypróbować domowy tonik z natki pietruszki i soku z cytryny. Choć skuteczność takich metod nie jest potwierdzona naukowo, mogą one wspierać pielęgnację skóry. Regularne stosowanie toniku może pomóc w redukcji widoczności piegów.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1021 hektopaskali. Temperatura dla Krakowa wyniesie 16 stopni, a na niebie zaobserwujemy małe zachmurzenie. Także dla Szczecina termometry ukażą 16 stopni i umiarkowane zachmurzenie. Na ten moment w obydwu miastach jakość powietrza jest dobra.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz. Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Julia Dybowska znowu w centrum uwagi. Tym razem internet oszalał na punkcie jej niepokojąco szczupłej sylwetki, którą celebrytka dumnie prezentuje na nowych zdjęciach. Wszyscy zastanawiają się, co takiego je, że wygląda jak z bajki. Okazuje się, że na jej talerzach królują świeże owoce, kawa i kieliszki wina. Wygląda na to, że luksusowe wnętrza i eleganckie restauracje to jej prawdziwy przepis na sukces. Filip Heiser i jego wybranka Bianka szykują się do ślubu po zaledwie 4 miesiącach znajomości. Decyzja o miejscu wesela zapadła po degustacji żeber w krakowskiej restauracji, a ceny za talerzyk zaczynają się od 299 zł. Wesele zapowiada się na huczne wydarzenie z licznymi gośćmi, w tym celebrytami. Czyżby to była miłość od pierwszego żeberka? Jan Machulski, mistrz reżyserii, postanowił, że jego życie osobiste zasługuje na światła reflektorów. Na planie serialu Miasteczko zaskoczył wszystkich, stawiając obok siebie żonę Halinę i młodszą o pół wieku partnerkę, Agnieszkę Zduńczyk. To, co było szeptane w kuluarach, stało się publicznym spektaklem, a Machulski zgrabnie zamienił prywatny dramat w sztukę. Jego życie stało się scenariuszem, a on sam, niczym reżyser, zatarł granice między sceną a rzeczywistością.
2: Łucja Prus, artystka, która unikała blasku fleszy, nawet w ostatnich chwilach życia postawiła na autentyczność. Zamiast tradycyjnej żałoby, jej pożegnanie zamieniło się w lekcję radości życia. Zamiast łez, z głośników popłynęły dźwięki What a Wonderful World, a żałobnicy udali się na piknik. Prus pokazała, że nawet odejście można przeżyć na własnych warunkach, pozostawiając po sobie wspomnienie pełne słońca i muzyki.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
2: Kolejna gwiazda kultowego serialu Co ludzie powiedzą odeszła. Anna Dawson, niezapomniana Violetta, zmarła w wieku 88 lat, zaledwie kilka miesięcy po swoim mężu. Wydaje się, że rok 2025 nie oszczędzał fanów serialu, bo w październiku pożegnaliśmy również Patricję Routledge, czyli ekranową Hyacinthę Bukiet. Dla wielu widzów Violetta pozostanie niezapomnianą postacią, która wprowadzała humor i urok do naszych domów.
1: Filip Heiser i Bianka ogłosili ślub, a różnica wieku między nimi to tylko drobny szczegół. On prawie 40-letni, ona jeszcze nie skończyła 25 lat, ale kto by się tym przejmował w świecie show biznesu, gdzie takie pary to norma. W końcu miłość nie zna granic, a tym bardziej metryki. Podobnych związków jest mnóstwo, zarówno w Polsce, jak i na całym świecie. Zakopane szykuje się na prawdziwe oblężenie. Już jutro, 4 lipca, stolica polskich Tatr zamieni się w wielką scenę pełną gwiazd i muzyki. Na Dolnej Równi Krupowej wystąpi plejada uwielbianych artystów, a koncert Lato z Radiem i Telewizją Polską zapowiada się na jedno z największych wakacyjnych wydarzeń tego lata. Justyna Steczkowska, Afromental, Bratchanki i wielu innych zadbają o to, by emocje sięgały zenitu. A wszystko to w otoczeniu góralskich tradycji i rodzinnych atrakcji. Kto by pomyślał, że Zakopane stanie się centrum muzycznego świata?
2: Brandon Flowers, lider The Killers, powraca z solowym albumem Thrasher, który jest jak podróż do jego rodzinnego Utah, pełna wspomnień i amerykańskich krajobrazów. Album nagrany w Nashville to mieszanka country i rocka, a jego pierwszy singiel Plans już podbija serca fanów. Flowers, jakby odkrył w sobie nowego Johnny'ego Casha, śpiewa o miłości, stracie i życiu w małym miasteczku. Czyżby rockowa gwiazda zamieniła się w kowboja z gitarą? Czas pokaże. Ale jedno jest pewne, emocji tu nie brakuje.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Brian May, gitarzysta Queen, nie zwalnia tempa i ogłasza szczegóły tegorocznego festiwalu Starmus. Wydarzenie, które łączy muzykę i naukę, odbędzie się na Wyspach Kanaryjskich od 17 do 26 października. May połączy siły z legendami opery, Andreą Bocellim i Sarah Brightman, a także z Rickiem Wakemanem z Yes i skrzypaczką Rusandą Panfili. Ciekawe, czy ktoś jeszcze pamięta, że Brian May to nie tylko astrofizyk, ale i muzyk.
2: New Model Army, legendarna brytyjska formacja, znów zawita do Polski, a dokładniej do Białegostoku. Już 6 lipca w klubie Zmiana Klimatu fani będą mogli doświadczyć post-punkowej energii na żywo. To nie tylko okazja do posłuchania nowego albumu Unbroken, ale też klasycznych hitów, które od lat rozgrzewają polską publiczność. Bilety już w sprzedaży, więc kto pierwszy, ten lepszy, bo koncerty tej grupy znikają z prędkością światła.
1: Deep Purple, legendarna formacja rockowa, znów zaskakuje. Wydali właśnie swój 24. album studyjny Splat, który udowadnia, że mimo upływu lat wciąż mają w sobie nieokiełznaną energię. Z nowym gitarzystą Simonem McBride'em zespół serwuje nam 13 dynamicznych utworów, które nie przekraczają 5 minut. Aż trudno uwierzyć, że większość członków ma ponad 75 lat. Czyżby szykowali się na kolejne 60 lat kariery? Cóż, z takim zapałem wszystko jest możliwe.
2: Iron Maiden w końcu dołącza do Rock and Roll Hall of Fame, ale Steve Harris, basista zespołu, nie wydaje się tym szczególnie przejęty. Nie dla nagród robimy to, co robimy, mówi, dodając, że Amerykanie wreszcie przestaną truć tyłek. Zespół nie pojawi się na ceremonii, bo przecież koncerty są ważniejsze niż czerwone dywany. Fani, którzy liczyli na wspólny występ obecnych i byłych członków, muszą obejść się smakiem. Harris uważa, że to byłoby tanie i tandetne.
0: Super Ekspres. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1022 hektopaskali. W Katowicach prognozowana temperatura wynosi 14 stopni, przy czym widoczne będzie małe zachmurzenie. Dla Torunia spodziewajmy się 17 stopni i prognozowane będzie zachmurzenie całkowite. W nocy dzisiaj w obydwóch miastach jakość powietrza będzie dobra.
3: Radio Super Express.

0: Express. Czas na serwis informacyjny. Do Sądu Rejonowego w Siedlcach trafił akt oskarżenia przeciwko 26-letniej Paulinie Ojciec w związku z tragicznym wypadkiem w Starej Kornicy. W sierpniu ubiegłego roku kobieta, wyjeżdżając Audi z parkingu, nie ustąpiła pierwszeństwa motocykliście, który zginął na miejscu. Paulina Ojciec nie przyznaje się do winy. Grozi jej od 6 miesięcy do 8 lat więzienia. Rafał Trzaskowski przyjął rezygnację dwóch wiceprezydentek Warszawy, Renaty Kaznowskiej i Aldony Machnowskiej-Góry, w związku z aferą w Szpitalu Południowym. Prezydent stolicy podkreśla, że decyzja ta nie przesądza o ich winie, ale jest reakcją na kryzys zaufania do miejskiej służby zdrowia. Ratusz zapowiada dodatkowe audyty i zaostrzenie zasad w miejskich spółkach. Celem jest odbudowanie wiarygodności warszawskiej ochrony zdrowia.
1: Dziś w Warszawie rozpoczął się Międzynarodowy Kongres Świadków Jehowy, który potrwa do 5 lipca. Na Stadionie Miejskim Legii Warszawa oraz w hali COS Torwar zgromadzi się około 28 tysięcy uczestników z ponad 20 krajów. Przygotowania do tego wydarzenia wspierały setki ochotników, którzy z entuzjazmem pomagali w organizacji. Kongres ma nie tylko znaczenie dla uczestników, ale także wpływa na życie stolicy, przyciągając gości do hoteli, restauracji i lokalnych atrakcji. Prokuratura w Krakowie skierowała akt oskarżenia przeciwko Krzysztofowi M., który ma odpowiadać za znęcanie się nad 148 pytonami królewskimi. Sprawa wyszła na jaw po tym, jak jeden z węży został zauważony na klatce schodowej bloku. W piwnicy odkryto kolejne 147 pytonów przetrzymywanych w niewłaściwych warunkach. Krzysztofowi M. grozi do 3 lat więzienia.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express. Hotel Gołębiewski w Pobierowie, otwarty 10 czerwca tego roku, redefiniuje standardy wypoczynku nad Bałtykiem. Choć początkowo może wydawać się drogi, oferuje wiele atrakcji w cenie pobytu, co może zrównoważyć koszty. W porównaniu do mniejszych hoteli, takich jak Baltivia Sea Resort w Mielnie, Gołębiewski zapewnia dostęp do aquaparku, restauracji i wielu rozrywek bez dodatkowych opłat. To sprawia, że ostateczny rachunek za wakacje może być bardziej korzystny, niż się wydaje. YouTuber Książulo wywołał burzę w sieci po negatywnej recenzji pobytu w hotelu Gołębiewski w Pobierowie. Po publikacji filmu otrzymał zakaz wstępu do hoteli tej sieci, co potwierdził telefonicznie. Jednak po wizycie w parku wodnym w Mikołajkach i rozmowie z dyrekcją, zakaz został cofnięty. Książulo podkreśla, że jego celem było pokazanie rzeczywistego obrazu pobytu, a nie atak na hotel.
1: Ekstraklasa SA rozdzieliła między kluby rekordową sumę 301 milionów złotych za sezon 2025-26. Najwięcej, bo prawie 37 milionów, otrzymał mistrz Polski Lech Poznań. Jagiellonia Białystok, która zajęła trzecie miejsce, zainkasowała ponad 26,5 miliona złotych. Kluby otrzymały środki na podstawie miejsca w tabeli, rankingu historycznego oraz występów młodzieżowców.
0: Uniwersytet w Białymstoku wystawił na sprzedaż dwie nieruchomości. Chodzi o budynki przy ulicy Warszawskiej i ulicy Liniarskiego, które dotychczas służyły studentom wydziałów ekonomii, finansów, zarządzania oraz filologicznego. Oferty kupna można składać do 2 września. Sprzedaż jest związana z planowaną budową nowej siedziby nauk społecznych na kampusie przy ulicy Ciołkowskiego.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W pociągu PKP Intercity na trasie Szczecin-Mokawa doszło do kradzieży smartfona wartego 6 tysięcy złotych. 51-letni złodziej wykorzystał nieuwagę 20-letniej pasażerki, a następnie wyrzucił telefon przez okno. Sprawcę zatrzymano na dworcu w Białymstoku i przekazano policji. Śledztwo prowadzi białostocka policja, a złodziejowi grozi do 5 lat więzienia. Sarah, Kanadyjka z polskimi korzeniami, odwiedziła Wałbrzych w ramach swojego wyzwania, by poznać każde miasto w Polsce. Jak przyznała, miasto całkowicie zmieniło jej wcześniejsze wyobrażenia. Zaskoczyły ją czystość ulic, urokliwe zakątki oraz piękne widoki z wież widokowych. Jej relacja na TikToku może być inspiracją do odkrywania mniej znanych miejsc w Polsce. Na ulicach wrocławskiego Starego Miasta pojawił się nowy elektryczny Melex, którym patrolują strażnicy miejscy. Pojazd jest cichy, ekologiczny i idealnie nadaje się do wąskich uliczek, co ułatwia interwencję i kontakt z mieszkańcami oraz turystami. Od 1 lipca Melex wzbudza pozytywne emocje, a jesienią flota ma się powiększyć o 3 kolejne pojazdy. Główne zadania patroli to m.in. udzielanie pierwszej pomocy, reagowanie na zakłócenia porządku i pomoc turystom. We Wrocławiu doszło do dramatycznego incydentu w sklepie spożywczym. 30-letni mężczyzna zaatakował sprzedawcę z Ukrainy, strzelając do niego z wiatrówki po tym, jak został poproszony o niepicie piwa przed lokalem. Na szczęście sprzedawca nie odniósł poważnych obrażeń, a napastnik został zatrzymany przez policję. Grozi mu do 5 lat więzienia.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Ekspres.
1: W Wałbrzychu na Piaskowej Górze doszło do bulwersującego zdarzenia. 57-letnia kobieta wyrzuciła swojego psa przez okno, tłumacząc, że nie chciało jej się wyjść na spacer. Zwierzę jest w ciężkim stanie i przebywa pod opieką weterynaryjną. Kobieta została zatrzymana i usłyszała zarzuty znęcania się nad zwierzęciem ze szczególnym okrucieństwem. Grozi jej do 5 lat więzienia.
0: Super Ekspres. Czas na prognozę pogody.
3: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Białymstoku prognozowane są lekkie opady deszczu oraz temperatura 14 stopni. W tym samym czasie we Wrocławiu możemy zobaczyć małe zachmurzenie, a termometry wskażą 16 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1022 hektopaskali. Aktualne pomiary wskazują, że w Białymstoku powietrze jest umiarkowane, a we Wrocławiu dobre.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Ekspres.
5: Reklama.
6: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z 2 numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
7: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
8: I po reklamie.
4: Radio Super Ekspres.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: W krajowym systemie e-faktur pojawiła się fałszywa faktura na ponad 4 miliony złotych dla kanału Zero i firmy Sławomira Mencena. Dokument ten wywołał spore zamieszanie, ponieważ system przyjmuje faktury tylko na podstawie numeru NIP, nie weryfikując rzeczywistego istnienia transakcji. Eksperci ostrzegają, by nie księgować takich faktur ani nie odliczać z nich VAT-u, co może prowadzić do poważnych problemów podatkowych. W przypadku otrzymania fałszywej faktury zaleca się zabezpieczenie dowodów i zgłoszenie sprawy do Urzędu Skarbowego. Wystawcom takich dokumentów grożą surowe konsekwencje, w tym odpowiedzialność karna i finansowa. Polska turystyka bije rekordy popularności. W 2025 roku polskie hotele przyjęły ponad 28,2 miliona gości, co oznacza wzrost o ponad 7% w porównaniu z rokiem poprzednim. To dowód na rosnącą atrakcyjność naszego kraju na arenie międzynarodowej. Najwięcej zagranicznych turystów przybyło z Niemiec, Ukrainy, Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych i Czech. W ciągu ostatniej dekady liczba gości hotelowych w Polsce wzrosła o 61%. Polacy nadal najchętniej wypoczywają w kraju, stanowiąc niecałe 76% wszystkich gości.
2: Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty zapowiedział rewolucyjne zmiany dotyczące renty wdowiej. Od 2028 roku świadczenie ma wynosić 50% renty po zmarłym małżonku i obejmować wszystkich uprawnionych. Obecnie renta wdowia to zaledwie 15%, a w 2027 roku ma wzrosnąć do 25%. Lewica, której Czarzasty jest przedstawicielem, deklaruje wprowadzenie tych zmian, będąc częścią rządu. Nowe zasady mają wyeliminować obecne wykluczenia, co oznacza, że wszyscy wdowcy i wdowy będą mogli z nich skorzystać.
1: Urzędy skarbowe intensyfikują kontrole związane z rozliczeniami samochodów firmowych. Fiskus porównuje dane z kamer z ewidencją przebiegu pojazdu, co może prowadzić do kwestionowania pełnego odliczenia podatku VAT. Przedsiębiorcy, którzy nie potrafią wyjaśnić rozbieżności, mogą stracić prawo do pełnego odliczenia podatku i muszą liczyć się z koniecznością zwrotu podatku VAT. System kamer ANPR rejestruje przejazdy pojazdu, a każde niezgodne z ewidencją użycie auta jest sygnałem alarmowym dla urzędników. W obliczu cyfryzacji administracji skarbowej rzetelna dokumentacja staje się kluczowa.
0: Informacje biznesowe w Radiu Super Express.
2: Niemcy planują rozpocząć produkcję amerykańskich systemów uzbrojenia na swoim terytorium. Minister obrony Boris Pistorius ogłosił, że to krok mający na celu zaspokojenie pilnych potrzeb militarnych i wzmocnienie relacji z USA. Berlin jest zainteresowany produkcją pocisków Tomahawk i PAC-3 do systemów Patriot. Rozmowy z Waszyngtonem trwają, a umowy mają być negocjowane przed szczytem NATO w Ankarze. Inicjatywa ta, choć budzi pytania o strategiczną autonomię Europy, zyskała poparcie kanclerza Friedricha Merza i sekretarza generalnego NATO Marka Ruttego. Niemcy chcą szybko uzupełnić luki w zdolnościach obronnych. Podczas targów Eurosatory 2026 roku w Paryżu koncern MBDA zaprezentował nową mobilną wyrzutnię pocisków Land Cruise Missile. Ten system, oparty na morskim pocisku NCM, ma zasięg do 1400 km i jest wspierany przez system dronów Deluge. Deluge, wykorzystując sztuczną inteligencję, koordynuje ataki, przełamując obronę powietrzną przeciwnika. Nowe rozwiązania mogą mieć znaczenie dla Polski, oferując możliwość strategicznej autonomii obronnej. Pierwsze testy systemu Deluge zaplanowano na 2028 rok. Marek Karabuła został powołany na stanowisko wiceprezesa zarządu Polskiej Grupy Zbrojeniowej, spółka akcyjna. Od 1 lipca będzie odpowiadał za finanse oraz rozwój pojazdów pancernych i artylerii. Jego nominacja uzyskała pozytywną opinię ministra aktywów państwowych i ministra obrony narodowej. Karabuła ma ponad 30-letnie doświadczenie w zarządzaniu dużymi organizacjami przemysłowymi. Wcześniej kierował zakładami mechanicznymi Tarnów i hutą Stalowa Wola. Prezes PGZ Adam Leszkiewicz podkreśla, że jego doświadczenie będzie kluczowe dla dalszego rozwoju grupy.
1: Trwają rozmowy między Polską Grupą Zbrojeniową a Ukrainą w sprawie remontów samolotów F-16 i MiG-29. Wojskowe zakłady lotnicze numer 2 w Bydgoszczy są gotowe do realizacji tych prac dzięki swoim unikalnym kompetencjom. Umowa z Ukrainą mogłaby zapewnić nowe zlecenia i wzmocnić współpracę wojskową. W Bydgoszczy omawiano także współpracę z Bułgarią w zakresie wsparcia eksploatacji samolotów F-16. Bułgaria, jako nowy użytkownik F-16, jest zainteresowana współpracą z bardziej doświadczonymi partnerami. Polska infrastruktura i doświadczenie mogą odegrać kluczową rolę w tych projektach.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Niemiecka firma Renk Group AG przejęła brytyjskiego producenta skrzyń biegów David Brown Defense. To strategiczny krok, który umacnia pozycję Renk w sektorze morskim i otwiera dostęp do zaawansowanych technologii. Transakcja, której wartość szacuje się na od 200 do 250 milionów dolarów, ma zostać sfinalizowana do końca roku. Przejęcie zapewnia Renk dostęp do kluczowych programów morskich w Wielkiej Brytanii, Kanadzie i Australii. Informacja o transakcji spotkała się z pozytywną reakcją rynku, a akcje Renk wzrosły o ponad 2%.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W naszym kraju dzisiaj w przewadze zachmurzenie całkowite. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1017 hektopaskali. Termometry w Warszawie na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 17 stopni. Z kolei dla Bydgoszczy temperatura będzie wynosić 18 stopni Celsjusza. Obecnie w obu miastach jakość powietrza pozostaje dobra, co zapewnia komfortowe warunki do życia.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Serial Barwy Szczęścia powraca z nowym sezonem już 7 września na antenie TVP2. W nadchodzących odcinkach życie Tolka Koszyka stanie na głowie. Choć zbliża się do rozwodu z Ireną, jego decyzja o zaproszeniu Józefiny Rawiczowej do wspólnego mieszkania może wywołać prawdziwą burzę. Irena, dowiadując się o tej sytuacji, może wykorzystać to jako argument w sądzie. Tolek, mimo że traktuje rozwód jako osobistą porażkę, widzi w nim szansę na nowy początek. Tymczasem Basia, choć początkowo zła na Tolka, postanawia pomóc Józefinie. Czy ten nieoczekiwany zwrot wydarzeń doprowadzi do obyczajowego skandalu? Przekonamy się już wkrótce. Dziedzictwo w odcinku 968 przynosi emocjonujące zwroty akcji. Nana staje się ofiarą podstępnej intrygi Cancel, która chce ją obarczyć winą za zniszczenie pamiątkowego zdjęcia teścia. Cancel, udając zmęczenie ciążą, prosi Nanę o pomoc w sprzątaniu, odkładając mydło z wygielaczem. Skutkiem jest zniszczone zdjęcie, a cała wina spada na Mariam. Poyraz, jako jedyny, postanawia dociec prawdy i odkrywa, że to Cancel stoi za intrygą. Dzięki jego determinacji prawda wychodzi na jaw, a Nana zostaje oczyszczona z zarzutów. Odcinek pełen napięcia i emocji, którego nie można przegapić.
2: W nadchodzącym 1937 odcinku M jak miłość po wakacjach emocje sięgną zenitu. Joanna nie może pogodzić się z decyzją Artura, który wybiera swoją żonę Marysię i rodzinę, a nie ją. Po wspólnej nocy Artur zrywa wszelkie kontakty z Joanną, nawet odchodzi z przychodni, by jej unikać. Zrozpaczona Joanna wysyła do niego poruszającą wiadomość, błagając o ostatnie spotkanie. Artur, choć początkowo zdecydowany, zaczyna się wahać, gdy serce ciągnie go do Joanny. Czy ostatecznie zmieni zdanie? Tego dowiemy się już wkrótce. W 1937 odcinku M jak miłość po wakacjach Marysia zaczyna martwić się o swojego męża Artura, nieświadoma jego zdrady z Joanną. Artur, dręczony wyrzutami sumienia, zamyka się w sobie i traci energię do życia. Marysia, podejrzewając początki depresji u męża, postanawia działać, by uniknąć najgorszego. Próbuje nawiązać z nim kontakt, ale Artur nie odbiera telefonu, co jeszcze bardziej ją niepokoi. W desperacji nagrywa mu wiadomość, proponując wspólny spacer, mając nadzieję na odzyskanie bliskości. Marysia szuka wsparcia u przyjaciółki Judyty, która jest psychoterapeutką, licząc na jej pomoc. Judyta, świadoma prawdziwego powodu kryzysu Artura, zgadza się, że wizyta u specjalisty jest konieczna. Jak potoczą się losy bohaterów, dowiemy się w kolejnych odcinkach. Akacjowa 38 to hiszpańska telenowela, która nie przestaje zaskakiwać. W nadchodzących odcinkach od 915 do 919 widzowie mogą spodziewać się wielu emocji. Już w poniedziałek, 20 lipca, Sylwia wraca z Włoch, a tajemnice zaczynają się mnożyć. W środę, 22 lipca, Diego wyrusza na poszukiwania Mojsesa, a mieszkańcy przygotowują się na niechciany obiad u Ursuli. Czwartek przynosi dramatyczne odkrycia, a piątek, 24 lipca, to dzień pełen napięcia, gdy Diego oskarża Ursulę o morderstwo ojca. Serial można oglądać na TVP. Jeden od poniedziałku do piątku o 18:25. Każdy odcinek to nowa dawka intryg i niespodzianek.
1: O Dziedzictwo wkracza w emocjonujący 975 odcinek, który zostanie wyemitowany 11 lipca o godzinie 16 na antenie TVP1. Adalet zaczyna mieć poważne wątpliwości co do szczerości osób w swoim otoczeniu, a Ibrahim podejmuje ryzykowny plan z anonimowymi wiadomościami, by odzyskać zaufanie Czarnej. Nana próbuje zacząć nowe życie, podejmując pracę w kawiarni Semicha, co wywołuje falę zazdrości u Poyraza. Rodzinne sekrety zaczynają wychodzić na jaw, a sytuacja między bohaterami staje się coraz bardziej napięta. Aynur i Sinan próbują ukryć przed Islą, że kobieta nie jest lekarką, co tylko zwiększa jej czujność. Zaufanie okazuje się kruchą wartością, a widzowie z niecierpliwością czekają na rozwikłanie tych zawiłych wątków. Serial Dziedzictwo to turecka produkcja pełna miłości i tajemnic, która przyciąga widzów zaskakującymi zwrotami akcji i silnie zarysowanymi postaciami.
2: M jak miłość powraca po wakacyjnej przerwie z emocjonującym odcinkiem. W 1937 epizodzie, który już wkrótce trafi na ekrany, Natalka, Adam i Hania wybierają się do pizzerii, by uczcić wybór sukni ślubnej Natalki. Niespodziewanie spotykają tam Mikołaja, który dziękuje Natalce za uratowanie życia. Jednak radosna atmosfera szybko się zmienia, gdy Hania informuje Mikołaja o planowanym ślubie swojej mamy z Karskim. Słowa dziewczynki wywołują niemałe zamieszanie, a Mikołaj zdaje sobie sprawę, że nie jest mile widziany. Po krótkiej rozmowie opuszcza towarzystwo, pozostawiając rodzinę w spokoju. Co przyniosą kolejne odcinki, dowiemy się już niebawem.
1: Złoty Chłopak powraca z emocjonującym 327 odcinkiem już w poniedziałek, 6 lipca. W tym odcinku los małego Tesco zawiśnie na włosku, gdy na jaw wyjdzie bolesna prawda o jego sytuacji. Ferit i Seyran, poruszeni losem chłopca, postanowią otworzyć przed nim swoje serca. Jednak ich propozycja spotka się z niespodziewanym oporem. Tymczasem nad rezydencją Korchanów zawisną czarne chmury, gdy zakochani zderzą się z prawnymi przeszkodami w ośrodku adopcyjnym. Dodatkowo, przerażający szantaż Karama zacznie siać zamęt w willi. Pomimo tych trudności, Seyran i Ferit nie poddadzą się w walce o adopcję dzieci. Serial można oglądać na antenie TVP 1 od poniedziałku do piątku o godzinie 14.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1020 hektopaskali. W Gdańsku umiarkowane zachmurzenie, a odczuwalna temperatura wyniesie 16 stopni. Z drugiej strony kraju w Poznaniu na niebie będzie można oglądać bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 16 stopni. Aktualne pomiary wskazują, że jakość powietrza w obu miastach jest dobra i nie stanowi zagrożenia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości. Kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła druga. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Dawid Kacprzyk, były radny Koalicji Obywatelskiej, znalazł się w centrum uwagi po doniesieniach o jego pracy w mazowieckim szpitalu brudnowskim. Wszedł tam w czasie kryzysu kadrowego na szpitalnym oddziale ratunkowym, gdzie miał pracować jednocześnie w czterech miejscach, wykazując setki godzin świadczeń. Szpital obecnie sprawdza jego grafiki pod kątem możliwej bilokacji. Sprawa budzi duże emocje, a media śledzą kolejne ustalenia. Donald Tusk rozważa polityczny reset przed nadchodzącymi wyborami, co może oznaczać dymisję Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz. W koalicji rządzącej narasta napięcie, a obecność Pełczyńskiej-Nałęcz w rządzie zaczyna być postrzegana jako obciążenie. Polska 2050 roku buduje swoją pozycję w kontrze do Koalicji Obywatelskiej, co komplikuje sytuację. Tusk stoi przed trudnym wyborem, który może wpłynąć na stabilność koalicji. Sejm uchwalił ustawę zakazującą używania telefonu.